Zgarniam cię, nie poleżysz, nie uwierzysz. Dobre rady z wodą spuść, na subskrypcjach im zależy. W zdrowym ciele zdrowy duch.

0: ramach testu zaproś mnie na wieczerze, nie kolację.
1: To jest Radio Warszawa.
2: Radio Warszawa.

0: imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Bądź pochwalony, Stworzycielu świata, jedyne źródło mądrości i wiedzy. Ty jesteś słońcem o jaśniejszym blasku niż to, co wschodzi. Ty nas wezwałeś, miłosierny Panie, z ciemności grzechu do światła zbawienia. Własny swój obraz wciąż odnawiasz w duszach darami łaski. Prawdą napełnij serca i umysły, a wolę rozpal pokorną miłością, aby przez nasze słowa i uczynki poznano Ciebie. Bądź pochwalony, Boże jeden w Trójcy, co swoim tchnieniem ożywiasz człowieka. Niebo i ziemia niech wysławia Ciebie radosnym hymnem. Amen.
1: Boże, dziękuję Ci za szczęśliwą noc, za to, że znowu obudziłem się do życia. Błogosław mi i pomóż, żeby to był dobry dzień. Proszę Cię, Boże, który jesteś miłością, bym był podobny do Ciebie, bym był dobry dzisiaj i zawsze. Strzeż mnie, żebym dzisiaj nie uczynił komuś krzywdy. Daj, żeby moje życie było radością dla mnie i dla wszystkich, z którymi będę miał kontakt przez cały dzień, aż do wieczora. Amen.

0: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
1: Zdrowaś Mario, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.

0: poranku Radio Warszawa na 106,2 FM. Minęła godzina 6.
1: Wiadomości z życia kościoła. Wojciech Dąbrowski. Biskup Krzysztof Chudzio, dotychczasowy biskup pomocniczy w Przemyślu, został mianowany koadjutorem diecezji rzeszowskiej. Nominację papieża ogłoszono w kurii w Rzeszowie. Oznacza to, że w przypadku odejścia na emeryturę dotychczasowego biskupa Jana Wątroby zostanie on ordynariuszem tej diecezji. Biskup Krzysztof Chudzio pełnił posługę m.in. na Ukrainie, a od 2005 roku w diecezji przemyskiej ojcem duchownym seminarium oraz proboszczem parafii w Jasienicy Rosielnej. W 2020 roku został biskupem pomocniczym. Jak mówił biskup Jan Wątroba, nowy koadiutor zna diecezję i rozumie jej potrzeby duszpasterskie.
2: Są w naszej diecezji kapłani, z którymi razem studiował, razem przyjmował święcenia kapłańskie, a on, urodzony pod Przemyślem, zna doskonale historię tej ziemi i realia, z bogatym doświadczeniem duszpasterskim.
1: W konferencji Episkopatu Polski jest przewodniczącym Komisji Charytatywnej oraz Zespołu do Spraw Pomocy Kościołowi na Wschodzie. Jest także członkiem Rady do Spraw Rodziny. To pierwszy taki przypadek w historii Kościoła w Polsce. Osoba świecka będzie zarządzać finansami archidiecezji krakowskiej. Metropolita krakowski kardynał Grzegorz Ryś zdecydował, że od lipca to nie duchowny będzie ekonomem kurii. Nowym ekonomem został były urzędnik państwowy i emerytowany kanclerz Politechniki Krakowskiej Lucjan Tabaka. To nie tylko zmiana personalna, ale rewolucja w zarządzaniu kościelnymi pieniędzmi, deklaruje ksiądz Piotr Studnicki, rzecznik krakowskiej kurii.
3: Do zarządzania, dobrego zarządzania majątkiem, finansami diecezji nie potrzeba święceń kapłańskich ani habitu zakonnego, tylko potrzeba wiedzy, fachowej wiedzy.
1: Nowym zadaniem ekonoma będzie m.in. przygotowanie corocznych raportów finansowych, które będą powszechnie publikowane, dodaje ksiądz Piotr Studnicki.
3: Chodzi o to, żeby diecezja stawała się coraz bardziej przejrzysta, transparentna, w tym też jakim majątkiem gospodaruje i jak to robi. Myślę, że to jest też jakby decyzja ważna, w pewnym sensie przełomowa, bo do tej pory finanse kościoła były takie objęte dużą dyskrecją i to niekoniecznie służy budowaniu takiej wiarygodności instytucjonalnej.
1: W krakowskiej kurii zakończył się wielomiesięczny audyt finansowy. Archidiecezja nie ma długów, ale otrzymała od niezależnych ekspertów zalecenia. To większa rola świeckich ekspertów w Radzie Ekonomicznej, poprawa komunikacji i przejrzystości działań i publikowanie corocznego sprawozdania finansowego właśnie o finansach kurii.
4: To są wiadomości z życia Kościoła.
1: W Watykanie papież Leon XIV podczas audiencji generalnej zwrócił się do polskiej młodzieży, zachęcając do mądrego rozeznawania powołania i życiowych wyborów. Podkreślił, że wakacje to nie tylko czas odpoczynku.
5: Saluto cordialmente i Polaki.
6: Pozdrawiam serdecznie Polaków.
5: In particolare bambini.
6: Szczególnie dzieci i młodzież. Wakacje to czas odpoczynku oraz odnajdywania znaków Boga w pięknie stworzenia. Wykorzystajcie je na częstszy udział we mszy świętej, medytację Słowa Bożego, rekolekcje, pielgrzymki i spotkania z bliskimi.
1: Papież zapewnił również o modlitwie za młodych ludzi, którzy stoją przed wyborem szkół i studiów. W audiencji uczestniczyli m.in. biskupi i pielgrzymi z Polski, w tym biskup Krzysztof Zadarko oraz neoprezbiterzy z archidiecezji lubelskiej.
0: Stopni pokazują termometry w Warszawie. Mamy dopiero 6 rano, już takie wskazania, ale za to chłodniej w Legionowie, tam 17 stopni. Podobnie jest w Piasecznie, 16 kresek w Nowym Dworze Mazowieckim, Pruszkowie czy Grodzisku. Dziś maksymalna temperatura to już powyżej 30 stopni, konkretnie 31 kresek, oczywiście bezchmurne niebo. No i ostrzeżenia przed upałem. Z każdym dniem będzie jednak coraz cieplej.
7: Ogłoszenie nadawcy.
8: I wiesz, on wtedy zagrał do napastnika, doskonałe przyjęcie, 100% sytuacja i to, co zrobił ten bramkarz, to jest mistrzostwo.
9: Czyli podał do napastnika?
8: Nie, bramkarz to obronił, ale jak?
9: A, no to fajnie.
8: Nie, bo ja kibicowałem tym drugim.
9: Czyli to źle, że obronił?
8: jeszcze raz zacznę.
9: Ale to Włosi grali.
8: Włosi?
9: Podobnie jak warszawiacy, stoją rano w korkach.
8: A my zapraszamy na poranek z Radiem Warszawa.
9: Budzimy stolicę i okolice fanów piłki.
8: I tych, którzy dopiero od nas usłyszeli, że Włosi na mundial się nie dostali.
9: Od 7 do 10 od poniedziałku do piątku zapraszają
8: Weronika Ostrowska
9: i Jarek Wydra.
10: Odcienie macierzyństwa, obecność Pana Boga w rodzinie, a nasze ambicje? O tym wszystkim w audycji Wychowywaciele, jak od poniedziałku do piątku o 10.40, 19.20. W tym tygodniu naszym gościem jest house manager, pani Anna Szpindler, mama 8 dzieci. Ewa Pietrzak, do usłyszenia, pozdrawiam.
7: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
11: W najnowszym wydaniu tygodnika Sieci Kasa, buta i cynizm. Wstrząsający skandal na styku polityki i służby zdrowia. To cios w splot słoneczny obozu władzy. Być może cios śmiertelny. Polecam Sieci. Jacek Karnowski.
12: Zwracam się do Państwa nie jako pracownik, ale jako ktoś, kto każdego dnia widzi, jak wiele dobra dzieje się dzięki naszej wspólnej obecności w Radiu Warszawa. Mam na imię Dorota i w Radiu Warszawa zajmuję się fundraisingiem. Każda wpłata to dla Radia Warszawa więcej niż pomoc. To dowód na to, że jesteśmy sobie nawzajem potrzebni. Jeśli chcą Państwo pomóc nam dbać o to, co w nas najszlachetniejsze, zapraszamy na stronę radiawarszawa.com.pl w zakładkę Wspieraj. Każda pomoc ma ogromne znaczenie. Serdecznie dziękujemy.
13: Twoje CV wchodzi do gry. Weź udział w konkursie Go Work Gamer CV i zamień rekrutację w przygodę RPG. Potraktuj rynek pracy jak epicką misję. Odkrywaj mocne strony, rozwijaj skille i pokaż pracodawcom, dlaczego to ty idealnie pasujesz do ich drużyny. Do zgarnięcia smartfon, tablet lub hulajnoga elektryczna. Wejdź do gry na gowork.pl/gamer CV. Masz czas tylko do 26 czerwca. Szukasz pracy? Sprawdź opinię na gowork.pl.
7: Po reklamie.
0: 7 minut po godzinie 6 na zegarze na 106.2 FM Radio Warszawa. Jest czwartek, 25 dzień czerwca. Howard Jones zaśpiewa nam na początek, a za chwilę dwa polskie głosy. Golec Orkiestra i Kamil Bednarek na 106.2 FM właśnie o poranku.

0: płyną.
1: 14 minut po godzinie 6, czas na fragment lektury Pisma Świętego. Słowo Boże czyta Waziętek. Rozważanie opracował ksiądz Łukasz Mroczek.
2: Czytanie z drugiej Księgi Królewskiej. Gdy Jojakin obejmował władzę, miał 18 lat i panował w Jerozolimie 3 miesiące. Matce jego było na imię Nehuszta i była córką Elnatana z Jerozolimy. Czynił on to, co jest złe w oczach pańskich, zupełnie tak jak jego ojciec. W owym czasie słudzy Nabuchodonozora, króla babilońskiego, wyruszyli przeciw Jerozolimie i oblegli miasto. Nabuchodonozor, król babiloński, stanął pod miastem, podczas gdy słudzy jego oblegali je. Wtedy Jojakin, król judzki, wyszedł ku królowi babilońskiemu wraz ze swoją matką, swymi sługami, książętami i dworzanami. A król babiloński pojmał go w 8 roku swego panowania. Również zabrał stamtąd wszystkie skarby świątyni pańskiej i skarby pałacu królewskiego. Połamał wszystkie przedmioty złote, które wykonał Salomon, król izraelski, dla świątyni Pana, tak jak Pan przepowiedział. I przesiedlił na wygnanie całą Jerozolimę, mianowicie wszystkich książąt i wszystkich dzielnych wojowników, 10 000 pojmanych oraz wszystkich kowali i ślusarzy. Pozostała jedynie najuboższa ludność kraju. Przesiedlił też Jojakina do Babilonu. Także matkę króla, żony króla, jego dworzan i możnych kraju zabrał do niewoli z Jerozolimy do Babilonu. Wszystkich ludzi znacznych w liczbie 7 000, kowali i ślusarzy w liczbie 1000, wszystkich wojowników król babiloński uprowadził do niewoli do Babilonu. W jego zaś miejsce król babiloński ustanowił królem jego stryja, Mataniasza, zmieniając jego imię na Sedecjasz.
3: Po wiernym królu Jozjaszu, który przeprowadził reformę religijną, nastali źli królowie. Najpierw Joachas, a potem Jojakin. Każdy z nich, jak mówi pismo, czynił to, co złe w oczach Pana. Grzechy popełniane przez mieszkańców Judy od wielu wieków spowodowały, że nieuchronny stał się upadek Jerozolimy i całego Królestwa Południowego. Młody król Jojakin, przerażony potęgą wojsk babilońskich króla Nabuchodonozora, postanowił poddać miasto bez walki i zapłacić wielki okup. To jednak nie wystarczyło władcy Babilonii. Złupił świątynię Salomona i uprowadził jerozolimskie elity w głąb swojego państwa. Co ciekawe, w księdze proroka Jeremiasza Pan Bóg nazwał Nabuchodonozora swoim sługą. Pan Bóg jest w stanie posłużyć się nawet nieszczęściem, którym z pewnością było dla mieszkańców Jerozolimy splądrowanie świątyni, aby skłonić ludzi do nawrócenia. To ode mnie zależy, czy odczytam trudne wydarzenia z mojego życia jako szansę od Pana Boga, czy zatrzymam się tylko na ich ludzkim rozumieniu. Wszystko, co się wydarza, jest dla mnie okazją do tego, aby zacząć lepiej żyć. Pan Bóg nie traci żadnej okazji do tego, aby dobijać się do mojego serca. Wierzysz w to, że Pan Bóg był i jest obecny w twoich życiowych tragediach? Wierzysz, że może i chce w nich być? Wierzysz, że On naprawdę jest wszechmogący?

0: Przed nami fragment Ewangelii Słowo Boże skomentuje ksiądz Piotr Lipiec.
1: Z Ewangelii świętego Mateusza. Jezus powiedział do swoich uczniów: nie każdy, kto mówi mi: Panie, Panie, wejdzie do Królestwa Niebieskiego, lecz ten, kto spełnia wolę Ojca mojego, który jest w niebie. Wielu powie mi w owym dniu: Panie, Panie, czy nie prorokowaliśmy mocą Twego imienia i nie wyrzucaliśmy złych duchów mocą Twego imienia i nie czyniliśmy wielu cudów mocą Twego imienia? Wtedy oświadczę im: nigdy Was nie znałem. Odejdźcie ode mnie, Wy, którzy dopuszczacie się nieprawości. Każdego więc, kto tych słów moich słucha i wypełnia je, można porównać z człowiekiem roztropnym, który dom swój zbudował na skalę. Spadł deszcz, wezbrały rzeki, zerwały się wichry i uderzyły w ten dom. On jednak nie runął, bo na skalę był utwierdzony. Każdego zaś, kto tych słów moich słucha, a nie wypełnia ich, można porównać z człowiekiem nierozsądnym, który dom swój zbudował na piasku. Spadł deszcz, wezbrały rzeki, zerwały się wichry i rzuciły się na ten dom. I runął, a upadek jego był wielki. Gdy Jezus dokończył tych mów, tłumy zdumiewały się jego nauką. Uczył ich bowiem jak ten, który ma władzę, a nie tak jak ich uczeni w piśmie.
2: W dzisiejszej Ewangelii Jezus nie dokonuje podziału ludzi na wierzących i niewierzących, ale opisuje dwie różniące się od siebie fundamentalnie postawy uczniowskie. W obu przypadkach uczniowie słyszą, obaj mają kontakt z Jego Słowem, obaj przechodzą przez te same niesprzyjające warunki – deszcz, wezbrane potoki, wichry. Ewangeliczna nawałnica odsłania pełnię prawdy o jakości wybudowanego domu. Święty Augustyn zauważa, że człowiek, który słyszy i nie czyni, buduje ruinę. A Chryzostom dodaje, że samo podziwianie słów Pana bez przełożenia ich na czyn pozostaje duchowo jałowe. Chrystusowe „nigdy was nie znałem” nie oznacza więc braku informacji po stronie Jezusa, lecz brak komunii rozpoznawalnej po sprawiedliwości życia. Najgłębsza nieoczywistość tego fragmentu jest jednak chrystologiczna. Na końcu kazania na górze Jezus nie występuje jedynie jako komentator prawa, ale jako ten, którego własne słowa stanowią fundament i według którego zapadnie ostateczny wyrok. To dlatego tłumy zdumiewają się jego nauką. W perspektywie relacji Mateusza jest on większy niż Mojżesz. Nie tylko wykłada wolę Ojca, ale jako Syn objawia ją z własnym autorytetem i prowadzi wspólnotę Nowego Przymierza. Kościół czyta ten tekst bez złudzeń. Można być we wspólnocie ciałem, a nie być w niej sercem, jeśli nie trwa się w miłości. Także charyzmaty służą świętości ciała tylko wtedy, gdy pozostają poddane mierze miłości i rozeznaniu. Sakramenty zaś wydają owoc stosowny do dyspozycji przyjmującego.

naszych sercach pamiętajmy też o intencjach słuchaczy Radia Warszawa. Abyśmy mogli godnie uczestniczyć w tej Eucharystii, prośmy Boga o miłosierdzie i przepraszajmy Go za nasze grzechy. Panie Jezu, którego Słowo jest żywe i skuteczne, zmiłuj się nad nami. Chryste, którego Słowo trwa na wieki, zmiłuj się nad nami. Panie Jezu, który sam jesteś odwiecznym Słowem Ojca, zmiłuj się nad nami. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Módlmy się.

Ci, tym, których utwierdzasz w swojej miłości, przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki.

Czytanie z drugiej Księgi Królewskiej. W chwili objęcia rządów Jojakin miał 18 lat, a panował w Jerozolimie 3 miesiące. Matka jego miała na imię Nehuszta i była córką Elnatana z Jerozolimy. Czynił on to, co jest złe w oczach Pana, zupełnie jak jego ojciec. W owym czasie słudzy Nabuchodonozora, króla babilońskiego, wyruszyli przeciw Jerozolimie i oblegli miasto. Nabuchodonozor, król babiloński, stanął pod miastem, podczas gdy słudzy jego oblegali je. Wtedy Jojakin, król judzki, wyszedł ku królowi babilońskiemu wraz ze swoją matką, swymi sługami, książętami i dworzanami. A król babiloński zabrał go w 8 roku swego panowania. Zabrał stamtąd również wszystkie skarby świątyni pańskiej i skarby pałacu królewskiego. Połamał wszystkie przedmioty złote, które wykonał Salomon, król izraelski, dla świątyni pańskiej, tak jak Pan przepowiedział. I uprowadził na wygnanie całą Jerozolimę, mianowicie wszystkich książąt i wszystkich dzielnych wojowników, 10 000 wziętych do niewoli oraz wszystkich kowali i ślusarzy. Pozostała jedynie najuboższa ludność kraju. Uprowadził też Jojakin do Babilonu. Także matkę króla, żony króla, jego dworzan i możnych kraju uprowadził z Jerozolimy do Babilonu. Wszystkich ludzi znacznych w liczbie 7 000, kowali i ślusarzy w liczbie 1000, wszystkich wojowników król babiloński uprowadził na wygnanie do Babilonu. W jego zaś miejsce król babiloński ustanowił królem jego stryja Mattaniasza, zmieniając jego imię na Sedecjasz. Oto słowo Boże.

Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus powiedział do swoich uczniów: nie każdy, kto mówi mi: Panie, Panie, wejdzie do Królestwa Niebieskiego, lecz ten, kto spełnia wolę mojego Ojca, który jest w niebie. Wielu powie mi w owym dniu: Panie, Panie, czy nie prorokowaliśmy mocą Twego imienia i nie wyrzucaliśmy złych duchów mocą Twego imienia i nie czyniliśmy wielu cudów mocą Twego imienia? Wtedy oświadczę im: nigdy was nie znałem. Odejdźcie ode mnie, wy, którzy dopuszczacie się nieprawości. Każdego więc, kto tych słów moich słucha i wypełnia je, można porównać z człowiekiem roztropnym, który dom swój zbudował na skalę. Spadł deszcz, wezbrały rzeki, zerwały się wichry i uderzyły w ten dom. On jednak nie runął, bo na skalę był utwierdzony. Każdego zaś, kto tych słów moich słucha, a nie wypełnia ich, można porównać z człowiekiem nierozsądnym, który dom swój zbudował na piasku. Spadł deszcz, wezbrały rzeki, zerwały się wichry i rzuciły się na ten dom. I runął, a upadek jego był wielki. Gdy Jezus dokończył tych mów, tłumy zdumiewały się jego nauką. Uczył ich bowiem jak ten, który ma władzę, a nie tak jak ich uczeni w piśmie. Oto słowo Pańskie.

pełni pokory i ufności módlmy się do naszego Ojca w niebie, aby wszyscy wierni Kościoła Świętego, duchowni i świeccy odnajdywali radość w gorliwym zachowywaniu przykazań. Ciebie prosimy, aby rządzący nie ulegali pokusie łatwego i szybkiego zdobycia zaszczytów i bogactwa, ale troszczyli się o dobro wspólne. Ciebie prosimy, aby poszukujący prawdy i sprawiedliwości spotykali na swoich życiowych drogach prawdziwych świadków Ewangelii Chrystusa. Ciebie prosimy, aby chorzy w znakach troski służb medycznych i bliskich doświadczali czułego dotknięcia miłosiernego Boga. Ciebie prosimy, aby nasi zmarli, również świętej pamięci Bernadetta, mogli dostąpić życia wiecznego w niebie. Ciebie prosimy, abyśmy w codziennych wyborach i decyzjach kierowali się logiką płynącą z Ewangelii i na tym fundamencie budowali teraźniejszość oraz przyszłość naszych rodzin. Ciebie prosimy. Dobry Boże, składamy u Twych stóp radości i doświadczenia codzienności oraz naszą ufną i pokorną modlitwę, ponieważ wierzymy, że wspomożesz nas dla chwały swojego imienia. Przez Chrystusa, Pana naszego.

Módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący.

Zaprawdę święty jesteś, Boże, źródło wszelkiej świętości. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy. To jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. Oto wielka tajemnica wiary. Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia. I dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich, przyjmujących ciało i krew Chrystusa. Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości, razem z naszym papieżem Leonem, naszym biskupem Romualdem oraz całym duchowieństwem. Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania, i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogu Rodzicą, Dziewicą Maryją, ze świętym Józefem i Oblubieńcem, ze świętymi apostołami i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna Jezusa Chrystusa.

0: przez wszystkie wieki wieków.
1: Amen.
2: Módlmy się do Ojca Niebieskiego, jak nas nauczył Jezus Chrystus. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom: pokój wam zostawiam, pokój mój wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełnij go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Pokój Pański niech zawsze będzie z wami. Przekażcie sobie znak pokoju.

Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę.

Pan z wami. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Idźcie w pokoju Chrystusa.

0: Transmitowaliśmy mszę świętą z katedry warszawsko-praskiej pod wezwaniem świętego Michała Archanioła i świętego Floriana Męczennika. Minuta po siódmej, czas na wiadomości Radia Warszawa.
1: Były ordynator Szpitala Południowego w Warszawie w prokuraturze. Karol Nawrocki w Turcji spotkał się z polskimi żołnierzami. Pierwsze rozstrzygnięcia na mundialu. Wiadomości Radia Warszawa, Janusz Zalewski. Zapraszam. Prokuratura nie uzyskała od doktora Emila Jędrzejewskiego odpowiedzi na pytania dotyczące jego wypowiedzi o funkcjonowaniu szpitalnego oddziału ratunkowego, poinformował rzecznik warszawskiej prokuratury Piotr Skiba. Były ordynator chirurgii stawił się w prokuraturze po tym, jak w Kanale Zero mówił o rzekomych przypadkach śmierci pacjentów wynikających z zaniedbań i błędów medycznych na SOR-ze kierowanym przez Dawida Kacprzyka. Były ordynator nie chciał zeznawać bez pełnomocnika.
2: Świadek zakomunikował, że nie chce zeznawać bez udziału pełnomocnika. Poinformował, iż nie udało mu się do chwili obecnej ustanowić pełnomocnika. Złożył krótkie oświadczenie w zakresie niemożności zeznawania i wnosił o odroczenie terminu przesłuchania.
1: Komentował po wizycie w prokuraturze doktora Jędrzejewskiego rzecznik prokuratury Piotr Antoni Skiba. Doktor Jędrzejewski przekazał kartkę z nazwiskami i numerami PESEL dwóch poszkodowanych. Kolejne przesłuchanie zaplanowano na 29 czerwca. Prokurator podkreślił, że doktor Emil Jędrzejewski był przesłuchiwany bez podejrzeń o udział w aferze, a w związku z doniesieniami dotyczącymi Szpitala Południowego wszczęto dwa śledztwa. Pierwsze dotyczy podejrzenia oszustwa na kwotę przekraczającą 500 000 zł. Drugie możliwego nadużycia uprawnień przez funkcjonariusza publicznego, w tym zasad kwalifikowania pacjentów na SOR. Kontrole prowadzą także Narodowy Fundusz Zdrowia oraz Warszawski Ratusz.
3: To są wiadomości Radia Warszawa.
1: Prezydent Karol Nawrocki odwiedził w środę w bazie Interlig żołnierzy z polskiego kontyngentu wojskowego. Jak podkreślił, jest im wdzięczny za ofiarną służbę poza granicami kraju.
4: Staję przed wami tylko po to, aby powiedzieć dziękuję. Dzięki wam, zwierzchnik sił zbrojnych, prezydent może z dumą reprezentować państwo polskie i słyszeć, że jesteśmy doskonałym partnerem.
1: Prezydent podczas spotkania z żołnierzami obejrzał też pokaz dronów Bayraktar. Dzień wcześniej Karol Nawrocki spotkał się w Ankarze z Recepem Erdoganem. Tematem rozmów było bezpieczeństwo, relacja ze Stanami Zjednoczonymi, sytuacja na Bliskim Wschodzie. Szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej Marcin Przydacz powiedział, że Turcy są zainteresowani współpracą z Polską w zakresie obronności.
5: Wczoraj wizyta prezydenta w jednej z tureckich fabryk, ale te fabryki są także przecież i w Polsce. Ta współpraca pomiędzy Turkami a Polakami w zakresie produktów zbrojeniowych na pewno będzie kwitła także i na skutek tej dobrej wizyty.
1: Wizyta prezydenta Polski w Turcji odbywa się w szczególnym momencie. Za dwa tygodnie, 7 lipca w Ankarze odbędzie się szczyt NATO, dlatego też jednym z zagadnień, jakie omówili przywódcy, były przygotowania do szczytu oraz oczekiwania wobec sojuszniczej narady.
3: To dzieje się w okolicy.
1: Wracamy do kraju, a tutaj nowość na lotnisku w Modlinie. Otwarto 1700 metrów kwadratowych nowej przestrzeni terminala dla podróżnych. Jak mówi prezes zarządu Mazowieckiego Portu Lotniczego Warszawa Modlin, to reakcja na rosnącą liczbę pasażerów.
6: W każdym miesiącu około 150% więcej ruchu niż w roku ubiegłym, to dodatkowe 1700 metrów kwadratowych powierzchni, dodatkowe 4 gate'y, przestrzeń handlowo-usługowa pozwoli, żeby ten czas oczekiwania po przejściu kontroli bezpieczeństwa przed wejściem do samolotu spędzić trochę luźniejszej przestrzeni.
1: Na lotnisku otwarto także punkt wyrabiania tymczasowych paszportów. Procedura trwa około pół godziny. Problemem nie będzie nawet brak zdjęcia. Te będzie wykonywane na miejscu. Nowa strefa terminala przechodzi teraz odbiory techniczne. Pasażerowie będą mogli z niej skorzystać od przyszłego wtorku. Za nami pierwsze mecze ostatniej kolejki grupowej fazy mundialu. W grupie B Szwajcarzy pokonali Kanadę 2-1, Bośnia i Hercegowina wygrała z Katarem 3-1. Dwa pierwsze miejsca dające bezpośredni awans zajęły Szwajcaria i Kanada. Na wyniki innych drużyn w klasyfikacji trzecich miejsc będzie musiała czekać Bośnia i Hercegowina. Katar zajął czwarte miejsce i odpadł z rywalizacji. W grupie C Maroko wygrało z Haiti 4-2, a Brazylia ze Szkocją 3-0. Zwycięskie drużyny zajęły dwa pierwsze miejsca w grupie. Trzeci są Szkoci. W grupie A Republika Południowej Afryki wygrała z Koreą 1-0, a Meksyk z Czechami 3-0. Tu także najwyżej w tabeli są zwycięzcy ostatnich spotkań. Na trzecim miejscu jest Korea Południowa.
0: No i zaczyna się. Temperatury powyżej 30 stopni, ale dzisiaj jeszcze będziemy mieli Wiatr umiarkowany, jego porywy do 40 km na godzinę, więc trochę tej ochłody będzie.
7: Jeszcze spokojnie można wietrzyć mieszkanie. Dość przyjemnie jest wciąż na zewnątrz. 23 stopnie w Warszawie, 19 w Legionowie, w Grodzisku Mazowieckim, w Nowym Dworze Mazowieckim, 21 w Piasecznie, maksymalnie dziś 31.
3: Budzimy stolice i okolice. Poranek z Radiem Warszawa.
7: Pływałeś kiedyś statkiem albo żaglówką?
0: A coś mi się tam kiedyś zdarzyło, ale to nie były częste sytuacje w moim życiu.
7: Ale nie jako marynarz?
0: Nie.
7: A dzisiaj jest dzień marynarza. To jakbyś marzył
0: jakbym
7: o tym,
0: płynął, że... płynął, to bym pozdrowił i życzył wszystkiego najlepszego. Ja nie wiem, czy tam zasięg jest na morzu.
7: A nie wiem, bo dawno nie byłam na morzu. Byłam przy morzu, to przy morzu jest. Czyli na linii brzegowej, to tam jeszcze jest zasięg. A Joseph Conrad o marynarzach mówił tak. Ja tylko kocham literaturę, lecz miłość do literatury nie czyni człowieka literatem. Tak jak miłość do morza nie robi z niego marynarza. Więc jeżeli kochacie morze, no to przykro mi, ale to nie oznacza, że jesteście marynarzami. W każdym razie pozdrawiamy wszystkich marynarzy, tych wszystkich, którzy lubią sobie też pożeglować. A jeżeli chcielibyście jakąś swoją żeglarską historię opowiedzieć na antenie Radia Warszawa, no to my oczywiście mamy telefony dla Was dostępne. 512 700 444 512 700 555. Mój dziadek miał króciutką przygodę marynarską, trwała rok.
0: Marynarze mają blisko wody, a ta woda w najbliższych dniach być może się wielu osobom przyda, bo będziemy się chłodzić i te 30 stopni, które tak z przerażeniem od teraz o nich mówimy, to jeszcze będziemy za nimi tęsknić, za tymi 30 stopniami, kiedy za oknem będzie 40, a tyle może być w weekend.
7: Jarek po prostu chce powiedzieć, cieszmy się tym, co mamy tu i teraz.
0: No pewnie, że tak.
7: Bo dzisiejszy dzień naprawdę jest piękny, letni. No już tak, delikatnie upalny, ale zraszacze są ustawione, ja już skorzystałam z jednego, więc są te miejsca chłodu też.
0: To ze strefy chłodu witają
7: Jarek Wydra
0: i Weronika Ostrowska.

0: Sister Sledge w Radiu Warszawa na 106.2 FM. Kwadrans po siódmej, korkowa sytuacja w Warszawie. Na szczęście wciąż dobra, to znaczy korków większych brak i utrudnień. Utrudnienia natomiast w kursowaniu linii autobusowej 173 i 202 z powodu awaryjnych prac wodociągowych na skrzyżowaniu Dwernickiego i Siennickiej. Te autobusy zostały skierowane na trasy objazdowe 173 i 202. W samej Warszawie standardowo korek tworzy się na trasie Toruńskiej, Złomianek, już w korku do centrum Warszawy jedziecie. W Alei Józefa Becka postoicie kilka chwil dłużej.
1: Tu i teraz.
2: Małgorzata Zyśk, burmistrz Ząbek. Dzień dobry.
3: Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry państwu.
2: Otrzymała pani wotum zaufania, absolutorium od rady, więc jest to potwierdzenie dobrze wykonywanej pracy. Ma pani satysfakcję z tego?
3: Tak, oczywiście w poniedziałek odbyła się sesja absolutoryjna. Jednogłośnie uzyskałam wotum zaufania i jednogłośnie absolutorium, z czego jestem bardzo dumna i dziękuję radnym za docenienie naszej wspólnej pracy. To jest oczywiście wotum zaufania i absolutorium, które udziela się nie tylko burmistrzowi, ale jest to zasługa dla wszystkich pracowników, współpracowników, dla zastępcy, dla sekretarza gminy, dla pani skarbnik, dla wszystkich kierowników i pracowników urzędu, dla wszystkich współpracujących z urzędem, dyrektorów i pracowników, bo to znaczy, że organizm dobrze miejski działa i że rozwija się.
2: Miała pani taką może małą wątpliwość, że a może nie będzie tak, jak myślę, że będzie, i czy to jest zawsze jakiś taki moment stresujący dla pani?
3: No nie miałam takiej wątpliwości, bo radni na bieżąco zgłaszają różne kwestie, na bieżąco rozmawiamy, na bieżąco różne sprawy wyjaśniamy, więc byłabym pewnie zaskoczona, gdyby było inaczej. Raczej wydaje mi się, że ten kierunek, jaki rozwoju miasta obraliśmy, to wszystko jest wspólnie przedyskutowane, więc wiemy, w jakim kierunku zmierzamy. Są konsultacje również społeczne. Radni też przynoszą wiele informacji od mieszkańców. Więc odwrotnie, raczej byłabym, może nie myślimy nigdy o tym, czy to będzie tak jak w tym przypadku jednogłośne wotum zaufania czy absolutorium, ale spodziewałam się oczywiście przyjęcia. No tym bardziej, że absolutorium to jest z wykonania budżetu, więc jeżeli jest wykonany, to w ogóle nie ma jakichkolwiek podstaw, żeby tego absolutorium nie było.
2: W Miejskim Żłobku Ząbkowskie Promyki odbył się dzień otwarty. Rodzice mogli poznać tę placówkę. Dzieci także się trochę oswoić z nowym miejscem. O co rodzice pytali? Czy byli zadowoleni? Czy to, co zobaczyli, spełniało ich oczekiwania?
3: Oczywiście. Wydaje mi się, że ten dzień pierwszy otwarty, jaki mieliśmy w naszym miejskim żłobku, pierwszym miejskim samorządowym żłobku, zachęcił też rodziców do zapisywania dzieci do publicznego żłobka. Dzień otwarty przebiegał w bardzo przyjaznej i takiej rodzinnej atmosferze. Rodzice z dziećmi bawili się, bo to też był taki czas nie tylko spotkania z dyrektorem żłobka, z kadrą specjalistyczną. Mogli zwiedzić piękny, nowoczesny budynek, który ukończyliśmy do końca czerwca. Tak naprawdę ten budynek ma być zgłoszony, że będzie funkcjonował, ale już jest odebrany przez nas. Od 1 września żłobek rusza. Piękne, przestronne, nowoczesne sale, piękne, wymalowane ściany, tapety. Wygląda to wszystko imponująco. Opieka będzie bardzo dobra, bo tak jak przepisy nakazują, oczywiście 8 dzieci żłobkowych na jedną opiekunkę, oprócz tego pani dyrektor, pani pielęgniarka, specjaliści, czyli psycholog, pedagog, to wszystko w miejskim żłobku będzie, więc zapewniamy doskonałą opiekę nad dziećmi do lat 3. Środki otrzymaliśmy z programu Maluch, aktywny maluch, wcześniej to był Maluch Plus, teraz aktywny maluch, w wysokości 12 milionów złotych, z czego 8,5 miliona było na wybudowanie żłobka i udało się za tą kwotę wybudować, a pozostała kwota to jest dofinansowanie do 3 lat funkcjonowania żłobka.
2: Odbyła się druga ząbkowska gala sportu. Wydarzenie bardzo szczególne dla tych, którzy ciężko trenują, ale tych, którzy powodują, że ten ząbkowski sport może funkcjonować, może istnieć i być może rosną przyszli medaliści Igrzysk Olimpijskich właśnie w ząbkach.
3: Tak, oczywiście. My tak naprawdę nagradzamy naszych młodych sportowców już od kilkunastu lat. Natomiast drugi rok dopiero, kiedy jest to w ramach takiej uroczystej gali. Wcześniej było to skromniej, spotykałam się oczywiście z wszystkimi sportowcami, działaczami, rodzicami. Natomiast nie było takiej gali, w której byłyby występy, gdzie byłaby większa oprawa. Pomyśleliśmy sobie, że tak wiele dobrego dzieje się w mieście Ząbki, jeżeli chodzi o sport. Tak wielu mamy ambitnych sportowców młodych, szkoleniowców. To były nagrodzone osoby w sportach olimpijskich i paraolimpijskich, więc tylko nagroda dotyczy akurat ten zakres najwyższych laurów, jeśli chodzi o sporty olimpijskie i paraolimpijskie, ale jeżeli ktoś nawet nie bierze udziału w sportach tych olimpijskich, to może już nie nagrodą taką pieniężną, ale jakąś drobniejszą nagrodą rzeczową też znaczące osiągnięcia mamy wtedy możliwość i przyjemność nagrodzić.
2: Zapytam o ulicę Łąkową, bo ona będzie przebudowana, została podpisana umowa, ulica, która potrzebuje już tego?
3: My w Ząbkach mamy w tej chwili większość dróg w bardzo dobrym stanie, przebudowanych, wyremontowanych, wybudowanych na nowo. Wiadomo, że to jest zawsze proces i ulice też mają swoją żywotność. Była to droga utwardzona, ale już jej stan techniczny wymagał przebudowy. W zeszłym roku, ponieważ to dosyć długi odcinek drogi, w zeszłym roku zrobiliśmy przebudowę ulicy Łąkowej od Bema do ulicy Nowej. Natomiast w tym roku, bo już mieliśmy przygotowany projekt, ciąg dalszy, czyli od ulicy Nowej do ulicy Klamrowej, czyli do granicy z miastem stołecznym Warszawa, bo ulica Klamrowa jest już tak naprawdę w mieście stołecznym Warszawa, chociaż chodnik jeszcze po stronie Ząbek.
2: Są pieniądze na Centrum Usług Społecznych i to duże pieniądze, 4 miliony 250 tysięcy złotych. Co to za miejsce Centrum Usług Społecznych? Czym ono się różni od takich znanych wszystkim miejskich ośrodków pomocy społecznej?
3: Przede wszystkim różni się zakresem działania. Jest taka tendencja, myślę, że w przyszłości, bo takie są zapowiedzi, będzie przekształcenie wszystkich ośrodków pomocy społecznej w centra usług społecznych. Chodzi o szerszy zakres wspierania osób, zarówno tych osób, które są w potrzebie, które się kwalifikują do pomocy społecznej, ale właśnie Centrum Usług Społecznych rozszerza ten zakres, żeby można było wspierać, czy w jakiś sposób dofinansowywać różnego rodzaju zajęcia, wyjazdy, niekoniecznie dla osób, które kwalifikują się zgodnie z ustawą do pomocy społecznej. Ludzie starsi, bo ten projekt, który będziemy realizowali, potrzebują spotkań, potrzebują zajęć różnego rodzaju sportowych, tanecznych, potrzebują miejsca, gdzie będą mogli wspólnie porozmawiać, gdzie będą mogli też zorganizować, wyjechać na wycieczki. Mamy w Ząbkach klub seniora Senior Plus. Po drugiej stronie tak naprawdę funkcjonuje i to też jest z takiego zorganizowanego programu. Natomiast tu w tym miejscu przy Ośrodku Pomocy Społecznej znajduje się też taki może nieformalny klub seniora, ale przychodzi 60 seniorów, więc to jest pokaźna liczba, często w kilku turach. Mają taką swoją kawiarenkę, mają salę, gdzie mogą poćwiczyć, porozmawiać. Staramy się organizować dla nich różnego rodzaju też zajęcia. Będzie większa możliwość dotarcia do większej grupy seniorów, otworzenia nowego, dużego klubu seniora i zapewnienia właśnie dla mieszkańców w wieku senioralnym jak najlepszego takiego wsparcia. Będą to na pewno na początek zajęcia bezpłatne, natomiast w przyszłości, jak gdzieś nam program się zakończy, może być, że jest to jakieś częściowe tylko finansowanie przez tych, którzy nie kwalifikują się, jak powiedziałam, do pomocy społecznej, bo są też emeryci, seniorzy, którzy mają wyższe emerytury, co nie znaczy, że nie chcą być zaopiekowani, więc w momencie, kiedy częściowa będzie odpłatność, a częściowa dotacja, dofinansowanie, też będą zainteresowani. Na ten moment jest to rozszerzenie usług Ośrodka Pomocy Społecznej, z czego się bardzo cieszymy, bo to też jest dowóz seniorów do potrzebnych dla nich miejsc, door to door, więc myślę, że taki mamy czas, że coraz większa grupa jest osób w wieku senioralnym i musimy o tą grupę też szczególnie zadbać.
2: Bardzo dziękuję za rozmowę, burmistrz Ząbek, Małgorzata Zyśk.
3: Dziękuję bardzo, pozdrawiam serdecznie.

0: Reklama.
1: Pełny zakres usług pogrzebowych w Warszawie i na terenie całego kraju świadczy Zakład Pogrzebowy Gralewski. Biuro i kaplica zakładu mieści się na terenie Sanktuarium Matki Bożej Ostrobramskiej przy ulicy Ostrobramskiej 72. Informacje związane z załatwieniem pogrzebu można uzyskać przez całą dobę pod telefonem 507 507 487 lub na stronie internetowej pogrzeby-gralewski.pl. Marzysz o niezwykłej podróży śladami wiary i kultury? Radio Warszawa wraz z Biurem Podróży Benedykt Travel zapraszają na pielgrzymkę do Meksyku od 1 do 11 lutego 2027 roku w programie m.in. Sanktuarium Matki Bożej z Guadalupe, Mexico City, Acapulco i wiele innych fascynujących miejsc. Zapewniamy duchową opiekę księdza. Szczegóły w sekretariacie radia oraz na radiowarszawa.com.pl. Meksyk czeka. Wyrusz z nami.
0: Reklamie.
2: Jest 7.30. W Radiu Warszawa czas na wiadomości lokalne w skrócie, które przedstawi Janusz Zalewski.
3: Policjanci z Ostrołęki zatrzymali 16-latka, który jechał hulajnogą elektryczną z prędkością 63 km na godzinę. Nastolatek poruszał się środkiem jezdni, mimo że nie miał do tego uprawnień i nie korzystał z kasku ochronnego. Zdarzenie zostało zakwalifikowane jako wykroczenie i sprawa trafi do sądu rodzinnego. Był ordynator chirurgii Szpitala Południowego w Warszawie, dr Emil Jędrzejewski, przesłuchany przez prokuraturę w związku ze śledztwem dotyczącym nieprawidłowości w placówce. Lekarz odmówił składania zeznań bez obecności pełnomocnika. Na wiele pytań odpowiadał milczeniem. Śledczy wyznaczyli już termin kolejnego przesłuchania. Jasny obiekt podobny do sterowca nad Warszawą to aerostat Basia, należący do Polskiej Akademii Nauk. Jest wykorzystywany do badań atmosfery i obserwacji naukowych. Balon pojawił się nad stolicą w ramach prowadzonych pomiarów i wzbudził zainteresowanie mieszkańców. Trwają prace na bemowskim odcinku drugiej linii metra. Na stacji techniczno-postojowej Mory rozpoczęły się jazdy testowe. Celem prowadzonych działań jest sprawdzenie infrastruktury torowej oraz przygotowanie obiektu do nadchodzących odbiorów technicznych. Beata Michalec zrezygnowała ze stanowiska dyrektora Muzeum Literatury w Warszawie. Jej powołanie od początku budziło sprzeciw części środowiska literackiego oraz resortu kultury i dziedzictwa narodowego. Spór dotyczył m.in. przebiegu konkursu i sposobu zarządzania instytucją.
1: Więcej wiadomości na radiowarszawa.com.pl.
4: Dzisiaj słonecznie, gorąco, przyszły upały i pozostaną z nami jeszcze do przyszłego tygodnia. Choć trochę powieje, 40 km

0: Poranek z Radiem Warszawa.
1: Krzysztof Flis świadczy o tym w naszym studiu, że o mundialu posłuchamy trochę, to ja się czegoś dowiem, bo oczywiście znowu w nocy spałam, no i co w związku
2: czyli
1: z tym
2: tak, jak powinnaś robić.
1: A, czyli niczego nie przegapiłam.
2: Niczego nie przegapiłeś, natomiast...
3: Z doświadczenia wiesz, że tak nie trzeba robić.
2: Że tak nie trzeba robić, tak, ale niestety... Te mecze, z racji tego, że mecze są o tej samej godzinie 2, no to świadczy o tym, że grupa się kończy. Mundial powoli się kończy.
1: Już? A.
2: No, bo to każdy dzień zbliża nas do wielkiego finału.
3: Jeszcze 3 tygodnie, jak się już skończy ta grupa, to w końcu będą jakieś emocje, dogrywki, karne.
1: A czyli jeszcze...
2: Jeszcze dłużej będziemy nie spali.
1: Czekajcie, czyli rozgrywki grupowe się jeszcze nie skończyły?
2: Jeszcze nie. I tak, na pewno skończyła grupa A, z której już do domu wracają Czesi. Na pewno granie skończyła grupa C.
1: To ładne było.
2: Grupa C, z której nie awansowało Haiti.
1: Nie znam haitańskiego powitania.
2: I grupa B, z której grupy nie awansował Katar. I oni wracają do domu. Natomiast
3: gospodarze mundialu. Ostatniego.
1: Gdyby grali w Katarze, to by awansowali. No dobrze. A kto awansował już na pewno z takich bardziej znanych drużyn?
2: No to Kanada.
1: A jakieś zaskoczenie takie totalne dla ciebie?
2: Dla mnie totalne zaskoczenie jeszcze go nie ma. Natomiast coś tak czuję, że z tych trzecich miejsc jakieś coś może się wydarzyć takiego, że ludzie będą się zastanawiali, jak to jest możliwe.
3: Może kura są, ale oni dzisiaj grają.
2: Oni dzisiaj grają i z Wybrzeżem Kości Słoniowej. Tak,
3: no właśnie.
1: To
3: jest hit.
1: Kibicujemy? Kura są?
3: No, a czemu nie?
2: Niech ta przygoda tej małej, pięknej wysepki trwa dalej.
1: Krzysztof Flis, bardzo dziękujemy.
2: Dziękuję.

0: Awaryjne prace wodociągowe na skrzyżowaniu ulic Dwernickiego i Siennickiej. Tam problemy dla kierowców, ale także skierowane na objazdy zostały autobusy linii 173 i 202.
1: Postajcie na Łopuszańskiej do zjazdu w Aleję Krakowską, na Wawelskiej w kierunku Pomnika Lotnika z obu kierunków, w Alei Prymasa Tysiąclecia, od ulicy Górczewskiej aż do zjazdu w Aleje Jerozolimskie. Jerozolimskie także już coraz mocniej zakorkowane, trasa toruńska. Jeśli jedziecie na Poznań czy Łódź, okolice mostu Grota Roweckiego, Wałmiec Zeszyński do zjazdu w Aleje Stanów Zjednoczonych.

0: Tak blisko. O, Jarek podszedł do mikrofonu jednak.
1: I jesteśmy też tak bardzo blisko, żeby poznać dzisiejszego opiekuna.
0: A nawet opiekunkę. Świętą Dorotę znasz?
1: Za chwilę poznam.
0: Na pewno tak pogadać z nią to by się nie dało, bo to była pustelnica.
1: No, już jestem ciekawy.
2: Święci z nieba ściągnięci, czyli zagadkowe historie.
3: Adam Mickiewicz wzorował na niej Aldonę z Konrada Wallenroda. Tę zamurowaną na zamku w Malborku, pamiętacie państwo? Günter Grass w swojej powieści Turbot także opisywał jej żywot. Nawet kardynał Ratzinger, zanim został papieżem Benedyktem XVI, pielgrzymował do jej grobu, nie mówiąc o tym, że Władysław Jagiełło po zwycięskiej bitwie pod Grunwaldem modlił się w miejscu, gdzie spędziła swoje ostatnie chwile na ziemi. Jak odnotował to Jan Długosz w swojej kronice, król został zaprowadzony do celi niewiasty pobożnej i świętobliwej, która wiodąc w tym miejscu życie ostre i pustelnicze, słynęła wielu cudami, lecz nie była jeszcze kanonizowana. Co ciekawe, kanonizacji nie doczekała się po dziś dzień, choć Dorocie z Montowów cześć zaczęto publicznie oddawać zaraz po jej śmierci, to jest 25 czerwca 1394 roku. Czym tak ujęła swoich czcicieli? Czy tylko tym, że umarła jako rekluza, czyli pozwoliła się za życia zamurować w celi przy kościele katedralnym w Kwidzynie? A może chodziło o to, że do ostatniego miejsca na ziemi, w którym przyjdzie jej mieszkać, została uroczyście wprowadzona jako wdowa, a nie jako zakonnica? A może z podziwu godną cierpliwością znosiła swojego męża, gdańskiego płatnerza, który miał ciężką rękę nie tylko do wyrabiania zbroi i to właśnie sprawiło, że ludzie oddawali jej cześć? To wszystko oczywiście robiło na wiernych wrażenie, ale Kościół Dorotę z Montowów ogłosił błogosławioną w 1976 roku za coś innego. Za radykalne zaufanie Bogu w dobrej i w złej chwili. Tak radykalne, że trwale odmieniło jej małżonka, pomogło znieść śmierć ośmiorga dzieci i dodało odwagi, by tak ograniczyć przestrzeń do swego życia, że jej dusza bez żadnych przeszkód mogła z celi wznieść się do nieba.
2: Święci z nieba ściągnięci, czyli zagadkowe historie.

0: Kajra, Sauer.
1: Za 2:08.
2: Ogłoszenie nadawcy.
3: W codziennym życiu uciekamy od tematu starości i trudów oraz wyzwań z nim związanych. Ten etap życia jest trudny. Może warto zainspirować się, rozważać, pochylać się nad trudnymi tematami? Wśród gości będą specjaliści, stawiamy na autentyczność, pozytywną energię oraz chęć dzielenia się wiedzą i doświadczeniem. Już dziś o godzinie 20. Zapraszam, Mariusz Dorot.
2: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
4: Studiować czy nie studiować? Oczywiście, że studiować. Najlepiej na Akademii Katolickiej w Warszawie. W ofercie m.in. unikatowy kierunek edukacji muzycznej z muzyką kościelną. A przede wszystkim dogodne terminy zajęć z teologii, katechetyki, sztuki, przywództwa duchowego. Zapraszamy na warsztaty małżeńskie i rodzinne, wykłady biblijne, liturgiczne i wiele innych. Super niskie czesne. Więcej informacji na stronie akademiakatolicka.pl. Spotkajmy się w październiku.
5: Ładne oczy masz.
6: A czy zdrowe?
5: Przyjdź w najbliższą sobotę do auli Starostwa Powiatowego w Legionowie przy ulicy Generała Władysława Sikorskiego 11.
6: Tu bezpłatnie zbadasz swój wzrok.
5: Więcej na mazowia.pl.
7: Dbamy o dobry wzrok Mazowszan. Marszałek Adam Struzik.
8: Marzysz o niezwykłej podróży śladami wiary i kultury? Radio Warszawa wraz z biurem podróży Benedykt Travel zapraszają na pielgrzymkę do Meksyku od 1 do 11 lutego 2027 roku w programie m.in. Sanktuarium Matki Bożej z Guadalupe, Mexico City, Acapulco i wiele innych fascynujących miejsc. Zapewniamy duchową opiekę księdza. Szczegóły w sekretariacie radia oraz na radiowarszawa.com.pl. Meksyk czeka. Wyrusz z nami.
9: Twoje CV wchodzi do gry. Weź udział w konkursie Go Work Gamer CV i zamień rekrutację w przygodę RPG. Potraktuj rynek pracy jak epicką misję. Odkrywaj mocne strony, rozwijaj skille i pokaż pracodawcom, dlaczego to ty idealnie pasujesz do ich drużyny. Do zgarnięcia smartfon, tablet lub hulajnoga elektryczna. Wejdź do gry na gowork.pl/gamer CV. Masz czas tylko do 26 czerwca. Szukasz pracy? Sprawdź opinię na gowork.pl.
2: Po reklamie.
1: Minęła 8:00, wiadomości Radia Warszawa przed nami.
10: Reakcje na wypowiedzi byłego ordynatora Szpitala Południowego. Trzęsienie ziemi w Wenezueli, kilkadziesiąt ofiar to bilans tego wydarzenia. Ząbki doceniają młodych sportowców. Wiadomości Radia Warszawa, Janusz Zalewski, zapraszam. Były ordynator nie chciał zeznawać bez pełnomocnika w sprawie afery ze Szpitalem Południowym. Doktor Emil Jędrzejewski stawił się wczoraj w prokuraturze po tym, jak mówił o rzekomych przypadkach śmierci pacjentów wynikających z zaniedbań i błędów medycznych na SOR-ze kierowanym przez Dawida Kacprzyka. Wiarygodność świadka kwestionuje premier Donald Tusk, który powiedział, że wiarygodność lekarza i jego sensacyjnych wypowiedzi po próbie przesłuchania go przez prokuraturę wydaje się być wątpliwa. Odpowiedzialni za ewentualne nadużycia, zaniedbania lub pomówienia nie pozostają. Staną bezkarni, zapowiedział szef rządu. Premier powiedział też, że to prokuratura, a nie politycy czy dziennikarze powinni zbierać dowody i wyjaśniać nadużycia.
11: Będę chciał, żeby sprawą zajmowali się nie Morawiecki czy Kaczyński i nie redaktor Stanowski czy redaktor Słowik czy poseł Giertych czy eurodeputowana Rukowicz, tylko prokuratura. Niezależnie od tego, co myślę o wiarygodności tych wypowiedzi, to tym musi się zająć i zajęła się bardzo pilnie prokuratura.
10: Działania rządzących w sprawie Szpitala Południowego krytykuje opozycja.
12: Wypowiedzi premier Donalda Tuska sprzed chwili, że stara się zdyskredytować wiarygodność świadka tylko dlatego, że życzył sobie pełnomocnika na przesłuchaniu. Zadaniem władz jest w tym momencie wyjaśnienie tych zarzutów i zweryfikowanie ich, czy one są prawdziwe, a nie dyskredytowanie świadka.
10: Mówi Maciej Konieczny z partii Razem. Głos w sprawie zdecydował się zabrać też Dawid Kacprzyk. Były radny Koalicji Obywatelskiej napisał w oświadczeniu, że zarzuty formułowane pod jego adresem przez byłego ordynatora są nieprawdziwe. Dziwe, pełnomocnik Dawida Kacprzyka, mecenas Jacek Dibuła, zapowiada też prywatny akt oskarżenia i pozew o ochronę dóbr osobistych. Do sprawy odniósł się też obecny ordynator chirurgii w Szpitalu Południowym, dr Piotr Szenk, który oświadczył, że jest oburzony i przerażony wypowiedziami swojego poprzednika. Ten SOR funkcjonował poprawnie, powiedział dla jednego z portali.
0: To są wiadomości Radia Warszawa.
10: 32 osoby zginęły w wyniku dwóch trzęsień ziemi w Wenezueli. Jest około 700 rannych. O bilansie poinformowała prezydent kraju Delcy Rodriguez. Kraj nawiedziły dwa silne wstrząsy. Pierwszy o magnitudzie 7,2, drugi o magnitudzie 7,5. Wstrząsy były odczuwalne m.in. w stolicy kraju Caracas. Władze wprowadziły stan wyjątkowy. Wstrzymano kursowanie pociągów i metra. Amerykańskie służby sejsmiczne ostrzegały też przed możliwym tsunami, jednak później zagrożenie dla części regionów odwołano. Pomoc dla Wenezueli zapowiedział prezydent USA Donald Trump, a także władze sąsiednich państw w Brazylii, Ekwadoru, Meksyku i Salwadoru.
0: To się dzieje lokalnie.
10: W Ząbkach odbyła się druga gala sportu, podczas której uhonorowano młodych zawodników, trenerów i działaczy za osiągnięcia w minionym roku. Nagrody przyznano przede wszystkim sportowcom w dyscyplinach olimpijskich i paraolimpijskich, którzy osiągają najwyższe wyniki na szczeblu krajowym i międzynarodowym.
13: My tak naprawdę nagradzamy naszych młodych sportowców już od kilkunastu lat. Natomiast drugi rok dopiero, kiedy jest to w ramach takiej uroczystej gali. Wcześniej było to skromniej, spotykałam się oczywiście z wszystkimi sportowcami, działaczami, rodzicami.
10: Mówiła w poranku z Radiem Warszawa burmistrz Ząbek Małgorzata Zyśk. Jak podkreślają władze miasta, wydarzenie ma promować aktywność fizyczną i wspierać rozwój lokalnych talentów. Gala była również okazją do podziękowania rodzicom i szkoleniowcom za ich zaangażowanie w rozwój ząbkowskiego sportu. Trzej nowi metropolici z Polski otrzymają paliusze z rąk papieża Leona XIV. Uroczystość odbędzie się 29 marca w święto świętych apostołów Piotra i Pawła podczas mszy świętej w Bazylice Świętego Piotra w Rzymie. Wśród hierarchów, którym ojciec święty nałoży paliusze, są metropolita łódzki kardynał Konrad Krajewski, metropolita krakowski kardynał Grzegorz Ryś oraz metropolita katowicki arcybiskup Andrzej Przybylski. Paliusz jest białym wełnianym pasem noszonym na ornacie i stanowi znak szczególnej więzi metropolitów z następcą świętego Piotra oraz ich odpowiedzialności pasterskiej za powierzone archidiecezje. Uroczysta liturgia w poniedziałek o 9:30.
1: Dziś wysokie temperatury, trochę chmur po południu się pojawi, ale to bezdeszczowe chmury i silniejszy wiatr z północnego zachodu, jego porywy do 40 km na godzinę.
14: Stęskniliśmy się trochę za upałami, więc ten dzisiejszy to jeszcze naprawdę taka fajna letnia polska pogoda, 32 stopnie maksymalnie dzisiaj na termometrach. O tej porze 26 w Warszawie, 22 w Grodzisku Mazowieckim, w Legionowie, 23 w Mińsku Mazowieckim i jutro maksymalnie 32.
0: Widzimy stolice i okolice. Poranek z Radiem Warszawa.
14: To co, gorącym hitem musimy rozpocząć nasze spotkanie poranne?
1: Wszystko musi do siebie pasować, no bo jeżeli nagle takie coś zimnego, lodowatego zjemy, gardło załatwione od razu, więc no wszystko musi do siebie pasować.
14: I co na to zespół Coldplay?
1: O, nie wiem. Ale oni mimo tego, oni to tylko taką zmyłkę robią. Oni grają takie naprawdę gorące hity. Ale to nie będzie Coldplay teraz.
14: Nie, to nie będzie Coldplay. Bee Gees na antenie Radia Warszawa będą was dzisiaj budzić. Sprzedali z górą 100 milionów płyt. 7 razy wyróżniono ich nagrodą Grammy. Otrzymali także nagrodę Brit za wyróżniający wkład do muzyki i mają także swoje miejsce w rock-rollowej Hali Sław i w Hali Sław kompozytorów. Nikt już nie liczy tak naprawdę, ile razy piosenki Bee Gees trafiły na szczyty list przebojów, a ten hit, który przed nami, myślę, że może posłużyć do porannej rozgrzewki. Jeżeli ktoś potrafi tańczyć jive'a, to można spróbować.
1: No i jak Bee Gees stworzyło te wszystkie hity, to Coldplay nawet nie wiedziało, że powstanie. A oni cały czas rozgrzewają, zapraszają nas do tańca i dają bardzo dużo energii, a o poranku się ta energia na pewno przyda.
14: No to gorącym hitem witamy was i zapraszamy na nasze spotkanie. Jarek Wydra.
1: Weronika Ostrowska.
14: Dzień dobry.
0: Pobudka, muzyczny budzik.
14: A ty jive'a tańczyłeś?
1: A jak to się tańczy?
14: No właśnie nie wiem do końca. Wiesz, ja widziałam w Tańcu z Gwiazdami, ale...
1: No ja też tam coś pamiętam,
14: wygląda.
1: Ale już nie kojarzę, który to był jive, który tam coś innego.
14: Oddajmy głos artystom.
1: To trzeba poczekać na kolejną edycję. Ale Bee Gees już teraz.
14: Planujesz brać udział?
1: Nie, ale może coś tam zerknę.

0: korki i utrudnienia. Stoimy na trasie S8. Do kolizji doszło przed mostem Grota Roweckiego. Tak zgłaszają kierowcy i korek już od ulicy Kopijników się tworzy do Mickiewicza. Stoimy też w Zegrzu Południowym. Tutaj remont drogi krajowej numer 61 i rondo to newralgiczny punkt. Na moście już stoimy nad Narwią i od strony Nieporętu w zasadzie też od ronda korek się tworzy. Tutaj trzeba dorzucić sobie z kilkanaście minut. Korek jeszcze na moście południowym. Tu też kierowcy zgłaszają kolizję.
1: Gość poranka.
2: Uczniowie, nauczyciele, misjonarze. Pod takim hasłem odbędzie się 1 i 2 lipca 89. Ogólnopolska Pielgrzymka Nauczycieli i Wychowawców na Jasną Górę, o której dzisiaj będziemy rozmawiać z księdzem doktorem Robertem Kaczmarkiem, sekretarzem Krajowego Duszpasterstwa Nauczycieli. Szczęść Boże, witam serdecznie.
3: Szczęść Boże, kłaniam się nisko pani redaktor i wszystkim słuchaczom Radia Warszawa.
2: Księże doktorze, jakie nastroje wśród nauczycieli pod koniec roku? To jest bardziej radość, zmęczenie i nadzieja na chwilę odpoczynku, a może rezygnacja już po różnych też zmianach, które zafundowało w tym roku nauczycielom ministerstwo?
3: Myślę, że wszystkie te uczucia towarzyszą nauczycielom, bo z jednej strony jest radość z misji, którą się wykonuje, a z drugiej strony to, że szkoła jest ciągle polem różnych doświadczeń, eksperymentów, no i nauczyciele w tym wszystkim muszą niestety uczestniczyć, a to, co Ministerstwo Edukacji Narodowej już do tej pory zrobiło i to, co ruszy jeszcze i to, co będzie przed nami, zawsze jest powodem czasami rozczarowania i takiego zniechęcenia być może wśród nauczycieli.
2: Proszę księdza, my zachęcaliśmy nieraz naszych słuchaczy, też rodziców, żeby zgłaszać różne skargi, czy też protestować. No ale właśnie, czy ci, którzy protestowali, podjęli jakieś działania, także nauczyciele, którzy nie zgadzają się ze zmianami, które wchodzą do edukacji, mówimy między innymi o edukacji zdrowotnej, mówimy też o lekcjach religii, które zostały ograniczone do tej jednej godziny tygodniowo, no i jak wszystko wskazuje na to, że tak już zostanie, czy to jest ten moment, że powinniśmy powiedzieć, załamać ręce i powiedzieć, no trudno, tak jest, nadziei nie ma, czy jednak mieć tę nadzieję i gdzie jej szukać?
3: Absolutnie nie możemy załamywać rąk i powiedzieć, niech tak już zostanie. Najgorsze jest to, że wszelkie protesty, wszelkie głosy, które są oddolne, czy to ze strony rodziców, czy to ze strony nauczycieli, czy ze strony nauczycieli religii, katechetów, niestety na te głosy Ministerstwo Edukacji Narodowej jest głuche i realizuje swój z góry przyjęty plan. Niestety to może powodować pewną frustrację, ale absolutnie nie możemy do tego dopuszczać i trzeba ciągle ten głos podnosić, dlatego też taką okazją będzie na pewno nasza pielgrzymka, która będzie się odbywać na Jasną Górę. Ona nie jest żadnym wydarzeniem oczywiście politycznym ani wiecem, ale chcemy podjąć przede wszystkim taką akcję modlitewną w intencji polskiej szkoły i chcemy właśnie na tej pielgrzymce ogłosić alert modlitewny w intencji polskiej szkoły. Nowennę 9 tygodni, która będzie miała miejsce przez wakacje do rozpoczęcia kolejnego roku szkolnego, no bo wierzymy jako ludzie, którzy mają nadzieję w Bogu właśnie, bo ona tam jest, że ta modlitwa również może otworzyć umysły, serca tych, którzy za polską edukację dzisiaj są odpowiedzialni.
2: Czy są jacyś szczególni wstawiennicy wśród świętych, którzy będą towarzyszyć tej modlitwie, przez których wstawiennictwo będą modlić się uczestnicy nowenny?
3: Tak, taką szczególną właśnie świętą, błogosławioną jest błogosławiona Natalia Tułasiewicz, która jest od paru lat ogłoszona patronką nauczycieli. I właśnie ta nowenna i modlitwy na Jasnej Górze również za jej wstawiennictwem będziemy do Pana Boga zanosić. Oczywiście naszą siłą jest zawsze Matka Boża, dlatego do niej przychodzimy, by z jednej strony podziękować za cały rok szkolny, ale właśnie te wszystkie nasze troski, zmartwienia i tę odpowiedzialność za polską szkołę jej powierzyć i z jej siłą, nową siłą, którą ona nam zawsze na tej pielgrzymce daje, bo to już po raz 89 się tam gromadzimy. Więc tam jest zawsze to źródło nadziei i człowiek, który stamtąd wyjeżdża, wyjeżdża odmieniony i nawet jeśli wcześniej były takie momenty może jakiegoś załamania, może braku tej nadziei, to wyjeżdżamy zupełnie inni, z nową energią, z nową mocą, tym bardziej w tym roku, kiedy mamy to hasło uczniowie, nauczyciele, misjonarze, więc ten aspekt misyjny, czyli nie mamy załamywać rąk, mamy iść, nawet jeśli coś się nie udaje w danym momencie, nie poddajemy się, tylko dalej robimy swoje, bo przecież też wiemy, że z jednej strony są te systemowe reformy, które są bardzo szkodliwe dla polskiej szkoły, ale z drugiej strony my jako nauczyciele możemy dużo zrobić w naszych szkolnych klasach i możemy pewne wartości przekazywać pomimo wszystko. Od nas bardzo wiele zależy, dlatego tu jest też ta nadzieja, że możemy po prostu w takim małym zakresie, w tym moim środowisku, w którym jestem, wiele zdziałać.
2: No właśnie, jeżeli słucha nas teraz jakiś nauczyciel, być może albo rodzic, który jest załamany całą tą sytuacją, to w jaki sposób ksiądz by zachęcił taką osobę do tego, żeby jednak na przykład chwycić za różaniec, czy też wziąć udział w tej modlitwie nowenną, 9-tygodniowa modlitwa, no myślę, że to jest wielkie dzieło, które ma szansę zmienić tę sytuację, którą mamy.
3: Oczywiście, że tak. I tutaj wszystkich rodziców, wszystkich nauczycieli bardzo serdecznie zachęcam przede wszystkim właśnie do tego działania modlitewnego, bo to zawsze możemy robić i wiemy z własnego życiowego doświadczenia, ile razy Pan Bóg nam już pomógł, ile razy Matka Boża również przychodziła nam z pomocą w naszym takim zwykłym doświadczeniu życiowym, ale też w historii naszego narodu. Wydawały się, że były sytuacje nie do rozwiązania, po ludzku przegrane, a jednak to zwycięstwo przychodziło przez Maryję. Dlatego warto sobie o tych wszystkich momentach i osobistych, i polskiej historii przypomnieć i właśnie również to działanie podjąć, bo od tego trzeba zacząć. To też mówi to hasło, znowu wracam do niego, uczniowie, misjonarze, no uczeń musi być blisko mistrza, a tym, co nas zbliża do naszego mistrza, jest właśnie modlitwa, to jest to bycie z nim. Potem będziemy mieli siłę, by być misjonarzami.
2: Księże Robercie, jeszcze takie pytanie, no bo nauczyciele po całym roku na pewno są bardzo zmęczeni, już czekają z utęsknieniem na ten odpoczynek. A tutaj na samym początku lipca pielgrzymka, która też jest wysiłkiem. Tak. No i co, tak. Jak to połączyć? To dobry moment na pielgrzymkę?
3: Odpoczynek nie oznacza braku wysiłku. To jest czasami ze sobą połączone, ale tutaj mamy zupełnie inny wysiłek. Tu jest wysiłek, który oczywiście może być też wysiłkiem fizycznym, jeżeli ktoś odbywa tę pielgrzymkę z krańca drugiego Polski, nawet jeżeli to jest autokarem czy samochodem, to jest wysiłek, na pewno to jest wielki wysiłek duchowy, ale to jest taki wysiłek, który człowieka cieszy i który też otwiera nas na to, że Pan Bóg nam daje takie wytchnienie duchowe i ten wysiłek warto podjąć, żeby mieć to wytchnienie duchowe, no i żeby potem również przyszedł ten czas, to co Pan Jezus mówił, idźcie, odpocznijcie nieco, żeby również odpocząć po prostu. A nasza pielgrzymka, no ona zawsze jest takim na pewno czasem, który trzeba poświęcić. To są dwa dni. Ona jest dlatego na początku wakacji, no bo też chcemy podsumować, podziękować za rok szkolny i myślę, że to jest dobry czas. Tam oczywiście też mamy i sympozjum naukowe najpierw, potem jest czuwanie modlitewne i potem drugi dzień cały na jasnogórskich wałach, ale ja myślę, że to bycie tam, wpatrywanie się w Matkę, w jej oczy, to spojrzenie, które ona na nas kieruje, no to jest źródło duchowej siły i myślę, że każdy, kto w jakiejś pielgrzymce kiedyś brał udział, ma takie doświadczenie, że właśnie warto podjąć ten wysiłek po to, żeby mieć to duchowe wytchnienie i tą duchową siłę.
2: A ja myślę też o tym, że może, jeżeli ktoś po całym roku nosi ze sobą takie garby, trudności, różnych rozczarowań, może też wypalenia zawodowego, no bo to też dopada nieraz nauczycieli, to może to jest moment, żeby pojechać na tą Jasną Górę i te garby wszystkie zostawić u Matki.
3: Koniecznie. To jest jedyne i najlepsze miejsce, bo Matka potrafi nas dobrze wyprostować z miłością, z czułością i człowiek znowu może z taką właśnie radością, pokojem serca iść do przodu i te wszystkie garby, tak jak pani redaktor powiedziała, możemy tam zostawić. Tam jest, jeżeli tak można powiedzieć współczesnym językiem, najlepszy gabinet, najlepsze spa, do którego możemy się udać, żeby właśnie pozbyć się tego wszystkiego, co gdzieś tam w nas narosło. i zdobyć nową siłę.
2: Księże doktorze, jak odnaleźć ponownie radość w pracy nauczyciela czy wychowawcy, jeżeli wpadliśmy w taki tryb, no jestem już w tej szkole, długo pracuję, nie widzę może i nawet w tej młodzieży tak dużo szans na to, że będą wprowadzać w życie to, czego ich uczę, czy też nauczą się czegoś. No tak trochę straciłem zapał do tej pracy, a na pewno w pokoju nauczycielskim, tak jak i w innych miejscach, pojawia się też narzekanie, albo mało zarabiamy, albo nie doceniają naszej pracy. Jak odkryć tę wartość tej pracy konkretnej, bycia nauczycielem, wychowawcą w Panu Bogu? Co Pan Bóg mówi o byciu nauczycielem?
3: Ja myślę, przede wszystkim trzeba sobie uświadomić, że ta nasza nauczycielska praca to jest powołanie, którym Pan Bóg nas obdarował i ciągle trzeba na to tak spoglądać, próbować tak spoglądać na to, że jesteśmy przez Pana Boga powołani. A druga rzecz to jest to, że zawsze musimy spoglądać na Jezusa, który jest tym pierwszym nauczycielem. Jezusa właśnie na kartach Ewangelii często nazywano właśnie nauczycielem, rabbim. I też kiedy widzimy tą działalność Jezusa, przecież On nauczał, to była znacząca część jego działalności i też widzimy, że nie zawsze mu się udawało przekonać tych, do których przemawiał. No. On też wszyscy za nim nie poszli, pomimo, no że on jeszcze miał ten atut, że potrafił cuda czynić, że potrafił wskrzeszać, że potrafił uzdrawiać, wypędzać złe duchy, a jednak wszyscy ludzie za nim nie poszli. No i tak patrząc z takiej naszej perspektywy trochę ludzkiej, no to Pan Jezus powinien był się załamać tym wszystkim i powiedzieć, dobra, już nic więcej nie robię. A jednak nie. On po prostu, to jest ziarno, które my siejemy, które my gdzieś tam właśnie w tych sercach zasiewamy. Ja na przykład też jestem jeszcze czynnym nauczycielem religii, to widzę to, że to ziarno czasami zasiane gdzieś tam dawno, dawno temu, kiedy wydawało się, że ono nie ma szans przynieść żadnego owocu, ono potem rzeczywiście kiełkuje i ten owoc przynosi, spotykając się z tymi ludźmi po latach i dziękuję Panu Bogu za to, że mam taką okazję. Widzę, że warto było, nawet jeśli w tym danym, czyli nie załamywać się po prostu w tym danym momencie, jeżeli nie widzimy tych owoców. No i przede wszystkim odnajdywać tę radość właśnie w Panu Jezusie, że to On nas posyła, tak jak apostołów. Jesteśmy Jego posłańcami i w tym jest ta radość. A z drugiej strony to są ci, do których jesteśmy posłani. Ja myślę, że jest wiele takich momentów w szkole. My ich czasami już nie dostrzegamy. Może jesteśmy właśnie przeciążeni, czy właśnie wypaleni, ale ile jest nieraz wdzięczności właśnie w naszych uczniach. To są takie proste rzeczy, kiedy uczeń gdzieś tam przyjdzie nam za coś podziękować, kiedy się do nas uśmiechnie, kiedy przyjdzie nam pomóc wtedy, kiedy potrzebujemy pomocy. To się dokonuje. To jest całe laboratorium relacji, które w szkole się dokonuje. I jeżeli jesteśmy pozytywnie do tego nastawieni, jeżeli jesteśmy otwarci na uczniów też i widzimy w nich właśnie gdzieś w tych oczach tego ucznia również to, że ono jest dzieckiem Pana Boga, że my możemy właśnie w nim rozwinąć nie tylko tą sferę intelektualną, ale że możemy również w nim rozwinąć sferę duchową, właśnie nawet gdzieś przemycając pewne wartości albo inaczej, będąc świadkiem tych wartości, to wtedy no to jest ta motywacja. Ja uczę w szkole, ja może nie uczę w szkole bardzo długo, ale to jest gdzieś 30 lat już i naprawdę ja do szkoły idę z radością, bo wiem, że zawsze tam coś dobrego mnie spotka.
2: Proszę księdza, i tu musimy zakończyć tę rozmowę. Jeżeli ktoś z Państwa nauczycieli, wychowawców chce odpocząć nieco, zostawić swoje garby z całego roku, wszystkie trudy, ale także podziękować za to, co się wydarzyło, to zapraszamy 1 i 2 lipca 89. Ogólnopolska Pielgrzymka Nauczycieli, Wychowawców i Pracowników Oświaty na Jasną Górę. Zapraszał na nią ksiądz dr Robert Kaczmarek, sekretarz Krajowego Duszpasterstwa Nauczycieli. Dziękuję za rozmowę. Do usłyszenia.
3: Dziękuję również za rozmowę. Do usłyszenia.

0: Reklama.
1: Twoje CV wchodzi do gry. Weź udział w konkursie Go Work Gamer CV i zamień rekrutację w przygodę RPG. Potraktuj rynek pracy jak epicką misję. Odkrywaj mocne strony, rozwijaj skille i pokaż pracodawcom, dlaczego to ty idealnie pasujesz do ich drużyny. Do zgarnięcia smartfon, tablet lub hulajnoga elektryczna. Wejdź do gry na gowork.pl/gamerCV. Masz czas tylko do 26 czerwca. Szukasz pracy? Sprawdź opinię na gowork.pl.
0: Po reklamie.
2: 8:30. Wiadomości lokalne Radia Warszawa w skrócie przedstawi Janusz Zalewski.
3: Burmistrz Ząbek. Małgorzata Zyśko otrzymała jednogłośnie od Rady Miasta wotum zaufania oraz absolutorium z wykonania budżetu za miniony rok. Jak podkreśliła w poranku z Radiem Warszawa, to efekty wspólnej pracy całego urzędu. Nie bez znaczenia była też otwartość Rady na nowe przedsięwzięcia. Prezydent Rafał Trzaskowski złożył zawiadomienie do prokuratury. Dotyczy zarzutów, jakie padły w rozmowie z byłym ordynatorem chirurgii Szpitala Południowego doktorem Emilem Jędrzejewskim. Lekarz odniósł się do działania SOR i błędów medycznych, które miały doprowadzić do śmierci pacjentów. Początek wakacji na Mazowszu zapowiada się bardzo gorąco. Temperatury będą szybko rosnąć w najbliższych dniach. Pod koniec tygodnia termometry mogą wskazywać około 34 stopni. Synoptycy ostrzegają jednak, że upałom mogą towarzyszyć przelotne opady i burze. W Warszawie mieszkańcy coraz częściej zgłaszają obecność szczurów. Problem dotyczy zwłaszcza osiedli i altan śmietnikowych. Gryzonie pojawiają się głównie w poszukiwaniu jedzenia oraz schronienia w piwnicach i kanalizacji. Eksperci podkreślają, że choć same szczury nie są bezpośrednim zagrożeniem, mogą przenosić choroby. Na Mazowszu uruchomiono nowy fotoradar. Urządzenie stanęło w Grabinie w powiecie płockim przy drodze krajowej nr 60. Lokalizacja została wybrana ze względu na duży ruch i wcześniejsze zgłoszenia o niebezpiecznej jeździe. Fotoradar działa w systemie CanArt i automatycznie rejestruje wykroczenia. Zapraszamy na wiadomości Radia Warszawa o 9.
1: Więcej wiadomości na radiowarszawa.com.pl.
2: Dzisiaj rozpoczynają się upały, na dodatek jeszcze trochę mocniej powieje, ale to tylko dzisiaj będzie tak mocniej wiało, do 40 km na godzinę, bo w kolejnych dniach wiatr tego wytchnienia nam nie będzie dawał.
4: Chyba, że macie wiatrak. To warto sprawdzić, czy działa, bo na pewno się przyda. Dzisiaj maksymalnie 31 stopni, jutro maksymalnie 32, w sobotę nawet 36 i w niedzielę aż 39.
1: Poranek z Radiem Warszawa.

0: Poranek z Radiem Warszawa.
1: Hey man, powiedz coś o świętym Franciszku.
2: Nie, no fajny gość.
1: No, to był gość, kurczę. A jeżeli ktoś z was chciałby pójść za nim, albo razem z nim, albo zadać pytanie, czy może warto, tak jak on, zmienić swoje życie, no to to pytanie zostanie postawione podczas pieszej pielgrzymki honorackiej. Franciszku, dlaczego za tobą? To pielgrzymka piesza, która rozpoczyna się 27 czerwca i maszerowanie trwa do 2 lipca z Zakroczymia do Nowego Miasta nad Pilicą.
2: No i każdy dzień ma tematy, więc to nie jest tak, że po prostu zajmujemy się wszystkim. Nie, tutaj są konkretne tematy i trasa też wyznaczona. Pierwszy dzień, no to wyjście z Zakroczymia już o 7 rano, a do przejścia każdego dnia, tak widzę, w okolicach 30 km, chociaż już na podmęczonego uczestnika pielgrzymki ostatnie to już 21,18.
1: I dodajmy jeszcze, że sobota to dzień zjazdu w Zakroczymiu, więc w sobotę jeszcze nie będzie trzeba pielgrzymować tak dosłownie, iść, wyruszać pielgrzymi na szlak w niedzielę. Na pewno trzeba zaopatrzyć się w nakrycie głowy, bo będzie dość gorąco, ale to może być naprawdę dobra opcja na początek wakacji. Ja bardzo polecam. Tą trasą dokładnie szedł błogosławiony Honorat Koźmiński. On szedł boso ze współbratem, więc jeżeli chcecie z niego wziąć przykład ze świętego Franciszka i także spotkać nas, Radio Warszawa, na pielgrzymim szlaku. W poniedziałek odwiedzimy pielgrzymów. No to zachęcamy, żeby się wybrać.
2: 5 dni drogi od 27 czerwca do 2 lipca.

0: O utrudnieniach na trasie S8 to dzisiaj można długo opowiadać. No oczywiście, Mozgrota Roweckiego i tutaj z kolizję zgłaszają kierowcy od ulicy Łabiszyńskiej do Mickiewicza, ale później mamy w przeciwnym kierunku. Na wysokości Bemowa trochę postoimy, ale też w okolicach Radzymina kierowcy zgłaszają kolizję i od Dybowa stoimy, Dybowa Kolonii do Starego Dybowa.
1: Na trasie Salomea Wolica, czyli S8 prowadząca w kierunku Warszawy. W kierunku Warszawy postoicie na wysokości Michałowice Wieś i Opaczy. Postoicie także na południowej obwodnicy Warszawy. Kierunek na Terespol w okolicach lotniska Chopina przed wjazdem do tunelu zaczyna tworzyć się korek. Ciaśniej także w okolicach węzła Konotopa zjazd z S8 na południową obwodnicę Warszawy. Ciasno na Józefa Becka do Doliny Służewieckiej. Jerozolimskie na całej długości stoją w kierunku centrum i Aleja Prymasa także na całej długości w kierunku zjazdu w Aleje Jerozolimskie.
2: Radio Warszawa. Dobrze słuchać.

0: Przegląd dobrych wiadomości.
1: No i mamy taką dobrą wiadomość, że ja nie wiem, czy siostra Nikola to dzisiaj ma przespaną noc w związku z tą radością. Siostra Nikola Stoń, dyrektor świetlicy Domu Ojca Ignacego, razem z nami telefonicznie. Szczęść Boże.
2: Szczęść Boże.
3: Jak wielka jest to radość związana z tym, że dzieci będą mogły wyjechać na kolonie.
2: Radość jest ogromna, przeogromna i bardzo, bardzo wdzięczna. Bardzo dziękujemy całej społeczności Radia Warszawa, księdzu dyrektorowi, całej ekipie prowadzącej, no i przede wszystkim słuchaczom, którzy aktywnie się włączyli w tą zbiórkę. Jesteśmy po prostu zdumione, wdzięczne i polecamy sercu Bożemu.
1: I siostra obiecała, że dzieci także i będziecie podczas kolonii modlić się za tych wszystkich, którzy wzięli udział w zbiórce. Czy potwierdzamy tę wiadomość?
2: Potwierdzamy, będzie msza święta w intencji właśnie słuchaczy Radia Warszawa i wszystkich pracowników.
1: A z siostrą spotkamy się także jutro w poranku z Radiem Warszawa po 9:15, więc jeżeli ktoś z Państwa dzisiaj słucha i chciałby też złożyć życzenia tym dzieciom, które wyjadą na kolonię, to ja już dzisiaj zapewniam, że jutro po 9:15 będzie można dodzwonić się do studia Radia Warszawa i zamienić też kilka zdań z siostrą Nikolą Stoń, która mam nadzieję, że będzie potrafiła odpowiedzieć na Państwa pytania, ewentualnie przekazać życzenia wszystkim dzieciom. A czy dzieci już wiedzą, że zbiórka zakończona, no i że wszystko się udało?
2: Jeszcze nie wiedzą, ponieważ to wczoraj po 18:00 już akurat wyszli ze świetlicy, więc dzisiaj będziemy wspólnie świętować tą przemiłą wiadomość wspaniałą.
3: Jak to 6 dni na koloniach będzie wyglądało?
2: Przede wszystkim chcemy troszeczkę zwiedzić miejsca takie jak właśnie Kraków, rynek podziemi Krakowa, kopalnie soli w Wieliczce. Będziemy też sportowo uczestniczyć w różnych zajęciach, a także wybieramy się jeszcze do takiego miejsca jak Energylandia, gdzie dużo radości, mam nadzieję, będzie. W ogóle cały wyjazd, myślę, już dzieci czekają, nie mogą się, po prostu już na samą myśl się cieszą, tak jak i my, że
1: siostro,
2: to taka wspólna inicjatywa.
1: Jutro po 9:15 więcej na temat kolonii. Zapraszamy tak. Państwa już dzisiaj do tego, żeby przemyśleć, jeżeli jakieś pytanie jest, to będzie można dzwonić na żywo z siostrą, porozmawiać. No a my się cieszymy i dziękujemy za te 34 tysiące złotych. Jarek, brawa muszą być dla naszych
3: słuchaczy.
1: Brawo! Dziękujemy!
2: Ja też biję, brawo, dziękujemy bardzo. Zapłać.

0: O wakacjach to już czas pomyśleć. Rok szkolny to już dzisiaj ostatni dzień, tak powiedzmy, nauki w cudzysłowie.
1: Ja wczoraj słyszałam rozmowę dwóch dżentelmenów lat 8 lub 9 pod moim blokiem. A u mnie to szkoła się już skończyła. A drugi mówi, tak, bo u mnie to jeszcze nie.
0: No, biedny chłopak.
2: Ogłoszenie nadawcy.
3: W tym tygodniu na 106,2 FM, tuż przed wakacjami, no wakacjami głównie dla dzieci i młodzieży, jesteśmy w parafii Matki Bożej Królowej Polski na Marymoncie. W naszym studiu przy Floriańskiej 3 są z nami
4: ksiądz Janusz Wiczarski,
5: Paulina Ześ-Klisica
6: i Maciej Białek.
3: Dlaczego warto odwiedzić tę parafię?
5: Dlatego, że jest pięknym, historycznym miejscem otwartym na każdego człowieka.
3: Zapraszamy codziennie o 14.20, 20.45 i w niedzielę o godzinie 20.
6: Pozdrawiamy.
2: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
7: Pełny zakres usług pogrzebowych w Warszawie i na terenie całego kraju świadczy Zakład Pogrzebowy Gralewski. Biuro i kaplica zakładu mieści się na terenie Sanktuarium Matki Bożej Ostrobramskiej przy ulicy Ostrobramskiej 72. Informacje związane z załatwieniem pogrzebu można uzyskać przez całą dobę pod telefonem 507 507 487 lub na stronie internetowej pogrzeby-gralewski.pl.
2: Reklamie.
0: Minuta po 9:00, czas na wiadomości.
8: W Gdańsku trwają rozmowy o przyszłości Ukrainy. Szef MON leci do Budapesztu na spotkanie ministrów obrony V4. W Gliwicach wystartował siatkarski turniej Ligi Narodów. Wiadomości Radia Warszawa, Janusz Zalewski, zapraszam. W Gdańsku trwają rozmowy poświęcone przyszłości Ukrainy. Wczoraj polscy i ukraińscy parlamentarzyści dyskutowali o wspólnym bezpieczeństwie, strategicznym partnerstwie i trudnych kwestiach historycznych. Monika Wielichowska, wicemarszałek Sejmu, mówiła, że Warszawa i Kijów muszą współpracować dla wspólnego dobra i podkreślała konieczność rozwiązania trudnych kwestii historycznych w duchu wzajemnego szacunku.
9: W tym kontekście nie sposób pominąć napięć, jakie wywołała decyzja prezydenta Władimira Zełenskiego o nadaniu jednej z ukraińskich jednostek tytułu bohaterów UPA. Stanowisko Polski w tej sprawie pozostaje jednoznacznie negatywne. Decyzja ta spotkała się z niezrozumieniem i sprzeciwem Polek i Polaków, dla których pamięć o ofiarach zbrodni dokonywanych przez UPA pozostaje ważnym elementem świadomości historycznej.
8: Potrzebę takiego potraktowania trudnych spraw historycznych potwierdziła wiceprzewodnicząca Rady Najwyższej Ukrainy Olena Kondratiuk.
9: W tym kontekście nie sposób pominąć napięć, jakie wywołała decyzja prezydenta Władimira.
8: Czy nie jak rozwiązywać trudne kwestie historyczne, nie poprzez polityczną konfrontację i nie poprzez historyczne zmagania z pamięcią, ale poprzez prace poszukiwawcze, ekshumacje, badania historyków i nieustanny dialog między naszymi krajami, powiedziała Olena Kondratiuk. Posiedzenie Zgromadzenia Parlamentarnego Polski i Ukrainy było jednym z wydarzeń poprzedzających konferencję na rzecz odbudowy Ukrainy. Dziś i jutro wezmą w niej udział szefowie rządów, ministrowie i liderzy międzynarodowych instytucji finansowych. Głównym tematem rozmów w Gdańsku będzie koordynacja działań na rzecz odbudowy Ukrainy i wsparcia jej walki z Rosją oraz starań na rzecz integracji europejskiej.
10: To są wiadomości Radia Warszawa.
8: Ważna narada przed zbliżającym się szczytem NATO w Budapeszcie, po tym jak premierzy Grupy Wyszehradzkiej spotkali się we wtorek w stolicy Węgier. Teraz czas na szefów obrony państw tego formatu. Obrady będą poświęcone w całości zbliżającej się na Radzie Sojuszu w Ankarze. Grupa V4 chce wspólnie prezentować swoje oczekiwania wobec szczytu. Polskę w Budapeszcie będzie reprezentował szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz.
11: Szczyt NATO już za 2 tygodnie. Wczoraj w Berlinie naradzali się premierzy E5 koalicji chętnych. Padły deklaracje dotyczące zarówno konieczności wspierania Ukrainy, jak i oczekiwania związane z większymi nakładami sojuszników na wzmacnianie potencjału odstraszania NATO. A dziś w Budapeszcie także ważne konsultacje, zapowiada szef MON, wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz.
12: Dla nas ważnym, bardzo ważnym tematem jest rozbudowa rurociągów na wschód od Niemiec zachodnich do Niemiec wschodnich, przez Polskę do państw bałtyckich, na południe do Czech, na Słowację.
11: Grupa Wyszehradzka po latach stagnacji ożywiła swoją aktywność na forum natowskim i unijnym.
8: Relację przygotowała Agnieszka Drążkiewicz.
10: Takie są lokalne inicjatywy.
8: Tu w wakacje odbędą się koncerty i spotkania mieszkańców. W Karczewskim Parku Kultury stanie scena letnia. W planach jest wiele występów, mówi przewodniczący Rady Miasta Piotr Kwiatkowski.
4: Będą koncerty, animacje dla dzieci, także serdecznie zapraszamy w sobotnie popołudnie i wieczór na scenę letnią za świeżo zrewitalizowanym w tamtym roku rynkiem, ale też zapraszamy na moc atrakcji, które będą w tygodniu realizowane przez nasze Centrum Kultury. Rano mamy jogę na trawie, więc może jeszcze nie będzie tak.
8: W sobotę o 19.30 wystąpi zespół Pasjonaci Muzyki 3/4. O 20.45 propabanda. Wstęp jest bezpłatny. Siatkarska reprezentacja Polski wygrała z Belgią 3-2 w spotkaniu Ligi Narodów rozgrywanym w Gliwicach. W innych meczach rozgrywanych w tym mieście Chiny przegrały z Turcją 0-3, a Argentyna pokonała Niemcy 3-2. Liderem tabeli Ligi Narodów jest Japonia, drugie miejsce zajmują Stany Zjednoczone, trzecia jest Brazylia, a Polska zajmuje 6 miejsce.
0: Dziś bardzo ciepło, ale to jeszcze nie te ekstremalne temperatury, które będą nam towarzyszyć w weekend. No i wiatr z północnego zachodu, tak, z tego kierunku ta strzałka jest, i 40 km na godzinę.
1: Na termometrach dzisiaj maksymalnie 31 stopni w stolicy i w okolicy, jutro maksymalnie 32, w sobotę 36, 39 w niedzielę i w poniedziałek 37. Przed nami upały.
7: Widzimy stolice i okolice. Poranek z Radiem Warszawa.
1: I tak nie dokończyłam swojej myśli. No właśnie, jak się przygotować na te upały, to jest trudne zadanie. Na pewno jeszcze wciąż można trochę przewietrzyć w mieszkaniu, bo już od jutra to będzie naprawdę bardzo, bardzo gorąco przez cały dzień. No i co? Zamknąć potem okno szczelnie i zostawić to chłodniejsze powietrze w środku.
0: Chyba że przez wentylację będzie wpadać, a no to jednak będzie bardzo duża różnica.
1: Ja odkryłam pewną prawidłowość w mojej łazience, że tam jest bardzo, bardzo gorąco, wiesz, taka sauna.
0: No to tak jak u mnie.
1: Czyli, że darmowa sauna. No słuchaj, plusy w każdej sytuacji można znaleźć i jak ktoś marzył o tym, żeby kiedyś spróbować zimnego prysznica, to na pewno teraz będzie łatwiej podejść do tego zadania.
0: Także w ten weekend można to wyzwanie sobie zaplanować. Weronika Ostrowska.
1: Jarek Wydra.
0: Dzień dobry.

0: Poranek z Radiem Warszawa.
1: A do Łomianek byś w weekend pojechał?
2: No pewnie, w Łomiankach jest fajnie, jest gorąco będzie, ale będzie gorąco nie tylko ze względu na temperaturę, ale będzie gorąco ze względu na atmosferę, która będzie nam towarzyszyć właśnie.
1: No to słuchajcie, już za chwilę zaproszenie do Łomianek niedaleko, więc każdy może ten wyjazd zaplanować i tam spędzić czas, dlaczego warto. No i zobacz, jak my o korkach mówimy, to często mówimy, że dojazd z Łomianek w kierunku Warszawy bywa często zakorkowany, ale w tę drugą stronę nie jest źle.
2: No właśnie. I w tę drugą stronę będziemy zapraszać Państwa, żeby do Łomianek się właśnie z Warszawy udać, ale także innych miejscowości, bo będzie się bardzo dużo działo. Ale tak jeszcze szczegółów może nie zdradzajmy. Za chwilę o tym wszystkim porozmawiamy z gośćmi, którzy już są w naszym studiu.
1: Czekam niecierpliwie i będę notować.

0: 14 minut po 9 sprawdzamy sytuację na warszawskich ulicach i rozpocznijmy od utrudnień w kursowaniu linii autobusowej 731 z przyczyn technicznych. Utrudnienia w jej kursowaniu, linia 731, możliwe są opóźnienia kursów. Jeśli chodzi o warszawską mapę korków i podwarszawską, z Łomianek w kierunku centrum Warszawy jedziecie w korkach, ale jakby mniejszych. Ciasno wciąż na trasie toruńskiej, okolice mostu Grota Roweckiego, jeśli jedziecie na Poznań czy Łódź. Postoicie wciąż w Alei Prymasa Tysiąclecia od Górczewskiej aż do zjazdu w Aleje Jerozolimskie. W Alejach Jerozolimskich nieco lepsza sytuacja niż pół godziny temu, ale wciąż spory ruch na Łopuszańskiej do zjazdu w Aleję Krakowską, także ciaśniej. Podobnie na Wawelskiej w kierunku pomnika lotnika. Postoicie również w Alei Niepodległości jadąc w kierunku centrum Warszawy. Na Wale Miedzeszyńskim spory korek do zjazdu w Aleję Stanów Zjednoczonych.
1: Dla Radia Warszawa. Aktualny raport o stanie przejezdności ulic Warszawy przygotowali kierowcy Grosik Taxi. Telefon 646 46 46.
2: Porannik. W naszym studiu goście, burmistrz Łomianek Tomasz Dąbrowski, dzień dobry.
3: Dzień dobry.
2: I radni Rady Miejskiej, pani Magdalena Cłapińska, dzień dobry.
4: Witam, dzień dobry.
2: I Cezary Astrał, dzień dobry.
5: Dzień dobry.
2: Rozpoczynają się wakacje, jutro ostatni dzień, kiedy dzieci idą do szkoły, odbierają świadectwa. No i pierwszy weekend to już mocna propozycja na otwarcie właśnie tych wakacji, mocna propozycja, którą mają Łomianki.
3: Tak, panie redaktorze, i ma być, że już 28 czerwca o godzinie 15 oficjalnie w Łomiankach możemy, jest otwarcie lata, czyli otwarcie wakacji. Także na które zapraszamy serdecznie mieszkańców Łomianek i oczywiście gości. Będzie nam bardzo miło z całych okolic gościć, dlatego że nasza edycja, to jest druga edycja otwarcia lata, która jest przed Oszą, przed galerią Łomianki na ogromnym parkingu, gdzie są miejsca i parkingowe, ale miejsca, które bardzo rozległe obszary, które służą, żeby pomieścić bardzo dużą liczbę osób. A będzie co do czego, bo będą muzyka, będą gry, zabawy, będą futraki. Także wszystko to, czego, jak się mówi, dusza zapragnie, będzie w Łomiankach 28 czerwca od godziny 15 do godziny 21, przy czym od godziny 18 do 21 to już będą zespoły muzyczne typu Landberry, typu Kruger, tak. Także tutaj młodzież, to jest hity dla młodzieży, bo to w dużej mierze jest właśnie, czy powiedzmy głównie nawet, robione dla tej młodzieży.
2: Czy ta młodzież właśnie czeka na takie wydarzenia, żeby blisko siebie mieć gwiazdy na wyciągnięcie ręki, które oglądają w internecie, w telewizji?
4: Oczywiście, imprezy taka jak ta, to w ogóle, to przede wszystkim integracja lokalnej społeczności. Myślę, że młodzież bardzo chętnie wychodzi na tego typu wydarzenia. Łomianki cały czas rosną wraz z napływem nowych mieszkańców. Mamy coraz więcej młodych ludzi, dlatego cieszę się, że ta oferta na tegoroczne wydarzenie, otwarcie lata, jest głównie pod młodych, ale wydaje mi się, że poprzez inne atrakcje możemy też połączyć siły ze starszymi osobami. Więc taki event jak ten w najbliższą niedzielę to dla nich jest najlepsza okazja, dla nas wszystkich mieszkańców, na nawiązanie relacji z łomiankowską społecznością, szczególnie dla nowych mieszkańców Łomianek. No i przy okazji wspólnej zabawy.
2: No właśnie, ale ta wspólna zabawa to oczywiście zabawa przy muzyce. Nikt głodny też nie wyjdzie z tej imprezy. No ale trwa mundial, może ktoś sobie przypomina przy tej okazji, że trzeba się trochę poruszać. Przy okazji otwarcia lata w Łomiankach też atrakcje dla miłośników sportu przygotowane.
5: Tak, panie redaktorze, będzie przygotowane bardzo duże boisko piłkarskie, sportowe, gdzie nasze kluby sportowe będą pokazywać umiejętności swoich zawodników. Myślę, że też zachęcą tym do czynnego udziału, czy do zapisywania się do tych klubów i do propagowania sportu u nas w gminie.
2: Mieszkańcy Łomianek dzięki takim wydarzeniom jak otwarcie lata się integrują, być może też poznają, ale to też jest okazja, żeby powiedzieć o odpowiedzialności za miejsce, w którym się mieszka. Chodzi mi o loterię.
3: Tak, w tym roku była druga edycja loterii PIT i będą rozdawane nagrody, przy czym główna nagroda 15 tysięcy złotych, także bardzo taka, która jest prestiżowa, ale oczywiście jest bardzo wiele innych nagród. Panie redaktorze, należałoby się wspomnieć, że przez te dwie edycje, gdzie radni bardzo mocno zaangażowani w promocję PIT-ów, czyli rozliczania się w miejscu zamieszkania, dało taką, można podsumować to takim wynikiem, że te dwa lata dały około 4,5 miliona złotych dodatkowych przychodów. Jest to bardzo duża kwota i widać, że ta akcja to jest strzał w dziesiątkę. Kontynuowanie jej po prostu możemy, jeżeli byśmy tylko w prostej linii sobie chcieli to policzyć, ale gdyby tak miało iść, to byłoby bardzo, bardzo fajne, bo to integruje bardzo mieszkańców, tak, że wspólnie się rozliczamy, wspólnie wydajemy pieniądze na rzeczy, które nas na pewno wspólnie, czy prawie wspólnie interesują.
2: Te 4 miliony to na co to można by było tak przełożyć, tak obrazowo? Co za to można zrobić dodatkowego? Co by nie powstało?
3: To można 4 takie ulice po 800 metrów zrobić w wyposażeniu, tak? To można zrobić 4 do 5 kilometrów wody kanalizacji. To jest jedna trzecia budowy żłobka.
2: No to bardzo dużo.
3: To są...
4: Remonty hal sportowych też można zrobić,
3: na przykład,
4: boisk
3: tak,
4: sportowych, na których nam bardzo też zależy mi szczególnie, więc dużo rzeczy można.
5: A można też wydać na tego typu wydarzenia, jak otwarcie lata, bo są to pieniądze, jakby nie było mieszkańców. No i można je spodżytkować też właśnie w taki sposób.
2: No właśnie, bo pan burmistrz mówił, że tu radni się zjednoczyli, żeby właśnie te rozmawiać z mieszkańcami Łomianek, żeby te pieniądze, te podatki zostawały w Łomiankach, a nie gdzieś tam w innych miejscowościach, gdzie ktoś jest może zameldowany albo tam zarejestrowany w urzędzie skarbowym. Czy mieszkańcy mają taką współodpowiedzialność za miejsce, w którym żyją?
5: Tak, coraz częściej się słyszy, że mieszkańcy chcą, mieszkają tu, korzystają z tego, co oferuje im to miejsce, urząd, gmina, i coraz częściej sami mówią o tym, że ja chcę płacić tutaj podatki, ja chcę w tym uczestniczyć w budowaniu, rozwijaniu się czy gminy, czy uczestniczyć w wydarzeniach właśnie sportowych poprzez oddawanie tych swoich pieniędzy z podatków.
3: I to długoletnim mieszkańcom nie trzeba tego tłumaczyć, bo oni to doskonale wiedzą.
5: Tak.
3: Natomiast jest to bardzo ważne dla nowo przybyłych, nowo zamieszkałych mieszkańców, a to są w 100% młode małżeństwa. Nawet nie w 90%, to są w 100% młode małżeństwa i niekoniecznie jeszcze, bo są oczekiwania, natomiast za oczekiwaniami powinny pójść pieniądze, które mogą te oczekiwania spełniać.
4: Mamy też benefity poprzez łomiankowską kartę mieszkańca, i dzięki której możemy zapisać dzieci na zajęcia, korzystać bezpłatnie z wielu zajęć, również sportowych. Na wydarzenia możemy, koncerty mieć pierwszeństwo, więc myślę, że każdy z tych elementów, plus loteria fantowa, która drugi rok z rzędu była zorganizowana, każdy z tych elementów składa się do tego, żeby jednak zachęcać mieszkańców do rozliczania PIT-u w Łomiankach.
2: Otwarcie lata, które przed nami, to tylko początek atrakcji, które zostały przygotowane w Łomiankach na wakacje. No bo co, wyjeżdżamy na ten urlop tydzień, dwa i później wracamy, co wcale nie oznacza, że pozostały czas wakacji już atrakcje nas nie dotyczą, ale też nie wszyscy nawet na ten tydzień czy dwa mogą wyjechać. W Łomiankach nie będzie nudy.
3: Nie będzie, ale chodzi czy na tym pikniku, tak?
2: Piknik to jakby otwiera wydarzenia, które zostały na wakacje też przygotowane dla dzieci, młodzieży.
3: Panie doktorze, nudy nie ma, bo nawet jak 28, co otwieramy, jest otwarcie lata, to już jutro, 26, będzie zespół Mazowsze w Łomiankach, a powiem, że zespół Mazowsze no, gra na światowych scenach. W takim razie można powiedzieć śmiało, że Łomianki stają się światową sceną.
2: No i na zespół Mazowsze to w niektórych miejscach bilety wyprzedane z bardzo dużym wyprzedzeniem, a tu na wyciągnięcie ręki.
3: Tu na wyciągnięcie ręki i tutaj podziękowania i ukłon w stronę pana marszałka Struzika, marszałka województwa mazowieckiego, ponieważ pomógł nam sfinansować przyjazd zespołu Mazowsze, a jest to gigantyczne przedsięwzięcie.
2: Łomianki to też bliskość wody, dobre miejsce do tego, żeby spędzić wakacje do rekreacji, a nawet na weekend sobie się wybrać. O proszę bardzo, tak?
4: Zapraszamy, mamy wiele ciekawych miejsc. Mam nadzieję, że dopracujemy z Warszawą dojazd na rowerze do Łomianek i z powrotem, więc czekamy na realizację tych zadań.
3: Także w Łomiankach, Łomianki, jako że są miastem między Wisłą a Campinosem, mamy Campinos z jednej strony, gdzie można i na pieszo, i rowerowo zwiedzać, ale mamy właśnie Wisłę, mamy piękny ciek jeziorek, który jest ewenementem chyba w skali Mazowsza, gdzie są unikalne motyle, ważki różne, gdzie dla miłośników botaniki można po prostu przyjść i spędzić bardzo, bardzo kreatywnie czas.
2: No i to najbliższe wydarzenie, czyli otwarcie lata, które w najbliższą niedzielę na parkingu przy ulicy Brukowej 25 może być dla niektórych tą pierwszą okazją, żeby Łomianki poznawać z gwiazdami, między innymi z Lanbery, która będzie gwiazdą wieczoru. No i w wakacje odkrywać okolice Łomianek i to, co Łomianki oferują. Bardzo dziękujemy za rozmowę. Burmistrz Łomianek Tomasz Dąbrowski i radni Rady Miejskiej Magdalena Cłapińska i Cezary Astrał byli w naszym studiu. Bardzo dziękuję.
4: Dziękujemy.
5: Dziękuję bardzo.

0: Reklama.
1: Studiować czy nie studiować? Oczywiście, że studiować. Najlepiej na Akademii Katolickiej w Warszawie. W ofercie m.in. unikatowy kierunek edukacji muzycznej z muzyką kościelną. A przede wszystkim dogodne terminy zajęć z teologii, katechetyki, sztuki, przywództwa duchowego. Zapraszamy na warsztaty małżeńskie i rodzinne, wykłady biblijne, liturgiczne i wiele innych. Super niskie czesne. Więcej informacji na stronie akademiakatolicka.pl. Spotkajmy się w październiku.
2: Ładne oczy masz.
3: A czy zdrowe?
2: Przyjdź w najbliższą sobotę do auli Starostwa Powiatowego w Legionowie przy ulicy Generała Władysława Sikorskiego 11.
3: Tu bezpłatnie zbadasz swój wzrok.
2: Więcej na mazowia.pl.
4: Dbamy o dobry wzrok Mazowszan. Marszałek Adam Struzi.
5: Zwracam się do Państwa nie jako pracownik, ale jako ktoś, kto każdego dnia widzi, jak wiele dobra dzieje się dzięki naszej wspólnej obecności w Radiu Warszawa. Mam na imię Dorota i w Radiu Warszawa zajmuję się fundraisingiem. Każda wpłata to dla Radia Warszawa więcej niż pomoc. To dowód na to, że jesteśmy sobie nawzajem potrzebni. Jeśli chcą Państwo pomóc nam dbać o to, co w nas najszlachetniejsze, zapraszamy na stronę radiawarszawa.com.pl w zakładkę Wspieraj. Każda pomoc ma ogromne znaczenie. Serdecznie dziękujemy.
0: Po reklamie.
6: Tu Radio Warszawa na 106,2 FM, minęła 9:30.
7: Nawet 40 stopni na termometrach. Jak przetrwać upały? Pożar rosyjskiej rafinerii po ataku ukraińskich dronów. W Gliwicach wystartował turniej Ligi Narodów.
8: Gorąco, upalnie i to pierwszy dzień z całej serii upałów. 31 stopni to dopiero przygrywka do tego, co nas będzie czekać w weekend.
6: Na termometrach dzisiaj 31 stopni, jutro maksymalnie 32 stopnie, w sobotę nawet 36 i w niedzielę 38, a poniedziałek też nie przyniesie ulgi, bo 37 stopni maksymalnie. Czekamy na wtorek, bo wtedy być może chłodniej.
7: Wiadomości z życia Kościoła. Janusz Zalewski, biskup Krzysztof Chudzio, dotychczasowy biskup pomocniczy w Przemyślu, został mianowany koadiutorem diecezji rzeszowskiej. Nominację Ojca Świętego ogłoszono dziś w południe w Rzeszowie. Oznacza to, że w przypadku odejścia na emeryturę dotychczasowego biskupa Jana Wątroby zostanie on ordynariuszem tej diecezji. Biskup Krzysztof Chudzio urodził się w 1963 roku. Pełnił posługę m.in. na Ukrainie od 2005 roku w diecezji przemyskiej, gdzie był dyrektorem Muzeum Diecezjalnego, ojcem duchownym w seminarium oraz proboszczem parafii Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w Jasienicy Rosielnej. W 2020 roku został biskupem pomocniczym. Jak mówił biskup Jan Wątroba, nowy koadiutor zna diecezję i rozumie jej potrzeby duszpasterskie.
9: Są w naszej diecezji kapłani, z którymi razem studiował, razem przyjmował święcenia kapłańskie, a on, urodzony pod Przemyślem, zna doskonale historię tej ziemi i realia. Boga tym doświadczeniem duszpasterskim.
7: W konferencji Episkopatu Polski jest przewodniczącym Komisji Charytatywnej oraz Zespołu do Spraw Pomocy Kościołowi na Wschodzie. Jest także członkiem Rady do Spraw Rodziny.
10: To są wiadomości z życia Kościoła.
7: Uroczystość narodzenia świętego Jana Chrzciciela, patrona archidiecezji warszawskiej, metropolita warszawski arcybiskup Adrian Galbas przewodniczył mszy świętej w archikatedrze. Podczas liturgii do kapituły metropolitarnej zostało włączonych 12 nowych kanoników. Homilię wygłosił ksiądz profesor Krzysztof Pawlina, rektor Akademii Katolickiej w Warszawie. Nawiązując do postaci świętego Jana Chrzciciela, przypomniał, że każdy człowiek jest powołany przez Boga do konkretnej misji. Podkreślił, że odkrywanie powołania dokonuje się przez modlitwę, rozwijanie otrzymanych talentów oraz odczytywanie znaków, które Bóg wpisuje w codzienne życie.
11: Zdajemy się, krótko mówiąc, na plan Boga, który codziennie może przyprowadzać na

0: oraz zajęć. Jesteśmy pełni wdzięczności, mówiła siostra Nicola Stonie, dyrektor świetlicy domu ojca Ignacego.
1: Radość jest ogromna, przeogromna i bardzo, bardzo wdzięczna. Bardzo dziękujemy całej społeczności Radia Warszawa. No i przede wszystkim słuchaczom, którzy aktywnie się włączyli w tą zbiórkę.
0: Dzieci zobaczą wiele interesujących miejsc.
1: Przede wszystkim chcemy troszeczkę zwiedzić miejsca takie jak właśnie Kraków, rynek podziemi Krakowa, kopalnie soli w Wieliczce. Będziemy też sportowo uczestniczyć w różnych zajęciach.
0: Dla wielu podopiecznych pochodzących z rodzin w trudnej sytuacji materialnej będzie to jedyna wakacyjna wycieczka poza miejsce zamieszkania.
2: Poranek z Radiem Warszawa. Dobrze słuchać.

0: Poranek z Radiem Warszawa.
1: Teraz tak dużo, jak zachęcaliśmy naszych słuchaczy do tego, żeby wspierać zbiórkę na 6-dniowe kolonie dla 20 dzieci ze świetlicy Dom Ojca Ignacego, tak długo będziemy Wam też dziękować, bo to jest naprawdę piękna sprawa. 30

0: 34 tysiące złotych. Jak rozpoczynaliśmy mówić o tej zbiórce, było to w zeszłą środę, o ile dobrze pamiętam, po godzinie 9:15 siostra Nikola była naszym gościem i wtedy ja spojrzałam na tę zbiórkę 34 tysiące, na myślę sobie nie mało i zakładałam, że może do końca czerwca nam się uda. A tu proszę, nasi
1: no,
0: słuchacze...
1: No ale to jeszcze wczoraj, jak mówiliśmy o tej zbiórce i zachęcaliśmy, to jeszcze naprawdę bardzo dużo pieniędzy brakowało, a dzisiaj proszę. Znaczy w zasadzie to już wczoraj wieczorem te 34 tysiące zostały zebrane. 210 osób wsparło zbiórkę na wyjazd dzieci, które są podopiecznymi domu ojca Ignacego. No także nabrała tempa ta zbiórka.
0: Ja wczoraj jak wychodziłam z radia, powiedziałam do Michała Łopasińskiego: Michał, to chociaż żebyś do 30 tysięcy tak uzbierał ze słuchaczami. A 34, przypominam, to cała zbiórka. No i Michał do mnie pisze tuż przed 18, zresztą siostra Nikola też wysłała od razu SMS: mamy to. A ja się zastanawiam, ale jak to jest możliwe? No i zerknęłam na zbiórkę, pani Iwona rozbiła bank.
1: No
0: bo
1: tak.
0: Po prostu wpłaciła brakujące ponad 5 tysięcy złotych. Pani Iwono, jeżeli pani nas słucha, to proszę zadzwonić do Radia Warszawa 512-700-444-512-700-555. Oczywiście, drodzy słuchacze, to jest tak jak z tym wdowim groszem. Każda złotówka ma znaczenie.
1: Bo każda doprowadziła do tego finału akcji.
2: I nie połamał świat, wyjątkiem miałem być. Mówili, nie ma szans, by im zostało nic. Żył kiedyś taki pan, co by teraz znów.

0: Autobusy warszawskie dzisiaj mają problemy, konkretnie autobus 731, który może być znacznie opóźniony, ale też są problemy na skrzyżowaniu ulicy Dwernickiego i Siennickiej. Tam doszło do awarii wodociągowej, więc kierowcy też tamtędy mogą nie móc przejechać. Na pewno nie jeżdżą tamtędy autobusy linii 173 i 202, bo zostały skierowane na objazdy.
1: Aleja Armii Ludowej, jeśli jedziecie w kierunku Ochoty, to tutaj na wysokości ulicy Marszałkowskiej kierowcy zgłaszają, że doszło do wypadku. Sporo utrudnienia. Utrudnienia ciągną się aż przez most Łazienkowski, aż do Alei Stanów Zjednoczonych. No i zjazd z Wisłostrady w Aleje Armii Ludowej także zakorkowany mocno w tym momencie. Ciasno wciąż w Alejach Jerozolimskich, w Alei Prymasa Tysiąclecia. Na szczęście już lepsza sytuacja. Postoicie na Górczewskiej w kierunku ulicy Płockiej. Postoicie także wciąż na Wawelskiej, ale na szczęście krócej. No i w Alei Józefa Beka w kierunku Doliny Służewieckiej także kilka chwil stania.

0: drodze do pracy. Poranek z Radiem Warszawa.
1: Wszyscy mundial, a tutaj ważne święto sportowe się szykuje w diecezji warszawsko-praskiej. Przed nami rozgrywki finałowe sezonu 2025-26, to już najbliższa sobota.
2: Tak, i chodzi o siatkówkę, a nie o piłkę nożną. No i te rozgrywki finałowe dotyczą warszawsko-praskiej ligi siatkówki. Jest to taka liga amatorska dla wspólnot parafialnych diecezji warszawsko-praskiej oraz archidiecezji warszawskiej. No i chodzi o to, żeby po prostu propagować aktywne spędzanie czasu, jednocześnie parafie się integrują, no i fajnie jest.
1: A wszystko odbywa się na hali Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Warszawsko-Praskiej. O 7.30 impreza startuje w sobotę, potrwa do 19.00. Jeżeli już po kibicowaniu spalicie wszystkie zbędne kalorie, może będziecie sami brać udział w tych meczach, to na koniec wszystkiego słodki poczęstunek i wspólny grill. Będzie smacznie.
2: No ja bym pogrillował sobie, więc warto się zainteresować. Będzie też transmisja w internecie, jeżeli ktoś chciałby pokibicować, ale nie może akurat się wybrać, no to na YouTubie diecezji warszawsko-praskiej będzie można poobserwować te siatkarskie wyczyny.
1: A my podsumujemy wszystko w poniedziałkowy poranek. Melanie Fiona i Monday Morning w Radiu Warszawa.

0: Poranek z Radiem Warszawa.
1: To chyba nie do ciebie, Jarek, ale ja tak patrzę na Zofię.
2: Ja
1: taka...
2: tu spokojnie sobie siedzę, nic nie mówię.
1: Nieogarnięta trochę. Zastanów się, co robisz, dziewczyno. Shaking Doody nawet o tym
3: śpiewa. Teraz 4 godziny to się zastanowię.
2: No dobra, Zofia to dzisiaj miała takie wejście, że ho, ho, ho, to od razu widać, że słuchała prognoz pogody.
3: Ha, wiadomo, wiadomix. Tak, dziękuję wam za te prognozy. One mnie przekonały, żeby dzisiaj wyjąć z szafy kapelusz.
1: Taka włoska elegancja panuje dzisiaj w studiu i ja groszki myślałem,
2: że...
1: są.
2: Tak, ja myślałem, że jakaś turystka tutaj zawitała.
3: Turystka. A pamiętacie, jak wróciłam z wakacji i mi powiedzieliście, że z kubkiem turystki przyszła? Zawsze było, teraz, było. Jak piję z tego kubka, to myślę, że to jest kubek turystki.
2: Czyli kolejne skojarzenia prowadzą nas do tego jednego. No, powinnaś zwiedzać i odwiedzać.
3: Ale do Rzymu, wiesz, bo wszystkie drogi prowadzą do Rzymu.
1: Ale ona ma też znaki takie za sobą przynosi. Tak. Kubek mamy, to twój?
3: A, tak, ale to chyba nie chcą. No tak.
1: A to dlatego, że jutro zakończenie roku szkolnego. Tak, i chcesz nam powiedzieć, że...
3: jutro w związku z tym, że jestem mamą, której córka kończy rok szkolny, nie będzie mnie tutaj z wami.
1: Ale na pewno będzie godne zastępstwo.
2: Ale ja będę.
3: Oczywiście.
1: No ja też będę.
3: No wspaniale.
2: Ale Zofia Kozerawska będzie teraz, a nas nie będzie.
3: Weronika Ostrowska.
1: Jarek Fytra.
2: Do usłyszenia.
0: Poranek z Radiem Warszawa.
4: Ogłoszenie społeczne.
5: Wyobraź sobie. Góry, cisza, pełne słońce. Leżysz na trawie, słuchasz śpiewu ptaków, a wokół ciebie spokojnie pasą się owce.
6: W prawdziwym życiu zawsze w końcu pojawia się jakiś wilk. Problem, kryzys, moment, w którym wszystko się sypie, a całe stado się rozbiega.
7: I wtedy właśnie potrzebny jest pasterz. Taki, który nie szuka najbliższego wyjścia ewakuacyjnego, tylko zostaje do końca.
5: Bo dobry pasterz oddaje życie za swoje owce.
6: Wyższe Seminarium Duchowne Diecezji Warszawsko-Praskiej. Formujemy pasterzy, na których można polegać.
4: Ogłoszenie społeczne. Ogłoszenie nadawcy.
8: Co słychać na Mazowszu?
9: W każdy piątek o godzinie 10:30.
8: Program realizowany we współpracy z Samorządem Województwa Mazowieckiego.
4: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
10: Marzysz o niezwykłej podróży śladami wiary i kultury? Radio Warszawa wraz z Biurem Podróży Benedykt Travel zapraszają na pielgrzymkę do Meksyku od 1 do 11 lutego 2027 roku w programie m.in. Sanktuarium Matki Bożej z Guadalupe, Mexico City, Acapulco i wiele innych fascynujących miejsc. Zapewniamy duchową opiekę księdza. Szczegóły w sekretariacie radia oraz na radiowarszawa.com.pl. Meksyk czeka. Wyrusz z nami.
4: O reklamie.
3: Jest 10:00, czas na wiadomości Radia Warszawa.
11: Nawet do 40 stopni na termometrach. Jak przetrwać upały? Ukraina ostrzega przed rosyjską prowokacją. 70. rocznica poznańskiego czerwca w Senacie. Wiadomości Radia Warszawa, Jan Rozalewski. Do Polski od zachodu nadciąga fala upałów. W najbliższych dniach na termometrach zobaczymy 35 stopni Celsjusza w cieniu, a w weekend nawet 40 stopni. Służby apelują o rozwagę.
12: Podczas upałów warto powstrzymywać się od aktywności na zewnątrz, mówi rzecznik Państwowej Straży Pożarnej, starszy kapitan Wojciech Gralec.
13: Szczególnie w tych godzinach, kiedy słońce będzie najmocniej oporowało, między godziną 12 a mniej więcej 16.
12: Szczególnie na siebie muszą uważać seniorzy, mówił dyrektor wojewódzkiej pogotowia ratunkowego w Katowicach Łukasz Pach.
14: Często wychodzą na słońce i nie odczuwają tego, że bardzo szybko wytracają elektrolity z organizmu. Bardzo szybko mogą ulec właśnie udarowi słonecznemu lub cieplnemu.
12: Nie warto też zostawiać dzieci i zwierząt w samochodzie, mówi podkomisarz Paweł Komza z Dolnośląskiej Policji.
15: Nawet minuta w takim pojeździe jest to zagrożenie co najmniej dla zdrowia, a niejednokrotnie również dla życia.
12: Warto pamiętać o piciu większej ilości napojów.
11: Z przedstawicielami służby rozmawiał Mariusz Pieśniewski. Alerty drugiego stopnia będą dziś obowiązywać na zachodzie, w centrum kraju, a także w części Polski północnej. W weekend temperatura może miejscami osiągnąć nawet 40 stopni.
0: To są wiadomości Radia Warszawa.
11: Centrum Przeciwdziałania i Dezinformacji Ukrainy ostrzega, że Rosja może przygotowywać prowokacje z wykorzystaniem polskiej symboliki na terytorium Ukrainy. Zadanie to mogło zostać powierzone rosyjskiemu wywiadowi wojskowemu.
16: Według Centrum Przeciwdziałania i Dezinformacji działania mogą być powiązane z rozpoczynającym rozpoczynającą się dziś w Gdańsku dwudniową konferencją odbudowy Ukrainy. Celem miałoby być wywołanie napięć i wzajemnej nieufności między Warszawą a Kijowem. Przed możliwymi prowokacjami ze strony Rosji ostrzegał we wtorek także minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski. Szef polskiej dyplomacji nie wykluczył scenariusza ataku pod fałszywą flagą, który Rosja mogłaby wykorzystać jako pretekst do dalszej eskalacji.
11: Relację przygotował Mateusz Czmiel.
17: To się dzieje lokalnie.
11: Burmistrz Ząbek Małgorzata Zyśk otrzymała jednogłośne od Rady Miasta wotum zaufania oraz absolutorium z wykonania budżetu za miniony rok. Jak podkreślała w poranku z Radiem Warszawa, to efekty wspólnej pracy całego urzędu.
18: Dziękuję radnym za docenienie naszej wspólnej pracy. To jest oczywiście wotum zaufania i absolutorium, które udziela się nie tylko burmistrzowi, ale jest to zasługa dla wszystkich pracowników, współpracowników.
11: W mieście kończy się też budowa pierwszego miejskiego żłobka Ząbkowskie Promyki, który ma rozpocząć działalność 1 września. Inwestycja została sfinansowana z programu Aktywny Maluch, z którego miasto pozyskało 12 milionów złotych. 8,5 miliona przeznaczono na budowę. Pozostała część kwoty stanowi wsparcie na funkcjonowanie placówki. Żłobek ma zapewnić opiekę w standardzie 8 dzieci na jedną opiekunkę. Podczas dnia otwartego rodzice mogli zwiedzić nowoczesny budynek i zapoznać się z ofertą placówki. 70. rocznica Poznańskiego Czerwca wybrzmi nie tylko w stolicy Wielkopolski. Muzeum Powstania Poznańskiego czerwiec 1956 przygotowało wystawę Głos Miasta i Jeden Bunt Tysiące Historii. Została ona zaprezentowana w holu przed salą obrad Senatu w Warszawie. To nie jest typowo wystawa planszowa, podkreśla pełniąca obowiązki dyrektora Muzeum Powstania Poznańskiego Kinga Przyborowska.
19: Jest to zbudowana ekspozycja, coś na wzór takich ekspozycji, jak pokazujemy w muzeum. Bogata scenografia, bardzo dużo artefaktów, oczywiście bogaty materiał ikonograficzny, jak również materiał archiwalny. Mogę tutaj już zdradzić też, że na przykład został zbudowany stół, przy którym siedzi Józef Granatowicz, została zbudowana cela, sala sądowa, także myślę, że sama wystawa przybliży odwiedzającym Senat tą historię naszego Poznańskiego Czerwca.
11: Obchody 70. rocznicy pierwszego zrywu robotniczego w powojennej Polsce rozpoczną się w niedzielę od godziny 6. Wtedy pamięć o czerwcowych wydarzeniach uczczona zostanie pod bramą fabryki pojazdów szynowych Hipolita Cegielskiego. Szczegółowy program jest dostępny na stronie wydarzenia.
3: Teraz już jest naprawdę ciepło, a będzie, jak wiemy, jeszcze cieplej. 27 stopni w Legionowie, w Nowym Dworze Mazowieckim, w Pruszkowie, Piasecznie, Grodzisku i Otwocku, ale też w Wołominie, Mińsku Mazowieckim i w Ożarowie teraz 27, w Warszawie 29. Podobno dzisiejsze maksimum to 32 stopnie. Wiatr nam towarzyszy na szczęście i wieje z północnego zachodu. Teraz jeszcze jest dość delikatny, ale później będzie nieco silniejszy. Dzień dobry, witam was wszystkich, kochani. Cieszę się, że jesteście 5 minut po 10. Zofia Kozorawska przy mikrofonie Radia Warszawa i zapraszam bardzo serdecznie na najbliższe 4 godziny. Postaramy się wyjątkowo troszkę chłodu tutaj przepuszczać przez antenę, także sprawdzajcie, czy to działa, czy ten chłód, którego pragniemy, żeby nam się lepiej oddychało, będzie się przedostawał razem z muzyką z Radia Warszawa. Zapraszam. Radio Warszawa. 6 po 10.

0: Wiktor Dyduła na antenie Radia Warszawa i jego szybkie tempo, 12 minut po 10.
1: Kawa na wynos z Radiem Warszawa.
0: Tak, kochani, zrobiło się ciepło i będzie jeszcze cieplej. W związku z tym pomyślałam, że naprawdę podzielmy się swoimi sposobami na przeżywanie tych ciepłych dni, żeby nie narzekać, a jednocześnie rozsądnie korzystać i z ciepła, no i przetrwać, nawet jakbyśmy chcieli nie korzystać z tego ciepła, to i tak gdzieś się z nim spotykamy, bo musimy się przemieszczać po mieście, a jak nawet jesteśmy w domu, no to też warto się zastanowić, co zrobić, żeby w tym domu było troszeczkę chłodniej. Nie każdy ma taką możliwość, żeby był jakiś przewiew w domu. No a poza tym to może już powoli przychodzi ten moment, że lepiej okna trzymać zamknięte, dzięki czemu rzeczywiście nie będzie tego ukropu w naszych domach. Jeżeli macie swoje sprawdzone sposoby na to, jak radzić sobie w takich okolicznościach przyrody, które się dopiero zbliżają, bo dziś to jeszcze nie wszystko wiemy o tym, sobota, niedziela, poniedziałek to chyba będą te najtrudniejsze dni, to jak najbardziej dzwońcie, piszcie do mnie, ja będę to wszystko przekazywać dalej, 512 700 444 albo 512 700 555. Koniecznie nawadniajmy się i przypominajmy tym małym i tym dużym, tym, którzy nas wychowali, a dzisiaj może sami już nie odczuwają tak bardzo pragnienia. I to mówią lekarze, że musimy dbać o naszych seniorów i przypominać im, a nawet dodawać elektrolity do tej wody, którą piją, żeby rzeczywiście ona jak najbardziej im służyła. Barry White. A ja myślę, że jego głos to jest taki chłodzący troszeczkę.

0: Tego Whitney Houston. Już za nami 21 minut po 10. Posłuchajmy Jana Pawła II.
1: Dobre słowo świętego Jana Pawła II.
2: Zakopane 5-7 czerwca 1997 roku, homilia do Ewangelii według świętego Mateusza, wygłoszona podczas mszy świętej połączonej z konsekracją Kościoła Matki Bożej Fatimskiej na Krzeptówkach.
3: Orędzie to zaadresowane jest szczególnie do ludzi naszego stulecia, naznaczonego wojnami, nienawiścią, deptaniem podstawowych praw człowieka, ogromnym cierpieniem ludzi i narodów, a wreszcie walką z Bogiem, posuniętą aż do negacji Jego istnienia. Orędzie fatimskie tchnie miłością serca matki, która jest zawsze otwarta dla dziecka, nieustannie mu towarzyszy, zawsze o nim myśli, nawet wtedy, gdy dziecko schodzi na bezdroża i staje się marnotrawnym synem. Niepokalane serce Maryi, które dzisiaj wspominamy w liturgii, zostało otwarte dla nas na Kalwarii słowami konającego Chrystusa: niewiasto, oto syn Twój. Następnie rzekł do ucznia: oto matka Twoja. I od tej godziny uczeń wziął ją do siebie. Pod krzyżem Maryja stała się matką wszystkich odkupionych przez Chrystusa ludzi.

0: Viva la vida i Coldplay, czyli tak jak próbujemy grać, bo jest naprawdę ciepło. Jest w 10:30.
1: Kawa na wynos z Radiem Warszawa.
0: Ja wiem, że jest cieplej niż tylko ciepło, ale specjalnie używam tego słowa, bo ono też pomaga się tak leciutko odnaleźć w tym wszystkim. Chociaż tak naprawdę dziś jeszcze nie jest źle. Troszkę sobie o tym rozmawiamy dzisiaj i czytam, żeby powiedzieć o tym, co jeść i w co się wyposażyć, żeby może troszkę bardziej lekkostrawnie przeżywać te najbliższe dni, ale też pamiętać o tym, żeby jeść, bo to też ważne. Lekkostrawne, orzeźwiające rzeczy, w których jest dużo wody i najlepiej elektrolitów. Co to takiego? No więc arbuzy, melony, ogórki, pomidory, cukinie, owoce jagodowe. One mają nawet do 90% wody. Mają też witaminy i mają cenne minerały. Także jeśli ktoś potrzebuje zupy, to oczywiście chłodniki na bazie kefiru, maślanki. No i cóż, ryby, jakiś chudy drób. Tak, żeby szybciutko to wszystko przyswajać, żeby długo nie ciążyło nam w środku tego, tych takich ciężkich potraw. Unikajmy oczywiście fast foodów, kto by to jadł. No, tego wszystkiego unikamy, jemy leciutko, pijemy dużo, nawadniamy się i sprawdzamy, czy wszystko dobrze u tych, którzy są obok nas, bo taki gorąc to czasem powoduje, że człowiek się tak zawiesza i nawet nie wie, kiedy mu się zrobi słabo. Także bądźmy czujni na siebie nawzajem, nawet jeśli podróżujemy autobusem, tramwajem, spacerujemy po ulicy i ktoś obcy jest obok nas, zerknijmy, czy ma się dobrze. To już demono.

0: Westlife. To było 19 minut zostało do 11.
1: Wychowywać, ale jak? Zaprasza Ewa Pietrzak.
2: Pani Anna Szpindler jest z nami w tym tygodniu. Szczęśliwa żona, mama 8 dzieci. Witam serdecznie, dzień dobry.
3: Dzień dobry Państwu.
2: To już zdradziliśmy naszym radiosłuchaczom, że najstarszy syn, tegoroczny maturzysta. Czy cała rodzina przeżywa te egzaminy maturalne?
3: Nie, obawiam się, że tylko zainteresowany przyszedł egzaminy maturalne. No myślę, że tak. Jakoś. Znaczy oczywiście gdzieś tam my też przeżywaliśmy, czy byliśmy z nim. Właśnie to też jest, nie wiem czy tak jest wszędzie, ale na pewno u nas jest tak, że to skupienie na jednym dziecku już jest dużo mniejsze niż jak się ma tą jedną, dwójkę, trójkę. Nie? No po prostu nie jesteśmy w stanie przeżywać, bo równolegle jest cała masa innych rzeczy, które też przeżywamy. Nie?
2: Czyli można powiedzieć, że wielodzietna rodzina tutaj redukuje albo minimalizuje poziom stresu związanego tylko z jednym dzieckiem, prawda? Bo to się rozkłada na najstarsze dziecko i to najmłodsze.
3: Ja bym na to spojrzała też trochę jeszcze inaczej, czyli jest zdrowe zainteresowanie, ale a nie nad zainteresowanie, w sensie nie nad taka opiekuńczość i nad kontrola, nie? Jakby, no przeżywaliśmy, rozmawialiśmy z nim, nie wiem, tam przede wszystkim chyba w takim tonie, że wiemy, że on sobie poradzi, że on jakby my jesteśmy z niego dumni, niezależnie od tego tak naprawdę, jakie to będzie miał, tak? Jakby to na tym nam głównie zależało, no i tutaj myślę, że jakoś się udało mąż miał wyprawę górską z nim we dwóch zdobywali szczyty przed matu. Tak, no właśnie, żeby mu powiedzieć, że on jest dla nas ważny, niezależnie od tego, czy ta matura będzie taka, czy siaka, nie? Jakby, bo on, to jest tylko matura, tak?
2: Z wiarygodnego źródła wiem, że bardzo zdolny tutaj młodzieniec.
3: Tak, to jest inna kwestia, więc też chcieliśmy mu powiedzieć, że właśnie jakby to jest najważniejsze, nie? Nie wynik, tylko to, jaki on jest, jakby ile pracy w ogóle na co dzień wkłada, tak? Że jest człowiekiem, który kieruje się wartościami, a nie zachciankami, czy jest pracowity, tak? To jest wartości dla nas. Znaczy on na maturze będzie miał 90, czy 60, czy 40%, to jest drugorzędne. No i to chcieliśmy mu przekazać.
2: Jak zwykle w każdym zawodzie są ludzie z powołania i inni. Tak. I jednak usłyszałam, że pani powiedziała tutaj, że państwa chyba córka czy syn są w edukacji domowej jednak, tak?
3: Tak.
2: Czy to
3: tak,
2: jest właśnie, taka decyzja jest związana z atutami, predyspozycjami dziecka, czy także tym, że ten polski system edukacji, no, nie zawsze zdaje swój egzamin?
3: O, to jest temat rzeka, wydaje mi się.
2: Prawda? Prawda?
3: I decyzja o edukacji domowej wynika z Hani predyspozycji, ale też takich, znaczy uważam, że znaczy ona chciała po prostu być na edukacji domowej. Myśmy ją zachęcili do tego, żeby poszła do liceum zwykłego, żeby jednak zobaczyła, jak to jest i dopiero wtedy jakby postanowiła ostatecznie. I dobrze się stało, bo ona pierwszą klasę była w liceum i po tej pierwszej klasie jakby przeszła na edukację domową. To jest kwestia po prostu Hani. Hania jest bardzo taka samo zdyscyplinowana, ma dużą motywację wewnętrzną, ale też ma bardzo dużo zainteresowań niezwiązanych z tym, co jest w szkole, co powoduje, że może je realizować, tak? Lubi kręcić filmy, gra na instrumentach i jakby cały system szkolny powodował, że ona uwielbia gotować i piec. Cały ten system szkolny powodował, że miała bardzo czasu mało na hobby, na to, co ją pasjonuje, na to, co lubi, a przy tym jest właśnie dosyć nieśmiałym dzieckiem, więc jest bardzo dużo jej energii, emocji, kosztowało utrzymywanie relacji, których wcale do końca nie chciała, tak? No a zmuszona była, no bo chodziła do szkoły i tam były. Taka decyzja, chociaż to też, że muszę to powiedzieć z uśmiechem, bo ja już właśnie wiedziała, jak nas podejść, bo właśnie wzięła nas na rozmowę z mężem i mówi to nas w taki sposób właśnie, wiecie, mamo, tato, Pan Bóg mi powiedział, żebym przeszła na edukację domową. No jak tu dyskutować z dzieckiem? Nie?
2: szerokini Hanna, tak?
3: Tak, tak, no więc właśnie tak. No, ale rzeczywiście jakbyśmy postawili kilka warunków, to jest takie, że ona uczy się sama, ja nie, to jest jej odpowiedzialność i rzeczywiście tak jest, to znaczy uczy się sama, ma tylko tam polski i historia z różnych powodów jest wspierana i angielski, ale cała reszta, wszystkie, nie wiem, tam fizykę miała rozszerzoną przez jakiś czas, teraz biologię rozszerza, to wszystkie te rozszerzone przedmioty, wszystko jakby sama ogarnia, sama zdaje.
2: Dzielna dziewczynka. Mhm.
3: Tak, tak.
2: No ale z drugiej strony też wie, czego uczy. Może dzięki temu taka radość ale, tej edukacji.
3: Tak, ale to nie jest dla każdego i wręcz uważam, że nie dla każdej rodziny edukacja domowa jest dobra. To jest bardzo niekontrowersyjne, ale tak uważam.
2: Ale tak jest. Pani Anna Szpindler jest z nami w tym tygodniu. Serdecznie dziękuję, do usłyszenia.
3: Dziękuję, do usłyszenia.

Twyla Paris o tym biegnięciu do ciebie. Do kogo? No właśnie, dziś czwartek, w związku z tym przy grobie Jana Pawła II w Rzymie oczywiście msza święta po polsku i dziś kardynał Ryś tam mówił homilię i powiedział między innymi takie słowa, że znajomość Jezusa to jest głęboka komunia z Nim i wspólnota życia z Nim. To jest znajomość Jego słowa, znajomość smaku Jego ciała. Jezus mówi, nie wystarczą spektakularne czyny. Działasz, robisz wiele wokół siebie zamętu. Ile masz czasu na modlitwę? Ile czasu spędzasz ze mną? W jakiej mierze skoncentrowany jesteś na mnie? Tak dziś mówił kardynał Ryś i nas do tego zachęca, żebyśmy i sobie te pytania postawili. A więcej na ten temat na Vatican News możecie znaleźć. Antek Smykiewicz już teraz na antenie Radia Warszawa, 9 minut przed 11.

0: To Brian Adams. 2 minuty zostało do 11. Słuchacie Radia Warszawa. Dobrze słuchać.
1: Ogłoszenie społeczne.
2: Życie jest jak pudełko czekoladek. Nigdy nie wiesz, na co trafisz.
3: Każdy z nas zna te kultowe słowa Forresta Gumpa. Dokładnie 3 lata temu stałem na życiowym rozdrożu i trzymałem w rękach pudełko z napisem Seminarium Duchowne na Tarchominie. Postanowiłem je otworzyć i dziś wiem, że była to najlepsza decyzja, jaką mogłem podjąć. Znalazłem tutaj zgraną społeczność, autentyczne przyjaźnie i przestrzeń, by naprawdę poznać samego siebie.
4: Myślisz o kapłaństwie w diecezji warszawsko-praskiej? Przestań tylko gdybać i zastanawiać się, co jest w środku. Odważ się, otwórz swoje pudełko i sprawdź zasady rekrutacji na wsddwp.edu.pl.
1: Ogłoszenie społeczne. Ogłoszenie nadawcy.
5: W codziennym życiu uciekamy od tematu starości i trudów oraz wyzwań z nim związanych. Ten etap życia jest trudny. Może warto zainspirować się, rozważać, pochylać się nad trudnymi tematami. Wśród gości będą specjaliści, stawiamy na autentyczność, pozytywną energię oraz chęć dzielenia się wiedzą i doświadczeniem. Już dziś o godzinie 20. Zapraszam, Mariusz Dorot.
1: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
6: Ładne oczy masz.
7: A czy zdrowe?
6: Przyjdź w najbliższą sobotę do Auli Starostwa Powiatowego w Legionowie przy ulicy Generała Władysława Sikorskiego 11.
7: Tu bezpłatnie zbadasz swój wzrok.
6: Więcej na mazowia.pl.
8: Dbamy o dobry wzrok Mazowszem. Marszałek Adam Struzi.
9: Ksiądz Mariusz Wedziuk, dyrektor, redaktor naczelny Radia Warszawa. Zarządzanie stacją to wymagające zadania menedżerskie. Realizuje je od ponad 17 lat. W tym procesie Państwa hojność jest kluczowym filarem naszej stabilności oraz dowodem na to, że nasza misja jest ważna i potrzebna. Zapraszam Państwa do współtworzenia misji Radia Warszawa, także poprzez regularne wsparcie finansowe. Informacje, jak to zrobić, na stronie radiowarszawa.com.pl w zakładce Wspieraj. Z góry serdecznie dziękuję za zrozumienie i okazywaną życzliwość.
1: O reklamie.
0: Minęła 11, czas na wiadomości Radia Warszawa.
10: Nawet do 40 stopni na termometrach, jak przetrwać upały? Ukraina ostrzega przed rosyjską prowokacją. 70. rocznica poznańskiego czerwca w Senacie. Wiadomości Radia Warszawa, Jan Ruzalewski. Do Polski od zachodu nadciąga fala upałów. W najbliższych dniach na termometrach zobaczymy 35 stopni Celsjusza w cieniu, a w weekend nawet 40 stopni. Służby apelują o rozwagę.
11: Podczas upałów warto powstrzymywać się od aktywności na zewnątrz, mówi rzecznik Państwowej Straży Pożarnej, starszy kapitan Wojciech Gralec.
12: Szczególnie w tych godzinach, kiedy słońce będzie najmocniej oporowało między godziną 12 a mniej więcej 16.
11: Szczególnie na siebie muszą uważać seniorzy, mówił dyrektor wojewódzkiego pogotowia ratunkowego w Katowicach Łukasz Pach.
13: Często wychodzą na słońce i nie odczuwają tego, że bardzo szybko wytracają elektrolity z organizmu. Bardzo szybko mogą ulec właśnie udarowi słonecznemu lub cieplnemu.
11: Nie warto też zostawiać dzieci i zwierząt w samochodzie, mówi podkomisarz Paweł Komza z Dolnośląskiej Policji.
14: Nawet minuta w takim pojeździe jest to zagrożenie co najmniej dla zdrowia, a niejednokrotnie również dla życia.
11: Warto pamiętać o piciu większej ilości napojów.
10: Z przedstawicielami służby rozmawiał Mariusz Pieśniewski. Alerty drugiego stopnia będą dziś obowiązywać na zachodzie, w centrum kraju, a także w części Polski północnej. W weekend temperatura może miejscami osiągnąć nawet 40 stopni.
15: To są wiadomości Radia Warszawa.
10: Centrum Przeciwdziałania i Dezinformacji Ukrainy ostrzega, że Rosja może przygotowywać prowokacje z wykorzystaniem polskiej symboliki na terytorium Ukrainy. Zadanie to mogło zostać powierzone rosyjskiemu wywiadowi wojskowemu.
16: Według Centrum Przeciwdziałania i Dezinformacji działania mogą być powiązane z rozpoczynającą się dziś w Gdańsku dwudniową konferencją odbudowy Ukrainy. Celem miałoby być wywołanie napięć i wzajemnej nieufności między Warszawą a Kijowem. Przed możliwymi prowokacjami ze strony Rosji ostrzegał we wtorek także minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski. Szef polskiej dyplomacji nie wykluczył scenariusza ataku pod fałszywą flagą, który Rosja mogłaby wykorzystać jako pretekst do dalszej eskalacji.
10: Relację przygotował Mateusz Czmiel.
15: To się dzieje lokalnie.
10: Burmistrz Ząbek, Małgorzata Zyśk otrzymała jednogłośne od Rady Miasta wotum zaufania oraz absolutorium z wykonania budżetu za miniony rok. Jak podkreślała w poranku z Radiem Warszawa, to efekty wspólnej pracy całego urzędu.
17: Dziękuję radnym za docenienie naszej wspólnej pracy. To jest oczywiście wotum zaufania i absolutorium, które udziela się nie tylko burmistrzowi, ale jest to zasługa dla wszystkich pracowników, współpracowników.
10: W mieście kończy się też budowa pierwszego miejskiego żłobka Ząbkowskie Promyki, który ma rozpocząć działalność 1 września. Inwestycja została sfinansowana z programu Aktywny Maluch, z którego miasto pozyskało 12 milionów złotych. 8,5 miliona przeznaczono na budowę. Pozostała część kwoty stanowi wsparcie na funkcjonowanie placówki. Żłobek ma zapewnić opiekę w standardzie 8 dzieci na jedną opiekunkę. Podczas dnia otwartego rodzice mogli zwiedzić nowoczesny budynek i zapoznać się z ofertą placówki. 70. rocznica Poznańskiego Czerwca wybrzmi nie tylko w stolicy Wielkopolski. Muzeum Powstania Poznańskiego Czerwiec 1956 przygotowało wystawę Głos Miasta i Jeden Bunt Tysiące Historii. Została ona zaprezentowana w holu przed salą obrad Senatu w Warszawie. To nie jest typowo wystawa planszowa, podkreśla pełniąca obowiązki dyrektora Muzeum Powstania Poznańskiego Kinga Przyborowska.
18: Jest to zbudowana ekspozycja, coś na wzór takich ekspozycji, jak pokazujemy w muzeum. Bogata scenografia, bardzo dużo artefaktów, oczywiście bogaty materiał ikonograficzny, jak również materiał archiwalny. Mogę tutaj już zdradzić też, że na przykład został zbudowany stół, przy którym siedzi Józef Granatowicz, została zbudowana cela, sala sądowa, także myślę, że sama wystawa przybliży odwiedzającym Senat tą historię naszego Poznańskiego Czerwca.
10: Obchody 70. rocznicy pierwszego zrywu robotniczego w powojennej Polsce rozpoczną się w niedzielę od godziny 6. Wtedy pamięć o czerwcowych wydarzeniach uczczona zostanie pod bramą fabryki pojazdów szynowych Hipolita Cegielskiego. Szczegółowy program jest dostępny na stronie wydarzenia.
0: Najchłodniej 28 stopni teraz w Ożarowie Mazowieckim, Mińsku, Wołominie, Otwocku, Grodzisku Mazowieckim, Piasecznie, Nowym Dworze i Legionowie, więc kochani, jeśli jesteście tam, to możecie pomyśleć, że jest tam najchłodniej. 29 stopni w Warszawie i w Pruszkowie, maksymalna temperatura na dziś to 32 stopnie. Będzie nam towarzyszył sympatyczny wiatr, który wieje z północnego zachodu, będzie nieco bardziej porywisty niż teraz i przyjdą też chmury. Ale chmury bez deszczu. Dzień dobry, witam wszystkich kochanych słuchaczy Radia Warszawa. 6 minut po godzinie 11, Zofia Kozorawska tutaj przy mikrofonie. No i kochani, zapraszam na kolejną wspólną godzinę. Będzie sporo muzyki, ale w tej godzinie też będę rozdawać piękne rzeczy, prezenty. Takie nie do uchwycenia rękami, o tak wam powiem. Także słuchajcie uważnie. Zapraszam. Set już teraz. O, jaki chłodny utwór, słychać? To prawie jak kropelki deszczu, te dźwięki. 6 minut po 11.

0: Renata Dąbkowska nie pozwoli. No okej, okay. 13 po 11.
1: Teatralne czwartki z Teatrem Baj w Radiu Warszawa.
0: To właśnie teraz, kochani, bo dziś jest czwartek. I to co to za czwartek? To jest czwartek, w którym ja mam absolutnie niezwykłe zaproszenia do Teatru Baj, dlatego że będę rozdawać zaproszenia na przedstawienie premierowe, które już w najbliższą sobotę o 17:00 Hokus Pokus, Czary Mary i Król. Na szczycie Lawendowego Wzgórza mieszkają trzy, no właśnie, dziś już wiedźmy, a kiedyś dobre wróżki, które z biegiem lat zapomniały o tym, co było kiedyś dla nich najważniejsze. I pewnego dnia do ich drzwi trafia król z niezwykłą prośbą i rozpoczyna się seria wydarzeń, która odmienia losy wszystkich. Pełna humoru i magii baśni o dorastaniu, o poszukiwaniu własnej drogi, o odkrywaniu świata. No, można spotkać podróżników, marynarzy, a wiecie w ogóle, że dzisiaj jest Dzień Marynarza, handlarzy, różnych takich postaci ciekawych i wspaniałych. Lekki seria, spektakl, który właśnie łączy komedię, przygodę i wzruszenie i przypomina, że prawdziwa przemiana nie zaczyna się od żadnego zaklęcia, ale zaczyna się od odwagi, żeby zrobić ten pierwszy krok. Przedstawienie dla dzieci od lat 4, Hokus Pokus, Czary Mary i Król. Już w najbliższą sobotę o 17:00 premiera. I na tę premierę ja teraz rozdaję zaproszenia. 512 700 555. To Alex Warren. Ja czekam na telefony. Jest kwadrans po 11:00.

0: Jennifer Page na antenie Radia Warszawa 21 minut po 11. Rozdałam już wszystkie zaproszenia, które miałam na ten wspaniały premierowy spektakl w Teatrze Baj. Może następnym razem się uda?
1: Dio ci vuole bene.
2: Bóg nas miłuje, Bóg kocha nas wszystkich, a zło nie zwycięży. Wszyscy jesteśmy w ręku Boga. Dobre słowo papieża Leona XIV prezentuje ksiądz Mariusz Wedziuk.
3: Z katechezy papieża Leona XIV o podróży apostolskiej do Hiszpanii podczas audiencji generalnej. Plac Świętego Piotra, Watykan, 17 czerwca 2026 roku. Drodzy bracia i siostry, dzisiaj pragnę zaproponować kilka refleksji na temat podróży apostolskiej, którą odbyłem do Hiszpanii, odwiedzając Madryt, Barcelonę, opactwo w Montserrat oraz Wyspy Kanaryjskie. Po długiej podróży do czterech krajów afrykańskich, tym razem znalazłem się w kraju europejskim o dawnej i niezwykle bogatej tradycji katolickiej. Wyraźnie też widać było, że w dzisiejszej Hiszpanii, która doświadczyła znaczących przemian społecznych i kulturowych, papież wszędzie został przyjęty z entuzjazmem i gotowością do słuchania. Składam za to dziękczynienie Bogu oraz całemu narodowi hiszpańskiemu, królowi, władzom cywilnym, biskupom i wspólnotom kościelnym. Lud Boży bardzo mnie pokrzepił radosnym świadectwem swojej wiary i swojego uczucia. Ja zaś ze swej strony umocniłem wiernych i jako biskup Rzymu zachęciłem ich do przezwyciężania wszelkich form podziału i konfrontacji przez nieustanne pielęgnowanie komunii, dialogu oraz jedności w różnorodności. Na tym polega posługa następcy Piotra, służba, która w podróżach apostolskich znajduje swój szczególny wyraz, za każdym razem dostosowany do sytuacji eklezjalnej i społecznej odwiedzanych krajów. W przypadku Hiszpanii mogłem z radością zauważyć, jak bardzo ludzie w każdym wieku i w każdej sytuacji oczekiwali wizyty papieża. Wszędzie spotykałem tłumy, które przyjmowały mnie z wielką serdecznością. Nie było to czymś oczywistym i zasługuje na refleksję. Oczywiście ten udział wyraża przede wszystkim, jak mówiłem, wiarę ludu hiszpańskiego. Zarazem jednak sądzę, że ukazuje powszechną potrzebę odnalezienia jedności na fundamencie prawdziwym i głębokim, nie ideologicznym ani związanym z partykularnym interesem. W ostatecznym rozrachunku fundament ten może zapewnić jedynie Chrystus, a Ewangelia poprzez konieczne inkulturacje może przekazywać go w życie ludu. Może to czynić, ponieważ jej orędzie w pełni odpowiada na obie te potrzeby – poszukiwanie prawdy i pragnienie sprawiedliwości.

0: Pewnie, że tak byśmy się chcieli czuć często. James Brown nam to wyśpiewał. 26 minut zostało do 12.
1: Kawa na wynos z Radiem Warszawa.
0: No i kochani, będzie można się tak poczuć już jutro, jeśli dziś akurat ktoś nie zdąży, albo dziś się rozkręci, jutro jeszcze bardziej będzie się kręcić właśnie. Potańcówka na Grochowskiej, słuchajcie, już trochę się działo na tej Grochowskiej w ostatnim czasie, w czerwcu i jeszcze jutro potańcówka. Ja patrzę, ile będzie stopni na tej potańcówce. 30, no to całkiem okej, prawda? Grochowska 272. Co się będzie działo jutro? No właśnie, bałkańskie rytmy, formacja Sara Kina i zespół tańca bułgarskiego Izgrew będą uczyć publiczność, jak tańczyć choro. Ja patrzyłam, jakie są stroje do tradycyjnego tańca właśnie tego korowodowego, który się wywodzi z Półwyspu Bałkańskiego. No i powiem wam szczerze, że mam nadzieję, że oni nie będą mieli tych strojów, bo jednak 30 stopni to trochę za dużo na te stroje, ale może da się też w innych, nie wiem. Pokażą krok po kroku, jak wyglądają różne odmiany tego tańca. No i będzie można samemu spróbować. Ta potańcówka już jutro o godzinie 19:00 Grochowska 272. Zapraszamy. A jakże? Gips, Ego, For Money. Już teraz. O ostatnim dniu lata, który też pewnie przyjdzie. Ale to

To oczywiście Tina Turner na antenie Rady Warszawa, 18 minut przed 12. Ja jeszcze mam taki niedosyt, jeśli chodzi o tę potańcówkę, bo sobie pomyślałam, że ktoś pomyślał, że będzie tak ciepło i jak tu tańczyć i w ogóle. Ale można przyjść i nie tańczyć, można przyjść i patrzeć i słuchać. I nie powiedziałam wam ważnej rzeczy, że będą takie instrumenty, których na co dzień nie widujemy. Będzie kawal, to jest instrument dęty drewniany, który jest trochę podobny do fletu poprzecznego, ale jest otwarty na obydwu końcach. I przypomina perski ney. O, taką informację znalazłam, jeśli wiecie, co to jest perski ney. I będzie też tupan. Tupan, który nazywany jest też tapanem. To taki... O, to mnie zaskoczyło. To jest taki bęben ogromny. Ja myślę, że od tupania, że jak się idzie i tupie, to się też gra na nim, bo chyba można z nim też się przemieszczać. No to gdyby ktoś wolał patrzeć, słuchać i w ogóle podziwiać, to też można na tę potańcówkę przyjść jutro na 19 na Grochowską.

0: For Him, naśpiewali. To pytanie o wiarę na antenie Radia Warszawa. 5 minut zostało do godziny 12. Możemy teraz naszą wiarę ożywić, słuchając Słowa Bożego. Fragment Pisma Świętego przeczyta Ewa Ziętek, rozważania opracował ksiądz Łukasz Mroczek, a czytać je będzie dla nas Robert Pierzchała.
1: Czytanie z drugiej Księgi Królewskiej. Gdy Jojakin obejmował władzę, miał 18 lat i panował w Jerozolimie 3 miesiące. Matce jego było na imię Nehuszta i była córką Elnatana z Jerozolimy. Czynił on to, co jest złe w oczach pańskich, zupełnie tak jak jego ojciec. W owym czasie słudzy Nabuchodonozora, króla babilońskiego, wyruszyli przeciw Jerozolimie i oblegli miasto. Nabuchodonozor, król babiloński, stanął pod miastem, podczas gdy słudzy jego oblegali je. Wtedy Jojakin, król judzki, wyszedł ku królowi babilońskiemu wraz ze swoją matką, swymi sługami, książętami i dworzanami. A król babiloński pojmał go w 8 roku swego panowania. Również zabrał stamtąd wszystkie skarby świątyni pańskiej i skarby pałacu królewskiego. Połamał wszystkie przedmioty złote, które wykonał Salomon, król izraelski, dla świątyni Pana, tak jak Pan przepowiedział. I przesiedlił na wygnanie całą Jerozolimę, mianowicie wszystkich książąt i wszystkich dzielnych wojowników, 10 000 pojmanych oraz wszystkich kowali i ślusarzy. Pozostała jedynie najuboższa ludność kraju. Przesiedlił też Jojakina do Babilonu. Także matkę króla, żony króla, jego dworzan i możnych kraju zabrał do niewoli z Jerozolimy do Babilonu. Wszystkich ludzi znacznych w liczbie 7 000, kowali i ślusarzy w liczbie 1000, wszystkich wojowników król babiloński uprowadził do niewoli do Babilonu. W jego zaś miejsce król babiloński ustanowił królem jego stryja, Mataniasza, zmieniając jego imię na Sedecjasz.
2: Po wiernym królu Jozjaszu, który przeprowadził reformę religijną, nastali źli królowie. Najpierw Joachas, a potem Jojakin. Każdy z nich, jak mówi pismo, czynił to, co złe w oczach Pana. Grzechy popełniane przez mieszkańców Judy od wielu wieków spowodowały, że nieuchronny stał się upadek Jerozolimy i całego Królestwa Południowego. Młody król Jojakin, przerażony potęgą wojsk babilońskich króla Nabuchodonozora, postanowił poddać miasto bez walki i zapłacić wielki okup. To jednak nie wystarczyło władcy Babilonii. Złupił świątynię Salomona i uprowadził jerozolimskie elity w głąb swojego państwa. Co ciekawe, w księdze proroka Jeremiasza Pan Bóg nazwał Nabuchodonozora swoim sługą. Pan Bóg jest w stanie posłużyć się nawet nieszczęściem, którym z pewnością było dla mieszkańców Jerozolimy splądrowanie świątyni, aby skłonić ludzi do nawrócenia. To ode mnie zależy, czy odczytam trudne wydarzenia z mojego życia jako szansę od Pana Boga, czy zatrzymam się tylko na ich ludzkim rozumieniu. Wszystko, co się wydarza, jest dla mnie okazją do tego, aby zacząć lepiej żyć. Pan Bóg nie traci żadnej okazji do tego, aby dobijać się do mojego serca. Wierzysz w to, że Pan Bóg był i jest obecny w twoich życiowych tragediach? Wierzysz, że może i chce w nich być? Wierzysz, że On naprawdę jest wszechmogący?

0: Jest to 12, pomódlmy się.
1: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
2: Amen.
1: Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi.
3: I poczęła z Ducha Świętego.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławiona Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Oto ja, służebnica Pańska,
3: niech mi się stanie według słowa Twego.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: A Słowo ciałem się stało
3: i zamieszkało między nami.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Módl się za nami, Święta Boża Rodzicielko,
3: abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.
1: Módlmy się. Prosimy Cię, Panie, wylej w nasze serca swoją łaskę, abyśmy, poznawszy za zwiastowaniem anielskim wcielenie Chrystusa, Syna Twego, przez Jego mękę i krzyż zostali doprowadzeni do chwały zmartwychwstania przez Chrystusa, Pana naszego.
2: Amen.
1: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
3: jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
1: Za wszystkich zmarłych, wieczny odpoczynek racz im dać, Panie.
3: A światłość wieku jest zaniechaj w świecie.
1: Niech odpoczywają w pokoju wiecznym.
3: Amen.
1: Módlmy się za pracowników i słuchaczy naszego radia przez wstawiennictwo błogosławionego Ignacego Kłopotowskiego.
4: Boże, Ty obdarzyłeś błogosławionego Ignacego darem umiłowania Słowa Wcielonego i Jego Dziewiczej Matki. Wzbudziłeś w nim pragnienie budowania Twojego Królestwa przez gorliwe naśladowanie Chrystusa wobec ludzi chorych i ubogich. Uczyniłeś go apostołem prasy, wydawnictw i mediów katolickich. Spraw, aby dzięki jego wstawiennictwu nasi dziennikarze dawali nieustannie świadectwo prawdzie, zaś słuchacze przyjęli i wypełnili głoszoną za pośrednictwem radia dobrą nowinę. Przez Chrystusa, Pana naszego.
3: Amen.
1: Pan z wami
3: i z duchem Twoim.
1: Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty.
3: Amen.
1: Trwajcie w pokoju Chrystusa.
3: Bogu niech będą dzięki.
0: 3 minuty po godzinie 12. Posłuchajmy dzisiejszej Ewangelii. Skomentuje ją ksiądz Piotr Lipiec.

0: Ewangelii świętego Mateusza. Jezus powiedział do swoich uczniów: nie każdy, kto mówi mi: Panie, Panie, wejdzie do Królestwa Niebieskiego, lecz ten, kto spełnia wolę Ojca mojego, który jest w niebie. Wielu powie mi w owym dniu: Panie, Panie, czy nie prorokowaliśmy mocą Twego imienia i nie wyrzucaliśmy złych duchów mocą Twego imienia i nie czyniliśmy wielu cudów mocą Twego imienia? Wtedy oświadczę im: nigdy Was nie znałem. Odejdźcie ode mnie, Wy, którzy dopuszczacie się nieprawości. Każdego więc, kto tych słów moich słucha i wypełnia je, można porównać z człowiekiem roztropnym, który dom swój zbudował na skalę. Spadł deszcz, wezbrały rzeki, zerwały się wichry i uderzyły w ten dom. On jednak nie runął, bo na skalę był utwierdzony. Każdego zaś, kto tych słów moich słucha, a nie wypełnia ich, można porównać z człowiekiem nierozsądnym, który dom swój zbudował na piasku. Spadł deszcz, wezbrały rzeki, zerwały się wichry i rzuciły się na ten dom. I runął, a upadek jego był wielki. Gdy Jezus dokończył tych mów, tłumy zdumiewały się jego nauką. Uczył ich bowiem jak ten, który ma władzę, a nie tak jak ich uczeni w piśmie.
1: W dzisiejszej Ewangelii Jezus nie dokonuje podziału ludzi na wierzących i niewierzących, ale opisuje dwie różniące się od siebie fundamentalnie postawy uczniowskie. W obu przypadkach uczniowie słyszą, obaj mają kontakt z Jego Słowem, obaj przechodzą przez te same niesprzyjające warunki – deszcz, wezbrane potoki, wichry. Ewangeliczna nawałnica odsłania pełnię prawdy o jakości wybudowanego domu. Święty Augustyn zauważa, że człowiek, który słyszy i nie czyni, buduje ruinę. A Chryzostom dodaje, że samo podziwianie słów Pana bez przełożenia ich na czyn pozostaje duchowo jałowe. Chrystusowe „nigdy Was nie znałem” nie oznacza więc braku informacji po stronie Jezusa, lecz brak komunii rozpoznawalnej po sprawiedliwości życia. Najgłębsza nieoczywistość tego fragmentu jest jednak chrystologiczna. Na końcu kazania na górze Jezus nie występuje jedynie jako komentator prawa, ale jako ten, którego własne słowa stanowią fundament i według którego zapadnie ostateczny wyrok. To dlatego tłumy zdumiewają się jego nauką. W perspektywie relacji Mateusza jest on większy niż Mojżesz. Nie tylko wykłada wolę Ojca, ale jako Syn objawia ją z własnym autorytetem i prowadzi wspólnotę Nowego Przymierza. Kościół czyta ten tekst bez złudzeń. Można być we wspólnocie ciałem, a nie być w niej sercem, jeśli nie trwa się w miłości. Także charyzmaty służą świętości ciała tylko wtedy, gdy pozostają poddane mierze miłości i rozeznaniu. Sakramenty zaś wydają owoc stosowny do dyspozycji przyjmującego.

0: bo tylko Ty, o Panie, pozwalasz mi spocząć bezpiecznie.
1: Mateusz Pospieszalski, 10 minut po 12. Patrzę i gdzie tu jest chłodno? Chłodno na poziomie 28 stopni jest teraz w Ożarowie Mazowieckim, a jeśli chodzi o resztę miejscowości, to nieco cieplej w Mińsku 29, w Wołominie podobnie, w Otwocku, w Grodzisku i w Piasecznie i jeszcze w Legionowie i w Nowym Dworze też 29 stopni. W Warszawie już 30 w Pruszkowie, no i ta temperatura jeszcze będzie rosła, 32 stopni się dziś spodziewamy. Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie i tak chciałam powiedzieć ciepło, ale może jednak tak chłodno, witam po prostu tak chłodno Rześko, o Rześko, ktoś mi tak dzisiaj napisał, że Rześko mnie pozdrawia, no to ja was też Rześko pozdrawiam, Zofia Kozorawska przy mikrofonie Radia Warszawa, zapraszam. A teraz piosenka być może o marzeniach dotyczących temperatury, kto wie, może ktoś marzy o takiej. 12 po 12.

0: To The Three, oczywiście. 23 minuty po 12.
1: Kawa na wynos z Radiem Warszawa.
0: To ja z kolejnym zaproszeniem przychodzę. To zaproszenie na imieniny Jana Kochanowskiego, a w tym roku bohaterem tego literackiego pikniku Biblioteki Narodowej, gdzie świętowane są imieniny Jana Kochanowskiego, będzie Bolesław Prus. Pisarz oczywiście. Pisarz, który fascynuje nas jako kronikarz codzienności, jako uważny obserwator różnych społecznych mechanizmów. No i właśnie jego twórczość stanie się punktem wyjścia do rozmów o technologii, o życiu w mieście, o pieniądzach i o relacjach między ludźmi, także o różnych współczesnych marzeniach i rozczarowaniach związanych z postępem. Gdzie to będzie się działo i kiedy? Już w najbliższą sobotę, czyli 27 czerwca w Ogrodzie Krasińskich i w Pałacu Rzeczypospolitej w Warszawie. Dobra wiadomość jest taka, że Pałac Rzeczypospolitej będzie otwarty dla zwiedzających i jest klimatyzowany. Więc kochani, gdyby was przerażała temperatura sobotnia, to spokojnie można się wybrać na ten wspaniały piknik.

0: Level 42, za nami jest 12:30.
1: Wiadomości z życia Kościoła, Michał Koźlik, zapraszam. W uroczystość narodzenia świętego Jana Chrzciciela, patrona archidiecezji warszawskiej, metropolita warszawski arcybiskup Adrian Galbas przewodniczył mszy świętej w archikatedrze. Podczas liturgii do kapituły metropolitalnej warszawskiej zostało włączonych 12 nowych kanoników. Homilię wygłosił ksiądz profesor Krzysztof Pawlina, rektor Akademii Katolickiej w Warszawie, który mówił, że odkrywanie powołania dokonuje się przez modlitwę, rozwijanie otrzymanych talentów oraz odczytywanie znaków.
2: Zdajemy się, krótko mówiąc, na plan Boga, który codziennie może przyprowadzać nas w inne miejsce, przysyłać nam innych ludzi i stwarzać przed nami nowe perspektywy, góry i doliny. I nie wszyscy mają dość odwagi, by zdecydować się na taką podróż, ale każdy może prosić Boga o dar męstwa, żeby nie zmarnować życia.
1: Arcybiskup Adrian Galbas wręczył dekrety przewodniczącym komisji 5. Synodu Archidiecezji Warszawskiej. Uroczystość zakończyła adoracja Najświętszego Sakramentu oraz procesja eucharystyczna. Na Jasną Górę 1 i 2 lipca pójdzie 89. Ogólnopolska Pielgrzymka Nauczycieli, wychowawców i pracowników oświaty pod hasłem Uczniowie, nauczyciele i misjonarze. Jak podkreślał w poranku z Radiem Warszawa ksiądz dr Robert Kaczmarek, sekretarz Krajowego Duszpasterstwa Nauczycieli, spotkanie ma być czasem podsumowania roku szkolnego, modlitwy oraz duchowego wytchnienia.
3: Wszystkich rodziców, wszystkich nauczycieli bardzo serdecznie zachęcam przede wszystkim właśnie do tego działania modlitewnego, bo to zawsze możemy robić w zwykłym doświadczeniu życia. Ale też w historii naszego narodu wydawały się, że były sytuacje nie do rozwiązania, po ludzku przegrane, a jednak to zwycięstwo przychodziło przez Maryję. Dlatego warto sobie o tych wszystkich momentach i osobistych, i polskiej historii przypomnieć.
1: W programie przewidziano m.in. sympozjum naukowe, czuwanie modlitewne oraz wspólne nabożeństwa na jasnogórskich wałach.
4: To są wiadomości z życia Kościoła.
1: Parafia świętych apostołów Piotra i Pawła w Dębem Wielkim przygotowuje się do odpustu. W planach zarówno modlitwa, msza święta i procesja, jak także i piknik parafialny. Gościem uroczystości będzie ksiądz profesor Dariusz Kowalczyk, jezuita i wykładowca na Papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim, zapowiada Piotr Przędzik z Rady Parafialnej.
5: Będzie przewodniczył mszy świętej o godzinie 12 i wygłosi na niej Słowo Boże. To centralna część naszego święta, ale to nie wszystko.
1: Po mszy świętej i procesji odbędzie się festyn parafialny. W programie stanowiska gastronomiczne, ale także możliwość obejrzenia filmów zrealizowanych w technologii wirtualnej rzeczywistości.
5: Przy okazji zapraszamy do odwiedzenia naszej odnowionej świątyni i do adorowania Pana Jezusa w kaplicy adoracji. To także okazja, by poczuć obecność innych świętych i błogosławionych, których relikwie znajdują się w naszym kościele.
1: Uroczystości odbędą się przy parafii świętego Piotra i Pawła przy ulicy Kościelnej w Dębem Wielkim. Dzięki wsparciu Państwa, czyli słuchaczy Radia Warszawa, dzieci ze świetlicy Dom Ojca Ignacego na warszawskiej Pradze wyjadą na letnie kolonie do piekar koło Krakowa. Pieniądze zebrane w ramach akcji pozwolą na 6-dniowy pobyt w ośrodku, gdzie najmłodsi będą mogli odpocząć i skorzystać z licznych wycieczek oraz zajęć. Jesteśmy pełni wdzięczności, mówi siostra Nikola Stoń, dyrektor świetlicy Domu Ojca Ignacego.
6: Radość jest ogromna, przeogromna i bardzo, bardzo wdzięczna. Bardzo dziękujemy całej społeczności Radia Warszawa. No i przede wszystkim słuchaczom, którzy aktywnie się włączyli w tą zbiórkę.
1: Dzieci zobaczą wiele interesujących miejsc.
6: Przede wszystkim chcemy troszeczkę zwiedzić miejsca takie jak właśnie Kraków, rynek podziemi Krakowa, kopalnie soli w Wieliczce. Będziemy też sportowo uczestniczyć w różnych zajęciach.
1: Dla wielu podopiecznych pochodzących z rodzin w trudnej sytuacji materialnej będzie to jedyna wakacyjna wycieczka poza miasto. Siostry Loretanki dziękują wszystkim ofiarodawcom, podkreślając, że pomoc umożliwia dzieciom przeżycie bezpiecznych i radosnych wakacji.

0: Joe Cocker o tym lecie w mieście wyśpiewał dla nas. 18 minut zostało do 13.
1: Kawa na wynos z Radiem Warszawa.
0: A w studiu bez kawy Kacper Kowalczyk. Cześć, dzień dobry.
2: Wypita. Cześć, dzień dobry. No właśnie nie, tak się zorientowałam, że jeszcze nie piłem dzisiaj kawy i czuję jej duży brak, także
0: no
2: za chwilę to,
0: będzie
2: to nadrobię. Tak.
0: Dobrze.
2: Tak, jak zawsze, u mnie espresso.
0: Próbowałam się zorientować, ile teraz jest w Rzymie, jaka temperatura, ale chyba podobna do naszej.
2: No na pewno gorąco, na pewno gorąco i zapowiada się też, że tak dalej będzie w całej Europie.
0: Ale słuchajcie, jak ktoś chciałby ciepła, to wystarczy być u nas, nie trzeba tam latać daleko.
2: Nie trzeba lecieć do Rzymu, tak. W Warszawie też mamy bardzo, bardzo ciepły czas i lato już takie naprawdę w pełni. No ale zostańmy trochę w tym Rzymie, gdzie Leon XIV spotkał się z pisarzami, którzy przybyli tam na wyjątkowy jubileusz. Mija 100 lat od powstania papieskiego wydawnictwa Libreria Editrice Vaticana. Papież spotkał się z tymi pisarzami, wygłosił do nich swoje przemówienie. Zresztą oni w różnych wypowiedziach też bardzo podkreślali, że są poruszeni tymi słowami papieża. Leon XIV mówił m.in. o tym, że pisanie jest aktem prawdy i człowieczeństwa, a pośród ludzkich historii objawia się Bóg. Papież podkreślił, że Kościół potrzebuje wyobraźni artystów, ich kreatywności, żywego myślenia oraz dziękował zasianie ziaren pojednania, spotkania i przyjaźni właśnie poprzez literaturę.
0: A możemy się czuć zachęceni do tego, żeby coś napisać.
2: Tak jest. Mhm. Może właśnie jakaś tutaj wymyślimy książkę. Znaczy, ja może nigdy nie pisałem jakichś takich rzeczy fikcyjnych, tak? Nie miałem takiej wielkiej głowy do jakiejś takiej fabuły, ale opisywanie rzeczywistości to jest
0: to
2: coś
0: tak.
2: Też,
0: pamiętniki,
2: co mi się
0: pamiętniki
2: zdarza.
0: Pamiętniki Kacpra Kowalczyka, kiedy będzie taka pozycja.
2: Ja wiele razy się zabierałem do pisania pamiętników, jakichś takich dzienników, ale mi to tak
0: jeszcze
2: średnio
0: nie
2: wychodzi.
0: No dobrze. To dziękujemy za to, co wychodzi. To był Kacper Kowalczyk, Wiksen już teraz na 106.2.

Mike Oldfield, Maggie Reilly już za nami. Ja przychodzę z kolejnym zaproszeniem. Tym razem jest to zaproszenie do zawierzenia, wielkie zawierzenie Najświętszemu Sercu Pana Jezusa i przyjęcie tarczy Najświętszego Serca Jezusa. Może to dla Ciebie jest to zaproszenie, może znasz kogoś, dla kogo jest. Już w najbliższą niedzielę o 10:00 trzeba dotrzeć do Pruszkowa. Zapraszają na zawierzenie siostry służebnice Jezusa w Eucharystii, siostry Eucharystki. Serdecznie zapraszają do swojej kaplicy przy ulicy Zawiszy 3 w Pruszkowie. Nie powiedziałam, o której godzinie? Nie powiedziałam. O 10:00. O 10:00.

0: To Red Box na antenie Radia Warszawa. 2 minuty zostały do godziny 13:00. O 13:00 wiadomości.
1: Ogłoszenie społeczne.
2: Bartek, kiedy będę wiedział, że jestem gotowy?
3: Nie będziesz. To wszystko. To skok wiary.
4: Dokładnie tak samo jest z myślą o kapłaństwie. Jeśli czekasz na idealny moment i stuprocentową pewność, to się nie wydarzy.
5: 3 lata temu sam stałem na krawędzi tej decyzji, pełen obaw i pytań. Dzisiaj wiem, że pójście za tym głosem to była najlepsza, najbardziej fascynująca przygoda mojego życia.
4: Zaryzykuj. Zrób swój skok wiary i sprawdź zasady rekrutacji na wsddwp.edu.pl.
1: Ogłoszenie społeczne. Ogłoszenie nadawcy.
6: Czy złość zawsze niszczy?
7: A czy miłość zawsze pomaga?
6: O tym, jak budować więź w rodzinie
7: i jak towarzyszyć dzieciom w drodze do dojrzałości,
6: porozmawiamy jutro o 22:00.
7: W audycji Złością czy miłością? Elżbieta Stawińska,
6: Marcin Wnoszyński.
7: Zapraszamy.
8: Najważniejsze tematy, nie tylko lokalne.
9: O pogodzie, o korkach i wydarzeniach w stolicy i okolicy.
8: Poczuj z nami rytm miasta. Od poniedziałku do piątku od 16 do 18.
9: Michał Łopaciński,
8: Bartłomiej Graczak.
1: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
10: Ładne oczy masz.
11: A czy zdrowe?
10: Przyjdź w najbliższą sobotę do auli Starostwa Powiatowego w Legionowie przy ulicy Generała Władysława Sikorskiego 11.
11: Tu bezpłatnie zbadasz swój wzrok.
10: Więcej na mazowia.pl.
12: Dbamy o dobry wzrok Mazowszem. Marszałek Adam Struzi.
13: Dzień dobry, tu Agnieszka z Radia Warszawa. W biznesie najważniejsze są zaufanie i dobre relacje. Na tych wartościach od lat budujemy Radio Warszawa. Miejsce rzetelnej informacji i odpowiedzialnej komunikacji. Dzięki wsparciu naszych słuchaczy i partnerów możemy rozwijać radio bliskie ludziom i ich codziennym sprawom. Jeśli te wartości są dla Państwa bliskie, zapraszamy do zakładki Wspieraj na radiowarszawa.com.pl. Dziękujemy, że jesteście z Radiem Warszawa.
14: Marzysz o niezwykłej podróży śladami wiary i kultury? Radio Warszawa wraz z biurem podróży Benedykt Travel zapraszają na pielgrzymkę do Meksyku od 1 do 11 lutego 2027 roku w programie m.in. Sanktuarium Matki Bożej z Guadalupe, Mexico City, Acapulco i wiele innych fascynujących miejsc. Zapewniamy duchową opiekę księdza. Szczegóły w sekretariacie radia oraz na radiowarszawa.com.pl. Meksyk czeka. Wyrusz z nami.
1: O reklamie.
0: Minęła 13:00, czasem wiadomości Radia Warszawa.
15: Afera w Szpitalu Południowym, tematem obrad Rady Miasta Warszawy. Podwójne trzęsienie ziemi w Wenezueli, jest wiele ofiar i rannych. W wiadomościach powiemy też o nowych peronach na mapie Warszawy. Wiadomości Radia Warszawa, Michał Koźlik, zapraszam. Rada Warszawy zajmuje się aferą w Szpitalu Południowym. Wysłuchała informacji prezydenta miasta Rafała Trzaskowskiego. Jeśli zarzuty dotyczące nieprawidłowości w szpitalu się potwierdzą, wszystkie osoby odpowiedzialne poniosą konsekwencje, zadeklarował prezydent Warszawy.
16: Padają zarzuty dotyczące spraw fundamentalnych, bezpieczeństwa pacjentów, standardów leczenia i ludzkiego życia. Dlatego chcę powiedzieć bardzo jasno, to musi zostać wyjaśnione do spodu. Bez żadnych ale, bez zamiatania czegokolwiek pod dywan, bez ochrony kogokolwiek ze względu na funkcje, znajomości czy też polityczne powiązania.
15: Politycy PiSu chcą odwołania wiceprezydentów Warszawy i pociągnięcia do odpowiedzialności tych, którzy korzystali z przyspieszonej ścieżki przyjęć na SOR-ze w Szpitalu Południowym. Mówił o tym radny Dariusz Figura.
17: No nie może być tak, że ta sprawa się rozmyje, że ci klienci nie będą znani, nie poniosą absolutnie żadnej odpowiedzialności politycznej. Z tym tematem jest związany następny projekt uchwały w sprawie odwołania przewodniczącej Rady Ewy Doroty Majnowskiej-Grupińskiej. Zadamy jej publiczne pytanie, czy ona była wśród klientów saloników VIP.
15: Na sesji zaplanowano też głosowanie nad absolutorium dla Rafała Trzaskowskiego za ubiegłoroczny budżet. Brak absolutorium oznaczałby możliwość zwołania referendum i odwołania władz miasta. Przeciwko absolutorium zagłosują PiS, Konfederacja, a także Lewica.
18: To są wiadomości Radia Warszawa.
15: Jest już ponad 160 ofiar podwójnego trzęsienia ziemi w Wenezueli. Prawie 1000 osób jest rannych i nie jest to bilans ostateczny. Strażacy przeszukują gruzowiska budynków, które zawaliły się na skutek wstrząsów. Były rzecznik Państwowej Straży Pożarnej Rafał Frontczak mówi, że praca strażaków po trzęsieniu ziemi jest kluczowa dla pomocy poszkodowanym.
19: Oprócz narzędzi ratowniczych, doświadczenia i wiedzy, a także determinacji ratowników, zawsze pomagają psy gruzowiskowe, które są szkolone na poszukiwanie wyłącznie osób żywych. Taki pies wskazuje miejsce, gdzie może taka osoba przebywać. Za pomocą sprzętu elektronicznego, geofonów, kamer termowizyjnych strażacy sprawdzają położenie takiej osoby, żeby móc bezpiecznie dokonać dostępu i ewakuować taką osobę. Jest to na pewno tytaniczna praca.
15: Wstrząsy były odczuwalne w wielu częściach kraju, ale do największych zniszczeń doszło w stolicy Wenezueli, Caracas.
18: Dzieje się blisko.
15: Nowe perony na mapie Warszawy. Do końca roku na Bemowie otwarty zostanie przystanek Warszawa-Ulrychów. Usprawni komunikację, zwłaszcza w czasie remontu Dworca Zachodniego, zapowiada Anna Znajewska-Pawluk z PKP PLK.
20: Warszawa-Ulrychów z dwoma peronami powstanie pod wiaduktem w ciągu ulicy Górczewskiej, co ułatwi dojazd do pobliskich osiedli, a także zapewni wygodne przesiadki z kolei do metra. Przystanek Warszawa-Ulrychów zostanie przystosowany do obsługi pociągów dalekobieżnych, a to usprawni komunikację na warszawskim węźle kolejowym, szczególnie w trakcie prac na linii średnicowej oraz modernizacji stacji Warszawa Wschodnia.
15: Wartość inwestycji to ponad 40 milionów złotych.
18: Takie są lokalne inicjatywy.
15: W Łomiankach już w najbliższą sobotę 28 czerwca o 15:00 otwarcie lata, plenerowa impreza inaugurująca wakacje. Wydarzenie odbędzie się na parkingu w rejonie Galerii Łomianki. W programie koncerty m.in. zespołu Flanbery i Kruger, a także strefy gastronomiczne, gry i zabawy dla dzieci i atrakcje sportowe. To bardzo ważne wydarzenie dla naszej społeczności, mówiła w poranku z Radiem Warszawa radna Magdalena Cłapińska.
21: Oczywiście impreza taka jak ta to przede wszystkim integracja lokalnej społeczności. Myślę, że młodzież bardzo chętnie wychodzi na tego typu wydarzenia. Łomianki cały czas rosną wraz z napływem nowych mieszkańców. Mamy coraz więcej młodych ludzi, dlatego cieszę się, że ta oferta na tegoroczne wydarzenie otwarcie lata jest głównie pod młodych.
15: W planach są także kolejne wakacyjne wydarzenia kulturalne i koncerty, w tym występ zespołu Mazowsze.
0: Piękna pogoda, letnia, 29 stopni teraz w Ożarowie Mazowieckim, w Mińsku, w Piasecznie i w Nowym Dworze. W Warszawie już 31, podobnie w Legionowie i w Pruszkowie, a spodziewamy się, że jeszcze będzie nieco cieplej. Patrzę na niebo, pojawiły się takie sympatyczne białe chmury, które się dosyć szybko przemieszczają, bo wieje intensywnie, wieje z północnego zachodu i taki wiatr będzie nam towarzyszył do wieczora, kiedy to przepędzi te chmurki i znowu zostanie samo słońce. Wieczorem zostanie samo słońce, tak powiedziałam właśnie. Dzień dobry, witam wszystkich. 6 minut po 13 póki co. No trochę tak jest, że wieczory letnie są słoneczne też, co utrudnia życie małym dzieciom i ich rodzicom, bo te dzieci nie chcą spać, bo mówią, że jest dzień. No i mają rację w sumie. Także trudna sprawa. I ta trudna sprawa, ale za to ciepła i z drugiej strony też przyjemna jest naszym udziałem. Teraz zapraszam. Będziemy się cieszyć tym pięknym latem. Dlaczego nie? Tylko trzeba dbać o siebie i o innych, żeby tu się nic trudnego nie wydarzyło. Maria McKee, już teraz na 106,2 FM, 6 minut po 13.

0: Natalia Kukulska i Bartek Królik. Pół na pół, jak wam się podoba ta piosenka, bo mi bardzo. 13 minut po 13.
1: Kawa na wynos z Radiem Warszawa.
0: Troszkę już o tym było na antenie Radia Warszawa, któregoś razu rozmawiałam tutaj z Anią Niebielską o tych podlotach kochanych, które teraz można łatwo znaleźć. No to jeszcze kilka słów też od Ptasiego Azylu, który działa przy warszawskim zoo. No jest taka kampania Zostaw przez dwa o, nie porywaj, no bo chodzi o to, że w maju Ptasi Azyl działający przy warszawskim zoo przyjął aż 1632 ptaki, wyobraźcie sobie, bo taką normą stało się przyjmowanie około 80 nowych pacjentów dziennie. No i mimo wszystkich akcji edukacyjnych, mimo tego, że mówimy, że nie każdy ptaszek, którego zobaczymy gdzieś na trawie, to jest ptaszek, który prosi nas o pomoc i która to nasza pomoc jest mu potrzebna, bo no, nie przynoszą za bardzo efektów, więc kochani, nie odbierajmy podlotów ich rodzicom. Podloty się uczą i po prostu nie porywajmy ich. Przyjrzyjmy się, popatrzmy. Jak widzimy jakiegoś kota, to można go przegonić. To by była duża pomoc, ale zabierać to tak niekoniecznie. Teraz jest ten czas, kiedy podloty muszą trochę powędrować po trawach, żeby popróbować latania. Numer uno już na 106,2 kwadrans po 13.

0: Zapamiętaj mnie.
1: Sarsa o to prosiła na antenie Radia Warszawa. 21 minut po 13.
2: Dobre słowo pasterzy. Biskup Jacek Grzybowski.
3: 20 czerwca 2026 roku. Msza święta z rozesłaniem drużyn i chówców skautowych na obozy letnie w katedrze warszawsko-praskiej.
4: Lękając się o przyszłość niepotrzebnie, żyjąc fantazmatami tego, co będzie, ale nie wiadomo, czy będzie. Jutro jest tajemnicą. Zaniedbujemy codzienne budowanie Królestwa Bożego i wprowadzanie Go w życie tu i teraz. O tym jest ta Ewangelia. Jego sprawiedliwość, sprawiedliwość Królestwa jest sprawiedliwością dzisiaj. Dzisiaj masz do wykonania zadanie. Dzisiaj masz jakąś służbę. Dzisiaj jest przed tobą. Dziś. Przeżyj dobrze do wieczora, dzisiejszy dzień. Bądź radosny. Bądź poważny, jeśli trzeba, bądź uprzejmy. W tej godzinie, w tej dobie, w tym czasie, w tej przestrzeni, w tym pokoleniu, mów sobie ewangelicznie, nie troszczę się zbytnio o jutro. Dbam o to, co mogę zrobić dziś. Dosyć ma dzień swojej biedy. Ale uwaga! To ewangeliczne wezwanie nie jest wezwaniem do eskapizmu, anarchizmu, lenistwa, braku konstruktywnego myślenia o mojej przyszłości.
2: Dobre słowo pasterzy.

0: To Sound & Grace i Filip Lato na 106.2. Jest 13.30. Wiadomości lokalne w skrócie przedstawi Michał Koźlik.
1: Rada Warszawy zajmuje się aferą w Szpitalu Południowym. Prezydent Rafał Trzaskowski zapewnił, że wszystkie osoby odpowiedzialne poniosą konsekwencje. Politycy PiSu chcą odwołania wiceprezydentów Warszawy. Na Mazowszu upały. Od południa obowiązuje ostrzeżenie drugiego stopnia. Temperatura maksymalna przekraczająca 30 stopni utrzyma się co najmniej do poniedziałku. W niedzielę nawet 37. Otwarcie lata w najbliższą sobotę w Łomiankach o 15. W programie zaplanowano koncerty m.in. zespołu Flanbery i Kruger, a także strefy gastronomiczne, gry i zabawy dla dzieci. W Ząbkach odbyła się druga gala sportu, podczas której uhonorowano młodych zawodników, trenerów i działaczy za osiągnięcia w minionym roku. Nagrody przyznano m.in. w dyscyplinach olimpijskich i paraolimpijskich. W województwie mazowieckim kierowcy wkrótce pojadą nowym odcinkiem autostrady A2 między węzłami Siedlce Wschód i Łukowisko. Trasa ma zostać udostępniona do ruchu jeszcze w tym tygodniu. W Ząbkach kończy się budowa pierwszego miejskiego żłobka Ząbkowskie Promyki. Placówka ma rozpocząć działalność 1 września. Inwestycja została sfinansowana z programu Aktywny Maluch, z którego miasto pozyskało 12 milionów złotych. A ja zapraszam na wiadomości Radia Warszawa o 14.00.
2: Więcej wiadomości na radiowarszawa.com.pl.

0: To była Taylor Swift. 21 minut zostało do 14.
1: Kawa na wynos z Radiem Warszawa.
0: Studio Radia Warszawa, Grzegorz Kozłowski. Cześć, witam
2: cię. Cześć, dzień dobry.
0: Co tam nowego słychać na naszym radiowym YouTubie?
2: Otóż, drodzy słuchacze, taka mała zapowiedź. Możecie być gotowi na jutrzejszy dzień na godzinę 12. Wczoraj udało nam się porozmawiać z księdzem biskupem Romualdem Kamińskim. Będzie to taka bardzo fajna, myślę, rozmowa Weroniki Ostrowskiej z księdzem biskupem, no, która pokazuje, jak to być ojcem dla diecezjan i dla swoich księży, no czyli ten motyw ojca, wspomnienia księdza biskupa z jego dzieciństwa, jak on wspomina swojego tatę. No wiele bardzo, myślę, takich ważnych, poruszających rzeczy, taka głęboka rozmowa, przy tym też pojawiają się tematy dotyczące duszpasterstwa, tego, kim jest kapłan we wspólnocie. No wiele bardzo miłych rzeczy, a przy tym też i zabawnych, do których zachęcam, żeby sięgnąć. Można teraz wejść na nasze media społecznościowe, czy Instagram, czy Facebook. Tam jest w tej chwili już taki zwiastun tej jutrzejszej rozmowy, który myślę, że trochę wam przysporzy uśmiechu na twarzy, jak go zobaczycie.
0: O sprawach ważnych i poważnych, głęboka
2: bardzo
0: chwilami.
2: Ładne to było, ważne i poważne.
0: Ale też w takiej pięknej przestrzeni ta rozmowa.
2: Tak, to prawda. Widzieliśmy się z księdzem biskupem u niego w domu. Tak było bardzo przytulnie.
0: Także można
2: miło.
0: Przez dziurkę od klucza zajrzeć do domu biskupa. To się nie zdarza często. Zachęcamy, jutro będzie o której premiera tej rozmowy?
2: Premiera będzie o godzinie 12. Zwiastun dostępny już na Instagramie oraz na Facebooku, jak i na naszym YouTubie.
0: Zapraszamy. Dziękuję, Grzegorz.
2: Dziękuję.
0: Lubisz Amy Grant? To, co teraz gra?
2: Lubię.
0: Lubię. Czemu tak machałeś śmiesznie rękami?
2: Bo musiałem sobie zorientować się, co to jest za wykonawca.
0: Szkoda, że tego nie widzieli słuchacze. Dziękuję bardzo.
2: Dzięki.

0: Daria Zawiałow śpiewała dla nas. 11 minut zostało do 14.
1: Kawa na wynos z Radiem Warszawa.
0: A teraz takie ogłoszenie dziękczynne. Wiem, że już wszyscy wiecie chyba, że zebraliśmy na wyjazd dzieci ze świetlicy domu ojca Ignacego. To są podopieczni tej świetlicy na co dzień przychodzący do sióstr Loretanek na wiele godzin i spędzający tam mnóstwo czasu. I siostry Loretanki zapragnęły wziąć dzieciaki i młodzież na kilka dni, dosłownie 6, na wakacje i rozpoczęły szaloną zbiórkę. Szukam, kiedy te... A, 15 czerwca, no właśnie, 15 czerwca, zobaczcie, nawet 9 dni trwała zbiórka, bo wczoraj została zamknięta, w sensie chyba nie jest zamknięta, bo widzę, że po przekroczeniu tej kwoty jeszcze niektóre osoby wpłaciły, więc nawet jest więcej niż miało być, o 150 zł, jest 34 150 zł, tyle zebrały siostry Loretanki przy waszej, kochani, ogromnej pomocy, wiemy to na pewno, 210 osób wsparło tę zbiórkę, wielkie Bóg zapłać, niech Pan wynagrodzi wasze hojne serce i hojne dłonie też.

0: Ależ wygwizdane pięknie, Piotr Cugowski, tak czyściutko. Dzień dobry, Bartek.
1: Nie wyśpiewane?
0: Wyśpiewane też, ale słyszałeś, jak on gwizdał? Wiesz, to jest, wiesz, jak jest trudno tak czysto gwizdać?
1: Dzień dobry, kłaniam się.
0: Dzień dobry.
1: Czy trudno jest czysto gwizdać?
0: No, próbowałeś?
1: Próbowałem.
0: I trudno jest. Znaczy, jeśli umiesz
1: nie
0: czysto
1: umiem.
0: Gwizdać...
1: Nigdy nie umiałem tak na przykład tak na palcach tak głośno.
0: No, na palcach to wiesz, to trzeba było ćwiczyć w
1: dzieciństwie. Moi znajomi w dzieciństwie właśnie dobrze gwizdali, a ja tak nie potrafię. Do dzisiaj.
0: Ale wiesz, on śpiewał Cisza przed burzą. To by było coś.
1: Tak, patrząc
0: ale nie
1: na, to,
0: się.
1: Na te upały, to może coś zleci z chmur.
0: Nie, póki co nie.
1: Póki co nie?
0: Do usłyszenia w poniedziałek. Dziękuję bardzo za spotkanie. Zostawiam Was kochani z Bartkiem.
2: Ogłoszenie nadawcy.
3: W codziennym życiu uciekamy od tematu starości i trudów oraz wyzwań z nim związanych. Ten etap życia jest trudny. Może warto zainspirować się, rozważać, pochylać się nad trudnymi tematami? Wśród gości będą specjaliści, stawiamy na autentyczność, pozytywną energię oraz chęć dzielenia się wiedzą i doświadczeniem. Już dziś o godzinie 20. Zapraszam, Mariusz Dorot.
4: Po drodze ze Świętym Krzysztofem to audycja motoryzacyjna, która pojawia się w Radiu Warszawa 106,2 FM. W audycji problematyka motoryzacji, a więc i nowości rynkowe, i to, co pod maskami brzęczy i piszczy, także bezpieczeństwo ruchu drogowego i kultura na jezdniach. Zapraszam w soboty, godzina 13:10. Grzegorz Kraczewski. Do usłyszenia.
2: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
5: Pełny zakres usług pogrzebowych w Warszawie i na terenie całego kraju świadczy Zakład Pogrzebowy Gralewski. Biuro i kaplica zakładu mieści się na terenie Sanktuarium Matki Bożej Ostrobramskiej przy ulicy Ostrobramskiej 72. Informacje związane z załatwieniem pogrzebu można uzyskać przez całą dobę pod telefonem 507 507 487 lub na stronie internetowej pogrzeby-gralewski.pl.
6: Twoje CV wchodzi do gry. Weź udział w konkursie Go Work Gamer CV i zamień rekrutację w przygodę RPG. Potraktuj rynek pracy jak epicką misję. Odkrywaj mocne strony, rozwijaj skille i pokaż pracodawcom, dlaczego to ty idealnie pasujesz do ich drużyny. Do zgarnięcia smartfon, tablet lub hulajnoga elektryczna. Wejdź do gry na gowork.pl/gamer CV. Masz czas tylko do 26 czerwca. Szukasz pracy? Sprawdź opinię na gowork.pl.
2: Po reklamie.
7: Minęła 14, czas na wiadomości Radia Warszawa.
8: Katastrofa awionetki na warszawskim Bemowie. Są ofiary. Polskie kondolencje po trzęsieniu ziemi w Wenezueli. Upały w Warszawie i okolicach. Sprawdzimy, jak Mazowsze radzi sobie z sytuacją. Wiadomości Radia Warszawa, Michał Koźlik, zapraszam. Zaczynamy od groźnego wypadku, do którego doszło na lotnisku Warszawa-Babice na Bemowie. Niewielki samolot rozbił się przed płytą lotniska. Wybuchł pożar. Na miejsce skierowano służby ratunkowe. Zginęły osoby przebywające w awionetce. Ranna została też osoba postronna, mówi oficer prasowy Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie, młodszy brygadier Przemysław Girgiel.
9: Jedna osoba, która przebywała na placu manewrowym, została prawdopodobnie zahaczona przez tą awionetkę, natomiast jej zdrowiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Została zaopatrzona przez zespół ratownictwa medycznego i zabrana do szpitala.
8: Pożar został już opanowany.
9: Na miejscu działa 5 zastępów Państwowej Straży Pożarnej. Były podawane 2 prądy piany gaśniczej, natomiast w tym momencie już sytuacja jest pożarowo opanowana i zabezpiecza miejsce zdarzenia.
8: Okoliczności będzie wyjaśniać prokuratura i komisja badająca zdarzenia lotnicze.
10: To są wiadomości Radia Warszawa.
8: Prezydent Karol Nawrocki złożył kondolencje mieszkańcom Wenezueli po 2 silnych trzęsieniach ziemi, które spowodowały poważne zniszczenia i liczne ofiary. Jest już ponad 160 ofiar. ofiar śmiertelnych i prawie 1000 osób rannych. Prezydent podkreślił, że łączy się w modlitwie z rodzinami ofiar. MSZ zapewnia, że nie ma informacji o poszkodowanych Polakach.
10: Dzieje się blisko.
8: Uwaga upały. Od południa obowiązuje ostrzeżenie drugiego stopnia Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej przed wysoką temperaturą. Temperatura maksymalna przekraczająca 30 stopni utrzyma się co najmniej do poniedziałku, a w niedzielę może być nawet 37. W związku z trudną sytuacją pogodową wojewoda mazowiecki Mariusz Frankowski odbył spotkanie ze służbami.
11: W ostatnich godzinach w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim odbył się zespół zarządzania kryzysowego z udziałem wszystkich inspekcji, służb, a także przedstawicieli starostów i miast na prawach powiatu, dotyczące ekstremalnych sytuacji pogodowych, które będą miały miejsce na Mazowszu w ciągu najbliższych dni.
8: W Warszawie, w najpopularniejszych punktach miasta, takich jak Plac Zamkowy, Rondo de Gaulle czy okolice Katedry Warszawsko-Praskiej, mieszkańcy mogą skorzystać ze zraszaczy uruchomionych przez wodociągi warszawskie, mówi rzeczniczka spółki Joanna Maliszewska.
12: To są takie urządzenia, które emitują bardzo przyjemną, chłodną mgiełkę wodną, która jest świetnym sposobem na ochładę podczas letnich upałów. Wystarczy po prostu podejść, uruchomić przycisk i korzystać. A w takiej mgiełce świetnie ochodzą się nie tylko mieszkańcy, ale również nasze czworonogi.
8: W mieście uruchamiane są także poidełka, punkty z bezpłatną wodą pitną. 8 takich poidełek znajduje się na bulwarach Wiślanych. Są także m.in. na placu Wilsona, w parku Wiecha czy przy ulicy Łomżyńskiej. Ochłodzenie poniżej 30 stopni prognozowane jest dopiero na środę.
10: To się dzieje lokalnie.
8: Burmistrz Ząbek Małgorzata Zyśk otrzymała jednogłośnie od Rady Miasta wotum zaufania oraz absolutorium z wykonania budżetu za miniony rok. Jak podkreślała w poranku z Radiem Warszawa, to efekt wspólnej pracy całego urzędu.
13: Dziękuję radnym za docenienie naszej wspólnej pracy. To jest oczywiście wotum zaufania i absolutorium, które udziela się nie tylko burmistrzowi, ale jest to zasługa dla wszystkich pracowników, współpracowników.
8: W mieście kończy się też budowa pierwszego miejskiego żłobka Ząbkowskie Promyki, który ma rozpocząć działalność 1 września. Inwestycja została sfinansowana z programu Aktywny Maluch, z którego miasto pozyskało 12 milionów złotych. Za nami dzień otwarty, mówi Małgorzata Zyśk.
13: Ten dzień pierwszy otwarty, jaki mieliśmy w naszym miejskim żłobku, pierwszym miejskim samorządowym żłobku, zachęcił też rodziców do zapisywania dzieci do publicznego żłobka.
8: Podczas dnia otwartego rodzice mogli zwiedzić nowoczesny budynek i zapoznać się z ofertą placówki.
1: Tak, już wiemy, że upały nadchodzą. W zasadzie już nam towarzyszą, aczkolwiek pytanie, jak definiujemy upałę. No, dla mnie jest gorąco, ale jeszcze nie za gorąco. Dziś temperatura maksymalna to 30 stopni, jutro nawet 31. Ale w sobotę, moi drodzy, 35 stopni, niedziela to już w ogóle jakieś afrykańskie upały. Nawet 38 stopni, dużo słońca, mało chmur i deszczu na razie nie widzę. No może w poniedziałek, albo z poniedziałku na wtorek nieco popada. I wtedy wówczas możemy spodziewać się również burzy, ale na razie korzystamy z tej pięknej pogody, choć zbyt długie przebywanie na słońcu z pewnością nie jest wskazane. Bartłomiej Graczak, kłaniam się nisko, drodzy słuchacze, i zapraszam do godziny 18 na wspólne popołudnie na antenie Radia Warszawa. Będą lokalne informacje, jak zawsze oczywiście, świetna muzyka i gość. A propos świetnej muzyki, Sanach na początek. Radio Warszawa. Było, minęło.

0: Rod Stewart na antenie Radia Warszawa, 14 minut po 14.
1: Popołudnie z Radiem Warszawa.
0: Prezydent Rafał Trzaskowski na sesji Rady Miasta tłumaczył się z afery, która zatacza coraz to szersze kręgi w warszawskim szpitalu południowym. Zaczęło się wszystko, rzecz jasna, od niepotycznych zarobków młodego 28-letniego radnego Koalicji Obywatelskiej, który pełnił funkcję koordynatora SOR-u w tymże szpitalu. Później okazało się, że jest jakaś nieformalna kolejka, właściwie poza kolejnością obsługiwani mieli być politycy tejże formacji politycznej. A to, co wstrząsnęło opinią publiczną ostatnio, to zarzuty byłego już ordynatora chirurgii w Szpitalu Południowym, doktora Emila Jędrzejewskiego, o tym, że zaniedbania, błędy lekarskie powodowały zgony. Śledztwo prowadzi prokuratura. Dotyczy ono zafałszowania dokumentacji w przypadku 20 zgonów, a Rafał Trzaskowski dziś na sesji Rady Miasta zapewnia, że wyciągnięte są wnioski i konsekwencje personalne. Aczkolwiek na sali nie brakowało okrzyków "referendum".

0: Jennifer Lopez na antenie Radia Warszawa. Już teraz robimy sobie krótki przystanek.
1: Przystanek Parafia.
2: Drodzy Państwo, w tym tygodniu jesteśmy u Matki Bożej Królowej Polski i w tygodniu zachęcamy do tego, by w niedzielę o 20 również uruchomić Radio Warszawa, posłuchać finału tej audycji. Kochani, może pochwalmy się, ile narzeczonych brało udział w przygotowaniu do sakramentu małżeństwa w tej parafii.
3: Narzeczonych to musielibyśmy zdublować tę wartość, czyli około 1000 narzeczonych, ale to było 500 par, więc to potężna grupa ludzi, których na górce formujemy. Zapraszamy i przygotowujemy do sakramentu małżeństwa, a także po ślubie prowadzimy spotkania małżeńskie, zachęcamy do obecności w kręgach bądź w takich spotkaniach formacyjnych. Zapraszamy Was serdecznie. Jesteśmy blisko metra, stacja Marymont, 3 minuty od stacji Marymont, piękny kościół historyczny, który jest bujny, zielony, zachęca swoim pięknem. Zapraszamy, Marianie na górce.
4: W naszej parafii znajdują się różne relikwie, począwszy od naszych mariańskich świętych i błogosławionych, a zatem relikwie naszego założyciela, świętego ojca Stanisława Papczyńskiego, a także błogosławionego ojca Jerzego Matulewicza, który był odnowicielem naszego zgromadzenia. Bardzo ciekawa postać, ich obrazy również znajdują się w naszej świątyni, ale oprócz tego mamy relikwie błogosławionego Michała Sopoćki oraz świętej siostry Faustyny. Nasza parafia jest wyjątkowym miejscem pod tym względem, ponieważ błogosławiony Michał Sopoćko przez 6 lat posługiwał tutaj właśnie w tym kościele, zostawił nam nawet obraz Miłosierdzia Bożego, który wisi w lewej nawie kościoła, który jest trzecim w historii namalowanym obrazem Bożego Miłosierdzia, a oprócz tego mamy relikwie błogosławionego Stefana Wyszyńskiego i świętego Jana Pawła II, więc to jest piękna przystań do modlitwy. Zapraszamy.

0: Twojej drodze. Już za chwilę 14.30 i garść informacji lokalnych na antenie Radia Warszawa.
1: Ogłoszenie nadawcy.
2: Gierek.
3: Czekaj, bo bramka może będzie.
2: Długo jeszcze ten mundial?
3: Aja, nic z tego. Co mówiłaś?
2: Czy mundial to długo jeszcze?
3: Jeszcze trochę. Wybierz sobie drużynę, kibicuj, poczuj to.
2: No właśnie, miałam kupić nową mgiełkę na lato.
3: Mgiełkę?
2: O zapachu Wysp Kanaryjskich.
3: Ja o piłce, a ona o mgiełce.
2: Poranek z Radiem Warszawa podczas mundialu.
3: Budzimy stolice i okolice.
2: Od 7 do 10, od poniedziałku do piątku zapraszają
3: Weronika Ostrowska
2: i Jarek Wydra.
1: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
4: W najnowszym wydaniu tygodnika Sieci kasa, buta i cynizm. Wstrząsający skandal na styku polityki i służby zdrowia. To cios w splot słoneczny obozu władzy. Być może cios śmiertelny. Polecam Sieci. Jacek Karnowski.
5: Zwracam się do Państwa nie jako pracownik, ale jako ktoś, kto każdego dnia widzi, jak wiele dobra dzieje się dzięki naszej wspólnej obecności w Radiu Warszawa. Mam na imię Dorota i w Radiu Warszawa zajmuję się fundraisingiem. Każda wpłata to dla Radia Warszawa więcej niż pomoc. To dowód na to, że jesteśmy sobie nawzajem potrzebni. Jeśli chcą Państwo pomóc nam dbać o to, co w nas najszlachetniejsze, zapraszamy na stronę radiawarszawa.com.pl w zakładkę Wspieraj. Każda pomoc ma ogromne znaczenie. Serdecznie dziękujemy.
6: Marzysz o niezwykłej podróży śladami wiary i kultury? Radio Warszawa wraz z Biurem Podróży Benedykt Travel zapraszają na pielgrzymkę do Meksyku od 1 do 11 lutego 2027 roku w programie m.in. Sanktuarium Matki Bożej z Guadalupe, Mexico City, Acapulco i wiele innych fascynujących miejsc. Zapewniamy duchową opiekę księdza. Szczegóły w sekretariacie radia oraz na radiowarszawa.com.pl. Meksyk czeka. Wyrusz z nami.
1: Reklamie.
0: Minęła 14.30. Wiadomości lokalne w skrócie przedstawi Michał Koźlik.
7: W Warszawie odbywa się sesja Rady Miasta, podczas której radni dyskutują o aferze w Szpitalu Południowym. Prezydent Rafał Trzaskowski przedstawił informację o dotychczasowych kontrolach. Politycy PiS-u chcą odwołania wiceprezydentów stolicy. Marszałek województwa mazowieckiego zapowiedział termin uruchomienia długo oczekiwanego połączenia kolejowego prowadzącego bezpośrednio do regionalnego lotniska. Inwestycja ma zapewnić szybki dojazd pociągiem z Warszawy i innych części regionu. Według zapowiedzi połączenie ma zostać uruchomione w drugiej połowie 2029 roku. Policjanci z Ostrołęki zatrzymali 16-latka, który jechał hulajnogą elektryczną z prędkością ponad 60 km na godzinę. Nastolatek poruszał się środkiem jezdni, mimo że nie miał do tego uprawnień i nie korzystał z kasku ochronnego. Trwają prace na bemowskim odcinku drugiej linii metra. Na stacji techniczno-postojowej Mory rozpoczęły się jazdy testowe. Celem prowadzonych działań jest sprawdzenie infrastruktury torowej oraz przygotowanie obiektu do nadchodzących odbiorów technicznych. Na Mazowszu uruchomiono nowy fotoradar. Urządzenie stanęło w Grabinie w powiecie płockim przy drodze krajowej nr 60. Lokalizacja została wybrana ze względu na duży ruch i wcześniejsze zgłoszenia o niebezpiecznej jeździe. A ja zapraszam na wiadomości Radia Warszawa o godzinie 16.
6: Więcej wiadomości na radiowarszawa.com.pl.

0: Mattia Bazar, ti sento.
1: Popołudnie z Radiem Warszawa.
0: Piękna nam się szykuje pogoda, aczkolwiek pewnie niebezpieczna, jeżeli zbyt długo będziemy przebywać na słońcu. Sporo imprez plenerowych na początek lata, początek wakacji w ten weekend, który już tuż, tuż przed nami. I tak na przykład to, co chciałbym wam zaproponować, piknik na dworze. Nazwa nieco dwuznaczna, bo jest to piknik, owszem, na dworze, czyli na zewnątrz, choć niektórzy mówią na polu, w ogrodach zamkowych Zamku Królewskiego w Warszawie, a więc no tak na dworze można powiedzieć, tak dworsko będzie, naprawdę piękne otoczenie. Już 27 czerwca, to jest najbliższa sobota, od godziny 10 do 21 moc atrakcji, koncerty, spotkania, pokazy, także warsztaty, tworzenie perfum, teatralne gry, animacje dla dzieci, happeningi, potańcówka, spektakle, sporo się dzieje, wszystko za darmożkę, możecie tego dnia nawet wejść za jedną złotóweczkę. Jedną złotówkę do Zamku Królewskiego. Zapraszam. Na 106,2 FM Paweł Domagała, Nic tu po mnie.

0: Wiktor Dyduła, tam słońce, gdzie my.
1: Popołudnie z Radiem Warszawa.
0: A skoro jest słońce, to my możemy wybrać się na przykład na imprezę plenerową. Jedna z nich organizowana jest na Bielanach 27 czerwca, czyli no również sobota. Tak się złożyło, bo już o jednej imprezie plenerowej przed Zamkiem Królewskim w Ogrodach mówiłem, a teraz bielańskie wianki już w najbliższą sobotę. Wydarzenie inspirowane dawnymi tradycjami słowiańskimi, podczas którego natura, muzyka i wspólne świętowania tworzą niepowtarzalną atmosferę. Początek w sobotę o godzinie 15. Wszystko w malowniczej części parku Kępa Potocka przy placu zabaw z bielańskim słoniem. Organizatorzy informują, że ze względu na remont kładki pieszo-rowerowej wejście na teren wydarzenia będzie możliwe od strony pętli autobusowej Gwiaździsta. Wydarzenie do około godziny 21.00. Potrwa. Będzie sfinalizowane koncertem Renaty Przemyk i Dogadanej.

0: Anne-Marie, daj mi serce swe. Zaglądamy do dzienniczka z siostry Faustyny, bo już za chwilę transmisja Gorąki.
1: Godzina miłosierdzia. Z dzienniczka świętej Faustyny.
2: Pragnę, o Jezu mój, cierpieć i płonąć ogniem miłości przez wszystkie wydarzenia życia. Twoja jestem cała. Pragnę się zaprzepaścić w Tobie, o Jezu. Pragnę się zagubić w Twojej boskiej piękności. Ścigasz mnie, o Panie, swą miłością. Jak promień słońca przenikasz wnętrze moje i przemieniasz ciemność mojej duszy w jasność swoją. Czuję dobrze, że żyję w Tobie jako jedna mała iskierka. Jestem pochłonięta przez żar niepojęty, w którym płoniesz, o Trójco niepojęta. Nie masz większej radości nad miłość Boga.

Chlebem, który jadam, jest moje ciało za życie świata. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, nie troszczcie się o ten pokarm, który ginie, ale o ten, który trwa na wieki. Ukrzyżowany i zmartwychwstały Chryste, Ty jesteś naszym jedynym Panem, wczoraj, dziś i na wieki. Zanim umarłeś na krzyżu jako ofiara przybłagalna za nasze grzechy, pozostawiłeś Kościołowi pamiątkę odkupieńczej ofiary, sakrament Eucharystii. To najcudowniejszy owoc drzewa krzyża. Karmią się nim wszyscy, którzy chcą mieć w sobie życie i to życie wieczne. Wielbimy Cię, Panie, za ten ożywczy pokarm, który zostawiłeś nam na trud drogi ziemskiego pielgrzymowania do domu Ojca, do nieba. Ty, Panie, w swoim niezgłębionym miłosierdziu zechciałeś na zawsze zamieszkać wśród nas, aby każdy człowiek umocniony Twoim ciałem i krwią mógł przemieniać swoje życie według odwiecznego zamysłu miłości Boga i w ten sposób coraz bardziej upodabniać się do Ciebie. Jezu, uwielbiamy Cię za szaleństwo miłości objawionej najpełniej w godzinach Twojej męki i śmierci krzyżowej. Miłości tak wielkiej, że zdumiewają się nad nią aniołowie. Przez zasługi Twojej bolesnej męki prosimy, nie pozwól, aby jakikolwiek człowiek odkupiony Twoją najdroższą krwią pozostał z dala od Ciebie. W strumieniach krwi i wody zanurzamy wszystkich nas, słabych, grzesznych, prosząc, abyś nas prowadził do poznania głębi prawdy o Twoim miłosierdziu, a przez to, abyś odnawiał nasze życie. Panie, my pragniemy wzrastać w miłości i całym naszym życiem głosić światu Twoje miłosierdzie.

0: Panie Jezu, Ty powiedziałeś do siostry Faustyny: oddaję Ci w opiekę dwie perły drogocenne sercu mojemu, a nimi są dusze kapłanów i dusze zakonne. Razem z naszą świętą chcemy modlić się o wszelkie potrzebne łaski dla kapłanów, misjonarzy i osób zakonnych, aby święcie żyli i owocnie pełnili zadania, jakie im powierzyłeś. Panie, umacniaj tych, którzy przeżywają kryzys powołania. Prosimy Cię także o nowe, święte powołania do służby w Kościele, o światło Ducha Świętego w rozeznawaniu drogi życia i odwagę dla młodych w przyjmowaniu Twojego zaproszenia. Panie, udziel potrzebnych łask rodzinom, zwłaszcza tym, które zmagają się z dużymi problemami relacyjnymi, zdrowotnymi, ekonomicznymi. Zawierzamy Ci naszą ojczyznę i Europę. Prosimy, odnawiaj nas duchowo. Strzeż skarbu wiary, szczególnie w sercach dzieci i młodzieży, aby wśród wyzwań współczesnego świata umieli wybierać to, co prowadzi do prawdziwego dobra i trwałych wartości. Boże nasz, daj wielką ufność konającym i niebo zmarłym. Prosimy Cię, wysłuchaj wszystkich próśb złożonych w naszym łagiewińskim sanktuarium oraz w sercach pielgrzymów i modlących się z nami teraz przez transmisję. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
1: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wiedź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej.
0: Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion.
1: Wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego. Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, święty posłuchany, grzechy odpuszczone,
2: Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa. Dla Jego bolesnej męki, dla Jego bolesnej męki, dla Jego bolesnej męki, dla Jego bolesnej męki, dla Jego bolesnej męki, dla Jego bolesnej męki, dla Jego bolesnej męki, dla Jego bolesnej męki, dla Jego bolesnej męki, dla Jego bolesnej męki,
3: Eterno Padre, ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e Signore nostro Gesù Cristo. Per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione,
4: Večný Otče, obetujem Ti telo a krv, dušu i božstvo Tvojho najmilšieho Syna a nášho Pána Ježiša Krista. Pre Jeho bolestné umučenie. Pre Jeho bolestné umučenie. Pre Jeho bolestné umučenie. Pre Jeho bolestné umučenie. Pre Jeho bolestné umučenie. Pre Jeho bolestné umučenie. Pre Jeho bolestné umučenie. Pre Jeho bolestné umučenie. Pre Jeho bolestné umučenie. Pre Jeho bolestné umučenie.
5: Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo nuestro Señor Jesucristo. Por su dolorosa pasión. Por su dolorosa pasión. Por su dolorosa pasión. Por su dolorosa pasión. Por su dolorosa pasión. Por su dolorosa pasión. Por su dolorosa pasión. Por su dolorosa pasión. Por su dolorosa pasión. Por su dolorosa pasión.
6: Eternal Father, I offer you the body and blood, soul and divinity of your dearly beloved Son, our Lord Jesus Christ. For the sake of his sorrowful passion, for the sake of his sorrowful passion, for the sake of his sorrowful passion, for the sake of his sorrowful passion, for the sake of his sorrowful passion, for the sake of his sorrowful passion. For the sake of his sorrowful passion. For the sake of his sorrowful passion. For the sake of his sorrowful passion. For the sake of his sorrowful passion.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całe życie.

0: Oto Bóg jest zbawieniem moim. Będę miał ufność i nie ulęknę się, bo moją mocą i pieśnią moją jest Pan. On stał się dla mnie zbawieniem. Śpiewajcie Panu, bo uczynił wzniosłe rzeczy. Niech to będzie wiadome po całej ziemi. Panie, uwielbiamy Cię za wszelkie dobro, które od Ciebie otrzymujemy, a zwłaszcza dziś za Twoją obecność w Eucharystii, w której doświadczamy tak wielkiego miłosierdzia.
1: Wysłuchaliśmy transmisji Koronki do Miłosierdzia Bożego z Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie Łagiewnikach. Czas na fragment Ewangelii komentuje ksiądz Piotr Lipiec.

0: Ewangelii świętego Mateusza. Jezus powiedział do swoich uczniów: Nie każdy, kto mówi mi, Panie, Panie, wejdzie do Królestwa Niebieskiego, lecz ten, kto spełnia wolę Ojca mojego, który jest w niebie. Wielu powie mi w owym dniu: Panie, Panie, czy nie prorokowaliśmy mocą Twego imienia i nie wyrzucaliśmy złych duchów mocą Twego imienia i nie czyniliśmy wielu cudów mocą Twego imienia? Wtedy oświadczę im: Nigdy was nie znałem. Odejdźcie ode mnie, wy, którzy dopuszczacie się nieprawości. Każdego więc, kto tych słów moich słucha i wypełnia je, można porównać z człowiekiem roztropnym, który dom swój zbudował na skalę. Spadł deszcz, wezbrały rzeki, zerwały się wichry i uderzyły w ten dom. On jednak nie runął, bo na skalę był utwierdzony. Każdego zaś, kto tych słów moich słucha, a nie wypełnia ich, można porównać z człowiekiem nierozsądnym, który dom swój zbudował na piasku. Spadł deszcz, wezbrały rzeki, zerwały się wichry i rzuciły się na ten dom. I runął, a upadek jego był wielki. Gdy Jezus dokończył tych mów, tłumy zdumiewały się jego nauką. Uczył ich bowiem jak ten, który ma władzę, a nie tak jak ich uczeni w piśmie.
1: W dzisiejszej Ewangelii Jezus nie dokonuje podziału ludzi na wierzących i niewierzących, ale opisuje dwie różniące się od siebie fundamentalnie postawy uczniowskie. W obu przypadkach uczniowie słyszą, obaj mają kontakt z Jego Słowem, obaj przechodzą przez te same niesprzyjające warunki – deszcz, wezbrane potoki, wichry. Ewangeliczna nawałnica odsłania pełnię prawdy o jakości wybudowanego domu. Święty Augustyn zauważa, że człowiek, który słyszy i nie czyni, buduje ruinę. A Chryzostom dodaje, że samo podziwianie słów Pana bez przełożenia ich na czyn pozostaje duchowo jałowe. Chrystusowe „Nigdy was nie znałem” nie oznacza więc braku informacji po stronie Jezusa, lecz brak komunii rozpoznawalnej po sprawiedliwości życia. Najgłębsza nieoczywistość tego fragmentu jest jednak chrystologiczna. Na końcu kazania na górze Jezus nie występuje jedynie jako komentator prawa, ale jako ten, którego własne słowa stanowią fundament i według którego zapadnie ostateczny wyrok. To dlatego tłumy zdumiewają się jego nauką. W perspektywie relacji Mateusza jest on większy niż Mojżesz. Nie tylko wykłada wolę Ojca, ale jako Syn objawia ją z własnym autorytetem i prowadzi wspólnotę Nowego Przymierza. Kościół czyta ten tekst bez złudzeń. Można być we wspólnocie ciałem, a nie być w niej sercem, jeśli nie trwa się w miłości. Także charyzmaty służą świętości ciała tylko wtedy, gdy pozostają poddane mierze miłości i rozeznaniu. Sakramenty zaś wydają owoc stosowny do dyspozycji przyjmującego.

0: is a common creed.
1: W pracy, w domu, w drodze. Radio Warszawa.
2: Pamiętam, jak mówili na mnie.

0: Express. Hej wy, na 106 i 2 FM. Minęła 15.30, wiadomości lokalne w skrócie przedstawi Michał Koźnik.
1: Tragiczny wypadek na lotnisku Warszawa-Babice na Bemowie. Niewielki samolot rozbił się przed płytą lotniska. Po zdarzeniu wybuchu pożar. Na miejsce skierowano służby ratunkowe. Zginęły dwie osoby przebywające w awionetce. Na parkingu przy skrzyżowaniu ulic Komitetu Obrony Robotników i Alei Krakowskiej w Warszawie w zaparkowanym aucie znaleziono ciało 39-latka. Służby wezwał przechodzień. Zadaniem prokuratora będzie wyjaśnienie okoliczności zdarzenia. Śródmiejscy policjanci zatrzymali dwóch obywateli Rumunii. Mężczyźni mieli wręczyć seniorce garnki i zażądać za nie 20 tysięcy złotych. O tym, że kobieta mogła paść ofiarą oszustwa, powiadomił dopiero policję pracownik banku. Sprawcom grozi do 8 lat więzienia. Burmistrz Ząbek Małgorzata Zyśk otrzymała jednogłośnie od Rady Miasta wotum zaufania oraz absolutorium za wykonanie budżetu za miniony rok. Jak podkreśliła w poranku z Radiem Warszawa, to efekt wspólnej pracy całego urzędu. Nie bez znaczenia były też otwartość Rady na nowe przedsięwzięcia. W Warszawie mieszkańcy coraz częściej zgłaszają obecność szczurów. Problem dotyczy zwłaszcza osiedli i altan śmietnikowych. Gryzonie pojawiają się głównie w poszukiwaniu jedzenia oraz schronienia w piwnicach i kanalizacji. Eksperci podkreślają, że choć same szczury nie są bezpośrednim zagrożeniem, mogą przenosić choroby. Zapraszam na wiadomości Radia Warszawa o 16.00.
2: Więcej wiadomości na radiowarszawa.com.pl.

0: popołudnie z Radiem Warszawa.
1: Jerem Sikorski i Artur Sikorski na antenie Radia Warszawa w utworze Młodość. A już kwadrans po godzinie 16 będziemy mówić o bardzo ciekawym festiwalu. Festiwalu Fredro w Łazienkach. Czekają nas spektakle, projekcje, spotkania, gry. Wszystko od 15 lipca tego roku, rzecz jasna. 5 dni ze sztuką, humorem i tradycją. Teatr Klasyki Polskiej oraz Muzeum Łazienki Królewskie zapraszają na ten festiwal Fredro w Łazienkach, a na antenie Radia Warszawa zapraszał będzie pan Piotr Duda, polski aktor teatralny i filmowy, który pełni funkcję zastępcy dyrektora do spraw artystycznych w państwowej instytucji, właśnie w Teatrze Klasyki Polskiej. Będziemy mówić o tej ofercie, o tym, co właśnie przez te 5 dni od 15 do 19 lipca Teatr Klasyki Polskiej oraz Muzeum Łazienki Królewskie szykują dla wszystkich warszawiaków i nie tylko. Początek festiwalu 15 lipca i wówczas spektakl Zemsta w amfiteatrze. Zobaczymy także Dożywocie, Śluby panieńskie, premierowy pokaz Dam i Huzarów. Będzie także wystawa plenerowa i wiele, wiele więcej. Zapraszamy na to wydarzenie. Zapraszać będziemy w rozmowie z gościem Radia Warszawa, kwadrans po godzinie 16. A teraz na naszej antenie Boni M. Bahama Mama.

0: popołudnie z Radiem Warszawa.
1: Fine, Young Animals, She Drives Me Crazy. Moi drodzy, Rafał Trzaskowski dziś na posiedzeniu, na sesji Rady Miasta zakomunikował o tym, że średni czas oczekiwania na warszawskim SOR-ze, właśnie w Szpitalu Południowym, to 21 minut. Wyobrażacie sobie? No i nie brakuje teraz ironicznych komentarzy, że pewnie tak. Pewnie dla polityków Koalicji Obywatelskiej taka średnia obowiązuje. Rada Miasta Stołecznego Warszawy, mając na względzie ujawniony przez media skandal dotyczący Szpitala Południowego, obejmujący nadużywanie przez osoby pełniące funkcje publiczne swojej pozycji w celu uzyskania dostępu do szpitalnego oddziału ratunkowego poza kolejką zwykłych pacjentów, wzywa panią Renatę Kaznowską, zastępczynię prezydenta Trzaskowskiego, odpowiedzialną za obszar ochrony zdrowia, do złożenia dymisji. To stanowisko Rady Miasta Stołecznego Warszawy. Czy dojdzie do tej dymisji?

0: Urszula na 106,2 FM. Anioł wie. A już za chwilę garść informacji.
1: Ogłoszenie społeczne.
2: Życie jest jak pudełko czekoladek. Nigdy nie wiesz, na co trafisz.
3: Każdy z nas zna te kultowe słowa Forresta Gumpa. Dokładnie 3 lata temu stałem na życiowym rozdrożu i trzymałem w rękach pudełko z napisem Seminarium Duchowne na Tarchominie. Postanowiłem je otworzyć i dziś wiem, że była to najlepsza decyzja, jaką mogłem podjąć. Znalazłem tutaj zgraną społeczność, autentyczne przyjaźnie i przestrzeń, by naprawdę poznać samego siebie.
4: Myślisz o kapłaństwie w diecezji warszawsko-praskiej? Przestań tylko gdybać i zastanawiać się, co jest w środku. Odważ się, otwórz swoje pudełko i sprawdź zasady rekrutacji na wsddwp.edu.pl.
1: Ogłoszenie społeczne. Ogłoszenie nadawcy.
5: Co słychać na Mazowszu?
6: W każdy piątek o godzinie 10:30.
5: Program realizowany we współpracy z Samorządem Województwa Mazowieckiego.
1: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
7: Pełny zakres usług pogrzebowych w Warszawie i na terenie całego kraju świadczy Zakład Pogrzebowy Gralewski. Biuro i kaplica zakładu mieści się na terenie Sanktuarium Matki Bożej Ostrobramskiej przy ulicy Ostrobramskiej 72. Informacje związane z załatwieniem pogrzebu można uzyskać przez całą dobę pod telefonem 507 507 487 lub na stronie internetowej pogrzeby-gralewski.pl.
8: Twoje CV wchodzi do gry. Weź udział w konkursie Go Work Gamer CV i zamień rekrutację w przygodę RPG. Potraktuj rynek pracy jak epicką misję. Odkrywaj mocne strony, rozwijaj skille i pokaż pracodawcom, dlaczego to ty idealnie pasujesz do ich drużyny. Do zgarnięcia smartfon, tablet lub hulajnoga elektryczna. Wejdź do gry na gowork.pl/gamer CV. Masz czas tylko do 26 czerwca. Szukasz pracy? Sprawdź opinię na gowork.pl.
1: Po reklamie.
0: Jest punktualnie 16:00, czas na wiadomości Radia Warszawa.
9: W Gdańsku podpisano list intencyjny w sprawie odbudowy ukraińskiej energetyki. ONZ będzie koordynować pomoc po trzęsieniu ziemi w Wenezueli. Na Mazowszu kierowcy wkrótce pojadą nowym odcinkiem autostrady A2. Wiadomości Radia Warszawa, Michał Koźlik zapraszam. Polskie firmy chcą połączyć siły i wspólnie włączyć się w odbudowę ukraińskiej energetyki po wojnie. W Gdańsku podczas konferencji na rzecz odbudowy Ukrainy PGE, Orlen, Enea i Tauron podpisały w tej sprawie list intencyjny. W uroczystości uczestniczył minister aktywów państwowych Wojciech Balczun, który podkreślił, że ostatnie wydarzenia na froncie i ukraińskie ataki na dalekie rosyjskie tyły świadczą o poprawie sytuacji obrońców. Minister Wojciech Balczun podkreślił, że polskie firmy muszą być gotowe, by włączyć się w budowę nowej Ukrainy.
10: Jeżeli mówimy o realizacji tego planu, który szacowany jest przez Bank Światowy na ponad 500 miliardów dolarów, to jest dużo więcej niż plan Marshalla po II wojnie światowej. I nie mówimy tylko o odbudowie Ukrainy, a tak naprawdę o budowie Ukrainy nowej, która będzie częścią wspólnoty europejskiej. To nie wyobrażam sobie, żeby polskie firmy nie brały w tym udziału. I ta dzisiejsza inicjatywa, połączenie sił firm energetycznych, największych spółek Skarbu Państwa do tego, żeby realizować takie projekty w relacjach z Ukrainą, jest tego naczelnym dowodem.
9: Konferencja na rzecz odbudowy Ukrainy w Gdańsku to jedno z najważniejszych przedsięwzięć gospodarczo-politycznych w Europie dotyczące wsparcia, obrony i planowania przyszłości Ukrainy po zakończeniu wojny.
11: To są wiadomości Radia Warszawa.
9: Organizacja Narodów Zjednoczonych zamierza koordynować pomoc dla Wenezueli, w której zatrzęsła się ziemia. Władze w Caracas potwierdziły dotychczas śmierć 164 osób. Rannych zostało ponad 970. Liczba ofiar może jednak znacznie wzrosnąć. Miguel Garcia był w swoim domu w chwili, gdy alarm w telefonie ostrzegł go o żywiole. W rozmowie z agencją EFE opowiadał, jak poczuł silny wstrząs, a ściany jego domu zaczęły pękać. Zamiast wyjść na zewnątrz, wyszliśmy pod główną ścianę nośną budynku. Widzieliśmy, jak pękają ściany, jak odpadają fryzy. To były naprawdę krytyczne chwile. Myślę, że to wszystko trwało około 40 sekund. Władze Wenezueli wprowadziły stan wyjątkowy. Ekipy ratunkowe przeszukują gruzy. Wiele państw wyraziło gotowość pomocy w walce ze skutkami żywiołu.
11: To się dzieje lokalnie.
9: Sesja absolutoryjna Rady Miasta Karczewa przed nami w najbliższym najbliższy poniedziałek radni ocenią, czy władze miasta odpowiednio zrealizowały założenia budżetu. Jak mówił na antenie Radia Warszawa przewodniczący Rady Piotr Kwiatkowski, w minionym roku Karczew miał rekordowy budżet inwestycyjny.
12: Na inwestycje i na remonty wydaliśmy rekordową kwotę ponad 36 milionów złotych w ubiegłym roku. To w skali takiej gminy miejsko-wiejskiej jak Karczew to jest naprawdę bardzo dużo i co więcej nie kredytujemy się.
9: Na stronie gminy Karczew dostępny jest raport o stanie gminy za 2025 rok. Będzie on przedmiotem poniedziałkowych obrad. W województwie mazowieckim kierowcy wkrótce pojadą nowym odcinkiem autostrady A2 między węzłami Siedlce Wschód i Łukowisko. Jak poinformowała Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, trasa ma zostać udostępniona do ruchu jeszcze w tym tygodniu po uzyskaniu decyzji o pozwoleniu na użytkowanie. Nowy fragment liczy blisko 30 km i jest jednym z kluczowych elementów domykania połączenia A2 w kierunku wschodniej granicy kraju. W ostatnich miesiącach na trasie prowadzone były prace wykończeniowe, m.in. montaż oznakowania, barier i elementów bezpieczeństwa. Drogowcy zapowiadają, że wraz z jego otwarciem możliwy będzie przejazd autostradą na odcinku około 65 km między Siedlcami a Białą Podlaską. Cała inwestycja ma poprawić płynność ruchu i skrócić czas przejazdu w kierunku wschodniej Polski.
0: Przed nami upalne dni, już dzisiaj temperatura odczuwalna wynosi 30 stopni, jutro będzie jeszcze wyżej, bardzo dużo słońca, w sobotę 34 stopnie, a w niedzielę nawet 38-39 stopni w maksie. No i w związku z tym mamy ostrzeżenia meteorologiczne przed upałami, stopień drugi niemalże cała Polska, stopień pierwszy na północy kraju.
11: W rytmie miasta z Radiem Warszawa.
0: 4 minuty po godzinie 16, a kwadrans po godzinie 16 będzie z nami gość. Będziemy rozmawiać o festiwalu Fredro w Łazienkach, który już niedługo, w lipcu, 15 lipca się rozpoczyna. I moim Państwa gościem będzie wicedyrektor Teatru Klasyki Polskiej, aktor również, pan Piotr Duda. I będziemy mówić o tym festiwalu, ale w programie do godziny 18 wiele, wiele więcej.

0: Radio Rytmix na 106.2 FM w utworze There Must Be an Angel.
1: W rytmie miasta z Radiem Warszawa.
0: Ale będą kołować na ulicach Warszawy najpierw rowerzyści. Już jutro z warszawskiej masy krytycznej rowerzyści ruszą przez stolicę o 19 z Placu Zamkowego. Pojadą w kierunku Żoliborza i Bielan. Do Śródmieścia wrócą przez Wolę, między innymi ulicami Mickiewicza, Słowackiego, Marymącką, Aleją Rejmonta, Powązkowską i Okopową. Przejazd będą zabezpieczać policjanci, którzy będą czasowo wyłączać niektóre ulice z ruchu. No i następnego dnia na ulicę Warszawy z kolei wyjadą rolkarze i wrotkarze. To sobota 27 czerwca i Night Skating Warszawa. Początek na Śródmieściu, godzina 20:30. Będą także na Żoliborzu, na Bielanach i Woli. Na trasie przejazdu między innymi Aleja Jana Pawła II, Słowackiego, Marymącka, Kasprowicza, Powązkowska i Okopowa. I tu również ruchem będzie kierowała policja. Spodziewajcie się utrudnień i wyłączeń. A jak w tej chwili sytuacja drogowa wygląda, to już dla Was sprawdzam. Jeżeli chcecie wydostać się z centrum Warszawy i jedziecie na przykład w kierunku Marek, podróż ta trwa 50 minut. Jeżeli jedziecie w kierunku Pruszkowa, 3 kwadranse musicie przygotować na podróż w centrum Warszawy. Podobnie też Łomianki czy Jabłon na Piaseczno, ponad 50 minut, Konstancin Jeziorna czy Otwock również.
1: Dla Radia Warszawa. Aktualny raport o stanie przejezdności ulic Warszawy przygotowali kierowcy Grosik Taxi. Telefon 646 46 46.

0: Golec Orkiestra. Stromy szlak na 106,2 FM. Już prawie 15 minut po godzinie 16. Czas zatem na...
1: Gość Radia Warszawa.
0: A gościem Radia Warszawa zgodnie z zapowiedzią jest pan Piotr Duda, wicedyrektor Teatru Klasyki Polskiej. Kłaniam się nisko.
2: Dzień dobry państwu, dzień dobry panu.
0: Będziemy mówić o jakże ważnym i fajnym wydarzeniu. Teatr Klasyki Polskiej wraz z Muzeum Łazienki Królewskie zapraszają na festiwal Fredro w Łazienkach. Wyjątkowe wydarzenie poświęcone twórczości jednego z najwybitniejszych polskich komediopisarzy. Początek już 15 lipca, 5 dni. I jak zostało wypełnione, właściwie to będzie pełnione, na razie jest plan, by wypełnić te 5 dni sztuką, humorem i tradycją. Czyli czym konkretnie?
2: Konkretnie to przede wszystkim nasze spektakle. Teatr Klasyki Polskiej jest instytucją, która jest powołana po to, aby na polskich scenach nie brakowało klasyki. Jesteśmy teatrem, który też jeździ po całej Polsce i tam prezentuje spektakle, ale Łazienki są dla nas szczególnym miejscem w Warszawie, bo tutaj prezentujemy nasze spektakle w teatrze w tym roku pierwszy raz w takim dużym wymiarze, w odnowionym Teatrze na Wodzie. I to jest wielki dla nas moment. Będziemy prezentowali 4 spektakle. Spektakle Zemsta, Dożywocie, Śluby Panieńskie i premierę, która już była prezentowana na scenie w Żyrardowie, tam odbyła się premiera, a warszawska premiera właśnie odbędzie się w amfiteatrze w Łazienkach Królewskich. Publiczność już bardzo, bardzo docenia ten spektakl. To jest nasza najnowsza fredrowska premiera, ale spektakle to jest coś, co robimy na co dzień, natomiast festiwal zawsze daje możliwość też do innych wydarzeń i ten nasze spotkanie z Fredrą w Łazienkach jest również zbudowane poprzez rozmowy festiwalowe i tutaj program tych rozmów będzie dotyczył i twórczości Aleksandra Fredry w Teatrze Telewizji, spektakli, które były prezentowane, ale zaprosiliśmy również do rozmowy Rafała Olbińskiego, który jest autorem plakatu naszego festiwalu. Również porozmawiamy z profesorem Jerzym Bralczykiem, który, jak niektórzy z państwa może wiedzą, ma wspaniałą kolekcję, jest miłośnikiem klasyki polskiej, ma wspaniałą kolekcję wydań pana Tadeusza, który zresztą zna na pamięć ten utwór Adama Mickiewicza. Nie wiem, czy zna któryś na pamięć utwór Aleksandra Fredry, ale tego będziemy się mogli dowiedzieć podczas rozmowy.
0: Tak, sprawdzimy to na miejscu.
2: Są też inni goście. Chcę szczególnie podkreślić, że będzie z nami potomek Aleksandra Fredry, pan Maciej Szeptycki, który buduje dom komedii Aleksandra Fredry, a w czasie naszego otwarcia 15 lipca zainauguruje, to będzie pierwsze pokazanie wirtualnego muzeum Aleksandra Fredry i pan Maciej pracuje nad tym i za chwilę będzie to udostępnione. Bardzo się cieszymy, że to właśnie się będzie odbywało podczas naszego festiwalu. Będzie też wystawa od strony Agrykoli, dostępna dla wszystkich, którzy, jak wiemy, licznie w tym czasie letnim odwiedzają Łazienki, spacerują po Warszawie i ta wystawa będzie przybliżała twórczość Aleksandra Fredry, ale jego postać również. Będzie gra również specjalnie zaplanowana i przygotowana na ten czas.
0: Gra terenowa.
2: Gra terenowa i ona będzie w dwóch odsłonach. Będzie nocna gra i w ciągu dnia również. I ostatnia rzecz, która będzie, to są pokazy teatru telewizji archiwalne z archiwum polskiej telewizji. I one będą prezentowane również w czasie festiwalu. Więc myślę, że bardzo, bardzo jest to bogaty program i Łazienki od 15 lipca, to możemy podkreślić i powiedzieć, do 19.
0: Od środy do niedzieli, tak, zgadza się.
2: Tak, będą pełne Aleksandra Fredy. Jest jeszcze jedno wydarzenie, o którym teraz nie wspomniałem, ale powiem to na końcu. Chodzi o śluby panieńskie, bo śluby panieńskie będą prezentowane w dwóch odsłonach. Pierwsza odsłona to jest spektakl Teatru Klasyki Polskiej, z którym jeździmy po Polsce i na różnych scenach prezentujemy, ale przy Ermitażu zostanie zaprezentowany fragment spektaklu Śluby Panieńskie w tłumaczeniu na polski język migowy w reżyserii Marii Cunelis. Mhm. I taki projekt wspieramy jako Teatr Klasyki Polskiej. Nasi aktorzy również będą tam występowali obok aktorów, którzy w języku migowym będą przedstawiali Fredrę, a niejako lektorami będą nasi aktorzy. Mhm.
0: Bogaty program, tak jak już pan powiedział, bo to i spektakle, i projekcje przedstawień z Archiwum Telewizji Polskiej, i rozmowy z twórcami, wydarzenia dla dzieci, w tym właśnie gry terenowe, o których pan wspomniał, ale też podkreślmy, że będzie spektakl dedykowany dzieciom właśnie.
2: To są takie Fredro dzieciom,
0: tak.
2: I aktorzy nasi będą prezentowali różne fragmenty i teksty. Tak, to też jest w programie.
0: Czyli nie pełny spektakl, ale powiedzmy przedstawienie.
2: Tak, to bardziej takie dla dzieci prezentacje. Mhm.
0: To 16 i 17 lipca Fredro dla dzieci, godzina 12 15 i 15 pod żaglami przy podchorążówce. I tu wstęp wolny, drodzy słuchacze, jeżeli byście byli zainteresowani właśnie spotkaniem z twórczością Aleksandra Fredry, ale w takim wydaniu dla najmłodszych widzów, no bo dla starszych tak słyszę, że nieco więcej chyba tych propozycji niż dla młodszych. Ale gra terenowa może być i dla młodszych, i dla starszych. Można razem.
2: Myślę, że tak, że ona połączy i młodość, i tutaj tych, którzy wchodzą w poszukiwaniu niedoskonałości. Taki jest tytuł tej gry terenowej naszej. Więc myślę, że takie poszukiwania zarówno i młodzi, jak i dorośli mogą w dalszym ciągu skutecznie realizować, więc myślę, że zapowiada się to bardzo, bardzo ciekawie. Dla nas to jest duże wydarzenie, duże wyzwanie, tyle dni, zwłaszcza, że każdy spektakl to jest kolejna odsłona organizacyjna i technicznie i aktorsko. Ale jesteśmy pełni tutaj entuzjazmu w zespole Teatru Klasyki Polskiej. Bardzo się cieszymy, że będziemy mogli zaprezentować w tak wspaniałym miejscu w Warszawie nasze spektakle.
0: Wiele osób jest zaangażowanych w ten projekt, bo przecież nie tylko aktorzy, ale i reżyserzy, są muzycy, tak, osoby odpowiedzialne za scenografię, kostiumy i tak dalej. Jakby pan mógł oszacować, ile osób w sumie jest zaangażowanych w ten festiwal?
2: Myślę, że nie przesadzę, że jak w całym tym festiwalu pewnie zbierzemy około 100 osób, jak nie więcej, bo pracujemy też bardzo ściśle z zespołem Teatru Królewskich Łazienek, więc to jest nasza wspólna inicjatywa i wspólny projekt. Już wiele miesięcy pracy za nami, więc takie wydarzenie rzeczywiście wymagają dużej ilości zaangażowanych osób, ale myślę, że efekt i cel, który jest przed nami, napędza taką energię bardzo dobrą w nas. Mhm.
0: Wspomniał pan o Muzeum Fredry. Rozumiem, że to jest projekt, który będzie zaprezentowany.
2: Tak, to będzie projekt. To będzie taki pokój stworzony, wirtualny, bardzo ciekawy. Nie chcę zdradzać wszystkiego, ale będzie można wejść i spotkać się tam z hrabią Aleksandrem. Więc rzeczywiście technologia, która jest użyta, ona jest, z nią żyjemy na co dzień, ale można też ją w bardzo taki właśnie pożyteczny i ciekawy sposób używać do prezentowania rzeczy, których już nie mamy, ale tylko sobie je wyobrażamy, ale tej wyobraźni możemy pomóc i bardzo jesteśmy pod dużym wrażeniem. Zresztą cały projekt pana Macieja Szeptyckiego, który niejako tak zobowiązany przez to dziedzictwo swojej rodziny postanowił odbudować pałac w Łaszczowie, który należał właśnie do jego rodziny, potomków Aleksandra Fredry. To jest miejscowość blisko granicy wschodniej, koło Tomaszowa Lubelskiego i tam trwają już prace nad odbudową. W przyszłości ma tam być scena z widownią na 300 osób, ma być ośrodek naukowy, gdzie będą przyjeżdżali badacze twórczości Aleksandra Fredry. Jest piękny park i trzymamy my jako w Teatr Klasyki Polskiej bardzo mocno kciuki za pana Macieja, żeby to stało się jak najszybciej, bo to będzie kolejne miejsce, w którym będziemy mogli prezentować spektakle Teatru Klasyki Polskiej.
0: O czym na antenie Radia Warszawa w programie Gość Radia Warszawa mówił Piotr Duda, wicedyrektor Teatru Klasyki Polskiej, zapraszając na
2: dziękuję
0: festiwal.
2: Dziękuję bardzo i zapraszam.
0: Fredro w Łazienkach już 15 lipca. Bardzo dziękuję za rozmowę.
2: Do widzenia.

0: Ogłoszenie nadawcy.
1: Warszawa wczoraj, dziś i jutro. Audycja niedaleko od domu, już jutro o godzinie 20. Zapraszam, Dominik Wędołowski.
2: Pasterz diecezji, ojciec dla diecezjan, a także fan NBA. Jak biskup Romuald Kamiński łączy te funkcje? W jaki sposób troszczyć się o diecezję, żeby rzeczywiście być jej pasterzem? O tym będę rozmawiać z księdzem biskupem Romualdem Kamińskim w audycji Co Kościół na to w najbliższą środę. Podsumujemy mijający rok i porozmawiamy o roli świeckich w tworzeniu diecezji i w odpowiedzialności za życie diecezjalne. Zapraszam w niedzielę o godzinie 8. Weronika Ostrowska.
0: Ogłoszenie nadawcy.
3: Minęła 16:30.
4: Michał Koźlik, zapraszam na wiadomości z życia Kościoła. Jutro rozpoczyna się konsystorz. To spotkanie kardynałów z całego świata, które zwołał papież Leon XIV. Ma służyć namysłowi nad najważniejszymi wyzwaniami Kościoła i świata. O szczegółach Kacper Kowalczyk.
5: Konsystorz poprzedzi msza święta w Bazylice Świętego Piotra. Potem kardynałowie udadzą się do auli Pawła VI. Obrady otworzy przemówienie dziekana kolegium kardynalskiego kardynała Giovanni Battista Re. Wystąpienie wprowadzające ojca świętego Leona XIV i pierwsza medytacja biblijna poświęcona pytaniu, w jakim świecie jesteśmy dziś powołani do głoszenia Ewangelii, a wygłosi ją kardynał Grzegorz Ryś. W planach łącznie 4 sesje dyskusji według metody synodalnej. Druga piątkowa dotyczyć będzie napięcia między kulturą siły a cywilizacją miłości. W sobotę kardynałowie pod przewodnictwem Leona XIV zajmą się wyzwaniami współczesności na podstawie encykliki Magnifica Humanitas oraz kwestią wdrażania postanowień synodu o synodalności. Kacper Kowalczyk, Radio Warszawa.
4: 1 i 2 lipca odbędzie się 89. pielgrzymka nauczycieli, wychowawców i pracowników oświaty na Jasną Górę pod hasłem Uczniowie, Nauczyciele, Misjonarze. Jak mówił w poranku z Radiem Warszawa ksiądz dr Robert Kaczmarek, sekretarz Krajowego Duszpasterstwa Nauczycieli, spotkanie ma być czasem podsumowania roku, modlitwy i duchowego wytchnienia.
6: Wszystkich rodziców, wszystkich nauczycieli bardzo serdecznie zachęcam przede wszystkim właśnie do tego działania modlitewnego, bo to zawsze możemy robić w zwykłym doświadczeniu życiowym, ale też w historii naszego narodu. Wydawały się, że były sytuacje nie do rozwiązania, po ludzku przegrane, a jednak to zwycięstwo przychodziło przez Maryję. Dlatego warto sobie o tych wszystkich momentach i osobistych, i polskiej historii przypomnieć.
4: W programie przewidziano sympozjum naukowe, czuwanie modlitewne oraz wspólne nabożeństwa na jasnogórskich wałach.
1: To są wiadomości z życia Kościoła.
4: Parafia Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Dębem Wielkim przygotowuje się do odpustu. W planach zarówno modlitwa, msza święta i procesja, jak też piknik parafialny. Gościem uroczystości będzie ksiądz profesor Dariusz Kowalczyk, jezuita i wykładowca na Papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim. Mówi Piotr Przędzik z Rady Parafialnej.
7: Będzie przewodniczył mszy świętej o godzinie 12 i wygłosi na niej Słowo Boże. To centralna część naszego święta, ale to nie wszystko.
4: Po mszy świętej i procesji festyn parafialny. W programie stanowiska gastronomiczne, możliwość obejrzenia filmów w technologii VR oraz spektakl teatralny dla dzieci.
7: Przy okazji zapraszamy do odwiedzenia naszej odnowionej świątyni i do adorowania Pana Jezusa w Kaplicy Adoracji. To także okazja, by poczuć obecność innych świętych i błogosławionych, których relikwie znajdują się w naszym kościele.
4: Uroczystości odbędą się przy parafii świętych Piotra i Pawła przy ulicy Kościelnej w Dębem Wielkim. Ponad 74 tysiące uczniów uczęszczających do szkół katolickich w Polsce kończy jutro rok szkolny. Jak wynika z danych Rady Szkół Katolickich, w kraju działa ponad 480 takich placówek. O szczegółach Artur Chmielewski.
8: Jak podaje Vatican News, największą grupę stanowią szkoły podstawowe, jest ich 260. Naukę pobiera w nich ponad 47 tysięcy dzieci. Oprócz realizacji podstawy programowej, placówki stawiają na wychowanie oparte na wartościach chrześcijańskich, wolontariacie i formacji charakteru. Znaczącą rolę w edukacji katolickiej odgrywają zgromadzenia zakonne. Siostry pełnią funkcję dyrektorek, nauczycielek, katechetek i wychowawczyń. Artur Chmielewski, Radio Warszawa.
4: Dzięki wsparciu słuchaczy Radia Warszawa dzieci ze świetlicy Dom Ojca Ignacego na warszawskiej Pradze wyjadą na letnie kolonie do piekar koło Krakowa. Pieniądze zebrane w ramach akcji pozwolą na 6-dniowy pobyt w ośrodku, gdzie najmłodsi będą mogli odpocząć i skorzystać z licznych wycieczek. Jesteśmy pełni wdzięczności, mówi siostra Nikola Stoń, dyrektor świetlicy Domu Ojca Ignacego.
9: Radość jest ogromna, przeogromna i bardzo, bardzo wdzięczna. Bardzo dziękujemy całej społeczności Radia Warszawa. No i przede wszystkim słuchaczom, którzy aktywnie się włączyli w tą zbiórkę.
4: Dla wielu podopiecznych pochodzących z rodzin w trudnej sytuacji materialnej będzie to jedyna wakacyjna wycieczka poza miasto.

0: rytmie miasta z Radiem Warszawa.
1: Bardzo dziękujemy, drodzy słuchacze, za wasze dobre serce, tak jak słyszeliśmy w wiadomościach z życia Kościoła, choć to też wiadomości z życia Radia Warszawa. Jednocześnie dzięki wsparciu naszych słuchaczy, dzieci ze świetlicy Dom Ojca Ignacego na warszawskiej Prace będą mogły wyruszyć na wakacje upragnione, wyjadą na letnie kolonie do Piekar koło Krakowa. Te środki zostały zebrane właśnie w ramach tej akcji, której poruszyliśmy wasze serducha, a wy odpowiedzieliście na ten apel. Dzieci pojadą na 6 dni do ośrodka, gdzie będą mogli odpocząć, wyruszyć na różnego rodzaju wycieczki, będą organizowane zajęcia. Dziękowała na naszej antenie siostra Nikola Stoń, dyrektor świetlicy Domu Ojca Ignacego. Dziękuję również ja. Chciałbym wam podziękować za okazane serce. Z wami to tylko góry przenosić. Dziękuję raz jeszcze. Teraz informacja dla zmotoryzowanych o tym, jak sytuacja drogowa się przedstawia w mieście. Są korki oczywiście, zwłaszcza jeżeli jedziecie w kierunku Błonia. Tu ponad godzinna podróż w centrum Warszawy, ale także Nadarzyn czy Otwock, Piaseczno, Marki. Tu prawie 50 minut z centrum stolicy. Do Łomianek jedziemy 42. Dość sprawna podróż do Starej Miłosnej.

0: Ray Dalton, Blood Running.
1: W rytmie miasta z Radiem Warszawa.
0: Słoneczko świeci coraz mocniej. Na zewnątrz coraz cieplej, w związku z tym, jak się okazuje, to nie jest jeszcze ostatnie słowo tego lata. Oj nie, zwłaszcza w tym tygodniu, w ten weekend będzie. Jaka będzie ta pogoda? Jak przetrwać wysokie temperatury? O tym Wojciech Dudkowski.
2: Uff, jak gorąco. Nie tylko przy lokomotywie. Dziś tyle słońca w całym mieście, że temperatura przekracza 30 stopni, a to dopiero początek. Według prognoz Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, termometry na Mazowszu w niedzielę i poniedziałek pokażą 37 kresek. W związku z tymi prognozami wojewoda mazowiecki Mariusz Frankowski zwołał wczoraj spotkanie służb.
3: W Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim odbył się zespół zarządzania kryzysowego z udziałem wszystkich inspekcji, służb, a także przedstawicieli starostów i miast na prawach powiatu, dotyczące ekstremalnych sytuacji pogodowych, które będą miały miejsce na Mazowszu w ciągu najbliższych dni.
2: Służby zadbają o bezpieczeństwo w miejscach publicznych, ale każdy powinien zadbać także o własne bezpieczeństwo.
3: Apeluję do mieszkańców o ostrożność i przede wszystkim o regularne picie wody, aby uniknąć odwodnienia i przegrzania organizmu. Pamiętajmy, aby nie zostawiać dzieci ani zwierząt w samochodach, nawet na chwilę, ponieważ temperatura w zamkniętym samochodzie bardzo szybko osiąga poziom zagrażający życiu.
2: Miasto Stołeczne Warszawa udostępniło w internecie mapę miejsc chłodu, w których będzie można schronić się przed upałem, informuje Marzena Gawkowska z Urzędu Miasta.
4: To 150 punktów, w których można znaleźć schronienie. Są to lokale miejskie, takie jak biblioteki, domy kultury, urzędy dzielnic, rozmieszczone we wszystkich 18 dzielnicach. I to są miejsca, w których można odpocząć w niższej temperaturze, wygodnie usiąść, napić się wody czy skorzystać z toalety.
2: Na otwartej przestrzeni ochłodę zapewnią zraszacze uruchomione przez stołeczne wodociągi, dodaje ich rzeczniczka Jolanta Maliszewska.
5: To są takie urządzenia, które emitują bardzo przyjemną, chłodną mgiełkę wodną, która jest świetnym sposobem na ochłodę podczas letnich upałów. Wystarczy po prostu podejść, uruchomić przycisk i korzystać. A w takiej mgiełce świetnie ochłodzą się nie tylko mieszkańcy, ale również nasze czworonogi.
2: W mieście uruchamiane są także poidełka, punkty z bezpłatną wodą pitną. 8 takich poidełek znajduje się na bulwarach Wiślanych. Są także m.in. na placu Wilsona, w parku Wiecha czy przy ulicy Łomżyńskiej na Pradze. Letnia pogoda nie opuści nas przez tydzień. Prognozy wskazują na temperatury poniżej 30 stopni Celsjusza dopiero w przyszłą środę. Przez ten czas naszymi przyjaciółmi pozostają woda, kremy z filtrem, czapka z daszkiem i okulary przeciwsłoneczne. Wojciech Dudkowski, Radio Warszawa.
1: W rytmie miasta z Radiem Warszawa.

0: Free, How to Save a Life.
1: W rytmie miasta z Radiem Warszawa.
0: 3 minuty pozostały do godziny 17. Już za chwilę garść informacji z kraju i ze świata na antenie Radia Warszawa. Będziemy informować, a w zasadzie będzie robił to Michał Koźlik. Ja będę mówił słów kilka o pogodzie, no ale to w zasadzie wszystko wiemy, tak? Wszyscy wszystko wiedzą, jak cytując klasyka. Będzie upalnie, już jest upalnie, będzie jeszcze cieplej, popada deszcz, ale dopiero w poniedziałek wieczorem. Zostańcie z nami na 106.2 FM.
2: Ogłoszenie nadawcy.
3: Odcienie macierzyństwa, obecność Pana Boga w rodzinie, a nasze ambicje? O tym wszystkim w audycji Wychowywaciele, jak od poniedziałku do piątku o 10.40, 19.20. W tym tygodniu naszym gościem jest house manager, pani Anna Szpindler, mama 8 dzieci, Ewa Pietrzak. Do usłyszenia, pozdrawiam.
4: Muzyczna podróż w czasie. Rock and roll, rock, blues, jazz, soul, funky, reggae i muzyka gospel. Muzyka klasyczna i rozrywkowa, audycje autorskie, ciekawi goście, okolicznościowe składanki. W każdą sobotę o godzinie 17 na audycję Barwy Muzyki zaprasza ksiądz Robert Chodyna.
2: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
5: W najnowszym wydaniu tygodnika Sieci Kasa, buta i cynizm. Wstrząsający skandal na styku polityki i służby zdrowia. To cios w splot słoneczny obozu władzy. Być może cios śmiertelny. Polecam Sieci. Jacek Karnowski.
6: Studiować czy nie studiować? Oczywiście, że studiować. Najlepiej na Akademii Katolickiej w Warszawie. W ofercie m.in. unikatowy kierunek edukacji muzycznej z muzyką kościelną. A przede wszystkim dogodne terminy zajęć z teologii, katechetyki, sztuki, przywództwa duchowego. Zapraszamy na warsztaty małżeńskie i rodzinne, wykłady biblijne, liturgiczne i wiele innych. Super niskie czesne. Więcej informacji na stronie akademiakatolicka.pl. Spotkajmy się w październiku.
1: Marzysz o niezwykłej podróży śladami wiary i kultury? Radio Warszawa wraz z Biurem Podróży Benedykt Travel zapraszają na pielgrzymkę do Meksyku od 1 do 11 lutego 2027 roku w programie m.in. Sanktuarium Matki Bożej z Guadalupe, Mexico City, Acapulco i wiele innych fascynujących miejsc. Zapewniamy duchową opiekę księdza. Szczegóły w sekretariacie radia oraz na radiowarszawa.com.pl. Meksyk czeka. Wyrusz z nami.
2: O reklamie.
0: Jest punktualna godzina 17, czas na wiadomości Radia Warszawa.
7: Trwa wyjaśnianie przyczyn wypadku na lotnisku na warszawskim Bemowie. Kolejne spotkanie Grupy Wyszehradzkiej. Ministrowie obrony V4 spotkali się w Budapeszcie. Powiemy też o gali sportu w Ząbkach. Eksperci wyjaśniają przyczynę wypadku na lotnisku w warszawskim Bemowie. W katastrofie awionetki zginęły dwie osoby, mówi nadkomisarz Marta Sulowska z Komendy Rejonowej Policji.
8: Zgłoszenie otrzymaliśmy po godzinie 13. Z tego zgłoszenia wynikało, że spadła awionetka i się pali. Na miejsce zostali od razu skierowani policjanci, którzy do tej pory przez cały czas wykonują na miejscu tego zdarzenia czynności. Policjanci zabezpieczają ten teren. Na miejscu również swoje czynności wykonywali strażacy. No i te czynności przez cały czas trwają.
7: Do wypadku doszło obok działającego przy lotnisku Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego. Jedna osoba postronna została ranna.
8: Z tych informacji, które posiadam w tym momencie, mogę przekazać, że dwie osoby poniosły śmierć w wyniku tego zdarzenia. Trzecia z osób została ranna. Ona została przetransportowana do szpitala.
7: Na miejscu są specjaliści z Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych.
1: To są wiadomości Radia Warszawa.
7: Po 3 latach przerwy Grupa Wyszehradzka znów wspólnie działa. W ramach uzgodnień przed szczytem NATO zaplanowanym na 7 lipca w Ankarze ministrowie obrony państw V4 spotkali się na konsultacjach w Budapeszcie. Politycy uzgodnili wspólne stanowisko na zbliżające się sojusznicze obrady. Po rozmowach na Węgrzech wicepremier szef MONU Władysław Kosiniak-Kamysz powiedział, że Grupa Wyszehradzka wraca do tradycji, która pozwoli znów wzmacniać bezpieczeństwo w regionie oraz na całej wschodniej flance NATO.
9: To pierwsze spotkanie dla nas jako ministrów obrony. 3 lata nie było Węgier we wspólnocie tak naprawdę. Umówiliśmy się na konkretne działania. Pierwsze ustalenie to poparcie dla rurociągów paliwowych z zachodnich Niemiec do Europy Centralnej, do Polski, do państw Grupy Wyszehradzkiej, do państw bałtyckich.
7: Spotkanie szefów obrony Grupy Wyszehradzkiej to kolejna taka inicjatywa w tym tygodniu. We wtorek w Budapeszcie z inicjatywy premiera Węgier Petera Madziara odbyła się narada szefów rządów państw Grupy Wyszehradzkiej.
1: To dzieje się w okolicy.
7: W Ząbkach odbyła się druga gala sportu, podczas której uhonorowano młodych zawodników, trenerów i działaczy za osiągnięcia w minionym roku. Nagrody przyznano przede wszystkim sportowcom w dyscyplinach olimpijskich i paraolimpijskich, którzy osiągają najwyższe wyniki na szczeblu krajowym i międzynarodowym.
3: My tak naprawdę nagradzamy naszych młodych sportowców już od kilkunastu lat. Natomiast drugi rok dopiero, kiedy jest to w ramach takiej uroczystej gali. Wcześniej było to skromniej, spotykałam się oczywiście z wszystkimi sportowcami, działaczami, rodzicami.
7: Mówiła w poranku z Radiem Warszawa burmistrz Ząbek Małgorzata Zyśk. Jak podkreślają władze miasta, wydarzenie ma promować aktywność fizyczną i wspierać rozwój lokalnych talentów. Gala była również okazją do podziękowania rodzicom i szkoleniowcom za ich zaangażowanie w rozwój ząbkowskiego sportu. Trzej nowi metropolici z Polski otrzymają paliusze z rąk papieża Leona XIV. Uroczystość odbędzie się w poniedziałek, w święto świętych apostołów Piotra i Pawła, podczas mszy świętej w Watykanie. Wśród hierarchów, którym papież nałoży paliusze, są metropolita łódzki, kardynał Konrad Krajewski, krakowski, kardynał Grzegorz Ryś i katowicki, arcybiskup Andrzej Przybylski. Paliusz jest białym wełnianym pasem noszonym na ornacie i stanowi znak szczególnej więzi metropolity z papieżem.
0: Aktualna temperatura w stolicy 30 stopni. Taka odczuwalna jest w Warszawie, nawet 31. Mamy też ostrzeżenia meteorologiczne IMGW na terenie niemalże całego kraju, drugiego stopnia od zachodu po wschód, zwłaszcza ta zachodnia część Polski, to tutaj znacznie większy teren objęty tym ostrzeżeniem. W zasadzie tylko Suwałki, jak zawsze tam chłodniej, nie ma ostrzeżeń. A w weekend afrykańskie upały ponad 30 stopni.
1: W rytmie miasta z Radiem Warszawa.
0: W zasadzie powinienem powiedzieć grubo powyżej 30 stopni, bo nawet w niedzielę blisko 40 należałoby powiedzieć. Bartłomiej Graczak, kłaniam się nisko, drodzy słuchacze. Czy jesteście gotowi na takie upały w najbliższy weekend? Jakie są wasze plany? Bo chyba najlepiej to nie wychodzić z wanny. Wrzucić do nich kostki lodu, do tej wanny i sobie spędzić w ten sposób weekend. Jakiś napój z palemką i tyle. Zaśpiewałbym to samo, co Anna Maria Jopek już teraz. Ja wysiadam.

0: domani.
1: Eras Ramazzotti domani.
2: W rytmie miasta z Radiem Warszawa.
1: Już teraz garść informacji od naszych reporterów na antenie Radia Warszawa. Wracamy do tematu konferencji Polska Przedsiębiorcza. Przypomnijmy, że podczas niej polscy przedsiębiorcy związani z think tankiem The Company zaprezentowali mapę drogową poprawy sytuacji przedsiębiorców i przedsiębiorczości w naszym kraju. Teraz o jednym z postulatów. Kacper Kowalczyk.
3: Punktem wyjścia dla dyskusji przedsiębiorców był alarmujący wynik przeprowadzonych niedawno badań, które wskazały, że
4: tylko 3% młodych Polaków chce w przyszłości założyć firmę. To oznacza, że będziemy mieć ogromny problem, kto będzie budował tą konkurencyjność polskiej gospodarki, jeżeli wszyscy chcą pracować na etacie.
3: Mówi Eliza Kruczkowska, dyrektorka zarządzająca think tank The Company. Jak wskazano podczas konferencji, to z jednej strony efekt wielu trudności związanych z prowadzeniem własnego biznesu, ale także problem wizerunku przedsiębiorców.
5: Nie dziwię się młodym ludziom, że nie chcą być przedsiębiorcami.
3: Mówi jej właścicielka firmy Anna Pawelak.
5: Jesteśmy właściwie w codziennej nagonce na przedsiębiorców. Jak rozmawiam z moimi kolegami, koleżankami, to właściwie każdego dnia cierpimy na tak zwany syndrom PTSD, czyli można powiedzieć, że każdego dnia budzimy się z bijącym sercem, co dzisiaj ktoś wymyśli przeciwko nam.
3: Przedsiębiorcy narzekali, że w społecznym odbiorze traktowani są jak Janusze biznesu czy potencjalni złodzieje. Mówi o tym m.in. Beata Drzazga, która wskazuje całkowicie inne podejście do biznesu w Polsce od tego, jakie jest w takich państwach jak Stany Zjednoczone.
6: Bo widziałam tą różnicę, że tutaj nie ma jako takiej pomocy, chociażby ktoś nie przeszkadzał, tylko jest taka, moim zdaniem, ja to odbierałam za zawiść i nie było żadnych takich wsparć, tylko kontrolę. Jakbyśmy byli jakimiś złodziejami, nie wiem, to jest bardzo przykre.
3: Stąd bardzo konkretny projekt na najbliższe 18 miesięcy, mówi Adam Malinowski, dyrektor generalny think tank The Company.
7: Nazywa się Brand Przedsiębiorca i to jest promowanie przedsiębiorczości wśród młodych ludzi, wśród seniorów, wśród polityków, wśród innych przedsiębiorców.
3: Musimy się tym zająć, bo dzisiaj młodzi mają mało możliwości, by zobaczyć, jak realnie wygląda życie przedsiębiorcy, dodaje Bartosz Skwarczyk.
8: I ten brand przedsiębiorcy i przedsiębiorczości uważam, że jest czymś kluczowym do nawet nie odkurzenia, do zbudowania, do pokazania, jak to wygląda naprawdę i do zachęcenia młodych ludzi do tego, żeby szli drogą przedsiębiorczości.
3: Warszawski przedsiębiorca Jędrzej Karasek porównuje to do promocji sportu.
9: Tak jak jest w przypadku sportowców. Sportowiec zagra w finale Roland Garrosa, od razu wszyscy na niego patrzą, ale jak osiągnie sukces w biznesie, to się go nie pokazuje. Gdybyśmy pokazywali tych przedsiębiorców, to wtedy na pewno dużo większa część Polaków chciałaby w tym uczestniczyć.
3: Jak uda się kampania poprawiająca wizerunek polskich przedsiębiorców? Przekonamy się o tym za półtora roku. Kacper Kowalczyk, Radio Warszawa.
1: Garść informacji dla zmotoryzowanych kierowców o tym, jak się podróżuje ulicami Warszawy. No z pewnością jest to w tej chwili utrudnione, zwłaszcza jeżeli z Warszawy chcemy w tym momencie wyjechać. Zwłaszcza jeżeli chcemy wyjechać, to Marek, to zajmuje 3 kwadranse, Jabłonna również. Taka podróż nas czeka, jeżeli tam się kierujecie. Błonie, to podróż godzinna w tym momencie. Pruszków, no tutaj nie najgorzej, 35 minut. Podobnie też Stara Miłosna, dość sprawna podróż w centrum Warszawy aktualnie. Na Darzynie Piaseczno również 3 kwadranse.
2: Dla Radia Warszawa. Aktualny raport o stanie przejezdności ulic Warszawy przygotowali kierowcy Grosik Taxi. Telefon 646 46 46 46.

0: rytmie miasta z Radiem Warszawa.
1: Amy McDonald przed chwilą na naszej antenie. This is the life. Życie mieszkańców Ursynowa może się nieco polepszyć, przynajmniej tak wnoszę po tym, co widzę na zdjęciach. Kolejny odcinek Ursynowskiego Parku dostępny jest dla mieszkańców. To park linearny nad tunelem południowej obwodnicy Warszawy. Zarząd Zieleni udostępnił mieszkańcom kolejny odcinek tego terenu. Zieleni to konkretnie przy ulicy Płaskowickiej, między ulicami Lanciego i Rosoła. Widzę na zdjęciach, no, że jest to spory teren, aczkolwiek no, te drzewka takie malutkie na razie. No wiadomo, nasadzenia dopiero co wsadzone w ziemię i urosną swego czasu. W swoim czasie to będzie na pewno duży park pełny zieleni, bo to widać już teraz. Nasadzeń jest dużo, nie brakuje miejsc do odpoczynku, do rekreacji, a teren naprawdę duży, naprawdę ogromny. No, takie parki rzadko się zdarzają w dzielnicach miast, a mówimy o Ursynowie, czyli jednej z większych dzielnic stolicy. Pewnie takich miejsc tam brakowało. No fajnie, trzymam kciuki, żeby te kolejne etapy, bo to jeszcze nie wszystko, były jak najszybciej oddawane do użytku dla mieszkańców Ursynowa i okolic, i by tych miejsc wypoczynku wśród zieleni w Warszawie przybywało. A teraz na antenie Radia Warszawa, hej, Edyta Bartosiewicz, Moja i Twoja nadzieja.

0: Dinner Party. No, przydałoby się.
1: W rytmie miasta z Radiem Warszawa.
0: Ale jutro możecie mieć coś na kształt Garden Party. Szukam ciekawych wydarzeń. Wyjechałem nieco poza obręb Warszawy i znalazłem bowiem na terenie Politechniki Warszawskiej przy ulicy Ogrodowej 2 w Piasecznie. Odbędzie się Piaseczyński Dzień Młodzieży. Wydarzenie pełne muzyki, kreatywności, nauki także i dobrej zabawy oczywiście. Wstęp na wszystkie te atrakcje, o których wam powiem, jest bezpłatny, od razu mówię. Chodzi o koncerty, warsztaty artystyczne, pokazy naukowe, strefę relaksu. Będą także food trucki, no tu pewnie jedzonko płatne, jak zakładam, i wieczorne silent disco. Ale co może być interesujące dla fanów muzyki, zwłaszcza tej sceny hip-hopowej polskiej, o godzinie 19 na scenie pojawi się OSTR, znany też jako Ostry. OSTR pojawi się na scenie. Wszystko zacznie się o godzinie 14. Będzie strefa chilloutu, strefa partnerów tego wydarzenia. Od 16.30, czyli jeszcze chwilę przed Ostrym, na scenę wyjdą młodzi. Zaprezentują się utalentowani artyści z okolic Piaseczna. Więc jeżeli nie wiecie, co zrobić z jutrzejszym dniem, nie wiecie, jak hucznie, kreatywnie przywitać wakacje, przywitać lato, to zapraszamy na Piaseczyński Dzień Młodzieży. Już jutro.

0: rytmie miasta z Radiem Warszawa.
1: Nie ma go tu na antenie Radia Warszawa na 20 minut przed godziną 18. Niesamową rozrywką człowiek żyje, prawda? Warszawiacy pamiętają także o swojej historii już w niedzielę, 28 czerwca, przed urzędem dzielnicy Ursus na placu Czerwca roku 1976 odbędą się uroczystości upamiętniające 50. rocznicę strajków. Także spodziewajcie się, drodzy, pewnych utrudnień, zwłaszcza jeśli chodzi o autobusy, które będą kursowały objazdami. No wszystkich nie wymienię, jest ich dużo. 503 przede wszystkim najczęściej chyba używane. Korzystacie z tego, albo 180, 166, również 116 czy 118. Także te autobusy, które dojeżdżają na Ursus, będą jeździły objazdami z uwagi na uroczystości w 50. rocznicę strajków z roku 1976. A jak z kolei w tej chwili wygląda sytuacja drogowa w mieście, to już dla Was sprawdzam, jak długo musicie podróżować z centrum Warszawy, na przykład do Marek 40 minut, Piaseczno również, Błonie 55 minut aktualnie, ale pozostałe kierunki znacznie, znacznie lepiej niż jeszcze chwilę temu. Do Otwocka niespełna 40 minut, do Starej Miłosnej tu pół godzinna podróż z centrum Warszawy, do Pruszkowa 35 minut aktualnie, Konstancin Jeziorna 40, Łomianki 36 minut. Mimo wszystko, drodzy kierowcy, jak zawsze apeluję o rozsądek i cierpliwość. Przyda się za kółkiem. Na 106.2 FM Lutricia McNeil, Stranded.

0: Michael Patrick Kelly Throwback.
1: W rytmie miasta z Radiem Warszawa.
0: A propos powrotu do wspomnień, do przeszłości. Jak spędzaliście wakacje wtedy, kiedy no, nie było jeszcze tyle środków, żeby wyjeżdżać gdzieś na wakacje za granicę, kiedy było po prostu chudo? Ja pamiętam taką zabawę, może niekoniecznie najfajniejszą z punktu widzenia chrabąszczy, bo o nich chciałem słów kilka powiedzieć. Mianowicie umówiliśmy się z kolegami, że bierzemy słoiki i łapiemy chrabąszcze do słoików właśnie, a później po pół godziny liczymy, kto ma ich więcej. Oczywiście później wypuszczaliśmy te chrabąszcze, no ale przez chwilę w tym słoiku rzeczywiście przebywały chrabąszcze. Taka zabawa małolatów, niekoniecznie mądra, ale przynajmniej na zabicie czasu. Nie robiliśmy nic głupiego. Można sobie wyobrazić znacznie gorsze pomysły na zabicie czasu przez młodych ludzi. Ja robiłem m.in. takie głupoty.

0: Krzysztof Krawczyk. Chciałem być na antenie Radia Warszawa.
1: W rytmie miasta z Radiem Warszawa.
0: Wojciech Dąbrowski, gotowy, zwarty. Na posterunku.
2: Zgadza się, na posterunku. Jeszcze nie na posterunku, na razie obok posterunku, ale będę już za chwilę.
0: Chciałem cię dopytać, Wojtku, przed chwilą się dzieliłem takim wspomnieniem. Letnie, dziecięce wspomnienie.
2: Wakacje na wsi.
0: Wakacje na wsi. Której wsi?
2: Której wsi? Kamieńczyk.
0: Kamieńczyk, gdzie to jest?
2: Na Podlasiu.
0: Podlasie.
2: To jest Podlasie.
0: No dobrze, fajnie, bardzo fajnie. No u mnie to...
2: Zawsze tam spędzałem wakacje.
0: U mnie pogranicze Mazowsza i Świętokrzyskiego, to zawsze tam spędzałem wakacje.
2: No, bo tak się najczęściej jeździło.
0: Pakosław obok i Łuży. Słyszycie mnie? Halo, Pakosław.
2: Pozdrawiamy cały Pakosław.
0: Może aż tam zasięg...
2: Pakosławianinów.
0: Tak, Pakosławian. Wszystkich mieszkańców Pakosławia i Łuży, i Kamieńczyka, i wszystkich, którzy nas słuchają.
2: Wołomina, Pruszkowa.
0: Tak, tak. Można długo wymieniać, bo...
2: Tak z wszystkich stron strzelamy.
0: Strzelamy z każdej strony. Dziękuję za uwagę. Ja się odmeldowuję, Bartłomiej Graczek.
2: Mówimy o Wołominie. Wojciech Dąbrowski, witamy i zapraszam.
3: Ogłoszenie nadawcy.
4: I wiesz, on wtedy zagrał do napastnika, doskonałe przyjęcie, stuprocentowa sytuacja i to, co zrobił ten bramkarz, to jest mistrzostwo.
5: Czyli podał do napastnika?
4: Nie, no bramkarz to obronił, ale jak?
5: A, no to fajnie.
4: Nie, bo ja kibicowałem tym drugim.
5: Czyli to źle, że obronił?
4: Jeszcze raz zacznę.
5: Ale to Włosi grali.
4: Włosi?
5: Podobnie jak warszawiacy, stoją rano w korkach.
4: A my zapraszamy na poranek z Radiem Warszawa.
5: Budzimy stolice i okolice fanów piłki.
4: I tych, którzy dopiero od nas usłyszeli, że Włosi na mundial się nie dostali.
5: Od 7 do 10 od poniedziałku do piątku zapraszają
4: Weronika Ostrowska
5: i Jarek Wydra.
6: Audycja Country Club w Radiu Warszawa już od 23 lat na antenie.
7: Każdą niedzielę o godzinie 17:05.
6: Duża porcja muzyki country i amerykany zarówno w wykonaniu artystów amerykańskich, jak i polskich i europejskich.
7: Zapraszają
6: Jerzy Głuszyk
7: i Maciek Świątek.
3: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
8: Ładne oczy masz.
9: A czy zdrowe?
8: Przyjdź w najbliższą sobotę do Auli Starostwa Powiatowego w Legionowie przy ulicy Generała Władysława Sikorskiego 11.
9: Tu bezpłatnie zbadasz swój wzrok.
8: Więcej na mazowia.pl.
10: Dbamy o dobry wzrok Mazowszan. Marszałek Adam Struzik.
11: Marzysz o niezwykłej podróży śladami wiary i kultury? Radio Warszawa wraz z biurem podróży Benedykt Travel zapraszają na pielgrzymkę do Meksyku od 1 do 11 lutego 2027 roku w programie m.in. Sanktuarium Matki Bożej z Guadalupe, Mexico City, Acapulco i wiele innych fascynujących miejsc. Zapewniamy duchową opiekę księdza. Szczegóły w sekretariacie radia oraz na radiowarszawa.pl. Meksyk czeka. Wyrusz z nami.
12: Twoje CV wchodzi do gry. Weź udział w konkursie Go Work Gamer CV i zamień rekrutację w przygodę RPG. Potraktuj rynek pracy jak epicką misję. Odkrywaj mocne strony, rozwijaj skille i pokaż pracodawcom, dlaczego to ty idealnie pasujesz do ich drużyny. Do zgarnięcia smartfon, tablet lub hulajnoga elektryczna. Wejdź do gry na gowork.pl/gamer CV. Masz czas tylko do 26 czerwca. Szukasz pracy? Sprawdź opinię na gowork.pl.
3: Po reklamie.
13: Podsumowanie wiadomości lokalnych dnia. Michał Koźlik, zapraszam. Do groźnego wypadku doszło na lotnisku Warszawa-Babice na Bemowie. Niewielki samolot rozbił się przed płytą lotniska. Po zdarzeniu wybuchł pożar. Zginęły osoby przebywające w awionetce, a ranna została też osoba postronna, mówi młodszy brygadier Przemysław Girgiel.
14: Jedna osoba, która przebywała na placu manewrowym, została prawdopodobnie zahaczona przez tą awionetkę, natomiast jej zdrowiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Została zaopatrzona przez zespół ratownictwa medycznego i zabrana do szpitala.
13: Okoliczności wypadku wyjaśniają odpowiednie służby. Martwy mężczyzna znaleziony w zaparkowanym samochodzie. Do zdarzenia doszło na parkingu przy skrzyżowaniu ulic Komitetu Obrony Robotników i Alei Krakowskiej w Warszawie, mówi sierżant Klaudia Śliwka z policji.
15: Po dotarciu na miejsce ustalono, że denatem jest 39-letni mężczyzna. Policjanci prowadzą czynności pod nadzorem prokuratury. Ciało zostało zabezpieczone w zakładzie medycyny sądowej, w której będzie przeprowadzona sekcja wskazująca na przyczynę zgonu.
13: Służby wezwał przechodzień. Zadaniem prokuratora będzie wyjaśnienie okoliczności zdarzenia. Chcieli oszukać seniorkę ze Śródmieścia. Dwóch młodych mężczyzn zauważyło 88-letnią kobietę, gdy ta wracała do domu z zakupów. Zaoferowali jej pomoc w zaniesieniu tych zakupów do domu, mówi młodszy aspirant Jakub Pacyniak.
16: Wzbudzili tym samym zaufanie kobiety, wręczyli jej też komplety sztućców oraz naczynia, zapewniali, że są to prezenty ze złota. Po chwili sytuacja przybrała jednak zupełnie inny obrót i zażądali 20 tysięcy złotych za przekazane wcześniej przedmioty.
13: Zawieźli kobietę do pobliskiego banku, aby wypłaciła gotówkę.
16: Zachowanie seniorki wzbudziło podejrzenia pracownika banku, który poinformował służby. Już po kilku minutach seniorka była pod opieką śródmiejskich policjantów. Ustalili, przekazali wizerunek oszustów, przekazali ten wizerunek innym patrolom.
13: Mężczyzn udało się szybko zatrzymać. Okazało się, że to dwaj Rumuni, 19 i 22-latek, mieszkający na co dzień w Łodzi. Usłyszeli już zarzuty. Emisja dwutlenku azotu w warszawskim powietrzu przekracza normy, alarmuje Polski Alarm Smogowy. W 22 zbadanych miejscach w Warszawie stężenie było znacznie powyżej obecnych norm, a wszędzie przekraczało nowe normy emisji, które wejdą w życie w 2028 roku, mówi rzecznik Polskiego Alarmu Smogowego Piotr Siergiej.
17: Godzina 9.30 rano, stężenie na pobliskiej stacji pomiarowej wynosi 66 mikrogramów, stężenie dwutlenku azotu. Norma dobowa to jest 50, czyli już mamy przekroczenie.
13: Jak wskazują inicjatorzy akcji, rozwiązaniem byłoby przestrzeganie strefy czystego transportu oraz dalsze zazielenianie centrum miasta. Na tym jednak działania miasta nie mogą się skończyć. Trzeba zaproponować mieszkańcom alternatywę, dodaje Katarzyna Kalinowska z Clean City Polska.
18: Takimi sposobami, które również promujemy i do których zachęcamy miasto, jest to, żeby w momencie, w którym jest wprowadzany nowy etap strefy, na przykład powstawały nowe, wygodniejsze połączenia autobusowe. Żeby mieszkańcy byli informowani o tym właśnie, jaki zysk mają z tego, że na przykład mogą wybrać szybki transport publiczny zamiast prywatnego samochodu.
13: Dwutlenek azotu zwiększa ryzyko astmy, infekcji dróg oddechowych u dzieci, cukrzycy, zawałów i udarów. Negatywnie wpływa na zdolności poznawcze u uczniów. Nowe perony na mapie Warszawy. Do końca roku na Bemowie otwarty zostanie przystanek Warszawa Ulrychów. Usprawni komunikację, zwłaszcza w czasie remontu Dworca Zachodniego, mówi Anna Znajewska-Pawluk z PKP.
19: Warszawa Ulrychów z dwoma peronami powstanie pod wiaduktem w ciągu ulicy Górczewskiej, co ułatwi dojazd do pobliskich osiedli, a także zapewni wygodne przesiadki z kolei do metra. Przystanek Warszawa Ulrychów zostanie przystosowany do obsługi pociągów dalekobieżnych, a to usprawni komunikację na warszawskim węźle kolejowym.
13: Wartość inwestycji to ponad 40 milionów złotych. Uwaga, upały. Od południa obowiązuje ostrzeżenie drugiego stopnia IMGW przed wysoką temperaturą. W związku z trudną sytuacją pogodową wojewoda mazowiecki Mariusz Frankowski odbył spotkanie ze służbami.
20: W ostatnich godzinach w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim odbył się zespół zarządzania kryzysowego z udziałem wszystkich inspekcji, służb, a także przedstawicieli starostów i miast na prawach powiatu, dotyczące ekstremalnych sytuacji pogodowych, które będą miały miejsce na Mazowszu w ciągu najbliższych dni.
13: W Warszawie, w najpopularniejszych punktach miasta, takich jak Plac Zamkowy, Rondo de Gaulle czy okolice Katedry Warszawsko-Praskiej, mieszkańcy mogą skorzystać ze zraszaczy uruchomionych przez wodociągi warszawskie. W Łomiankach w najbliższą sobotę 28 czerwca o 15 rozpocznie się otwarcie lata, czyli plenerowa impreza inaugurująca wakacje. Wydarzenie odbędzie się na parkingu w rejonie Galerii Łomianki. W programie zaplanowano koncerty, m.in. zespołów Lanbery i Kruger, a także strefy gastronomiczne, gry i zabawy dla dzieci oraz atrakcje sportowe przygotowane przez lokalne kluby.
1: Więcej wiadomości na radiowarszawa.com.pl.
2: I o pogodzie słów kilka. 30 stopni w Warszawie, w Raszynie, Wiązownej, Otwocku, Gliniance, Celestynowie, Olesinie. A już zdecydowanie chłodniej, bo tylko 29 mamy w Pruszkowie, Ołtarzewie czy w Błoniu. Czyli gdzieś jest 31, przynajmniej w okolicach Warszawy nie widzę.
0: widzę za to dużo 30, nawet w Kowiesach czy w Białej Rawskiej. Jeśli chodzi o ciśnienie, to w dół 1003 hektopaskale na chwilę obecną i piękne słońce. No to wieczór w dobrej atmosferze z Radiem Warszawa i słoneczny, gorący, piękny, bym powiedział, oby tak cały czas. Ja nazywam się Wojciech Dąbrowski, witam serdecznie i zapraszam. Wieczór w dobrej atmosferze, a między innymi w tej godzinie Dobre Słowo, Papież Alona 14. Będą także informacje z dróg i dużo dobrej muzyki. Reality już za chwilę będzie Dancing Queen. A, Dancing Queen to Halina Frąckowiak. Taki utwór zaśpiewa.

0: Kilka słów o utrudnieniach w Warszawie, Aleja Solidarności, Połczyńska i w kierunku Błonia, i w kierunku centrum, dalej w kierunku Pragi. Korek, duży korek od Placu Bankowego, nawet już wcześniej, nie tak dawno, bo 20 minut temu stał tam na środku skrzyżowania zepsuty samochód, zatem korków duża. Susemka w kierunku Marek zakorkowana. Dźwigowa stoi zwłaszcza w kierunku Woli, ale także w kierunku Włoch, warszawskich Włoch. Także powolutku. Powolutku Aleją Czerwca od Alei Jerozolimskich. Alei Jerozolimskiej w kierunku Dworca Zachodniego. I tak mniej więcej na wysokości Dworca Zachodniego. Także zakorkowana Bitwy Warszawskie. Ciasno na Grójeckiej, na Banacha. Utrudnienia na Wawelskiej w kierunku Pomnika Lotnika. Trasa Łazienkowska. Wzmożony ruch, ale da się jechać, jak to mówią kierowcy. No i jeszcze jedne utrudnienia napotkamy na Wybrzeżu. Powolutku. Szerokości życzę.
1: Dla Radia Warszawa. Aktualny raport o stanie przejezdności ulic Warszawy przygotowali kierowcy Grosik Taxi. Telefon 646 46 46 46.

0: Ta piosenka swego czasu, zwłaszcza w internecie, w polskim internecie, zrobiła dużą furorę. Alane na 106,2 FM. 21 minut już, tak? 21 po godzinie 18. Dobre słowo już teraz.
1: Dio ci vuole bene.
2: Bóg nas miłuje, Bóg kocha nas wszystkich, a zło nie zwycięży. Wszyscy jesteśmy w ręku Boga. Dobre słowo papieża Leona XIV prezentuje ksiądz Mariusz Wedziuk.
3: Z katechezy papieża Leona XIV o podróży apostolskiej do Hiszpanii podczas audiencji generalnej. Plac Świętego Piotra, Watykan, 17 czerwca 2026 roku. Drodzy bracia i siostry, dzisiaj pragnę zaproponować kilka refleksji na temat podróży apostolskiej, którą odbyłem do Hiszpanii, odwiedzając Madryt, Barcelonę, opactwo w Montserrat oraz Wyspy Kanaryjskie. Po długiej podróży do czterech krajów afrykańskich, tym razem znalazłem się w kraju europejskim o dawnej i niezwykle bogatej tradycji katolickiej. Wyraźnie też widać było, że w dzisiejszej Hiszpanii, która doświadczyła znaczących przemian społecznych i kulturowych, papież wszędzie został przyjęty z entuzjazmem i gotowością do słuchania. Składam za to dziękczynienie Bogu oraz całemu narodowi hiszpańskiemu, królowi, władzom cywilnym, biskupom i wspólnotom kościelnym. Lud Boży bardzo mnie pokrzepił radosnym świadectwem swojej wiary i swojego uczucia. Ja zaś ze swej strony umocniłem wiernych i jako biskup Rzymu zachęciłem ich do przezwyciężania wszelkich form podziału i konfrontacji przez nieustanne pielęgnowanie komunii, dialogu oraz jedności w różnorodności. Na tym polega posługa następcy Piotra, służba, która w podróżach apostolskich znajduje swój szczególny wyraz, za każdym razem dostosowany do sytuacji eklezjalnej i społecznej odwiedzanych krajów. W przypadku Hiszpanii mogłem z radością zauważyć, jak bardzo ludzie w każdym wieku i w każdej sytuacji oczekiwali wizyty papieża. Wszędzie spotykałem tłumy, które przyjmowały mnie z wielką serdecznością. Nie było to czymś oczywistym i zasługuje na refleksję. Oczywiście ten udział wyraża przede wszystkim, jak mówiłem, wiarę ludu hiszpańskiego. Zarazem jednak sądzę, że ukazuje powszechną potrzebę odnalezienia jedności na fundamencie prawdziwym i głębokim, nie ideologicznym ani związanym z partykularnym interesem. W ostatecznym rozrachunku fundament ten może zapewnić jedynie Chrystus, a Ewangelia poprzez konieczne inkulturacje może przekazywać go w życie ludu. Może to czynić, ponieważ jej orędzie w pełni odpowiada na obie te potrzeby – poszukiwanie prawdy i pragnienie sprawiedliwości.

0: dokładnie kwadrans pozostał do 19.
1: Wieczór w dobrej atmosferze z Radiem Warszawa.
0: Jeśli ktoś lubi takie wyjątkowe, powiem, spotkania, to zapraszamy. Jutro 26 czerwca, jeszcze sprawdzę, czy na pewno tak, 26 czerwca. W naszej kochanej stolicy odbędzie się spotkanie uwielbieniowe, organizowane przez wspólnotę Ślimak Community. Będzie towarzyszyć mu hasło, jemu zależy na was. Jak powiedział Wojciech Czuba, inicjator tegoż właśnie spotkania, rozpoczęła się inicjatywa blisko rok temu, 31 maja, a jutrzejsze spotkanie będzie już 7. edycją wydarzenia. Będzie, co najważniejsze, Eucharystia. O 18:00 będzie adoracja, będzie wspólnota, będzie prawdopodobnie także śpiew, liturgia, no i wszystko to, co ci, którzy lubią śpiewać i modlić się, lubią najbardziej. Zatem serdecznie zapraszamy. Szczegółowe informacje oczywiście można znaleźć na stronie internetowej Ślimak na Pustyni, bo to się tak chyba, z tego co pamiętam, nazywa. No jeśli ktoś dysponuje czasem, no to zachęcamy.

0: Gabriel na 106 za niecałe 3 minuty, 19.
1: Ogłoszenie społeczne.
2: No nie wiem, jak to ubrać w słowa?
3: Może tak. Nie wyście mnie wybrali, ale ja was wybrałem. Tylko nie wiem, co dalej.
4: Ale ja wiem. Wyższe Seminarium Duchowne Diecezji Warszawsko-Praskiej na Tarchominie.
2: No dobra, ale jak to powiedzieć chłopakom, że seminarium to po prostu normalne miejsce?
4: Wystarczy to po prostu nagrać. Przecież sami studiujemy tu już od 4 lat.
5: Przekrocz próg naszego budynku i zobacz, jak wygląda nasza codzienność. Rekrutacja na nowy rok akademicki właśnie trwa. Wejdź na naszą stronę internetową. Tarchomin, czekamy na ciebie.
1: Ogłoszenie społeczne. Ogłoszenie nadawcy.
6: Czy złość zawsze niszczy?
7: A czy miłość zawsze pomaga?
6: O tym, jak budować więź w rodzinie
7: i jak towarzyszyć dzieciom w drodze do dojrzałości,
6: porozmawiamy jutro o 22:00.
7: W audycji Złością czy miłością? Elżbieta Stawińska,
6: Marcin Wnoszyński.
7: Zapraszamy!
8: Czy świętość może być związana z miejscem? Czy na przykład święty ojciec Pio mógłby istnieć bez San Giovanni Rotondo? Na te i inne pytania odpowiadamy w audycji Szlakiem Świętych. Zapraszam w sobotę o 11:30.
1: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
9: W najnowszym wydaniu tygodnika Sieci Kasa, buta i cynizm. Wstrząsający skandal na styku polityki i służby zdrowia. To cios w splot słoneczny obozu władzy. Być może cios śmiertelny. Polecam Sieci. Jacek Karnowski.
10: Studiować czy nie studiować? Oczywiście, że studiować. Najlepiej na Akademii Katolickiej w Warszawie. W ofercie m.in. unikatowy kierunek edukacji muzycznej z muzyką kościelną. A przede wszystkim dogodne terminy zajęć z teologii, katechetyki, sztuki, przywództwa duchowego. Zapraszamy na warsztaty małżeńskie i rodzinne, wykłady biblijne, liturgiczne i wiele innych. Super niskie czesne. Więcej informacji na stronie akademiakatolicka.pl. Spotkajmy się w październiku.
11: Zwracam się do Państwa nie jako pracownik, ale jako ktoś, kto każdego dnia widzi, jak wiele dobra dzieje się dzięki naszej wspólnej obecności w Radiu Warszawa. Mam na imię Dorota i w Radiu Warszawa zajmuję się fundraisingiem. Każda wpłata to dla Radia Warszawa więcej niż pomoc. To dowód na to, że jesteśmy sobie nawzajem potrzebni. Jeśli chcą Państwo pomóc nam dbać o to, co w nas najszlachetniejsze, zapraszamy na stronę radiawarszawa.com.pl w zakładkę Wspieraj. Każda pomoc ma ogromne znaczenie. Serdecznie dziękujemy.
12: Marzysz o niezwykłej podróży śladami wiary i kultury? Radio Warszawa wraz z Biurem Podróży Benedykt Travel zapraszają na pielgrzymkę do Meksyku od 1 do 11 lutego 2027 roku w programie m.in. Sanktuarium Matki Bożej z Guadalupe, Mexico City, Acapulco i wiele innych fascynujących miejsc. Zapewniamy duchową opiekę księdza. Szczegóły w sekretariacie radia oraz na radiowarszawa.com.pl. Meksyk czeka. Wyrusz z nami.
1: O reklamie.
0: Minęła 19.
13: Aktualności Radia Watykańskiego, Watykan News.
14: Kto studiuje i szuka prawdy, ten ostatecznie szuka Boga, przypomina papież. Leon XIV wskazuje na przesłanie nadziei, jakie we współczesnym świecie niesie sport. Stolica Apostolska zaprasza do wsparcia Ojca Świętego poprzez ofiarę na Święto Pietrze. Dorota Abdelmulawiet, aktualności z Watykanu. Leon XIV spotkał się z jezuitami kierującymi uczelniami i kolegiami w Ameryce Północnej. Podczas audiencji w Pałacu Apostolskim z uznaniem mówił m.in. o wielowiekowym zaangażowaniu Towarzystwa Jezusowego w edukację i zachęcał, by umożliwiać młodym ludziom, którzy szukają prawdy i wiedzy, prawdziwe spotkanie z Bogiem, także na uczelni.
15: Kto prowadzi badania, kto poświęca się studiom, I kto poszukuje prawdy, ten ostatecznie szuka Boga, niezależnie od tego, czy zdaje sobie z tego sprawę, czy nie. Dlatego niezwykle ważne jest, aby stwarzać możliwości, dzięki którym członkowie waszych wspólnot akademickich będą mogli poznać tego, który jest prawdą. Jak niedawno zauważyłem podczas wizyty w Hiszpanii, liczni młodzi ludzie i dorośli odkrywają na nowo wiarę chrześcijańską, niekiedy po okresie życia, w którym nieco oddalili się od Boga. Chciałbym zatem zachęcić was do dalszego udostępniania na waszych kampusach możliwości uczestnictwa w ćwiczeniach duchowych. W ten sposób członkowie waszych wspólnot akademickich mogliby doświadczyć osobistego spotkania z naszym Panem i w wolności poszukiwać sposobów służenia Mu w codziennym życiu.
14: Ojca Świętego odwiedzili dziś także przedstawiciele Włoskiej Federacji Pływackiej. Papież wykorzystał to spotkanie, by przypomnieć o przesłaniu nadziei, jakie sport wnosi we współczesny, poraniony świat.
16: Tutti voi infatti provenienti da paesi diversi.
15: Wszyscy wy bowiem, pochodząc z różnych krajów, zgromadziliście się tutaj, kierowani tą samą pasją i tymi samymi wartościami, ponad wszelkimi różnicami języka, narodowości i kultury. Ten fakt, charakterystyczny dla międzynarodowych wydarzeń sportowych, stanowi znak nadziei, znak świata, którego pragniemy. Wnosi wkład w pokojowe spotkanie narodów oraz w budowanie braterstwa.
14: W tych tygodniach do Watykanu przyjeżdżają neoprezbiterzy z całego świata, także z Polski. Nowo wyświęconym księżom z archidiecezji lubelskiej towarzyszy ich arcybiskup Stanisław Budzik, który wraz z nimi wziął udział we wczorajszej audiencji generalnej u Ojca Świętego.
17: Na placu Świętego Piotra wyraźnie widać, że Kościół katolicki jest powszechny, mówi wszystkimi językami, zakorzeniony jest w wielu kulturach. Miałem okazję podejść do Ojca Świętego i poprosić Go o błogosławieństwo dla naszych młodych kapłanów. Wspomniałem Mu także o mojej fascynacji świętym Augustynem. W bezpośrednim spotkaniu widać, że papież Leon promieniuje pokojem, życzliwością i wielkim oddaniem dla sprawy Kościoła. Nawet po krótkim spotkaniu z nim człowiek wraca umocniony na duchu i lepszy.
18: Idźmy razem z papieżem. Pomóżmy papieżowi w jego misji. Pokoju, nadziei, miłości bliźniego. Wesprzyj Ojca Świętego. Przekaż dar na Święto Pietrze. Wejdź na stronę www.obolodisanpietro.va.

No to jeszcze sprawdźmy, co się zmieniło w pogodzie. Było 30 stopni w stolicy. Czy ciągle jest 30? No nie. 29, dokładnie. 28 Raszyn, 27 Pruszków, Sękocin, Zalesie Górne, Żyrów czy Jasieniec. 30 już chyba nigdzie nie ma, na chwilę obecną. Jutro może będzie, sprawdzimy po 20. Ciśnienie cały czas spada, 1003 hektopaskale, ale ciągle pięknie świeci słońce i tak będzie do końca dnia. Wychowywać, ale jak w tej godzinie, bo już jest 5 minut po godzinie 19, czyli Ewa Pietrzak pojawi się w Radiu Warszawa. Wcześniej oczywiście będzie dużo dobrej muzyki, między innymi zaśpiewa dla nas Lighthouse Family czy Dawid Kwiatkowski, a ja nazywam się Wojciech Dąbrowski i mam przyjemność być z Państwem do godziny 22. Zapraszam serdecznie.

0: 12,5 minuty po godzinie 19.
1: Wieczór w dobrej atmosferze z Radiem Warszawa.
0: Zbliża się lipiec, a po lipcu już tylko sierpień. A w sierpniu taki szczyt, wyjątkowy szczyt na szczyt, powiedziałbym. Na szczyt jasnogórski będą wędrowały pielgrzymki. A pielgrzymki to przecież nie coś bezosobowego, ale ludzie. Gdzieś już niedaleko od nas, a może niedaleko was, będzie niósł się śpiew Czarna Madonna. A w innym miejscu będzie słychać jakieś inne maryjne pieśni, ale wszyscy będą zdążać tylko w jedno miejsce, czyli na Jasną Górę. Ojciec Sebastian Matecki pod przeorias tej góry w imieniu Paulinów wyszedł na powitanie pielgrzymów rowerowych, którzy ostatnio przyjechali, i powiedział, że to piękna rzecz pielgrzymować. Chwyciła ona ojca za serce. Może ktoś z Państwa też na pielgrzymkę rowerową się wybiera. Choć teraz w taką pogodę to chyba rowerem jeździ się dosyć ciężko. No ale trzeba się nawadniać, jeździć można, bo każda pogoda jest dobra, aby rowerem pojechać choćby na Jasną Górę. Z Warszawy też będzie wyjeżdżała.

0: 20 minut po godzinie 19, to oznacza czas na audycję Wychowywać ale jak.
1: Wychowywać ale jak? Zaprasza Ewa Pietrzak.
2: Pani Anna Szpindler jest z nami w tym tygodniu, szczęśliwa żona, mama 8 dzieci. Witam serdecznie, dzień dobry.
3: Dzień dobry Państwu.
2: To już zdradziliśmy naszym radiosłuchaczom, że najstarszy syn, tegoroczny maturzysta. Czy cała rodzina przeżywała te egzaminy maturalne?
3: Nie, obawiam się, że tylko zainteresowany przeżywał egzaminy maturalne. No myślę, że tak. Znaczy oczywiście gdzieś tam my też przeżywaliśmy, czy byliśmy z nim. Właśnie to też jest, nie wiem, czy tak jest wszędzie, ale na pewno u nas jest tak, że to skupienie na jednym dziecku już jest dużo mniejsze niż jak się ma tą jedną, dwójkę, trójkę, nie? No po prostu nie jesteśmy w stanie przeżywać, bo równolegle jest cała masa innych rzeczy, które też przeżywamy, nie?
2: Czyli można powiedzieć, że wielodzietna rodzina tutaj redukuje albo minimalizuje poziom stresu związanego tylko z jednym dzieckiem, prawda? Bo
3: tak.
2: To się rozkłada na najstarsze dziecko
3: jest,
2: i to najmłodsze.
3: Tak. Ja bym na to spojrzała też trochę jeszcze inaczej, czyli jest zdrowe zainteresowanie, ale a nie nad zainteresowanie, w sensie nie nad taka opiekuńczość i nad kontrola, nie? Jakby, no przeżywaliśmy, rozmawialiśmy z nim, nie wiem, tam przede wszystkim chyba w takim tonie, że wiemy, że on sobie poradzi, że on jakby my jesteśmy z niego dumni, niezależnie od tego tak naprawdę, jakie to będzie miał, tak? Jakby to na tym nam głównie zależało, no i tutaj myślę, że jakoś się udało, mąż miał wyprawę górską właśnie z nim, we dwóch zdobywali szczyty przed matu. Tak, no właśnie, żeby mu powiedzieć, że on jest dla nas ważny, niezależnie od tego, czy ta matura będzie taka, czy siaka, nie? Jakby, bo on, to jest tylko matura, tak?
2: Z wiarygodnego źródła wiem, że bardzo zdolny tutaj młodzieniec.
3: Tak, to jest inna kwestia, więc też chcieliśmy mu powiedzieć, że właśnie jakby to jest najważniejsze, nie? Nie wynik, tylko to, jaki on jest, jakby ile pracy w ogóle na co dzień wkłada, tak? Że jest człowiekiem, który kieruje się wartościami, a nie zachciankami, czy jest pracowity, tak? To jest wartości dla nas. Znaczy on na maturze będzie miał 90, czy 60, czy 40%, to jest drugorzędne. No
2: ostatnio.
3: I to chcieliśmy mu przekazać.
2: Jak zwykle w każdym zawodzie są ludzie z powołania i inni.
3: Tak.
2: I jednak usłyszałam, że pani powiedziała tutaj, że państwa chyba córka czy syn są w edukacji domowej jednak, tak?
3: Tak, tak.
2: Czy to
3: tak,
2: jest
3: tak,
2: właśnie, taka decyzja jest związana z atutami, predyspozycjami dziecka, czy także tym, że ten polski system edukacji, no, nie zawsze zdaje swój egzamin?
3: O, to jest temat rzeka, wydaje mi się.
2: Prawda, prawda.
3: I decyzja o edukacji domowej wynika z Hani predyspozycji, ale też takich, znaczy uważam, że, znaczy ona chciała po prostu być na edukacji domowej. Myśmy ją zachęcili do tego, żeby poszła do liceum zwykłego, żeby jednak zobaczyła, jak to jest i dopiero wtedy jakby postanowiła ostatecznie. I dobrze się stało, bo ona pierwszą klasę była w liceum i po tej pierwszej klasie jakby przeszła na edukację domową. To jest kwestia po prostu Hani. Hania jest bardzo taka samo zdyscyplinowana, ma dużą motywację wewnętrzną, ale też ma bardzo dużo zainteresowań niezwiązanych z tym, co jest w szkole, co powoduje, że może je realizować, tak? Lubi kręcić filmy, gra na instrumentach i jakby cały system szkolny powodował, że ona uwielbia gotować i piec. Cały ten system szkolny powodował, że miała bardzo czasu mało na hobby, na to, co ją pasjonuje, na to, co lubi, a przy tym jest właśnie dosyć nieśmiałym dzieckiem, więc jest bardzo dużo jej energii i emocji. Kosztowało utrzymywanie relacji, których wcale do końca nie chciała, tak? No, a zmuszona była, no bo chodziła do szkoły i tam były. Taka decyzja, chociaż to też, że muszę to powiedzieć z uśmiechem, bo ja już właśnie wiedziała, jak nas podejść, bo właśnie wzięła nas na rozmowę z mężem i mówi do nas w taki sposób właśnie, wiecie, mamo, tato, Pan Bóg mi powiedział, żebym przeszła na edukację domową. No jak tu dyskutować z dzieckiem?
2: Prorokini, Hanna, tak?
3: Tak, tak, no więc właśnie tak. No, ale rzeczywiście jakby myśmy postawili kilka warunków, to jest takie, że ona uczy się sama, ja nie, to jest jej odpowiedzialność i rzeczywiście tak jest, to znaczy uczy się sama, ma tylko tam polski i historia z różnych powodów jest wspierana i angielski, ale cała reszta, wszystkie, nie wiem, tam fizykę miała rozszerzoną przez jakiś czas, teraz biologię rozszerza, to wszystkie te rozszerzone przedmioty, wszystko jakby sama ogarnia, sama zdaje.
2: Dzielna dziewczynka. Mhm.
3: Tak, tak.
2: No ale z drugiej strony też wie, czego uczy. Może, tak. Może dzięki temu taka radość ale, tej edukacji.
3: Tak, ale to nie jest dla każdego i wręcz uważam, że nie dla każdej rodziny edukacja domowa jest dobra. To jest bardzo niekontrowersyjne, ale tak uważam.
2: Ale tak jest. Pani Anna Szpindler jest z nami w tym tygodniu. Serdecznie dziękuję, do usłyszenia.
3: Dziękuję, do usłyszenia.

35 po 19. To wieczór, dobra atmosfera z Radiem Warszawa na 106,2 FM. Zbliża się weekend, który przyniesie duże zmiany w organizacji ruchu w Warszawie. Między innymi już od 26 czerwca kierowcy oraz pasażerowie komunikacji miejskiej muszą liczyć się z czasowymi blokadami ulicy i objazdami. Dlaczego? O tym powiem jeszcze przed 20.

0: Za kwadrans godzina 20.
1: Wieczór w dobrej atmosferze z Radiem Warszawa.
0: Już jutro o godzinie 19 z Placu Zamkowego wystartuje kolejna edycja warszawskiej Masy Krytycznej. Pamiętacie Państwo, wielokrotnie o tym mówiliśmy. To złe słowo użyję teraz, ale użyję go. Ostrzegaliśmy, no bo niektórzy chcą pojechać po prostu swoim własnym samochodem, a tu masa krytyczna i koniec jazdy. Rowerzyści skierują się w stronę północnych dzielnic miasta, przejeżdżając przez Śródmieście, Żoliborz, Bielany, a powrót do centrum zaplanowano przez warszawską Wolę, zatem będą utrudnienia. No ale to dopiero od godziny 19 w piątek. Dzień później, to jest w sobotę, 27 czerwca, podobne utrudnienia w godzinach wieczornych, trochę później, bo 20:30 wystartuje nocny przejazd, tak zwany Night Skating Warszawa, czyli ci, którzy zamiast rowerów wolą wrotki, tak, są jeszcze tacy, czy rolki, a uczestnicy pojawią się mniej więcej w tych samych rejonach miasta co dzień wcześniej, czyli Śródmieście, Wola, Żoliborz, Bielany. No i co najważniejsze dla kierujących, utrudnienia, ruch samochodowy będzie wstrzymywany, między innymi w Alei Jana Pawła, na ulicy Kasprowicza, Słowackiego, Maremąckiej, Powązkowskiej czy Okopowej. Natomiast w niedzielę i w sobotę i w niedzielę wieczorem dwa duże koncerty na stadionie PGE Narodowym w Warszawie, zatem tam także będą utrudnienia w ruchu i prawdopodobnie w pewnych godzinach będą zamykane ulice. No niestety tak to już jest. Chce się mieszkać w Warszawie, trzeba liczyć się z utrudnieniami. Za 13 minut godzina 20 po 20. Jeszcze nie teraz, czyli Mariusz Dorot zaprasza swoich gości. I ja zapraszam w jego imieniu.

0: Wielkim przebojem George'a Ezra Green Green Grass w Radiu Warszawa. Ja raz na jakiś czas się pojawia. Zresztą nie tylko ten, tego właśnie wokalisty. Za 2,5 minuty, niecałe 2,5 minuty, godzina 20.
1: Ogłoszenie nadawcy.
2: W tym tygodniu na 106,2 FM, tuż przed wakacjami, no wakacjami głównie dla dzieci i młodzieży, jesteśmy w parafii Matki Bożej Królowej Polski na Marymoncie. W naszym studiu przy Floriańskiej 3 są z nami
3: ksiądz Janusz Wiczarski,
4: Paulina Zyś-Klisica
5: i Maciej Białek.
2: Dlaczego warto odwiedzić tę parafię?
4: Dlatego, że jest pięknym, historycznym miejscem otwartym na każdego człowieka.
2: Zapraszamy codziennie o 14.20, 20.45 i w niedzielę o godzinie 20.
5: Pozdrawiamy.
6: Warszawa wczoraj, dziś i jutro. Audycja niedaleko od domu, już jutro o godzinie 20. Zapraszam, Dominik Wędołowski.
1: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
7: Ładne oczy masz.
8: A czy zdrowe?
7: Przyjdź w najbliższą sobotę do Auli Starostwa Powiatowego w Legionowie przy ulicy Generała Władysława Sikorskiego 11.
8: Tu bezpłatnie zbadasz swój wzrok.
7: Więcej na mazowia.pl.
9: Dbamy o dobry wzrok Mazowszem. Marszałek Adam Struzi.
10: Marzysz o niezwykłej podróży śladami wiary i kultury? Radio Warszawa wraz z Biurem Podróży Benedykt Travel zapraszają na pielgrzymkę do Meksyku od 1 do 11 lutego 2027 roku w programie m.in. Sanktuarium Matki Bożej z Guadalupe, Mexico City, Acapulco i wiele innych fascynujących miejsc. Zapewniamy duchową opiekę księdza. Szczegóły w sekretariacie radia oraz na radiowarszawa.com.pl. Meksyk czeka. Wyrusz z nami.
1: Po reklamie.
0: Czwartek, 25 dzień czerwca, to Radio Warszawa, zbliża się godzina 20. A co w pogodzie? Cały czas w okolicach 30 stopni w Warszawie, chłodniej na wschód i na zachód. Tak jakoś wychodzi, że w Warszawie najcieplej. Baranów, Żerardów, Miedniewica, Grodzisk 27, Stanisławów, Borucza i dobre 26 stopni Celsjusza. No, taka pogoda. Idealna, bym powiedział. Temperatura w nocy spadnie do 18, jutro w ciągu dnia nawet 33-34 słońce i prawdopodobnie żadnej chmurki na niebie.
11: Jeszcze nie teraz. Program o tym, że życie w dojrzałym wieku może być piękne i pełne sensu. Zaprasza Mariusz Dorot.
12: Dzień dobry, dobry wieczór. Razem z nami Edyta Zawistowska-Rola, Fundacja Revital Life, psycholog, a także prowadząca na Uniwersytecie Trzeciego Wieku Gocław Klub Dobrostanu.
13: Dzień dobry
12: wszystkim. Cześć.
13: Cześć.
12: Dobrostan seniora. Tak bierzemy na tapetę ten temat, kończąc ten sezon audycji Jeszcze nie teraz. To moda czy umiejętność? Przez wiele miesięcy w tym roku słyszałem, rozmawiając z seniorami, różne historie. A zwłaszcza od tych osób, które po przejściu na emeryturę zaczynają nowe życie. Przed nimi dekada, dwie, trzy, a nawet cztery dekady życia. I wszyscy chcą zadbać o jakość tego życia, ale wśród nich też byli tacy, którzy po prostu może nie rezygnują, ale wybierają inną drogę. Nie otwierają tych drzwi, tylko zamykają, wchodzą do wewnątrz, do mieszkania, zamykają drzwi, mają ulubioną kanapę, ulubiony fotel. Takie dwie bardzo różne postawy. Jak myślisz, od czego to zależy?
13: Dwie skrajne postawy, czyli nareszcie mogę odpocząć i zamykam się w sobie, ale nie tylko w swoim mieszkaniu, ale i w sobie.
12: Pracowałem na to tyle lat, tak. Pracowałam.
13: Emerytura, też o tym się nie mówi, że przejście na emeryturę to jest rodzaj kryzysu, który dotyka człowieka, bo nagle 8 godzin z doby, którą poświęcałem dla kogoś, pracowałem dla kogoś, znika.
12: Ale miałem też rolę, byłem na stanowisku.
13: Tak, tak. I teraz co z tym czasem zrobić? I jeżeli mamy taki wachlarz swoich wartości życiowych i budowaliśmy tylko nasze życie na jednej nodze, że tak powiem, tylko na pracy, to ten szok, ten kryzys może być trudno przeżywany. I dlatego ten dobrostan i w ogóle też wcześniej tutaj rozmawialiśmy z Mariuszem o logoterapii, jest bardzo ważny, bo według Wiktora Frankla to przejście na emeryturę jest pewnym zdarzeniem. Jest bodźcem, który nas spotyka w życiu. I teraz mamy wybór. I Frank mówi, że między bodźcem, czyli właśnie tą przejściem na emeryturę, a reakcją jest wybór człowieka, wybór wolnego człowieka. I teraz co zrobimy? Czy właśnie zamkniemy się w domu, czy zaczniemy korzystać z takich aktywności jak Uniwersytet Trzeciego Wieku, albo zaczniemy rozwijać swoje życie po swojemu.
12: Bo zatrzymajmy się na chwilę na tym rozpięciu między tym bodźcem a reakcją, bo w tym pustym miejscu, a raczej w naszym myśleniu, że nam się tak myśli, no to pojawiają się różne przekonania. No, że w moim wieku to już nie za bardzo wypada, że jestem za stary, za stara na naukę, ona tak bardzo się rozwija, tak aktualizuje się szybko, że ja nie nadążam, więc pozostaje już mi tylko czekać. I to może być taka pułapka.
13: Mm-hmm. Bardzo duża pułapka. W ogóle czekanie to jest duża pułapka, bo czekać na co? Powiedziałeś też o przekonaniach. Przekonania mają bardzo duże znaczenie na temat, na tym też pracujemy właśnie na warsztatach dobrostanu w Akademii Holistycznego Dobrostanu Seniora. Jakie ja mam przekonania na temat siebie na emeryturze? Jak ja siebie widzę na tej emeryturze? Jak ja o sobie myślę w ogóle, tak? Czy ja zasługuję na to, żeby spędzać czas tak jak chcę, żeby być szczęśliwym? I to przekonanie, na przykład Fundacja Revitalife, o której wspomniałeś, zajmuje się głównie dobrostanem mieszkaniowym seniora, czyli zaczynamy od początku, jak on spędza czas, jak 60% czasu seniorzy spędzają w domu, to czy na przykład na te zajęcia może się dostać, tak? Czy może wyjść z tego domu, jeżeli jest na przykład mieszka na 4. piętrze bez windy. I ta potrzeba to tak naprawdę bezpieczeństwa, czy ona jest zaspokojona. I a propos tych przekonań, to mamy tutaj dużo niestety negatywnych przekonań, ale jest dobra wiadomość, przekonania można zmienić.
12: Można, nawet w wieku 60-65 lat.
13: Dokładnie.
12: A to jeszcze za chwilę wrócimy do tego dobrostanu naszych podstawowych potrzeb. Gdybyśmy chcieli tak poszukać innych słów, dobrostan, czyli o co chodzi tak w naszym życiu?
13: To jest stan dobra w nas, można tak powiedzieć, czyli jak my siebie postrzegamy, ile z siebie chcemy dać komuś i jakim emocje rządzą naszym życiem. Można to tak ogólnie powiedzieć.
12: Dobrze. A czy to tak może również być na tej emeryturze, że my teraz w wieku 30, 40, 50 lat dbamy o nasze zdrowie, dobrze się odżywiamy, prowadzimy aktywny tryb życia, ćwiczymy, regenerujemy się, wysypiamy się, czyli jakby robimy tak pod igłę, wszystko tak idealnie, tak w dobrym stylu. I przychodzi ten przejściowy moment przejścia na emeryturę. I teraz, czy zdrowie fizyczne wystarczy nam do dobrego starzenia się, do dobrego czasu spędzania na tej emeryturze? Czy w kontekście logoterapii Wiktora Frankla potrzebujemy coś jeszcze, poza też naszymi przekonaniami?
13: Mm-hmm. Potrzebujemy sensu.
12: Bo trochę go tracimy.
13: Tak, tak. Potrzebujemy złapać nowy sens życia, czyli innymi słowy, po co chcemy żyć, dla kogo chcemy żyć.
12: Pomyślałem, że to tylko dotyczy wieku takiego, jak się jest nastolatkiem, nastolatką, później się zaczyna studiować i człowiek myśli, że już wie, co, jak ma wyglądać jego życie, ma sens, ma marzenia i właściwie już później tylko będę to realizował. Nie muszę nic na nowo odkrywać, nic na nowo układać, bo przecież mam poczucie sensu.
13: A właśnie. Mało kto wie, że te nasze sensy życiowe, one się po prostu zmieniają i powinny się zmieniać, bo inne wartości będziemy realizować w wieku tych 30-40 lat, inne w wieku 55, a inne w wieku 60-70. I zmiana tych wartości pokazuje nam, że rozwijamy się w życiu. Że i to też nie trzeba szukać jakichś wielkich rzeczy, bo dla niektórych, mogę wspomnieć nawet moją świętej pamięci babcię, że dla niej sensem było wstanie rano i danie kurom jeść. To był jej sens, że ona chciała dbać o ogród, chciała dbać o te zwierzęta i miała w tym cel. I naprawdę, czasami wydaje nam się, że sens życia to jest coś jakiegoś wielkiego, nie wiem, ratowanie świata, jakieś wielkie, wzniosłe rzeczy, a to wcale nie o to chodzi. Chodzi o takie małe, drobne rzeczy, nawet ten uśmiech dla sąsiada codziennie.
12: Ale wydaje mi się, że idziesz do mnie z nową wiedzą, z takim z czymś nowym, bo dla mnie sens życia to jest właśnie takie trzymanie się czegoś. Ja wiele lat pracowałem na coś, mam ogromne doświadczenie, mam 60 lat doświadczenia, mam doświadczenie zawodowe, doświadczenie życiowe i to wszystko zbudowało sens mojego życia. A ty teraz mi mówisz, aha, ja jeszcze mam w sobie coś takiego, że ja nie chcę tego puścić, bo to jest mój sens życia. A ty do mnie mówisz, że to dobrze, że to się rozpada, że to może się zmienić, że, tak. I że ja mam teraz otworzyć dłoń, otworzyć myślenie, przeżyć te emocje i pozwolić na wejście nowego poczucia sensu życia mojego?
13: Dokładnie tak. Dokładnie tak. No, nawet jak tutaj nie widzicie państwo, ale jak Mariusz opowiadał o tym, że on tutaj trzyma wszystko w garści, to jego ciało się spięło i po prostu tak zesztywniał. I to obrazuje właśnie to kurczowe trzymanie się czegoś, tak? Kurczowe się trzymanie jakiejś rzeczy, że nasze ciało jest napięte. Nauka już dawno wie, że nasze ciało jest, tak zwana nauka jest psychosomatyka, tak? Że to wszystko ma na siebie wpływ i to trzymanie, no, po prostu nam nie służy.
12: Ale smutno mi jest teraz, bo ja trzymałem bardzo ważną rzecz w moim życiu i dlatego ja się spinałem, żeby ona nie upadła, żeby jej nie zniszczyć, żeby się nie rozbiła na kawałeczki, bo ja się boję, bo ja nie wiem, co jest za zamkniętymi drzwiami. W studiu Radia Warszawa jest z nami Edyta Zawistowska-Rola, psycholog, Fundacja Revital Life, prowadząca na Uniwersytecie Trzeciego Wieku Gocław Klub Dobrostanu. Za chwilę do państwa wrócimy i mam nadzieję, że Edyta mnie pozbiera.

0: Jeszcze nie teraz.
1: Mariusz Darot przed mikrofonem, razem z nami Edyta Zawistowska-Rola, Fundacja Revital Life, psycholog, prowadząca na Uniwersytecie Trzeciego Wieku Gocław Klub Dobrostanu. No to obiecałem, że mnie poskładasz. I ja nie wiem, czy właśnie, czy twoją rolą będzie to, żebym właśnie puścił to, żeby to się wszystko roztrzaskało, rozbiło i żebym się oczyścił, żeby pojawił się nowy sens w moim życiu, czy jak?
2: To dobre pytanie. Powiem tak, każda zmiana coś w nas wnosi, ale na pewno nie może być robiona na siłę. W momencie, kiedy mówimy o rozwoju, pierwszą fazą rozwoju jest taka tak zwana prekontemplacja.
1: Oj, to znaczy?
2: Takie słowo trudne. To znaczy, że bardziej już moje otoczenie zaczyna widzieć, że coś powinienem zmienić w swoim życiu niż ja. Tak?
1: Aha, no, że coś mnie nosi, tak? Że coś jest, jestem inny niż zazwyczaj?
2: Tak, tak. No, weźmy tu na przykład, nie wiem, nawet przykład tego mieszkania, że już raczej moje dzieci zaczynają widzieć, że no słuchaj mamo, tutaj już nie możesz wchodzić na to czwarte piętro, może poszukajmy czegoś dla ciebie okay. innego. I jeszcze do mnie, jako tej mamy, nie do końca dochodzi, że ta potrzeba jest dla mnie ważna i zaczynam zastanawiać się na tym, ale nie do końca wiem, czy to jest mój cel, tak?
1: No i tam jakoś wejdę.
2: Jakoś wejdę, nie przesadzaj. Tak. Nie przesadzaj. W końcu mi służy te wchodzenie na czwarte piętro. No, ale jak już przytrafi się jakaś kontuzja, albo jednak ta woda, albo jakieś zakupy będą cięższe, no to zaczynam o tym myśleć. I to jest druga faza rozwoju, kontemplacja.
1: A po co mi ten wózek?
2: Tak.
1: Co ty? Myślisz, że co ja nie udźwignę to?
2: Dokładnie. Później zaczynam sama dostrzegać, że kurde, może powinnam coś jednak zrobić. Że może te głosy moich bliskich, one wcale nie chcą mi szkodzić, tylko one chcą na mnie dobrze i sama zaczynam myśleć o tej zmianie.
1: To jest druga faza.
2: To jest druga
1: bo
2: faza.
1: Bo ja robię notatki.
2: Tak, to jest druga
1: Czyli
2: faza.
1: Czyli sam dostrzegam. Że mogą mieć rację.
2: Że mogą mieć rację i zaczynam powoli dociera do mnie, że ta zmiana może być możliwa. I to jest taki moment na wypisywanie sobie plusów i minusów tej zmiany.
1: Aha. I słocik sobie robię.
2: Tak. czy to jest dla mnie? No i jednak, jeżeli więcej tych będzie plusów, że jeżeli zacznę coś w tym działać w tym kierunku, na przykład ze zmianą mieszkania, że to już czas na mnie, to przychodzi planowanie. Planowanie tego działania. Czyli jeżeli...
1: Poczekaj, bo ja rozumiem, że to też mówisz odnośnie do mojej sytuacji, poczucia sensu.
2: Poczucie sensu. Poczucie sensu to bardziej bym to sprowadzała do tego, co mi sprawia radość. Bo często jest tak, że ja, jeżeli wykonuję jakąś pracę, to starsze pokolenie nie do końca szło za radością, raczej szło za obowiązkiem, za przymusem, za
1: pożytecznością,
2: zarobieniem jakichś pieniędzy na dom, na rodzinę. I nie zawsze to były ich buty, tak, że to był ich radość życia.
1: A, ładnie powiedziałaś.
2: Więc sens życia to jest bardziej takie podążanie za radością. Co sprawia mi radość w życiu? Co mi daje spokój? Co sprawia, że się uśmiecham? Co sprawia, że jestem między ludźmi? Że moje życie według mnie ma większą wartość, tak? Więc tu jest...
1: Dobrze. To jeszcze wracając do tych faz rozwoju, planowanie.
2: Tak.
1: Czyli później realizacja, tak?
2: Tak, działanie.
1: Działanie.
2: I to jest, i każda z tych faz rozwoju na naszym ramieniu wtedy, w tym działaniu, może usiąść taki wewnętrzny krytyk. I to jest normalne. I nie trzeba się go dać. Trzeba go strzepnąć.
1: Czy z prawej, czy z lewej strony może usiąść.
2: Tak, że a po co ty to robisz? A tam ci było dobrze? A czasami to są... Tak, tym wewnętrznym krytykiem może być ktoś bliski nawet.
1: A wiem, w którym momencie taki gość może usiąść nam na ramieniu. Mm-hmm. Mam dla ciebie trudne kolejne pytanie. Czy seniorzy mają prawo zadbać o siebie?
2: Ojej, no to jest, to tak jakbyś mi zapytał, czy człowiek ma prawo do życia. Oczywiście, że tak. To jest tak dla mnie bardzo duży temat i... i trochę się nawet przy tym wzruszam, nie ukrywam, pytaniu nawet.
1: No bo tak sobie myślę, seniorzy, a patrząc na rolę nasze, nasi rodzice, nasi dziadkowie, przez całe życie troszczą się o dzieci, o tak, innych.
2: Tak.
1: I powiedzmy sobie, że to jest ten czas wymarzony, kiedy możemy się zatroszczyć o siebie, mówiąc, że przechodzimy na emeryturę i to jest czas dla nas?
2: Podpowiem ci przykładem, bo z jednym z warsztatów Holistycznej Akademii Seniora jest taki tytuł Pewna siebie seniorka, pewny siebie senior, gdzie mówimy po prostu o pewności siebie. I seniorzy robią tam konkretne ćwiczenia, wypisując też swoje pozytywne cechy, tak? Jaka ja jestem. Jestem cechy charakteru. I czytają je sobie. I to jest szereg różnych ćwiczeń. Natomiast pani po skończonym seminarium podeszła do mnie i mówi, pani Edyto, ale nas tak nigdy nie uczył myśleć, że my mamy dbać o siebie. Nas uczono do tego, żeby dbać o kogoś.
1: Czyli być ofiarnym cały czas.
2: Tak.
1: Mówić tak, tak, tak. Nie mówić nie.
2: Dokładnie.
1: Nie, asertywność to jest w ogóle jakieś dziwne pojęcie.
2: Tak.
1: Nie ma tego
2: niezrozumiałe.
1: Czegoś.
2: Ale też ja też trochę się tak wzbraniam, w sensie buntuję przeciwko jakiejś dużej rozgraniczeniu, nie wiem, seniorzy, nie seniorzy, bo my trochę im odbieramy takiej po prostu ludzkich potrzeb, tak? To jest człowiek, taki sam jak 40-latek, czy 30-latek, czy 70-latek, który ma swoje potrzeby, a nierealizowanie tych potrzeb po prostu prowadzi do frustracji, prowadzi do złości.
1: To może, już nie będę używał tego słowa, to może to sformułowanie będzie poprawne. Czy można stawiać granice i jednocześnie pozostać dobrym człowiekiem?
2: Ja właśnie myślę w tym duchu, że stawianie granic czyni nas dobrym człowiekiem.
1: Możesz rozwinąć?
2: Bo dzięki naszym granicom, po pierwsze, świat zna nasze nie, czyli my się wprost komunikujemy. Nikt z naszego otoczenia nie domyśla się, czy to jest dla nas okej, czy to jest dla nas nie okej, tylko my mówimy, słuchaj, dzisiaj nie zostanę z wnuczką, nie posiedzę z Anią, bo idę na zajęcia, mam zajęcia albo mam umówionego lekarza, tak? I proszę, mów mi wcześniej takie rzeczy, bo po prostu też chciałabym opiekować się moją wnuczką, ale też mam swój kalendarz i na pewno możemy to jakoś zgrać, tak? Mm-hmm. Żeby te obie potrzeby były zaspokojone. I nie mówienie o swoich potrzebach powoduje w nas frustrację, że ta złość rośnie, że w pewnym momencie zamiast, jeżeli tak cały czas jesteśmy, że tak powiem, tacy potulni, to w pewnym momencie możemy wybuchnąć z byle powodu. Tak po prostu bywa.
1: Albo gdzieś odbije się to nam na zdrowiu.
2: Tak, to też.
1: No ale nie możemy komuś zabronić, jeśli ktoś jest babcią, która codziennie odbiera wnuki, która gotuje obiady, pomaga jak tylko może. I po prostu tak sobie to wyobraża, tak chce, taką ma potrzebę. To może to być okej? Okay?
2: No jak najbardziej, oczywiście. Jeżeli się w tym spełnia, jeżeli to jest, jeżeli jest w tym szczęśliwa i tak...
1: Nie zaniedbuje swojego zdrowia, bo jeżeli nie ma czasu na rehabilitację, nie ma czasu iść do lekarza, czy nie wiem, nie ma czasu na coś własnego, jakąś pasję, to co my, dzieci, my, rodzina, powinniśmy to zauważyć i jakby zatroszczyć się o to? Jeśli ona wszystko bierze na siebie.
2: Tak, bliscy jak najbardziej powinni widzieć takie rzeczy, ale też w momencie, kiedy osoba ma kontakt ze sobą samym, Tak?
1: O, tak, tak.
2: No, to jest ważne, że, no, że jestem przeciążona. Słuchajcie, potrzebuję chwili dla siebie, albo potrzebuję ten tydzień mieć tylko dla siebie. No jest ten kontakt ze sobą, właśnie dlatego w tej naszej holistycznej Akademii Dobrostanu dużo mówimy o tym, jak rozpoznawać swoje sygnały z ciała, czy jak ten kontakt ze sobą mieć.
1: No tak, czyli wszystko znowu wraca do naszych emocji, czyli trzeba pójść do szkoły, aby rozpoznawać te własne emocje, bo okazuje się to bardzo kluczowe. Edyta Zawistowska-Rola, Fundacja Revital Life, psycholog prowadząca na UTW Głocław Klub Dobrostanu. Za chwilę do Państwa wrócimy.

0: Jeszcze nie teraz.
1: Mariusz Dorot przed mikrofonem, razem z nami Edyta Zawistowska, rola psycholog, Fundacja Revital Life, prowadząca na Uniwersytecie Trzeciego Wieku Gocław Klub Dobrostanu. Zakończyliśmy takim moim stwierdzeniem, że muszę iść do szkoły, aby nauczyć się rozpoznawać własne emocje, bo okazuje się, że to jest bardzo ważne, żeby mieć kontakt ze sobą, bo to wszystko wpływa na mój dobrostan, na moje starzenie się, na to, żebym potrafił stawiać granice i żebym odnalazł w sobie pewność siebie i żeby mi było dobrze ze sobą i z otoczeniem.
2: Wow, piękne podsumowanie. Tak, dokładnie.
1: No i idziesz na ten Uniwersytet Trzeciego Wieku i jakie są reakcje osób dojrzałych, kiedy zaczynasz temat emocji?
2: No, okazuje się, że seniorzy są naprawdę już bardzo wyedukowani, bo na przykład jak zaczynam mówić o złości i jak ta złość na przykład niewyrażona może się przełożyć na bóle głowy, bóle karku, że te emocje, które kumulujemy w sobie, mają wpływ, po prostu bezpośredni wpływ na nasze zdrowie.
1: I nie idziemy do apteki.
2: I nie idziemy do apteki, tak.
1: Znaczy
2: idziemy
1: do apteki. Szukamy lekarstw.
2: Ale w momencie, kiedy się zaopiekujemy tą złością, w sensie po prostu na przykład w asertywnej komunikacji, czuję złość, kiedy ty, i uczymy się właśnie, jak te zdania asertywne budować, jak rozmawiać ze swoimi bliskimi, tak, żeby ją w bezpieczny sposób wyrażać. I dla nich jest to czasami odkrycie, a czasami są bardzo takimi zaangażowanymi słuchaczami studentami, i to jest chyba takie najbardziej budujące od strony prowadzącej, że naprawdę wdrażają te wskazówki w swoje życie.
1: Bo bardzo często, tak jak słyszę, na tych spotkaniach dotykasz takich podstawowych potrzeb ludzi dojrzałych. Po 60-65 roku życia ty stawiasz przed nimi piramidę potrzeb i odwołujesz się do tego, co jest ważne w życiu, i abyśmy, poszukując tego sensu, tego nowego sensu, dobra, już przyjąłem, jesteś przyjazna i okej, rozumiem cię, że mogę mieć nowy sens życia na tej emeryturze, ale żeby mieć ten nowy sens, to muszę zejść do moich fundamentów, do podstaw i jakby budować ten sens. I w tym budowaniu tego nowego sensu ważne są moje potrzeby.
2: Tak. I w tym pomaga piramida potrzeb Maslowa. Już tak nawet odwołując się do dobrostanu mieszkaniowego, od którego zaczynaliśmy, często te nasze mieszkania nie spełniają w ogóle tych podstawowych potrzeb, bo mówimy tu o szczęściu, o dobrostanie seniora, ale tak naprawdę z tej piramidy, żeby sięgnąć po potrzeby samorealizacji, po potrzeby uznania i szacunku.
1: Czyli te nasze pasje, te zainteresowania, to nowe miejsce w społeczeństwie.
2: Tak, to bycie wśród ludzi, tak? To, że ktoś docenia mnie i ja kogoś doceniam, że jestem doceniany, to muszą być spełnione te podstawowe potrzeby. Podstawowa potrzeba, czyli potrzeba bezpieczeństwa, a nasze mieszkania często tej podstawowej potrzeby nie realizują. Mamy konkretne statystyki. 60% upadków osób starszych zdarzają się właśnie w domach, gdzie mamy niezabezpieczone na przykład nawet wanny, tak? Czy gdzie się osoby ślizgają się w łazience, nie mogą wejść do wanny i tam się najwięcej dzieje po prostu wypadków.
1: Czyli patrząc na fazę rozwoju, czwarta faza, ostatnia, realizacja działania, czyli jakie drobne zmiany zwiększają nasze bezpieczeństwo?
2: To tutaj jesteśmy w fundacji w czasie przygotowania takiego specjalnego zeszytu, gdzie mamy konkretne wskazówki, czy na przykład może się senior wyprowadzić do miejsca, gdzie to mieszkanie jest dla niego przygotowane pod jego potrzeby, bo niestety nasze mieszkania nie starzeją się wraz z nami, tak? 30% seniorów mieszka w blokach z PRL-u, gdzie one po prostu nie są dostosowane, tak? Nie mają wind. I w tym zeszycie, w tej publikacji będziemy jasno, konkretnie wyjaśniać, że jeżeli się chce się przeprowadzić, to gdzie? A jeżeli nie mogę się przeprowadzić, to to, co zmienić, co mogę zmienić. To są naprawdę czasami bardzo drobne rzeczy. Usunięcie dywaników w domu, gdzie mogę zahaczyć nogą i się, prawda, przywrócić. Dobre oświetlenie, czy właśnie wymiana wanny na prysznic. To są w tym zeszycie właśnie będziemy konkretnie pomieszczenie po pomieszczeniu przechodzić, gdzie, jak to bezpieczeństwo, czyli tą podstawę naszej piramidy poprawić, żeby można było przejść i te nasze potrzeby zaspokoić wyższego rzędu, tak? Jak potrzeba przynależności do grupy, żeby wyjść z tego mieszkania, znaleźć sobie nową grupę przyjaciół, nową grupę, która będzie dzielić nasze pasje, gdzie pozyskamy uznanie i szacunek i będziemy się po prostu samorealizować.
1: Gdybyś miała zostawić naszym słuchaczom takie trzy rady dotyczące dobrego starzenia się, bo wydaje nam się, że takie pytanie ważne to jest, jak żyć długo i dobrze. Już powiedziałaś, sens życia, relacje, granice, no i ten rozwój, tak, bardzo szeroko rozumiany. To są takie pojęcia, takie rzeczy, na które w życiu nigdy nie powinno być za późno, że warto o nie walczyć, dbać. Ale takie trzy rady dla kogoś, kto może już uważa, że a, Mariusz, ja już najlepsze lata to już mam za sobą.
2: Trochę tak nie mam w sobie takiej odwagi, powiem szczerze, żeby dawać rady doświadczonym osobom. W sensie mówię tutaj o seniorach. Ja jako 40-letnia kobieta mogę mówić bardziej od strony mojego doświadczenia pracy z seniorami, co oni mówią. Może mogę być ich ustami, kiedy widzę piękne kobiety w sile wieku, moje słuchaczki, seniorki. One mają zapełniony kalendarz. One po prostu bardzo ten sens życia patrzą na to, jak te działania, jak ich plan dnia wygląda. I to jest bardzo potrzebne, żeby ta rutyna, tak, żeby wstają, ćwiczą, mają konkretny plan dnia, jak on wygląda. To jest, myślę, że to jest bardzo ważne dla seniora. Druga rzecz to jest zadbanie i to myślę, że na
1: Poczekaj, tak. Pierwsza rzecz, kupić kalendarz, pomimo, że mamy czerwiec, to będą przeceny, tak, i wpisywać plan dnia.
2: Tak.
1: Dobrze, pierwsza. Druga rzecz?
2: Druga rzecz to jest zadbać o to swoje bezpieczeństwo, czyli z wyprzedzeniem planować, zobaczyć, jak to moje mieszkanie wygląda i czy mogę już wprowadzić w nim zmiany, czy ono jest dostosowane do mojego ciała, tak? Mówiąc tak.
1: Do moich zmysłów.
2: Do moich zmysłów, tak. Do mojej motoryki, do moich schorzeń często też, żeby ono było dla mnie bezpieczne i stanowiło tą bazę do życia, tak? To jest...
1: Baza do życia. Tak. Fundament, podstawa.
2: Tak, to jest mój fundament, żeby z tej piramidy wznieść się wyżej, po pierwsze. Trzecia sprawa, i myślę, że jedna z najważniejszych, to człowiek do rozwoju i w ogóle do życia potrzebuje ludzi. Więc dbać o te swoje przyjaźnie, dbać o te swoje rodziny, dbać o te relacje, żeby one po prostu były, tak? I badania pokazują, że to, że my się będziemy czuć dobrze, to nie wystarczy takich spektakularnych rzeczy. Wystarczy te dzień dobry w windzie, dzień dobry u pani w warzywniaku. To są takie rozmowy, które po prostu codzienne, które pokazują, że jesteśmy wśród ludzi. To jest bardzo ważne.
1: Zapisałem.
2: No i ruch. Ruch jest bardzo ważny. To jest podstawa dotlenienia mózgu, do endorfin, tego, że chce nam się żyć, więc nawet ten spacer tutaj jest bardzo, bardzo ważny.
1: Nasze spotkanie zapisało się na antenie Radia Warszawa 106,2 FM. Zapisało się też w moim sercu. Jestem bardzo wdzięczny, że przyjęłaś od nas zaproszenie. Bardzo ci dziękuję, że podarowałaś nam te myśli, te doświadczenia, tą wiedzę. Bardzo dziękuję za to spotkanie.
2: Ja również dziękuję. Dziękuję słuchaczom, dziękuję tobie za podjęcie tego ważnego tematu i mam nadzieję, że ktoś skorzysta z tej wiedzy. I zapraszam na stronę Fundacji Revita Life, bo bardzo dużo się dzieje w naszej społeczności i na Facebooku. Zaglądajcie tam, wrześniu premiera naszego zeszytu Jak żyć zdrowo w własnym mieszkaniu. To przed nami.
1: I nieustannie sprawdzajmy stan dobra w nas.
2: Tak, to bardzo ważne.
1: Edyta Zawistowska-Rola, psycholog, Fundacja Revital Life, a także prowadząca na Uniwersytecie Trzeciego Wieku Gocław Klub Dobrostanu. Bardzo dziękuję. Do usłyszenia i zobaczenia.
0: Jeszcze

0: Przystanek Parafia w Radiu Warszawa mamy za kwadrans 21.
1: Przystanek Parafia.
2: Drodzy Państwo, w tym tygodniu jesteśmy u Matki Bożej Królowej Polski i w tygodniu zachęcamy do tego, by w niedzielę o 20.

0: 20 również uruchomić Radio Warszawa, posłuchać finału tej audycji. Kochani, może pochwalmy się, ile narzeczonych brało udział w przygotowaniu do sakramentu małżeństwa w tej parafii.
1: Narzeczonych to musielibyśmy zdublować tę wartość, czyli około 1000 narzeczonych, ale to było 500 par, więc to potężna grupa ludzi, których na Górce formujemy. Zapraszamy i przygotowujemy do sakramentu małżeństwa, a także po ślubie prowadzimy spotkania małżeńskie, zachęcamy do obecności w kręgach bądź w takich spotkaniach formacyjnych. Zapraszamy Was serdecznie. Jesteśmy blisko metra, stacja Marymont, 3 minuty od stacji Marymont, piękny kościół historyczny, który jest bujny, zielony, zachęca swoim pięknem. Zapraszamy, Marianie na Górce.
2: W naszej parafii znajdują się różne relikwie, począwszy od naszych mariańskich świętych i błogosławionych, a zatem relikwie naszego założyciela, świętego ojca Stanisława Papczyńskiego, a także błogosławionego ojca Jerzego Matulewicza, który był odnowicielem naszego zgromadzenia. Bardzo ciekawa postać, ich obrazy również znajdują się w naszej świątyni. Ale oprócz tego mamy relikwie błogosławionego Michała Sopoćki oraz świętej siostry Faustyny. Nasza parafia jest wyjątkowym miejscem pod tym względem, ponieważ błogosławiony Michał Sopoćko przez 6 lat posługiwał tutaj właśnie w tym kościele. Zostawił nam nawet obraz Miłosierdzia Bożego, który wisi w lewej nawie kościoła, który jest trzecim w historii namalowanym obrazem Bożego Miłosierdzia. A oprócz tego mamy relikwie błogosławionego Stefana Wyszyńskiego i świętego Jana Pawła II, więc to jest piękna przystań do modlitwy. Zapraszamy.

0: Reklama.
1: W najnowszym wydaniu tygodnika Sieci Kasa, buta i cynizm. Wstrząsający skandal na styku polityki i służby zdrowia. To cios w splot słoneczny obozu władzy. Być może cios śmiertelny. Polecam Sieci. Jacek Karnowski.
2: Ładne oczy masz.
3: A czy zdrowe?
2: Przyjdź w najbliższą sobotę do auli Starostwa Powiatowego w Legionowie przy ulicy Generała Władysława Sikorskiego 11.
3: Tu bezpłatnie zbadasz swój wzrok.
2: Więcej na mazowia.pl.
4: Dbamy o dobry wzrok Mazowszem. Marszałek Adam Struzi.
5: Marzysz o niezwykłej podróży śladami wiary i kultury? Radio Warszawa wraz z Biurem Podróży Benedykt Travel zapraszają na pielgrzymkę do Meksyku od 1 do 11 lutego 2027 roku w programie m.in. Sanktuarium Matki Bożej z Guadalupe, Mexico City, Acapulco i wiele innych fascynujących miejsc. Zapewniamy duchową opiekę księdza. Szczegóły w sekretariacie radia oraz na radiowarszawa.com.pl. Meksyk czeka. Wyrusz z nami.
0: Po reklamie.
6: Wiadomości z życia Kościoła. Wojciech Dąbrowski. W piątek rozpoczyna się konsystorz. To spotkanie kardynałów z całego świata, które zwołał papież Leon XIV. Ma służyć namysłowi nad najważniejszymi wezwaniami Kościoła i świata. A więcej na ten temat wie Kacper Kowalczyk.
7: Konsystorz poprzedzi msza święta w Bazylice Świętego Piotra. Potem kardynałowie udadzą się do auli Pawła VI. Obrady otworzy przemówienie dziekana kolegium kardynalskiego kardynała Giovanni Battista Re. Wystąpienie wprowadzające ojca świętego Leona XIV i pierwsza medytacja biblijna poświęcona pytaniu, w jakim świecie jesteśmy dziś powołani do głoszenia Ewangelii, a wygłosi ją kardynał Grzegorz Ryś. W planach łącznie 4 sesje dyskusji według metody synodalnej. Druga piątkowa dotyczyć będzie napięcia między kulturą siły a cywilizacją miłości. W sobotę kardynałowie pod przewodnictwem Leona XIV zajmą się wyzwaniami współczesności na podstawie encykliki Magnifica Humanitas oraz kwestią wdrażania postanowień synodu o synodalności. Kacper Kowalczyk, Radio Warszawa.
8: To są wiadomości z życia Kościoła.
6: Parafia Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Dębem Wielkim przygotowuje się do odpustu. W planach zarówno modlitwa, msza święta, procesja, także piknik parafialny. Gościem uroczystości będzie ksiądz profesor Dariusz Kowalczyk, jezuita i wykładowca na Papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim, zapowiada Piotr Przędzik z Rady Parafialnej.
9: Będzie przewodniczył mszy świętej o godzinie 12 i wygłosi na niej Słowo Boże. To centralna część naszego święta. Ale to nie wszystko.
6: Po mszy świętej i procesji odbędzie się festyn parafialny. W programie stanowiska gastronomiczne, ale także możliwość obejrzenia filmów zrealizowanych w technologii wirtualnej rzeczywistości 360 stopni czy spektakl teatralny dla dzieci.
9: Przy okazji zapraszamy do odwiedzenia naszej odnowionej świątyni i do adorowania Pana Jezusa w kaplicy adoracji. To także okazja, by poczuć obecność innych świętych i błogosławionych, których relikwie znajdują się w naszym kościele.
6: Uroczystości odbędą się przy parafii świętych Piotra i Pawła przy ulicy Kościelnej w Dębem Wielkim. Dzięki wsparciu radia, słuchaczy Radia Warszawa, dzieci ze świetlicy dom ojca Ignacego na warszawskiej Pradze wyjadą na letnie kolonie do piekar koło Krakowa. Pieniądze zebrane w ramach akcji pozwolą na 6-dniowy pobyt w ośrodku, gdzie najmłodsi będą mogli odpocząć i skorzystać z licznych wycieczek oraz zajęć. Jesteśmy pełni wdzięczności, mówiła siostra Nikola Stoń, dyrektor świetlicy domu ojca Ignacego.
10: Radość jest ogromna, przeogromna i bardzo, bardzo wdzięczna. Bardzo dziękujemy całej społeczności Radia Warszawa. No i przede wszystkim słuchaczom, którzy aktywnie się włączyli w tą zbiórkę.
6: Dzieci zobaczą wiele interesujących miejsc.
10: Przede wszystkim chcemy troszeczkę zwiedzić miejsca takie jak właśnie Kraków, rynek podziemi Krakowa, kopalnie soli w Wieliczce. Będziemy też sportowo uczestniczyć w różnych zajęciach.
6: Dla wielu podopiecznych pochodzących z rodzin w trudnej sytuacji materialnej będzie to jedyna wakacyjna wycieczka poza miasto. Siostry Larytanki dziękują wszystkim ofiarodawcom, podkreślając, że pomoc umożliwia dzieciom przeżycie bezpiecznych i radosnych wakacji. Caritas Polska pomoże poszkodowanym w trzęsieniu ziemi w Wenezueli. Według najnowszego bilansu liczba ofiar przekroczyła już 160 osób. Ekipy ratunkowe stale przeszukują gruzy budynków. Ireneusz Krause, zastępca dyrektora Caritas Polska, poinformował, że organizacja zapewni najpotrzebniejsze środki poszkodowanym w trzęsieniu ziemi.
11: Caritas Polska rusza ze wsparciem dla lokalnego partnera Caritas Wenezuela, która podjęła już pierwsze pomocowe działania. Oczywiście są to działania ratujące życie, udzielania pomocy medycznej oraz dostarczania przede wszystkim najpotrzebniejszych środków żywnościowych, wody i oczywiście udzielania schronienia.
6: W Wenezueli wystąpiły dwa silne trzęsienia ziemi. Jedno zaraz po drugim. Pierwsze z nich miało magnitudę 7,2, drugie 7,5. Wstrząsy były odczuwalne w wielu częściach kraju, ale do największych zniszczeń doszło do w stolicy Wenezueli, Caracas. Mieszkańcy w panice wybiegali na ulicę, a szyby wypadały z okien. Pojawiły się także przerwy w dostawach prądu.

0: Maryjo Jasnogórska, Pani, Matko naszego zawierzenia, przychodzimy do Ciebie z tym wszystkim, co nosimy w sercu. Ty znasz nasze drogi, nasze radości i niepokoje, nasze dziękczynienia i nasze łzy. Przyjmij nas wszystkich, tych, którzy dziś dziękują i tych, którzy proszą, tych, którzy przeżywają radość i tych, których serca są pełne bólu. Tych, którzy odnaleźli pokój i tych, którzy jeszcze go szukają. Ty nikogo nie odrzucasz, każdego przyjmujesz jak matka. Maryjo Jasnogórska, Pani, pozostań z nami i czuwaj nad naszymi rodzinami, nad dziećmi i młodzieżą, nad chorymi i samotnymi. Matko Najświętsza, zawierzamy Ci dzieci pierwszokomunijne, jeszcze bardzo świeże. Jest z nich to niezwykłe przeżycie pierwszego dnia spotkania z Jezusem w Eucharystii. Pamiętają drżenie serca przed wejściem do Kościoła i ten moment, kiedy po raz pierwszy przyjęły Pana Jezusa tak blisko. Zachowaj w ich sercach żywą radość spotkania z Jezusem. Nie pozwól, aby zagubiły prostotę wiary, dziecięce zaufanie i pragnienie życia blisko Twojego Syna. Prowadź je drogą świętości przez całe życie. Zawierzamy Ci kapłanów, neopresbiterów, którzy jeszcze niemal czują na dłoniach świeży olej święceń i jeszcze brzmią w ich sercu słowa litanii do wszystkich świętych, chwila leżenia krzyżem, wzruszenie rodziców i pierwsze wypowiedziane: to jest ciało moje. Niech nigdy nie utracą gorliwości pierwszych dni kapłaństwa. Strzeż ich serc od zniechęcenia, prowadź drogą pokory i wierności, aby byli czytelnymi świadkami Ewangelii i dobrymi pasterzami dla powierzonych im ludzi. Przyjmij narzeczonych, przyjmij młodych małżonków, którzy jeszcze niedawno stali przed ołtarzem, patrząc sobie w oczy z drżeniem serca i wypowiadali słowa przysięgi, miłość, wierność i uczciwość małżeńską na całe życie. Wciąż żywe są w nich wspomnienia tamtego dnia, dźwięk organów, wzruszenie rodziców, delikatnie drżące dłonie, obrączki nakładane z przejęciem, spojrzenia pełne nadziei i planów. Zawierzamy jubilatów, którzy dziękują dziś za przeżyte lata. Patrząc na nich, łatwo zrozumieć, że prawdziwa wierność dojrzewa powoli. Nie rodzi się jednego dnia. Wzrasta pośród zwyczajności, prób, chwil jasnych i ciemnych, pośród codziennego tak, które nieraz trzeba było wypowiadać bardziej sercem niż emocjami. Przyjmij modlitwę prezbiterów, którzy wracają pamięcią do dnia swoich święceń. Może wydaje się, że było to niedawno, choć minęły już dziesiątki lat. Pamiętają swoje młode dłonie namaszczone krzyżmem, pierwszą odprawioną mszę świętą, pierwsze błogosławieństwo udzielone rodzicom. Pamiętają ludzi spotkanych na parafialnych drogach, dzieci przynoszone do chrztu, młodych przy ślubnym ołtarzu, starszych odchodzących pojednanych z Bogiem. Ile ludzkich historii mieści się w sercu kapłana po latach, ile cichych rozmów, niewypowiedzianych słów, łez, pogrzebów i świąt przeżytych razem z ludźmi. Stojąc przed Tobą, bardziej niż o swoich zasługach, myślą o Bożej cierpliwości, o tym, że Pan Bóg prowadził ich mimo słabości, zmęczenia i chwil zwątpienia. Przyjmij małżonków świętujących kolejne rocznice wspólnego życia. Patrzą na siebie już inaczej niż kiedyś, nie z młodzieńczym idealizmem, ale z czułością, która przeszła przez doświadczenie czasu. Wiedzą już, że miłość to nie tylko wielkie słowa i uroczyste chwile, ale przede wszystkim codzienna obecność, wspólnie przeżyte choroby, troska o dzieci, nieprzespane noce, zwykłe rozmowy przy stole, przebaczenie po trudnych chwilach. Maryjo, pamiętaj o siostrach zakonnych i zakonnikach. Przed laty zostawili wiele, aby pójść za Chrystusem drogą rad ewangelicznych. Ich życie często pozostaje ukryte i ciche, bez rozgłosu. A przecież tyle dobra rodzi się właśnie z tej ukrytej modlitwy, z codziennej służby, z wiernego trwania przy Bogu. Umacnia ich w cichej służbie, w modlitwie i oddaniu. Niech przez ich życie wielu ludzi odnajduje drogę do Twojego Syna. Naucz nas wszystkich iść przez życie z ufnością. Gdy przyjdą chwile zwątpienia, umacniaj naszą wiarę. Gdy zabraknie sił, dodawaj odwagi. Gdy zgubimy drogę, prowadź nas do swojego Syna. A gdy będziemy się cieszyć Jego darami, ucz nas wdzięczności i pokory. Zawierzamy Ci Kościół Chrystusowy, papieża Leona, biskupów, prezbiterów, diakonów, wszystkich powołanych. Zawierzamy naszą Ojczyznę i wszystkich Polaków. Uproś pokój, ten wielki dla świata, ale i ten cichy, który rodzi się w ludzkim sercu. Przyjmij naszą modlitwę za zmarłych, za rodziców, krewnych, przyjaciół, znajomych, współpracowników. Otaczaj opieką naszych dobroczyńców i konfratrów, dzięki którym możemy trwać i modlić się razem. Maryjo, przyjmij wszystkie intencje wpisane do Księgi Apelowej, pielgrzymów dnia dzisiejszego, siostry franciszkanki rodziny Maryi, odprawiające rekolekcje przed ślubami wieczystymi. Oddajemy Ci to wszystko, czego nie zawsze umiemy wyrazić słowami, wszystkie ukryte westchnienia serca, niewypłakane łzy, ciche dziękczynienia, lęki o jutro i nadzieje, które nosimy głęboko w sobie. Pozostań z nami w tej godzinie apelowej, tak zwyczajnej, a przecież tak pełnej Twojej obecności. A kiedy przyjdzie kres naszej ziemskiej drogi, wyjdź nam na spotkanie i zaprowadź nas do domu Ojca, gdzie nie ma już łez ani lęku, lecz jest wieczna radość i pokój. Maryjo, Jasnogórska Pani, Królowo Polski, przy Tobie chcemy być, o Tobie pamiętać i z Tobą czuwać. Rozważamy tajemnicę ustanowienia Eucharystii. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, błogosław za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
2: Jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.
3: O mój Jezu,
2: przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
0: Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko. Naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać, Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddaw.
4: Księdza arcybiskupa prosimy o błogosławieństwo.
5: Na progu wakacji dla naszych dzieci i młodzieży mam świadomość, że dzisiejszym błogosławieństwem przedłużam uprzedzające z wczoraj błogosławieństwo Ojca Świętego Leona XIV, który pozdrowił polskie dzieci i młodzież, życząc im nie tylko udanego wypoczynku, ale również odkrywania znaków Bożych w świecie, częstej mszy świętej, pielgrzymek i bliskich spotkań z najbliższymi i przyjaciółmi.

Kończymy transmisję apelu Jasnogórskiego. Za chwilę usłyszymy Ewangelię i komentarz, który przygotował ksiądz Piotr Lipiec, tu Radio Warszawa, a ja zapraszam do modlitwy Różańcem Świętym naszych słuchaczy. 512-700-444, 512-700-555. Modlimy się o 21.30.

0: Ewangelii świętego Mateusza. Gdy Jezus zszedł z góry, postępowały za Nim wielkie tłumy. A oto podszedł trędowaty i upadł przed Nim, mówiąc: Panie, jeśli chcesz, możesz mnie oczyścić. Jezus wyciągnął rękę, dotknął go i rzekł: Chcę, bądź oczyszczony. I natychmiast został oczyszczony z trądu. Jezus powiedział do niego: Uważaj, nie mów o tym nikomu, ale idź, pokaż się kapłanowi i złóż ofiarę, którą przepisał Mojżesz, na świadectwo dla nich.
1: Człowiek, który według prawa miał żyć poza obozem, ogłaszać swoją nieczystość i ostrzegać innych, nie ukrywa się, lecz przychodzi do Jezusa. Nie robi tego jednak w klimacie pretensji, tylko z adoracją i zawierzeniem. Panie, jeśli chcesz, możesz mnie oczyścić. Mateusz używa tu czasownika proskineo, który może znaczyć zarówno pokłon, jak i akt czci. Właśnie dlatego wielu egzegetów widzi w tej scenie coś więcej niż zwykłą prośbę o pomoc. Chory zaczyna przeczuwać w Jezusie Pana, którego wola ma moc twórczą. Święty Jan Chryzostom trafnie zauważa, że trędowaty nie mówi: jeśli poprosisz Boga, ale jeśli chcesz. A więc przypisuje Jezusowi władzę, nie tylko samo pośrednictwo. Po uzdrowieniu natychmiast odsyła on chorego do kapłana. Nakazuje mu milczeć, jednak nie oznacza to absolutnego milczenia o cudzie, a raczej właściwą kolejność w postępowaniu względem niego. Najpierw potwierdzenie przez kapłana, potem pełny powrót do życia w społeczeństwie. To bardzo katolicka wizja. Nie możemy zamykać łaski w sferze indywidualnego przeżycia. Ma ona wejść w ciało wspólnoty, w jej porządek, w jej doświadczenie. Dzisiejsze słowo uczy nas nie tylko wołać o ulgę, ale jeszcze bardziej pozwolić się Jezusowi dotknąć tam, gdzie nosimy wstyd, odrzucenie, rozpad i samotność.

0: Jest godzina 21:30. Zapraszam do wspólnej modlitwy Różańcem Świętym 512 700 444 512 700 555. Dwa numery są do Państwa dyspozycji. Modlimy się o opiekę Matki Najświętszej, Boże błogosławieństwo i prowadzenie, dar Ducha Świętego w posłudze Piotrowej dla Ojca Świętego Leona XIV. Modlimy się w intencjach biskupa Romualda Kamińskiego, biskupa Jacka Grzybowskiego, biskupa Tomasza Sztajerwalda. Za Radio Warszawa w intencji słuchaczy, darczyńców, pracowników, za księży, dyrektorów Mariusza Wydziuka i Artura Więsika. O nowe powołania kapłańskie, zakonne, misyjne oraz o błogosławieństwo Boże dla powołanych. Modlimy się o pokój na świecie, szczególnie na Ukrainie i Bliskim Wschodzie. Módlmy się, aby sport stał się narzędziem pokoju, spotkania i dialogu między kulturami oraz narodami, a także by promował takie wartości jak szacunek, solidarność i rozwój osobisty. Panie, kiedy przeżywam kryzys wiary i czuję się zagubiony, proszę o Twoją łaskę przemiany. Napełnij moje serce nadzieją i pokaż mi drogę powrotu do Ciebie, nawet gdy wszystko wydaje się ciemne. Modlimy się o dar życia wiecznego i radość w Królestwie Niebieskim dla świętej pamięci Marka, a także o Boże pocieszenie dla rodziny i bliskich pogrążonych w żałobie. Modli się Blanka z rodziną. O potrzebne siły, opiekę Matki Bożej Pocieszycielki strapionych, pokój serca, wsparcie w trudnych chwilach dla Krysi i całej rodziny. O dar nieba dla świętej pamięci Beaty. O boską ochronę, życie i zdrowie w operacji dla wnusi Jagódki urodzonej przedwcześnie. Matko, otul swoim płaszczem. Modlimy się o zdrowie i potrzebne łaski dla Reginy i Tadeusza, Bogumiły i Włodzimierza, Łukasza, Ewy, Grzegorza, Beaty, Anety, Tomasza z rodzinami. O dar nieba dla zmarłych, świętej pamięci męża Emila, taty Mariana, mamy Janiny. O zdrowie, opiekę Matki Bożej, dar Ducha Świętego dla Adama, modlą się rodzice. O uwolnienie z nałogu dla Wojtka, opiekę Matki Bożej na każdy dzień. O zdrowie i dar życia dla Jagódki, która wczoraj przyszła na świat, a dzisiaj przychodzi trudną operację. O mądrość dla lekarzy, pokój serca dla jej rodziców. O uzdrowienie Igora, Oskara, Moniki, Agnieszki, zbawienie dusz dla zmarłych, świętej pamięci Stefana, Stanisława, Elżbiety, Danuty, Jana, Magdaleny. O niebo dla konających. O powrót do zdrowia dla Wiktora z Bruk. O miłość rodzinie dla Katarzyny i Wojciecha. O mądrość dla Małgorzaty, Maksymiliana, Mikołaja. Miłość między nimi. O nawrócenie Kacpra, Antka, Karoliny, błogosławieństwo Boże dla małżeństwa Asi, Łukasza. Łaski Boże dla Alicji z Wielanowa i jej rodziny. O dar nieba dla świętej pamięci Piotra. O dar Ducha Świętego, zawsze dar mądrości dla Macieja i Małgorzaty. Dziękczynnie za dobre zakończenie roku szkolnego dla Kacpra. O dar Ducha Świętego, Boże prowadzenie i mądrość w wyborach życiowych dla niego. O potrzebne siły, pokój serca, opieka Matki Bożej dla zięcia Darka, Lidii. I Lidii modli się Krysia. O radość życia wiecznego dla Kasi, o łaski Boże, opiekę Matki Bożej dla jej męża i córek. O wszelkie łaski potrzebne w życiu codziennym dla Doroty i Waldka, Darka i Justyny, Ani i Sławka, Pawła i Magdy. O łaski Boże dla księdza Piotra. O siły i zdrowie w wychowaniu małego Olafa dla Kasi. O Boże błogosławieństwo dla Marceliny i Pawła, o szczęśliwe rozwiązanie i zdrowie dla ich dzieciątka. Modlimy się także za dzieci poczęte, a nienarodzone. Zapraszam do modlitwy 512 700 444 512 700 555. Jest z nami Pani Janka. Szczęść Boże, witam.
1: Szczęść Boże.
0: I zapraszam Pani Janko. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
1: Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.
0: Wierzę w Boga, Ojca Wszechmogącego.
1: Wierzę w Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi. Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Pontskim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wiecznych. Amen.
0: Ojcze nasz, który się
1: w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. Zdrowaś Mario, łaskiś pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Mario, łaskiś pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Mario, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu,
0: jak była jak na początku, była na teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.
1: I na wieki wieków. Amen. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
0: Tajemnica pierwsza, chrzest Pana Jezusa w Jordanie. Chrześcijanin stworzony na obraz Boga, odkupiony przez krew Boga. Chrześcijanin, którego ciało jest świątynią Ducha Świętego. Oto co jest przez grzech zniesławiony. Przez grzech wypędzamy Boga z naszej duszy, zasmucamy Jego ojcowskie serce, odbieramy Mu cześć i hołdy, które tylko Jemu są należne. Proszę bardzo, Pani Janko.
1: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
0: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom, i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
1: Zdrowaś Mario, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Mario, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Mario, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Mario, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Mario, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu,
0: jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.
1: O mój Jezu.
0: Przebacz nam nasze grzechy. Zachowaj nas od ognia piekielnego. Zaprowadź wszystkie dusze do nieba. I dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Bóg zapłać Pani Janko i pozdrawiam serdecznie.
1: Szczęść Boże.
0: Z Panem Bogiem, do usłyszenia. 512 700 444 512 700 555. Zapraszam do modlitwy. Tajemnica druga. Objawienie się Pana Jezusa na weselu w Kanie Galilejskiej. Pójdź, duszo moja, będziesz rozmawiać z Bogiem, z Nim pracować, z Nim wchodzić, wraz z Nim walczyć i cierpieć. On pobłogosławi Twą pracę, kroki, Twą łzy. Jak wielkie i jest i szlachetnie, niosące pociechę, wszystko to robić razem z Bogiem i w Jego obecności. Wiedzieć, że On wszystko widzi i wszystko zalicza. Jest z nami Pani Magdalena, Zofia, Małgorzata i chyba jeszcze ktoś. Szczęść Boże, witamy serdecznie gości.
2: Szczęść Boże.
0: I zapraszam do modlitwy. Proszę bardzo.
2: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
0: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie uć nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.

0: między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
1: Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
0: O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
1: Zosiu, Magdaleno i Małgorzato, dziękuję Wam za wspólną modlitwę i pozdrawiam serdecznie.
2: Dziękujemy, my się modliłyśmy w intencji Dziadka Bolesława.
1: Dziękuję uprzejmie, my również. Pozdrawiam i do usłyszenia. 512 700 444 512 700 555 tajemnica trzecia. Głoszenie Królestwa Bożego i wzywanie do nawrócenia. Mówi się, że wielu jest takich, którzy się spowiadają, lecz mało tych, którzy się nawracają. Wierzę w to mocno, bo mało jest spowiadających się szczerze ze skruchą, jak wielu dzisiejszych chrześcijan jest owładniętych jedynie miłością własną. Będziemy rozliczeni z dobra, które mogliśmy wyświadczyć, a zaniechaliśmy, z grzechów naszych bliźni, których my byliśmy przyczyną. Pani Ania jest razem z nami. Szczęść Boże, Pani Aniu, witam.
3: Szczęść Boże.
1: I zapraszam do modlitwy. Proszę, pomódl mi się.
3: Ojcze nas, któryś jest w niebie, święć imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
1: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej.

0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu.
1: Jak było na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
0: O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego. Zaprowadź
1: wszystkie
0: dusze
1: do
0: nieba.
1: I dopomóż szczególnie tym,
0: którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
1: Bóg zapłać, Panie Aniu, pozdrawiam. Spokojnej nocy życzę.
0: Szczęść Boże.
1: Z Panem Bogiem. 512-700-555-512-700-444. Tajemnica czwarta. Przemienienie na górze Tabor. Im bardziej poznajemy ludzi, tym mniej ich kochamy. Gdy chodzi o Boga, jest przeciwnie. Im bardziej Go się zna, tym bardziej się Go kocha. To poznanie ogarnia duszę tak wielką miłością, że może kochać i pragnąć jedynie Boga. Jak piękne jest życie wewnętrzne. Daje ono zjednoczenie właśnie z Panem Bogiem. Pani Grażyna jest razem z nami. Szczęść Boże, witam i zapraszam.
2: Szczęść Boże. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
1: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
1: Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
2: O mój Jezu!
1: Przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
2: Zapłać, Pani Grażyna, za wspólną modlitwę. Z Panem Bogiem.
1: Z Panem Bogiem, do usłyszenia. Tajemnica piąta. Ustanowienie Eucharystii. Pan Bóg, chcąc ofiarować się nam w sakramencie, oddaje nam całą swoją miłość. Obdarzył nas ogromnym pragnieniem, które tylko On może zaspokoić. Wyjątkowe to pragnienie. Nie ma nic tak wielkiego jak Eucharystia. Połóżcie wszystkie dobre czyny świata, a naprzeciw dobrze przyjętej Komunii Świętej będą one jak ziarnko piasku wobec góry. Bez Eucharystii nie byłoby szczęścia na tym świecie. Życie byłoby nieznośne. Pani Ania jest z nami. Szczęść Boże. Halo, halo, Pani Aniu, czy my się słyszymy?
3: Szczęść Boże, szczęść Boże.
1: Zapraszam do modlitwy, proszę bardzo.
3: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
1: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
1: Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
3: O mój Jezu!
1: Przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Pod Twoją obronę.
3: Twoją obronę. Uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami, racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, Pocieszycielko nasza, synem Twoim nas pojednaj, synowi swojemu nas polecaj, swojemu synowi nas oddawaj.
1: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
3: I Syna i Ducha Świętego. Amen.
1: Bóg zapłać, Panie Aniu, za modlitwę i za obecność.
3: Bardzo dziękuję za wspólną modlitwę. Do usłyszenia z Panem Bogiem.
1: Do usłyszenia. Za niecałe 4 minuty, godzina 22 o 22 na antenie Radia Warszawa. Wolna chata, Jacek Racieński, a my kończymy wieczór w dobrej atmosferze, za który dziękuję, Wojciech Dąbrowski. Kłaniam się. Do usłyszenia. Do jutra. Samych radości.

0: Wolna chata. Wychodzenie ze zniewoleń i codzienne wybory. Świadectwa i rozmowy z ekspertami. Zaprasza terapeuta Jacek Racielski.
1: Jak zawsze serdecznie i gorąco witam wszystkich, Jacek Racielski. Witam w kolejnej odsłonie naszej audycji Wolnej Chaty. A dzisiaj oczywiście jestem jak zawsze nie sam. Dzisiaj ze mną mój Państwa gość w okolicznościach niecodziennych, ponieważ dzisiaj jesteśmy właśnie na pielgrzymce w Medjugorje. Za oknem piękne widoki Bośni. A ze mną i Państwem Artur.
2: Witam.
1: Witam Cię, Arturze. Dziękuję za gotowość podzielenia się swoim doświadczeniem, dania świadectwa. I jak zazwyczaj, zawsze na początek proszę uczestników, żeby powiedzieli coś na temat tego, jak dzisiaj, bo jesteś już ileś lat w pracy nad sobą, jak dzisiaj z tej perspektywy właśnie tej pracy, którą wykonujesz, jak dzisiaj widzisz, uświadamiasz sobie, co takiego się wydarzyło, stało w Twoim doświadczeniu życiowym, w Twojej historii, że gdzieś po czasie, w tym dorosłym życiu zaczęły się pojawiać jakieś trudności, problemy, które potem trzeba było przepracowywać. Jak myślisz, co to było? Co to za okoliczności?
2: Czyli rozumiem pytanie jako powody, dla których, czy co mnie skłoniło do tego, żeby wejść na drogę warsztatu tu raz po kroku.
1: Na przykład, ale też i inne formy
2: i
1: pomocy.
2: Co jak to... wtedy byłem w sytuacji, w jakim stanie.
1: Tak, ale też jak dzisiaj widzisz z takiego doświadczenia, świadomości siebie, coś może wcześniej, nim te fakty się zadziały, coś wcześniej może jeszcze widzisz dzisiaj, na dzisiaj, że było jakimś, no, doprowadziło do tych trudnych faktów.
2: Dobrze, spróbuję sobie przypomnieć, jak to było. Ja zacząłem moją przygodę, drogę, żeby nie powiedzieć udrękę, bo to nie jest łatwa sprawa. Z 12 krokami, myślę, w 2020 roku, więc chyba 6 lat temu. Natomiast no, nie wzięło się to z niczego. Ja myślę, że te 6 lat temu, no to po prostu wszedłem w jakiś kolejny etap pracy nad sobą, chęci zrozumienia, kim ja jestem, co się ze mną dzieje, co jest dla mnie ważne. Też odnalezienia takich powodów, po co ja tu w ogóle jestem, co jest właśnie istotne w życiu. Natomiast to była, powiedziałbym, kolejny etap jakiegoś mojego rozwoju, bo jak teraz zadałeś mi to pytanie, to ja sobie przypomniałem, nie chcę powiedzieć, że wszystko się zaczęło, ale jednym z takich pierwszych kroków, czy pierwszym czymś, sytuacją, którą pamiętam, to jest, myślę, że sytuacja, gdy ja miałem 19-20 lat, może 22, w czasie studiów w każdym razie. I pamiętam, że kolejna jakaś tam nieszczęśliwa miłość, rozstanie po 8 miesiącach czy po 7, ja załamany i wtedy zdecydowałem się chyba pierwszy raz pójść do psychologa. I ja z tej wizyty pamiętam chyba jedno pytanie, jakie ten psycholog mi zadał. Ja nie pytam, czy on mnie zapytał, czy ja lubię siebie, czy ja kocham siebie. I wtedy, jak ja w wieku 22 lat usłyszałem to pytanie, czy ja siebie lubię? Oczywiście, no każdy siebie lubi. Taka była moja pierwsza reakcja, natomiast mam wrażenie, że coś w głowie jakoś tak zaczęło wtedy świtać, no lubię, no... Ale absolutnie tak, czy ja siebie lubię i nie wiem, dlaczego tak moje życie się źle układa. I mam wrażenie, że no, od tamtego czasu minęło pewnie ponad 30 lat i ciągle gdzieś to pytanie do mnie wraca. Że przez te 30 lat, oczywiście wtedy to była jedna wizyta u psychologa, dalej funkcjonowałem tak jak wcześniej, niewiele to zmieniło, ale chyba to był taki pierwszy impuls do zastanawiania się w ogóle nad relacją moją ze mną samym. No i potem moje losy, myślę, jak wielu uczestników 12 kroków są... Tak, będę mówił o sobie. Moje losy są znacznie, jakby to, co się wydarzyło w moim życiu, znacząco odbiega od tego, co ja sobie wyobrażałem, jak będzie moje życie wyglądać. Ja sobie wyobrażałem, oczywiście, powiem tak wcześniej, trudne dzieciństwo, rodzina dysfunkcyjna, nie bardzo dysfunkcyjna. Tak z pozorów z zewnątrz wyglądało wszystko, bo ja też mam w ramach swojej drogi zdrowienia wiele meetingów dorosłych dzieci z rodzin dysfunkcyjnych, DDD. W każdym razie jakoś tam trudne dzieciństwo, ale jak gdzieś słyszałem, ważne jest, że miałeś trudne dzieciństwo, ale ważniejsze jest, co ty robisz z tym, że miałeś trudne dzieciństwo. I ja już wiele lat próbuję zrobić z tym coś. To w każdym razie, wracając do tematu, więc mam wrażenie, że przez wiele lat próbuję jakoś tak dojść do siebie, do tego, żeby sprawdzić, jaka jest relacja ze mną. To mnie też doprowadziło, mam wrażenie, do... No muszę tak to powiedzieć, spriorytetyzowania, chociaż to może dziwnie zabrzmi, ale relacji ja-Bóg. Bo ja tutaj rozumiem, ja o ile jestem, czy byłem bardzo religijny, ja byłem ministrantem, służyłem do mszy, natomiast mam wrażenie, że moja relacja z Bogiem bardziej opierała się na rytuałach, na tej części takiej, powiedziałbym, związanej z religijnością i z taką prawdziwą wiarą, jaką o jakiej możemy usłyszeć na 12 krokach. Więc jakby staram się pracować nad sobą, rozwijać, no bo moje życie potoczyło się inaczej niż ja marzyłem. Ja myślałem, że będę miał rodzinę, będę miał dzieci. Jeszcze mam wrażenie, że dorastałem w takim przekonaniu, teraz jak sobie wspominam moją młodość, że tak, że spotkam tą jedną, jedyną, tą drugą połówkę, będziemy mieli wspaniałą rodzinę, kilkoro dzieci, dom, szczęście. I tak za każdym razem, jak kogoś poznawałem, jakąś dziewczynę, to mi się wydawało, no to teraz już ta. I po prostu dorastałem w takim przekonaniu, że to jest jedyny słuszny model i pewnie to jest jedyny słuszny model, ale mi tak bardzo na tym zależało, że ja no, rezygnowałem z siebie. Mam wrażenie, że dużo dawałem, nie patrzyłem, co się we mnie dzieje. I no, skutki były takie, że marzenia to jedno, a moje życie potoczyło się tak, że ja jestem po trzech dużych związkach, które trwały wiele lat. No, muszę powiedzieć, w jakiś sposób nieudanych. Mam też dwóch synów, których bardzo kocham, a jednak no, wychowuję tych synów, mam z nimi dobry kontakt i dużo czasu razem spędzamy, natomiast no, nie tworzymy rodziny z ich mamami. Więc ja jak popatrzę na moje życie, to mi się wydaje, że ja po prostu się kompletnie rozjechałem. To jest bardzo trudne w ogóle zadanie sobie tego pytania, gdzie ja dzisiaj jestem. Co się ze mną stało? Jak to poszło? I trudne jest też znowu zajmowanie się tym. Więc cieszę się, że jestem na 12 krokach, bo no, pomimo tego, że to pytanie jest trudne, to nie znaczy, że no, można tego pytania sobie nie zadawać, bo ono gdzieś tam wraca, tak? Przecież gdzieś głęboko w sobie gdzieś to pytanie, czy jakby poczucie, co ja, gdzie ja dzisiaj jestem, co ja sobie myślę, wraca. A przecież ten sąd, jak gdzieś przeczytałem chyba, to była taka książka, 6 filarów poczucia własnej wartości i tam zapamiętałem wiele rzeczy z niej, ale jedno z nich było to, że ten sąd o mnie samym, to co ja myślę o sobie samym, to jest jedna z najważniejszych myśli, czy z najważniejszych sądów, jakie są dla każdego istotne. Co ja sam o sobie myślę? I ja mam wrażenie, że no moja percepcja świata to jest tak, jak kiedyś słyszałem na jakimś świadectwie 12-krokowym, że to nie jest tak, że ten świat jest taki zły, to ja się po prostu źle czuję w tym świecie. Ja mam wrażenie, że ja często się źle czuję w tym świecie, no, chociaż mam dowody na to, że ten świat wcale taki zły.
3: No trudno się nie czuć źle, kiedy konstatujesz z biegiem czasu, że twoje życie nie jest takie, jak sobie wymarzyłeś, nie?
2: Tak.
3: Więc absolutnie. Ta frustracja z tego wynikająca powoduje, że możemy myśleć tak, że świat jest przeciwko mnie. A chodzi o to, żeby zobaczyć, jak później za chwilę pewnie tego dotkniesz. Właśnie to jest ten proces, w którym odkrywasz, widzisz to, że to ty oszukałeś siebie tym marzeniem, a nie, że świat cię oszukał, nie?
2: Ja siebie oszukałem. Ja przyjąłem też, że jedyną słuszną drogą to jest to, co sobie wymyśliłem i też jakoś ślepo w to wierzyłem.
3: I że to musi się stać.
2: I że to się musi stać. Natomiast myślę, że w ramach pracy nad sobą to jakby zaczynam rozumieć, że to nie jest prawdopodobnie jedyna droga. To jest cudowna droga, ale tak naprawdę jak popatrzę wokół siebie, to nie widzę aż tak dużo ludzi, którym się to udało tak zrobić. A nawet jeśli im się udało, no to mam wrażenie, że to jest okupione jednak ciężką pracą, systematycznością albo jakimś, nie wiem, cudownym charakterem.
3: No bo tak naprawdę ten ideał, który wynika przecież nie tylko z naszego ludzkiego marzenia, ale z tego, co mówi też do nas w Piśmie Świętym Pan Bóg, prawda, nie? Pan Jezus też zaprasza do tego, żeby zostać mężem i żoną. To nie jest, to się nie udaje, tylko to się wypracowuje. Prawda? No tak. To się wypracowuje najpierw w relacji do siebie samego, a potem w relacji z drugim. A to przekonanie o tym, że chcę być szczęśliwy, które wcale nie jest nieuzasadnione, prawda? Ale wymyślamy sobie, jak będę szczęśliwy, czy będę szczęśliwy przez to, że się stanie tak, jak ja tego chcę. Tak. Świat będzie dla mnie, żona będzie dla mnie, wszystko będzie dla mnie, prawda? Nie? No i w tym momencie ta egoistyczna wizja tego szczęścia powoduje, że czujemy się nieszczęśliwi.
2: Wiesz, ja już dawno temu słyszałem, że tylko słyszałem, niby to rozumiem, że miłość to tak naprawdę jest długa i ciężka praca. Ale to ja sobie czasami mogę to powtarzać, a na co dzień są konkretne sytuacje, które wywołują konkretne emocje, interpretacje i rozkładają mnie.
3: No tak, bo to wszystko się dzieje na takiej, a nie innej osobowości, która się tak, a nie inaczej ukształtowała.
2: Zgadza się. A myślę, że tę osobowość jest naprawdę trudno zmienić. Ale to pewnie do tego dojdzie.
3: Dla Pana Boga nie ma rzeczy niemożliwych.
2: No, to prawda. A ja tak mam wrażenie, że w moim przypadku ja chyba aż za dużo próbuję budować na sobie. Że bazuję na sobie i ja już kilka lat temu tak zrozumiałem, że no, jestem po kilku terapiach, po jakichś warsztatach, że sam ten wątek psychologiczny może nie wystarczy. Poza tym, jak widzę ludzi, którzy są szczęśliwi, albo którzy prawdziwie wierzą, to rzeczywiście oni są szczęśliwi. I to w jaki sposób pomaga?
3: Za chwilę do tego powrócimy.

0: Wolna chata.
1: Wracamy do naszego spotkania z moim Państwa dzisiejszym gościem Arturem. Podzieliłeś się taką, powiedziałbym, fajnie szeroką taką wizją tej swojej rzeczywistości, tego marzenia, tego wyobrażenia, tego oczekiwania, jak to życie ma się układać. Myślę, że to jest, myślę sobie, że to jest bardzo dobrze znane słuchaczom. Mnie też to jest znane. Też każdy z nas chyba na początku swojego życia miał taką jakąś wizję, prawda, nie? No choćby z tych bajek dla dzieci, prawda?
2: A to robią...
1: Żyli długo i szczęśliwie.
2: Bajki, prawda? Piosenki, filmy, literatura, historie ludzi. No każdy sobie to opowiada.
1: Więc gdzieś ta chęć tego szczęścia, niestety albo stety, mniej czy bardziej rozumianego przez jakąś własną kreację rzeczywistości, ona jest w nas i ona nas też do czegoś prowadzi. Jednym się to przez formację własną, rozwój własny gdzieś tam rozwija i pięknie wychodzi, innym nie. Natomiast właśnie powiedz mi, bo mówisz, cytujesz też jakieś tam cytaty z jakichś książek, czy jesteś oczytany w takiej przestrzeni psychologicznej, rozwojowej, mówisz o kilku terapiach, o warsztatach i powiedziałeś na końcu o tym właśnie, że skonstatowałeś, że sama wiedza psychologiczna, sama naukowa, naukowe podejście czy wiedzowe, no nie wystarcza, tak? Że gdzieś potrzeba głębszej zmiany, na głębszym poziomie, prawda? No
2: i tak, na innym poziomie, dobre określenie.
1: I rozumiem, że gdzieś z tego powodu niejako znalazłeś kroki, tak? Czy cię zainteresowały kroki. No właśnie, a jak to się stało? Skąd się o krokach dowiedziałeś?
2: Tak, więc ja się dowiedziałem o krokach od mojej ówczesnej narzeczonej, obecnie mamy mojego drugiego syna. Ona była na krokach i mi o tym opowiedziała i ja bardzo chętnie stwierdziłem, że dlaczego nie, bo to jakby dobrze się wpasowywało w tę moją drogę, na której chciałem dalej rozumieć świat, rozumieć siebie, lepiej się czuć. Tym bardziej, że my wtedy byliśmy w takim okresie, nie wiem, rok może od rozpoczęcia znajomości, więc to był bardzo dobry, cudowny okres, ale no wiadomo, że relacja z czasem się zmienia. Natomiast ja nie chcę powiedzieć, że jedynie w kontekście tej relacji na kroki poszedłem. No po prostu było to spotkanie takie wprowadzające. Tematyka jak najbardziej dla mnie. Mi się bardzo podobała otwartość rozmów na takie trudne, głębokie tematy. Co prawda ja już to troszkę znałem, no bo tak jak mówię, terapia, ale terapia to jest jeden na jeden, tak? Ale byłem na przykład często na meetingach, gdzie na tych meetingach DDD, gdzie ludzie naprawdę opowiadali o sobie, ja też, trudne historie, skomplikowane. Czasami to wręcz miałem wrażenie, że my się trochę licytujemy w takim opowiadaniu, komu było gorzej. Że ten to miał tak, a tamten to miał jeszcze to i te i to tak.
1: Ale tu w krokach tego nie ma.
2: W krokach tego nie ma, dokładnie tak. No w każdym razie chcę powiedzieć, że miałem już doświadczenie słuchania innych i opowiadania o jakby możliwe... gotowość do otwarcia mówienia o sobie. Więc stwierdziłem, tak, spróbuję, dlaczego nie? I ważnym elementem, chociaż nie będę ukrywał, w jaki sposób dla mnie trudnym i do tej pory trudnym jest, no bo po prostu nie radzę sobie z tym, jest to zanurzenie w wierze. Tak, tak jak ja mówię, że ja jestem troszkę takim niedowiarkiem, pomimo tego, że byłem na kilku rekolekcjach, na festiwalu głębi, chodzę w niedzielę do kościoła, spowiadam się, to gdzieś, jak widzę ludzi, którzy z pełnym przekonaniem, w emocjach, takim entuzjazmem opowiadają o swoich przeżyciach związanych z wiarą, to ja im zazdroszczę. No bo ja tego nie mam. Chociaż droga do Boga jest różna, tak? I słyszałem chyba ostatnio świętej pamięci księdza Kaczkowskiego, jak on opowiadał, że on na przykład właśnie on szukał Boga w ciszy, w spokoju, w mszach, gdzieś w małym kościółku, gdzie prawie nikogo nie ma, chociaż wcześniej próbował oaz i tak dalej, więc widzę, że można różnie do Boga dochodzić. I ja też, pomimo tego, że jestem w Medjugorje, z jednej strony czuję tutaj magię tego miejsca, to na przykład...
1: Nie magię, duchowość.
2: Duchowość. O, właśnie. Widzisz, to jest to, czego się dalej uczę. To wczoraj na przykład stwierdziłem, ja muszę pobyć sam.
1: Oczywiście.
2: Sam albo sam spróbować z Bogiem, bo jak jestem wśród ludzi i dużo rzeczy się dzieje, to ja się rozpraszam bardzo łatwo. Mhm. Tu widzę, kto mu, komuś upadła torebka, tam dziecko płacze, tutaj ktoś daje na tacę.
1: No taki zanurzony w świecie jesteś.
2: No właśnie, no właśnie. I teraz dopiero jak ja spróbuję wyłączyć te wszystkie rozpraszacze zewnętrzne, zostanę gdzieś sam, tak jak wczoraj na przykład przez pół godziny sobie siedziałem na kamieniach przy drodze na Górę Krzyża. Tak? I dopiero tak po pół godziny jestem w stanie jakoś tak swobodnie pomyśleć, co się dzieje. Chociaż to też jest trudne, trochę się tego boję, tak? No bo to jest spotkanie i z Bogiem, i z samym sobą. Mm-hmm. I tak, no, już nie ma tych rozpraszaczy. Mm-hmm. Ja zostaję sam ze sobą. Wtedy rzeczywiście mogą się pojawiać te trudne pytania. No i teraz ważne. Chcę w nie wchodzić, czy nie chcę w nie wchodzić? Na szczęście na 12 krokach jest tak, tak jakby tu mamy codziennie te warsztaty, że no te warsztaty zachęcają do zadawania tych pytań. I ja sam widzę po sobie, że jak na każdy wieczór, czy na każdy warsztat były trzy pytania, to na początku, po pierwszym przeczytaniu pytania, ach, ale pytanie, nie, no po co, ja nie będę się tym zajmował, przecież ja już wiem, to już odpowiedź gotowa, albo takie zniechęcająca, nie chcę się w tym babrać. O, mogę sobie powiedzieć, po co się w tym babrać? Ale potem się okazuje, że jak drugi raz usiądę do tego pytania, albo poświęcę kilka minut więcej, to się okazuje, że coś odkrywam. Potem, jak pójdę na warsztat, posłucham innych,
1: no właśnie,
2: znowu okazuje się, że jeszcze więcej odkrywam. Jeszcze więcej mam do powiedzenia, ale też jakby wniosków z tego, co mówią inni, bo przez jakieś analogie dochodzę do tego, że oni mają tak, ja może mam podobnie, albo po prostu wręcz przeciwnie.
1: Ale też to jest właśnie takie, wydaje mi się tutaj w tej naszej pracy w warsztacie 12 kroków, teraz prowadzonym przez zespół Dobrej Drogi, że ten poziom dzielenia, to co mówiłeś już wcześniej, tego ujawniania też trudu, prawda? To też pokazuje, że nie tylko ty masz trudno, że po prostu to jest trudne, nie? Żeby się spotkać ze sobą, wyciszyć, zagłębić w siebie, prawda? Że to jest trudne. Ale z drugiej strony mówiłeś o tej zazdrości. Jeżeli ktoś już ma ten trud przepracowany, spotka się z sobą i z Panem Bogiem w sobie, to już potem inaczej to widać.
2: Nie?
1: Inaczej to widać. Słyszysz ich inaczej, prawda? Więc to jest takie świadectwo, które zachęca wejścia w ten trud. Ten trud nie jest bez sensu.
2: Tak, to obserwowanie innych, jeżeli jestem otwarty na zmianę, na wyciąganie wniosków, to obserwowanie innych rzeczywiście może mnie czegoś nauczyć. Ja wczoraj przypadkowo, znaczy,
1: nie ma przypadku.
2: Miałem kilka przypadków wczoraj, naprawdę. Miałem jechać do Mostaru, zostałem tutaj sam. Miałem pójść do oazy pokoju, trafiłem do tej wspólnoty Chena Kolo. Akurat się okazało, że ja tam wchodzę, a za 15 minut ma być prelekcja po polsku, dla polskiej grupy. Więc mówię, no to co, jak taki przypadek, to ja zostaję i posłucham. I ja, dlaczego ja tym mówię? Bo tam było świadectwo takiego chłopaka z polskiej rodziny z Kanady i on opowiadał o swoich początkach w Chena Kolo i powiedział coś takiego, że no, dla niego było trudne najpierw to trzy razy dziennie różaniec, dużo modlitwy, a jeszcze opowiadał, że kładą się spać o 22, a wstają o 6. Natomiast byli, powiedział coś takiego, byli chłopaki, którzy chodzili na adorację o 2 w nocy albo o 5. Najpierw to sobie pomyślałem, co to za jeszcze, żeby wstawać w nocy na adorację? Mówi, ale ja zobaczyłem, że ci, którzy chodzą na tą adorację, to są jacyś spokojniejsi, pogodniejsi, jakoś tak fajnie nastawieni. No to stwierdziłem, że skoro oni tak mają, to ja może też spróbuję. No i zaczął chodzić na te adoracje i stwierdził, że teraz to po prostu... No...
1: Nie da się inaczej.
2: Właśnie. Właśnie, więc obserwowanie innych, bo tak. Przecież ja pewnie też jestem jakoś podobny do wielu osób, to jak im to pomaga, no to dlaczego nie spróbować?
1: Mhm. Więc myślę, pozwolić sobie doświadczyć.
2: Tak, pozwolić sobie doświadczyć, chociaż muszę powiedzieć tak, że dla osób, które są jakby tak spoza tego świata warsztatowego, mhm. Także to... To jest no, zupełnie inne doświadczenie, tak? No, ja jestem pierwszy raz w Medjugorje, ale dla osób, które są tu piąty, szósty raz, no to one to miejsce nasze odbierają i też to, co one robią, dla nich jest może oczywiste, a dla mnie to mi się trochę oczy otwierają, tak? Że ktoś o szóstej może wstawać i iść na górę krzyża, tak? Albo jakieś inne praktyki, które w ich przypadku działają, są potrzebne, może ja za 2-3 lata też tak będę miał.
1: I to nie chodzi o wysiłek, trud ciała, tylko chodzi o doznanie duchowe.
2: Tak, tak, tak, tak, tak. Ale też mi się wydaje, że ważne jest, żeby spróbować podjąć ten wysiłek.
1: Tak, no tak, tak. Przełamać swoją niechęć.
2: Przełamać swoją niechęć, bo jak nic nie będę robił, dlaczego ja też lubię chodzić na warsztaty, bo mam wrażenie, że no to jest właśnie ten czas, który ja poświęcam dla siebie. To jest ten czas, gdzie ja ewidentnie czuję, pracuję nad sobą, bo ja mogę powiedzieć tak, że moje doświadczenie z ostatnich w ogóle lat, miesięcy jest takie, że jak prawie nic nie robię, to może się dzieje fajnie, ale potem jak tąpnie, to będzie bardzo trudno.
1: Fajnie w sensie, że może jest przyjemnie.
2: Może jest przyjemnie, tak, w tym sensie.
1: A niekoniecznie, nie to jest rozwojowe.
2: Nie odczuwam nieprzyjemności, przyjemnie jest i tak dalej.
1: To taki trend świata dzisiaj, nie? Żeby było
2: tak,
1: przyjemnie.
2: Tak, tak, tak, tak. No w każdym razie chcę powiedzieć, że bez tej takiej codziennej, sumiennej pracy, no to samo się nie zrobi, niestety. Gdzieś w jakiejś książce przeczytałem, przerób, to może dziwnie brzmi, ale przerób lekcję, bo jak nie przerobisz lekcję, to lekcje przerobią ciebie, czy jakoś tak, coś takiego.
1: Okej, za chwilę powrócimy.

0: Kontynuujemy nasze spotkanie, meczugórskie spotkanie z moim Państwa gościem Arturem. Opowiedziałeś tutaj o swoich takich trochę rozterkach, trochę konstatacjach, trochę takich, trochę zdziwieniach, trochę zachwytach, prawda, związanych z tym procesem, w którym uczestniczysz. Ale wyraźnie słychać chyba tak jest, że no w jakimś sensie cię fascynuje ten proces, nie? Że gdzieś cię zaciągnie do tego, nie? Prawda? Że gdzieś ta zmiana się zadziewa i że ona jest taka, no może na pewno może przyjemna to złe słowo, może nie jest łatwa, ale daje jakiś efekt, no bo jednak skończyłeś i to w trudnym okresie, bo pandemicznym pierwszy obrót, prawda? I podjąłeś decyzję po jakimś czasie, a proces nie jest prosty, bo u nas w naszej zespole w dobrej drodze jednak to trwa około 2,5 roku taki proces, prawda? Nie? Bo my tutaj wchodzimy do tego bardzo tak odpowiedzialnie, chcemy pozwolić przepracować i asystować uczestnikom w tym procesie w taki sposób, który powoduje raz najpierw rozeznanie tych powodów, prawda, tej swojej trudności, ale potem poskładanie się, prawda, żeby można było już inaczej funkcjonować, więc to potrzeba procesu, zmiany, chodzi o przeżycie w naszym czy waszym życiu realnym, nie, codziennym. No i skoro podjąłeś decyzję, żeby wejść ponownie na proces krokowy, ten warsztatowy, na ten drugi obrót, no bo przecież to niby to samo, prawda? Te wszystkie te same kroki są te same, podręcznik prawie identyczny, grupa też funkcjonuje podobnie, nie? A jednak zupełnie co innego, prawda? No bo zupełnie w innym miejscu jednak się jest w relacji do siebie samego, tak?
1: W innym miejscu, no jeszcze dopowiem, ty użyłeś takiego określenia, że zafascynowany procesem, ja powiem, że ten sam proces pracy nade mną samym, to jest coś, co mnie w jakiś sposób wzrusza. Mm-hmm. To mnie zbliża do samego siebie.
0: Koncentruję uwagę na sobie, sobie, nie?
1: Jak chyba wczoraj czy przedwczoraj mieliśmy takie pytanie, za co jesteś wdzięczny Bogu, to ja potem analizując to pytanie, to czy dzisiaj rano chyba przeglądając też te moje zapiski, ja wtedy tego nie zapisałem, ale mam wrażenie, że to, za co jestem wdzięczny, to, że pomimo tych trudów, które mam, pomimo tej trudnej sytuacji, pomimo, no nie wiem, mogę nawet użyć słowa czasami rozczarowań, tak? Bo jeżeli pracujesz 20-30 lat nad czymś, a potem się okazuje, że ty dalej jesteś w bałaganie czasami, a mimo wszystko chcesz ze sobą pracować, chcesz coś robić, to wiesz co, no sorry, ale mnie to jakoś wzrusza. No ja pewnie jestem dla tego gościa po prostu pełen szacunku. Naprawdę. No że tak. On już taki potargany, taki poprzewracany, a on jeszcze się podnosi, gdzieś tutaj mu na głowę wylewają to, tamto, a on jeszcze tą podnosi rękę i próbuje iść do przodu i więc to bycie w tym procesie, to czasami jak sobie o tym pomyślę, to mówię, kurczę, no warto i też, ale zobacz sam dla siebie, że ty to robisz dla siebie, walczę o siebie. Tak, z jakiegoś powodu ja sobie udowadniam tym, że no mimo wszystko chyba jestem jednak dla siebie ważny. Tak, bo może ja to też robię trochę dla innych, ale mam wrażenie, że ja to przede wszystkim robię dla siebie, dla mojego tego spokoju.
0: Inni z tego skorzystają na pewno.
1: Inni z tego skorzystają,
0: ale
1: właśnie.
0: Po pierwsze to jest dla relacji ze sobą i Panem Bogiem.
1: Dokładnie tak, więc jakby pierwszy punkt, no to jakby ta wdzięczność i coś, co jakoś bardzo mnie zmiękczy, jak myślę o tym, że rzeczywiście tyle wkładam wysiłku. Zresztą to chyba jest sposób, żeby tak trochę lepiej o sobie pomyśleć. Jak tak pomyślę o tym wysiłku, że pomimo właśnie tych trudności jednak poświęcam mój czas i nie machnąłem ręką, tak? Albo nie poszedłem na łatwą drogę typu idziemy do kina, tu idziemy na imprezę, tu teraz parę godzin rozrywki, będzie fajnie. I teraz pierwszy, drugi obrót. No to tak, ja miałem chyba tak roczną albo półtora roczną przerwę między pierwszym a drugim obrotem. Ja się trochę nie mogłem doczekać drugiego obrotu, bo no z jednej strony powiem tak, jak się wczoraj chyba nawet powiedziałem tutaj kolegom, koleżankom, którzy są na pierwszym obrocie, że trochę im zazdroszczę. bo jeszcze tyle przed nimi, tyle są pełni jeszcze tej takiej, zwłaszcza ci, co są na trzecim, czwartym, piątym kroku, że to potem już trochę się tak wydaje, no 2,5 roku pierwszy krok, ale jak zaczynasz
0: pierwszy
1: obrót, jak zaczynasz ten pierwszy obrót, to się wydaje, no jak ja skończę ten pierwszy obrót, to ja już po prostu będę mistrzem. Będę innych uczył. Zrobię to po prostu tak, że się ułożę, że już wszystko będzie ułożone. A to się okazuje, że zmiany są. Jestem bardziej świadomy. Może łagodniej reaguję w niektórych sytuacjach. Daję sobie więcej czasu. Przede wszystkim też chyba szybciej dochodzę do siebie, tak? Albo szybciej potrafię z trudnej sytuacji.
0: Albo mniej ci rozwalają w drugiej
1: albo mniej, sytuacji. Albo mniej mnie rozwalają. To nie jest tak, że po pierwszym obrocie jesteś już naprawdę, panujesz na tym. Nie. Więc w moim przypadku właśnie tak było, że owszem, poprawiło się, ale potem gdzieś był ten strach. To jak to będzie, jak ja nie będę na warsztat? Ja chciałem powiedzieć, że właśnie kiedyś psycholog mi powiedział coś takiego, że panie Arturze, teraz to pan już musi pobyć sam. No i po pierwszym obrocie tak było, tak? Ja wiedziałem, że kończy się pierwszy obrót i teraz będę musiał pobyć sam. Ja mam wrażenie, że w drugim obrocie, pomimo tego, że przerabiamy podobne kroki, to no, czasami mam wrażenie, jakbym coś robił może pierwszy raz znowu. Że znowu odkrywam pewne rzeczy, może inaczej, przypominam sobie, że już to kiedyś wiedziałem, a w każdym razie chcę powiedzieć coś takiego, że w moim przypadku właśnie ciekawe są te odkrycia, że przecież ja już to wiem, tylko w jakiś sposób o tym zapominam. I to jest dla mnie taka jakby trochę nauczka, że ile rzeczy już było powiedziane. My tak naprawdę na tych obrotach mam wrażenie, oczywiście przerabiamy różne kroki, ale komunikaty, jakie przekazujemy, są często bardzo podobne. Także jestem w jakiś sposób wybrany przez Boga, że jestem, że Bóg mnie kocha, że jestem dla Boga ważny, że odpowiadam sam za siebie, że moje uczucia, moje myśli, moje zachowania są o mnie. Jak ktoś się inny zachowuje, co sobie mówi, co o mnie mówi, co myśli, to jest jego sprawa. Więc jakby te komunikaty są, one się powtarzają dosyć często i tylko jest kwestia tego, żeby faktycznie w nie uwierzyć. Albo żeby faktycznie o nich nie zapominać, żeby...
0: No ale też padają na inny stan ducha. Na inny stan ducha,
1: tak, że potem...
0: Na świadomości siebie, trzeci, nie?
1: No bo potem już jest łatwiej je przejąć, tak? Mm-hmm. Za pierwszym razem, gdy jest odkrywcze. Chociaż ja się czasami boję takich rzeczy, że... Bo już kilka razy się przechodziłem, znaczy takim przeczytałem jakąś książkę, mi się wydawało, teraz to już...
0: Ta.
1: 2 miesiące później się okazywało, no chyba, może wiedziałeś, ale już nie wiesz. Potem jakieś warsztaty, tak samo. Teraz to ja już wiem, bo ja nie wiem, byłem... Porozumienie bez przemocy i kursu warsztatu uważności i te meetingi DDD, więc różne rzeczy i okazuje się, że więc ta odkrywczość jest fajna, ale warto mieć jakąś taką tutaj pokorę i teraz wiem, ale to nie jest tak, że jak już teraz odkryłem, to już będę nowym człowiekiem.
0: No, sama wiedza nie wystarczy, trzeba wprowadzić ją w życie.
1: Tak.
0: A jak mówi Księga Mądrości Syracha, to mądrość to doświadczenie plus wiedza plus doświadczenie Boga. Czyli samo doświadczenie jako takie jest za mało, to potrzebuje objawić się Pan Bóg w moim życiu, nie? I to jest ten aspekt, o którym mówisz, że cały czas jest dla Ciebie jeszcze wyzwaniem.
1: Trudne, tak.
0: Prawda? Wejście w tą relację osobową, ten doświadczenie, spotkanie tego

0: prawda, i kreować się na osoby, które no, wszystko mogą, czy wszystko robią, a tak naprawdę wewnętrznie nie ma tu potwierdzenia, tak? Więc tutaj porównania nie są najlepszym odniesieniem, szczególnie jeśli chodzi o osąd samego siebie, nie? To mówiłeś właśnie, że ten osąd jest ważny, żeby ten osąd nie był osądem krytycznym niepotrzebnie, prawda?
1: Tak, właśnie nie pociąga, czy jakby przybliża, zachęca do szukania głębszej wiary właśnie ten komunikat, czy to, co tutaj jest mówione na 12 krokach, że no, dla Boga jestem no, w jakiś sposób cudownym dzieckiem, tak? Tak? Czy jestem ważnym.
0: Tak?
1: A od kogo w życiu słyszysz coś takiego?
0: Jesteś najukochańszym dzieckiem Boga.
1: No właśnie, bo mi na przykład, ja nie pamiętam, czy mi ktoś takie rzeczy mówił. Może czasami jakaś narzeczona.
0: To nawet nie chodzi o to, żeby to słyszeć, w sensie, żeby ktoś mówił, bo to też może uzależniać od tego samego faktu brzmienia, słyszenia. Tu chodzi o przeżycie. Chodzi o to, żebyś to poczuł, żebyś tego doświadczył wewnętrznie. Żeby miłość była rezydualna w tobie, żeby ona naprawdę w tobie była. Bo jeżeli przeżywamy się jako kochani, prawda, to mam zupełnie inne podejście do rzeczywistości.
1: Tak, tu masz rację. Tak, zgadzam się, rzeczywiście tu bardziej chodzi o to, żebym ja sam w sobie to czuł.
0: Dziękuję Ci bardzo za...
1: Bardzo dziękuję.
0: ...obecność, za świadectwo. Państwu dziękuję za uwagę. Zostańcie
1: również z Bogiem. Dziękuję. Wolna chata.

usta milczą, dusza śpiewa. Usta milczą, świat rozbrzmiewa. Lecz dziewczyna nie słyszała, tańcem już zajęta, w tańcu

0: Reklama.
1: Pełny zakres usług pogrzebowych w Warszawie i na terenie całego kraju świadczy Zakład Pogrzebowy Gralewski. Biuro i kaplica zakładu mieści się na terenie Sanktuarium Matki Bożej Ostrobramskiej przy ulicy Ostrobramskiej 72. Informacje związane z załatwieniem pogrzebu można uzyskać przez całą dobę pod telefonem 507 507 487 lub na stronie internetowej pogrzeby-gralewski.pl.
0: Reklamie.

Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu. Panie, pospiesz ku ratunkowi memu. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Alleluja. Na końcu dnia zróbmy krótki rachunek sumienia.

0: Zmiłuj się nad nami, Panie, bo zgrzeszyliśmy przeciw Tobie. Okaż nam, Panie, miłosierdzie swoje i daj nam swoje zbawienie. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Amen.
1: Przyjdź do nas, Panie, bo ciemność zapada i blask słoneczny już niknie na niebie. Ty jesteś światłem, co nigdy nie gaśnie dla Twoich wiernych.
2: Twoja obecność niech dla nas się stanie bezpiecznym portem i pewnym schronieniem. Serca napełni pokojem i ciszą, najlepszy Ojcze.
1: Bądź przy nas także w ostatniej godzinie, gdy kształty rzeczy zacierać się poczną. Pochwyć za rękę i wprowadź do domu wiecznego trwania.
2: Boże i Stwórco wszystkiego, co żyje, niech dnie i noce naszego istnienia niosą Ci chwałę, wyznają i wielbią w jedynej Trójcy. Amen.
1: Ciało moje
2: będzie spoczywać bezpiecznie.
1: Zachowaj mnie, Boże, bo chronię się do Ciebie, mówię do Pana, Tyś jest Panem moim. Poza Tobą nie ma dla mnie dobra.
2: Wzbudził On we mnie miłość przedziwną do świętych, którzy mieszkają na Jego ziemi.
1: A wszyscy, którzy idą za obcymi bogami, pomnażają swoje udręki.
2: Nie będę wylewał krwi w ofiarach dla nich. Nie wymówią ich imion moje wargi.
1: Pan moim dziedzictwem i przeznaczeniem, to On mój los zabezpiecza.
2: Sznur mierniczy szczodrze mi dział wyznaczył. Jak miłe jest dla mnie dziedzictwo moje.
1: Błogosławię Pana, który dał mi rozsądek, bo serce napomina mnie nawet nocą.
2: Zawsze stawiam sobie Pana przed oczy. On jest po mojej prawicy, nic mną nie zachwieje.
1: Dlatego cieszy się moje serce i dusza raduje, a ciało moje będzie spoczywać bezpiecznie.
2: Bo w kraju zmarłych duszy mej nie zostawisz i nie dopuścisz, bym pozostał w grobie.
1: Ty ścieżkę życia mi ukażesz, pełnię radości przy Tobie i wieczne szczęście po Twojej prawicy.
2: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
1: Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Ciało moje
2: będzie spoczywać bezpiecznie.
1: Sam Bóg pokoju niech was całkowicie uświęca, aby nienaruszony duch wasz, dusza i ciało bez zarzutu zachowały się na przyjście naszego Pana, Jezusa Chrystusa. W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego.
2: W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego.
1: Ty nas odkupiłeś, Panie Boże wierny.
2: Powierzam ducha mojego.
1: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
2: W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego.
1: Strzeż nas, Panie, gdy czuwamy,
2: podczas snu nas osłaniaj, abyśmy czuwali z Chrystusem i odpoczywali w pokoju. Teraz, o Panie, pozwól odejść swemu słudze w pokoju, według słowa Twojego, bo moje oczy ujrzały Twoje zbawienie, któreś przygotował wobec wszystkich narodów. Światło na oświecenie pogan i chwałę ludu Twego Izraela. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
1: Strzeż nas, Panie, gdy czuwamy,
2: podczas snu nas osłaniaj, abyśmy czuwali z Chrystusem i odpoczywali w pokoju.
0: Módlmy się. Panie nasz Boże, daj nam spokojny sen i odnów nasze siły wyczerpane całodzienną pracą, abyśmy przez Ciebie pokrzepieni służyli Tobie ciałem i duszą, przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Noc spokojną i śmierć szczęśliwą niech nam da Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.
1: Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko. Naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać, Panno chwalebna i błogosławiona. O Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj.

Nie ma dróg na skróty, życie to nie brachidacja. Cięcie, potrzebny progres, na miejsca gotowi, akcja, racja. Reset, życia, reaktywacja. Muzyka wciąż ta sama, lecz nowa tonacja. Potrzebny gruby pancerz lub żółwia formacja, by nie przebiło się zjawisko

wyparte będą przez te tylko Boże. Orzesz me serce, by wydało szczero złote zboże. Chleb z niego powstały, razem z tobą ludziom wiozę. Apatia w bezsilności, na to czasu w życiu nie ma. Ty wyrywaj serca z inercji sumienia. Twoja miłość posągi w ludzi zmienia.

0: Radio Warszawa.
1: Dobrze słuchać. Radio Warszawa.
2: Znamy

0: Ewangelii Świętego Mateusza. Gdy Jezus zszedł z góry, postępowały za Nim wielkie tłumy. A oto podszedł trędowaty i upadł przed Nim, mówiąc: Panie, jeśli chcesz, możesz mnie oczyścić. Jezus wyciągnął rękę, dotknął go i rzekł: Chcę, bądź oczyszczony. I natychmiast został oczyszczony z trądu. Jezus powiedział do niego: Uważaj, nie mów o tym nikomu, ale idź, pokaż się kapłanowi i złóż ofiarę, którą przepisał Mojżesz, na świadectwo dla nich.
1: Człowiek, który według prawa miał żyć poza obozem, ogłaszać swoją nieczystość i ostrzegać innych, nie ukrywa się, lecz przychodzi do Jezusa. Nie robi tego jednak w klimacie pretensji, tylko z adoracją i zawierzeniem. Panie, jeśli chcesz, możesz mnie oczyścić. Mateusz używa tu czasownika proskineo, który może znaczyć zarówno pokłon, jak i akt czci. Właśnie dlatego wielu egzegetów widzi w tej scenie coś więcej niż zwykłą prośbę o pomoc. Chory zaczyna przeczuwać w Jezusie Pana, którego wola ma moc twórczą. Święty Jan Chryzostom trafnie zauważa, że trędowaty nie mówi: jeśli poprosisz Boga, ale jeśli chcesz. A więc przypisuje Jezusowi władzę, nie tylko samo pośrednictwo. Po uzdrowieniu natychmiast odsyła on chorego do kapłana. Nakazuje mu milczeć, jednak nie oznacza to absolutnego milczenia o cudzie, a raczej właściwą kolejność w postępowaniu względem niego. Najpierw potwierdzenie przez kapłana, potem pełny powrót do życia w społeczeństwie. To bardzo katolicka wizja. Nie możemy zamykać łaski w sferze indywidualnego przeżycia. Ma ona wejść w ciało wspólnoty, w jej porządek, w jej doświadczenie. Dzisiejsze słowo uczy nas nie tylko wołać o ulgę, ale jeszcze bardziej pozwolić się Jezusowi dotknąć tam, gdzie nosimy wstyd, odrzucenie, rozpad i samotność.

0: Radio Warszawa 106 i 2 FM.
1: Powtórka programu.
2: Kalejdoskop historyczny. Zaprasza Marcin Bąk.
3: Witam Państwa serdecznie. Kolejny kalejdoskop historyczny, ostatni zresztą przed wakacjami i kolejne spojrzenie w przeszłość. Moim Państwa gościem jest doskonale znany Państwu publicysta, komentator życia politycznego, ale także popularyzator wiedzy o przeszłości, redaktor Piotr Grzybowski. Bardzo serdecznie witam i dziękuję za przyjęcie zaproszenia do kalejdoskopu historycznego.
4: Dzień dobry, witam Marcinie, witam słuchaczy Radia Warszawa.
3: Dzisiaj nie będziemy o bieżącej polityce rozmawiać, tylko...
4: Na szczęście.
3: No właśnie, też miałem to na końcu języka. Tylko spojrzymy trochę w przeszłość, tematykę, którą już poruszaliśmy nieraz na antenie naszej. Zastanawialiśmy się w kalejdoskopie historycznym nad powstaniem styczniowym i staramy się od pewnego czasu tutaj wspólnie z Piotrem rozkruszyć ten stereotyp. Powstanie styczniowe było w styczniu, w związku z tym rozmawiamy o nim tylko w styczniu. Nie, powstanie styczniowe to było najdłuższe powstanie w dziejach Polski. Trwało od 63 w zasadzie do 65, do początku 65 roku. Każdy miesiąc obfituje w jakieś wydarzenia i warto o tym przypominać, warto wyciągać to powstanie i jego konsekwencje, nie tylko dla Polski, ale dla tego, co się w ogóle działo w Europie, a to znaczy wtedy w świecie, tak? Bo to, co działo się w Europie, decydowało jeszcze o kształcie całego świata i temu między innymi mają służyć takie wydarzenia jak konferencja. Przypomnij, Piotrze, tytuł tej konferencji.
4: Tak, to trochę może zaskakujący tytuł, bo to są geopolityczne konsekwencje powstania styczniowego. To jest konferencja, którą organizujemy 25 czerwca we czwartek od godziny 10 w Centralnym Przystanku Historia IPN-u przy ulicy Marszałkowskiej 107, to jest róg Marszałkowskiej i Świętokrzyskiej. Ale może faktycznie słowo wyjaśnienia, bo tytuł chyba troszkę zaskakujący tej konferencji. No ta konferencja to już jest druga, którą realizujemy w tym roku.
3: Pierwsza. No, tylko wejdę ci w słowo, bo mówisz w liczbie mnogiej, organizujemy my, może warto powiedzieć jeszcze właśnie...
4: Tak, no bo przedstawiłeś mnie dosyć obficie jako komentatora, dziennikarza, za co ci serdecznie dziękuję, ale jednocześnie występuję tutaj w roli prezesa Towarzystwa Ochrony Pamięci Powstańców Styczniowych. Mieliśmy okazję już u Państwa w domach gościć za przyczyną Radia Warszawa i to jest stowarzyszenie, które powstało formalnie w ubiegłym roku. Słowo wyjaśnienia się należy po latach naszej działalności społecznej, ale powstało ono też z powodów pragmatycznych. No w dzisiejszym świecie działać bez struktury jest szalenie trudno. Jest nas kilkanaście osób różnych profesji, dziennikarzy, inżynierów, historyków, historyków sztuki, archeologów, konserwatorów zabytku. No, generalnie też i znajomych, przyjaciół, znamy się, lubimy, znamy się od lat, a takim spoiwem dla nas jest to, że mamy wśród naszych przodków powstańców styczniowych. I to był taki wspólny mianownik naszego uczestnictwa. Dlatego mówię w liczbie mnogiej my jako towarzystwo, pluralis majestatis nie używam, jak kiedyś królowie. Natomiast skąd się w ogóle zrodził pomysł? Zrodził się trochę przez przypadek, właśnie po styczniowej konferencji w rocznicę wybuchu powstania styczniowego, którą organizowaliśmy, pojawił się wątek konsekwencji powstania styczniowego chociażby dla Rosji. I pojawił się wątek dosyć zaskakujący, jak zauważyłem, dla wielu uczestników konferencji, słuchaczy, a mianowicie prostej konsekwencji kłopotów ekonomicznych Rosji, a w konsekwencji tychże kłopotów ekonomicznych konieczności sprzedaży Alaski. I widziałem wtedy, goście mieliśmy zacne grono i wielu, więc widziałem otwarte oczy, więc pomyślałem sobie, że trzeba zrobić kolejny krok, żeby właśnie nie tylko pokazywać powstanie jako heroizm, jako walki, jako bitwy, jako organizacje, jako sądy, pocztę, rząd narodowy, prawda, a w konsekwencji również te dojmujące dla wielu, nie tylko ziemiaństwa, nie tylko dla kościoła katolickiego, nie tylko dla zakonów, ale w ogóle dla społeczeństwa polskiego, jeżeli można by tej nazwy, rodzącego się wówczas narodu, no bo to też jest chyba warte podkreślenia, to był ten moment pierwszej tak powszechnej emancypacji, jak można by powiedzieć, różnych warstw społecznych, grup i warstw społecznych. Więc no, doszliśmy do wniosku, że warto trochę szerzej powiedzieć, co to powstanie styczniowe i po co ono było w tym dyskursie, czy warto, czy nie warto. No i będziemy starali się w ogóle wyjaśnić na początku konferencji, co to jest geopolityka. Co prawda pojęcie, które formalnie rodzi się dopiero końcem XIX wieku, w takim obiegu naukowym, publicystycznym. Natomiast będziemy starali się wyjaśnić, jaki wpływ miało powstanie styczniowe właśnie na działania i decyzje podejmowane przez Rosję, na rekonfigurację systemu organizacji i zarządzania siłami zbrojnymi wówczas Cesarstwa Rosyjskiego. I jakie konsekwencje miało właśnie, jeżeli chodzi o tą globalną politykę Rosji, czyli wyprzedaż Alaski, sprzedaż Alaski.
3: Tu warto zaznaczyć, że tam jest także silny wątek Polski. To w całym procesie sprzedaży, w tych negocjacjach.
4: Ale po stronie amerykańskiej tak oczywiście, jest doradcą faktycznie z sekretarza skarbu Swarda był polski generał, który był zresztą chyba do tej pory na Alasce gubernatorem Alaski jest, pani nazwiska nie pamiętam, ale zresztą chyba o polskich korzeniach, więc chyba do demokratów zresztą należy. W każdym bądź razie będziemy mówili o tym, będziemy mówili o tej polityce rosyjskiej względem ziem Królestwa Polskiego, o kolonizacji wręcz, rusyfikacji, prawda? Będziemy też mówili o dyplomacji, która się toczyła w tle, prawda? Po pierwszej wielkiej emigracji, po powstaniu listopadowym, druga emigracja po powstaniu styczniowym i roli, którą ci polscy patrioci będący czy zmuszani do emigracji realizowali przez następne lata, jak generowali ten link do Polski, tak, te relacje do Polski, całą sferę związaną również z przygotowaniem później przez Józefa Piłsudskiego, PPS wcześniejszy, ówczesny może, tak, ten narodzący się końcem wieku XIX, ten całą sieć agentury, która komunikowała właśnie, informowała o sytuacji w Rosji. Więc to są wątki, które są bardzo ciekawe, będą mniej znane. Do tego, jeżeli dołożymy naprawdę znowu zacne grono profesorów, których udało się zaprosić do udziału w konferencji, wymienię kilku, chociażby profesor Jacek Legieć z Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach nazywam rozsadnikiem powstania styczniowego. To jest takie dla mnie też i symboliczne miejsce dla naszej też rodziny. Tam też przez około 100 lat mieszkaliśmy, część z naszej rodziny. Profesor Mariusz Kulik chociażby, też wybitny historyk z Polskiej Akademii Nauk, z Instytutu Historii. Czy profesor Marek Kornat z UKSW. Artur Górak, profesor kardynała z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. To są nazwiska, które gwarantują nie tylko ciekawe prelekcje, w sensie no, wypowiedzi, ale ciekawą tematykę i taka, która rzadko kiedy pojawia się w przestrzeni publicznej, właśnie w kontekście powstania styczniowego. Więc o tym będzie ta konferencja. Zapraszam serdecznie oczywiście Państwa 25 czerwca we czwartek o godzinie 10 w Centralnym Przystanku Historia IPN Róg Marszałkowskiej i Świętokrzyskiej. Wstęp oczywiście za darmo. Będzie to trwało kilka godzin, więc też jest taki moment, koniec roku szkolnego, być może już część uczniów, być może część nauczycieli, pasjonatów historii będzie miało chwilkę, żeby w tym uczestniczyć.
3: No i na pewno spora część studentów, zwłaszcza ci, którzy do zerówek podeszli, też już będzie miała sesję.
4: Studentów też zapraszamy.
3: Z głowy, a warto w takie miejsce spojrzeć, odwiedzić takie miejsce, bo rzeczywiście, tak jak powiedziałeś, ten temat rzadko pojawia się w dyskusji publicznej. To nie jest tak, że on jest całkowicie białą kartą, bo nie, bo ja też się zetknąłem już w poprzednich latach z próbą spojrzenia na powstanie właśnie trochę szerzej, nie tylko przez pryzmat tych grodgerowskich grafik chwytających za serce czamar, konfederatek, kos przekutych na sztorc. To jest jeden z elementów naszej zbiorowej pamięci o powstaniu, ale na pewno to nie wyczerpuje wszystkiego, co o powstaniu można powiedzieć. I oczywiście te konsekwencje dla Europy Środkowej, dla Rosji, dla świata są rzecz jasna ważniejsze niż warstwa symboli, o której tutaj powiedziałem, którą tylko zaznaczyłem, bo tych symboli jest znacznie więcej. Będziemy sobie za chwilę kontynuować naszą rozmowę.

0: Kalejdoskop historyczny.
1: W kalejdoskopie historycznym, przypominam, dzisiaj rozmawiamy o powstaniu styczniowym, które nie tylko w styczniu miało miejsce. Wciąż to podkreślam, najdłuższe w naszych dziejach powstanie narodowe. Powstanie, które, jak mój i Państwa gość Piotr Grzybowski zaznaczył, było tym powstaniem, które... rozpoczęło albo zbiegło się w czasie z początkiem formowania się nowoczesnego narodu polskiego. Już nie tylko szlachta, ale naród jako pewna homogeniczna struktura nowoczesna, która później po dekadach odtworzyła, czy właściwie utworzyła niepodległe państwo. Ja mówiłem przed chwilą, że spotkałem się w dyskusji już kilkakrotnie z taką próbą szerszego spojrzenia na powstanie, z tym, co konferencja, przypomnijmy, 25 czerwca, która się będzie odbywać, ma się nad tą sprawą pochylić. I zetknąłem się z kilkoma próbami opisania powstania właśnie z takiej szerszej perspektywy. I znajdowały się tam takie obrazy jasne i ciemne, tak bym to nazwał. Między innymi spotkałem się z taką tezą, że powstanie styczniowe i wojna secesyjna w Stanach Zjednoczonych z perspektywy konfederackiej wzajemnie się skanibalizowały. To znaczy zaangażowanie polityczne, dyplomatyczne Rosji oraz Stanów, czyli w Unii, spowodowało to, że ostatecznie wsparcia nie udzielono ani powstańcom, alianci nie udzielili, alianci to znaczy Francja i Wielka Brytania przede wszystkim, ani powstańcom poza notami dyplomatycznymi, ani konfederatom na południu. I że to wzajemnie bardzo odległe wydarzenia od siebie, a wzajemnie działały na swoją niekorzyść bez żadnej intencji, rzecz jasna.
2: Wymieniłeś dwa państwa, Francję i Wielka Brytania. Ja bym na razie został przy Wielkiej Brytanii. Myślę, że to jest temat może na niejedną konferencję, rola i udział Wielkiej Brytanii w skłócaniu narodów i generowaniu różnych konfliktów na świecie.
1: Tak się uprawia politykę.
2: Mówiłeś, nie wsparli. Żeby nie wsparli, to pół biedy. Przeszkadzali bardzo, chociażby konfiskata pieniędzy, prawda? Zabór już transportów przygotowanej broni, słynna dostawa chociażby, ale nie tylko Wielka Brytania oczywiście, ale też i Prusy, które blokowały dostawy, które rekwirowały transporty tych słynnych belgijskich sztucerów, słynnych wówczas na cały świat.
1: Zwierz.
2: Tak, i ja bym jeszcze sekundkę, jeżeli Marcin pozwoli, wrócił do jednej ważnej rzeczy, gdzie również Wielka Brytania swoje palce maczała, polityczne, ale nie tylko militarne, to znaczy do wojny krymskiej 1853 do 56 roku, która była równie tragiczną sytuacją dla Rosji, nie tylko. Ośmieszyła Rosję, upokorzyła Rosję, straty materialne. Przypomnijmy, że około 500 tysięcy ofiar żołnierzy zabitych i rannych. To jest efekt trzech lat.
1: Przerażającej mierze zmarłych z chorób, tak naprawdę. Bo to było coś strasznego.
2: Ale to była immanentna cecha każdej wojny. Tak. Jak popatrzymy też na pierwszą wojnę światową, prawda? Chociażby to też jest dużo więcej, chyba nawet, może nie dużo więcej, ale równie dużo jest ofiar, jeżeli chodzi o choroby różne, wycieńczenia, głód i tak dalej, jak w bezpośrednim starciu, konflikcie zbrojnym. Więc Wielka Brytania uczestniczyła po stronie oczywiście Turcji, więc i Francja oczywiście.
1: I Królestwo Sardynii też maleńkie.
2: Sardynii, to prawda, ale Cesarstwo Austrii również, prawda. I te armia rosyjska, która szła na Krym, na południe drogami, których okazało się, że nie ma, że są tylko na mapie, prawda, że drogi nie wybudowano, mimo że poszły na to pieniądze, które znalazły miejsce w jakichś prywatnych sakiewkach. Prawda? No więc jakby i powstanie styczniowe również przyczyniło się do tego, że osłabiło Rosję ekonomicznie, prawda? I w konsekwencji te reformy, chociaż Rosja próbuje po powstaniu styczniowym dokonywać szeregu reform, prawda? No stąd na przykład to uwłaszczenie chłopów w 1864 roku dużo bardziej liberalne niż na przykład robiono to na terenie cesarstwa, tego bazowego, nazwijmy to, nie terenów, które były zajęte przez Rosję, terenów pierwszej Rzeczpospolitej, prawda, pod zaborem rosyjskim. Więc to też było elementem, który powiedziałeś o tym, tego nowego, rodzącego się społeczeństwa polskiego. Ja myślę, że to był proces długi jeszcze, prawda? Który trwał kilkadziesiąt lat, bo nawet w roku 20, jak sobie przypomnimy, ja lubię nawet cytować, przypominać tę nazwę, bo powstanie styczniowe tej nazwy my używamy, dopiero pojawia się na początku lat 20 XX wieku jako nazwa własna tego wydarzenia. Ono w czasach kiedy się wydarzyło, było nazywane Powstaniem Pańskim lub Powstaniem Polskim. Taką nazwą posługiwali się wówczas ci, którzy opisywali swoje losy w Powstaniu Styczniowym, uczestników Powstania, żołnierzy, dowódców i tak dalej. Więc trudno jest powiedzieć o tym, że coś się działo bardzo szybko, natomiast no, ten proces, ta kula śniegowa tworzenia nowego, czy tworzenia społeczeństwa w zasadzie, w myśl takiej może dwudziestowiecznej formuły, takiej definicji, wówczas się rozpoczął. Ale ważną rzeczą jest to nie tylko ta warstwa najniższa, która no, zaczyna się budzić, ale ciekawy los jest w ogóle i znaczenie ziemiaństwa, bo my ziemiaństwo postrzegamy oczywiście jako takie, no to cukierkowe wręcz, powiedziałbym, idylliczne majątki, piękne dwory i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście było bardzo dużo takich rodzin, które uczestniczyły w powstaniu, może nawet mniej osobą własną, co wspierało, bo umówmy się, jakby z racji też wielkości populacji ziemiaństwa nie była to duża grupa. Natomiast wspierało bardzo i finansowo, i logistycznie, i zaopatrzeniem, i miejscami ukrycia, i miejscami, gdzie można było deponować pocztę, i uczestniczyli w rządach lokalnych, powiatowych, czy w rządzie centralnym. Ale ciekawą rzeczą jest to, ja bardzo jestem bliski tej części opowieści o powstaniu, a mianowicie część ziemiaństwa na skutek także kłopotów finansowych, które były no, też naturalnym skutkiem złego zarządzania, braku finansów, braku finansowania, później kryzysu, przenosi się do miast, sprzedaje majątki, sprzedaje ziemię, wszystkie środki, które mają.
1: Nie zasila inteligencję.
2: Nawet powiedziałbym więcej, w polskim przypadku tworzy ją. Relatywnie na przykład dobrze jest wykształcona, prawda? Buduje tę przyszłość na twardych nogach, na twardych filarach, bez sentymentów, bez jakiegoś tkliwego myślenia o przeszłości, tylko patrzenia w przyszłość, prawda? I to jest też ciekawy wątek i nadążamy za tym, co się dzieje w Europie Zachodniej, prawda? No, Polska wówczas niestety nie mogła się rozwijać w pełni samodzielnie, nie mogła decydować o wszystkim, nie było Polski jako państwa, więc była generalnie w tym rolnictwie nawet, z którego słynęła, była rolnictwem zacofanym. Nie była tak wydajna jak rolnictwo zachodniej Europy, czy na przykład tworzące się rolnictwo amerykańskie.
1: Tu wejdę ci na chwilę słowo, bo to jest bardzo ważne stwierdzenie, które powiedziałeś o tym zacofaniu polskiego rolnictwa, o zacofaniu właściwie każdej dziedziny naszego życia, bo jak popatrzymy na mapę ówczesną terenów, na których dziś leży Polska, ona jest rozdarta między trzech zaborców i dla każdego z tych trzech zaborców ziemie polskie są buforem, są peryferium.
2: W peryferium, kolonią nawet wprost, tak.
1: W obszary nadgraniczne się nie inwestuje. To jest stara zasada i warto pamiętać, niby mieliśmy dzisiaj o współczesnej polityce nie rozmawiać, ale ciężko się od tych analogii uwolnić. Warto, żeby to wszyscy nasi słuchacze pamiętali, bycie peryferium się nie opłaca, a bardzo wielu dzisiaj polityków wprost mówi, bądźmy peryferium metropolii, która gdzieś tam w Brukseli, czy może w Berlinie jest.
2: To prawda, wspomniałeś też o wojnie secesyjnej, ja może przytoczę jeszcze wątek, na przykład wojna secesyjna i kryzys bawełniany, jak się wówczas mówiło, brak eksportu bawełny, która w większości zasilała Europę, też przyczynił się do kłopotów ekonomicznych nie tylko w Polsce, ale także w Polsce, prawda? Przesunięcie granicy, później likwidacja w ogóle Królestwa Polskiego przez carat i tak dalej. No to są rzeczy, które się wydarzyły, z tym musiała się Polska mierzyć, chociaż co prawda też w tych latach trochę późniejszych powstaje słynny zakład odlewnia Rudzkiego, zakład, który zbudował później pół Rosji. Mosty kolejowe, mosty drogowe.
1: A jak mówisz o bawełnie, urywa się bawełna z południowych Stanów, ale otwiera się bawełna z środkowej Rosji. Zaczynają pracować na przykład w Łodzi, tak? Otwierają się wielkie zakłady tkackie na bawełnę rosyjską.
2: No właśnie. To był ten fenomen, tak, że Łódź się wówczas rodzi jako środek przemysłowy. Co prawda na początku też zacofany z racji technologii, która była używana, tej przędzalniczej. Ja nie jestem tu ekspertem od tkania bawełny, ale szereg różnych, można by cały jeszcze przemysł lniarski, który się tworzy też pod kuratelą francuską, prawda, w okolicach, na Mazowszu chociażby, prawda, słynny Żyrardów.
1: Także nieoczywiste skutki powstania styczniowego, jak powiedziałeś, zaczęto tej nazwy używać dopiero w XX wieku, powstania polskiego, powstania pańskiego. Będziemy tą rozmowę za chwilę kontynuować.

0: że powstanie styczniowe, znów wbrew intencjom samych powstańców, opóźniło wielką wojnę między zaborcami, że napięcia, które były już wcześniej między Prusami, później Cesarstwem Niemieckim, a Rosją, czyli między głównymi naszymi zaborcami, one eksplodowałyby wcześniej, ale właśnie powstanie styczniowe podziałało znów jak ta bluźniercza komunia, tak, która połączyła zaborców i o kilka dekad opóźniło wybuch wojny między zaborcami. Także ciekaw jestem, czy również ten aspekt będzie poruszany.
1: Tego nie wiem do końca, bo tutaj, że tak powiem, treść referatów poszczególnych naszych gości jest mi nieznana i sam jestem ciekaw wielu, natomiast myślę, że te wątki muszą być podejmowane, bo wspomniałeś o terytorium Polski, że jesteśmy tym pograniczem dla ościennych wówczas mocarstw, czy byliśmy pograniczem dla ościennych wówczas mocarstw. Ja nazywam to wręcz terenem, który był do skolonizowania, dociągnięcia wszelkich profitów, podatków, danin i tak dalej. No nic się nie dzieje bez przyczyny. Jak mówimy specjalnie o tym w sensie geopolitycznym, coś ma zawsze wpływ na coś, nawet jeżeli nie od razu w ciągu roku, dwóch, kilku lat, co w ciągu na przykład dekad. Pewnego rodzaju działania są jakby immanentną częścią chociażby miejsca, które zajmuje państwo. Tak? No plus minus Rosja jest w tym samym miejscu, Prusy, Niemcy są dzisiaj w tym samym miejscu. No pytanie jest oczywiście o rolę i funkcję Cesarstwa Austriackiego, które nie ma dzisiaj swojego odpowiednika. Jest to podzielone na szereg państw, ale rodząca się czy odradzająca się potęga turecka, jak kiedyś otomańska, prawda, która znowu ma kluczowe znaczenie dla regionu Morza Czarnego, dla cieśniny Bosfor, dla cieśniny Dardanele, dla wówczas mandatu brytyjskiego czy francuskiego na Bliskim Wschodzie, czy dzisiejszej Palestyny, prawda, czy Libanu, czy te terenów, które są zajmowane przez Irak, czy przez Iran na przykład, gdzie pamiętajmy, no to późniejsze czasy, ale Rosja również stanęła po drugiej stronie, tak, tworząc tą Republikę Radziecką, Republikę Irańską, bo to się jakoś inaczej chyba formalnie nazywało, ale również tam gdzieś miała swoje zakusy, żeby pójść. Ja bym, jeżeli pozwolisz, jeszcze przywołał jeden wątek, którego zwłaszcza w Radiu Warszawa chyba nie może zabraknąć, a mianowicie rolę i funkcję Kościoła i przed Powstaniem Styczniowym, i po Powstaniu Styczniowym, bo bez Kościoła katolickiego, bez zaangażowania księży, bez zaangażowania księży wikariuszy, bez zaangażowania księży biskupów, wiele z tych działań, które zostały podjęte od 1963 roku, by się nie udały. I pozwolą Państwo, że ja zacytuję mały taki fragmencik wielkiego warszawskiego, wówczas już sędziwego, tuż przed śmiercią arcybiskupa Antoniego Fijałkowskiego, uczestnika powstania listopadowego, to też warto przypomnieć, który w takiej mowie do duchowieństwa niedługo przed swoją śmiercią mówił: umierającym proszę i zaklinam was głosem, trzymajcie zawsze z narodem, starajcie się jako pasterze ludu bronić sprawy wspólnej ojczyzny i nie zapominajcie nigdy, że jesteście Polakami. To było przesłanie umierającego arcybiskupa warszawskiego do księży. Więc mamy cały wysyp między rokiem 60, tu począwszy od śmierci generałowi Sowińskiej w czerwcu 60 roku, która była taką pierwszą manifestacją religijno-patriotyczną, poprzez manifestację w rocznicę bitwy pod Olszynką Grochowską w 29 listopada 60 roku. Przepraszam, to był luty, 27 luty 61, ale słynne na przykład manifestacje religijne i patriotyczne u karmelitów na Lesznie. No, w dalszym ciągu Kościół istnieje jako zakon karmelitów przy Karmelickiej, notabene. To jest róg Karmelickiej Solidarności. Jeszcze fragment tego klasztoru mogą Państwo zobaczyć. Potem mamy pogrzeb pięciu właśnie po tej lutowej manifestacji. Mhm. Potem mamy wielką manifestację.
0: Wszystko
1: kwietniową.
0: Znajduje swoje odbicie w ikonografii.
1: To prawda.
0: Bo tych obrazów, czy grafik poruszających te tematy jest naprawdę dużo. To musiało być bardzo silne przeżycie zbiorowe.
1: To bardzo silne przeżycie zbiorowe i po tej manifestacji lutowej wówczas margrabia Wielopolski wprowadza nielegalnie, jak wszyscy twierdzą, rozporządzenie, w którym żandarmeria czy wojsko kozacy mogą po trzykrotnym zawezwaniu o rozejście się do zgromadzonych uczestników jakiegokolwiek zgromadzenia otworzyć ogień.

0: I tak właśnie w kwietniu jest kilkaset ofiar, które nie wszystkie udaje się zidentyfikować. Kozacy część tych ofiar po prostu wyrzucają do Wisły. Tych ludzi potem już nikt nie znajduje. I warto przypomnieć, bo też w tym roku będzie uroczystość i będzie też inicjatywa, której my patronujemy jako Towarzystwo Ochrony Pamięci Powstańców Styczniowych, a mianowicie wielka manifestacja religijno-patriotyczna na Świętym Krzyżu 14 września 1861 roku, święto podwyższenia Krzyża Świętego. Wówczas na Świętym Krzyżu zgromadziło się ponad 30 tysięcy osób.
1: Na tamte czasy to jest naprawdę niesamowita liczba.
0: To dzisiaj powiedzmy,
1: liczba,
0: nie wiem, pewnie
1: tak.
0: milion.
1: Tak. To jest odpowiednik, prawda? Tak. Jest odpowiednik. Biorąc pod uwagę ówczesne możliwości transportu, zawiadomienia w ogóle, komunikacji, to jest ogromna liczba.
0: Przemieszczania się, noclegu, wiadomo, że to w większości było albo osobista, że tak powiem, pielgrzymka, peregrynacja, jak ją wówczas nazywano, taką jak jest pielgrzymka, czyli pieszo, albo jakimiś środkami, no najczęściej to były jakieś wozy, dorożki i tak dalej.
1: Mnie jeszcze jedna rzecz ciekawi w tych rozważaniach. Ciekawi mnie znacznie więcej spraw związanych z powstaniem styczniowym, ale mówiłeś o ziemiaństwie, jego roli. Mnie też bardzo interesuje, także z przyczyn osobistych, rodzinnych, bo jakaś część moich korzeni tam właśnie sięga. Drobna szlachta, bardzo drobna szlachta, uboga, która nie zawsze była w stanie wylegitymować się papierami odpowiednimi. W heroldii się już miejsce nie znalazło dla nich. I powstanie styczniowe to jest też straszliwy cios właśnie w tą grupę, bardzo patriotyczną, bardzo świadomą swoich praw dawnych. Świat zaścianków właściwie ginie. Po tym znaczna część tych ludzi jest wywieziona, resztek praw pozbawieni, obracani w chłopy, chociaż w tym samym czasie chłopstwo zostaje uwolnione od pańszczyzny, ale ci ludzie na Podlasiu, na Mazowszu bardzo silnie włączyli się w powstanie styczniowe i skutki te negatywne powstania bardzo mocno ich dotknęły.
0: Ja przywołuję taką książkę autorstwa Mieczysława Jałowieckiego, co prawda on ją napisał później. To był polityk, intelektualista, który urodzony był właśnie w dacie Powstania Styczniowego. Napisał taką książkę Rekwiem dla ziemiaństwa. Jest mi bardzo bliska, bo właśnie ona też daje odpowiedź na pytanie twoje, Marcinie, o ten los ziemiaństwa tego, no można powiedzieć czasami bezrolnego, ja nazywam czasami skłopiałego, bardzo wyrodzonego, które gdzieś jeszcze resztkami, zwłaszcza na Podlasiu, zwłaszcza na Polesiu, w dzisiejszej Białorusi pewnie, gdyby sięgnąć historii, to ci ludzie gdzieś im brzęczało to ich szlachectwo sprzed 100 lat, sprzed 200 lat, prawda? Nie mieli nic wspólnego, jak to Mickiewicz pisał, że czasami buty zakładali przed kościołem, żeby się odróżnić od chłopów. No to była jedyna identyfikacja. Bezpiśmienni, to jest w ogóle degeneracja pewnego już etosu, ale co ciekawe właśnie, jeżeli udawało się przenieść do miasta, jeżeli udawało się zdobyć jakieś wykształcenie, prawda, czy być gdzieś zatrudnionym, czy to w tej warstwie oficjalistów na przykład przy dworach, bo to nie było tak, że dwory były jakimś taką twierdzą, gdzie tylko my, prawda, z rodziny, familia i nikt więcej, nie. Dwór był zawsze, albo najczęściej, bo nie zawsze, ale najczęściej otwartym miejscem na pomoc. To też po powstaniu styczniowym, czy w II Rzeczpospolitej.
1: Pojawia się mnóstwo rezydentów takich.
0: Mnóstwo, którzy kształcą młodzież, którzy siedzą, prawda, przy tych drzwiach z tą torbą powstańczą jeszcze, prawda, i śpiewają, i wychowują, opowiadają, gawędzą, prawda, i za ten pokój, i za strawę są. Więc
1: no znów, powstanie styczniowe można rozmawiać długo i dobrze, i będziemy to robić, między innymi właśnie na falach Radia Warszawa. Mam nadzieję, że po wakacjach spotkamy się znów z jakimś ciekawym tematem dotyczącym tego
0: po Świętym
1: wydarzenia.
0: Krzyżu,
1: właśnie,
0: myślę, że to będzie temat.
1: Będzie chyba dobra okazja, żeby porozmawiać. Za dzisiejszą rozmowę bardzo serdecznie dziękuję. Piotr Grzybowski był moim Państwa gościem.
0: Za zaproszenie.
1: A Państwa namawiam do słuchania naszych podcastów na naszej stronie, a po wakacjach spotykamy się z nowymi tematami. Marcin Bąk, do usłyszenia.
2: Kalejdoskop historyczny.
3: To była powtórka programu.

0: To jest Radio Warszawa. Dobre słowo świętego Jana Pawła II.
1: Zakopane 5-7 czerwca 1997 roku, homilia do Ewangelii według świętego Mateusza, wygłoszona podczas mszy świętej połączonej z konsekracją Kościoła Matki Bożej Fatimskiej na Krzeptówkach.
2: Pod krzyżem Maryja stała się matką wszystkich odkupionych przez Chrystusa ludzi. Przyjęła swoją macierzyńską opiekę Jana i przyjęła każdego człowieka. Odtąd największą troską jej niepokalanego serca jest wieczne zbawienie wszystkich ludzi. Wasze sanktuarium od początku głosi orędzie fatimskie i nim żyje. Darzycie szczególną czcią niepokalane serce Maryi Panny, prowadzicie krucjatę różańca rodzinnego, obejmujecie modlitwą ważne sprawy Kościoła, papieża, świata, ojczyzny, duszę w czyściu oraz ludzi, którzy odeszli od miłości Boga, zrywając z Nim przymierze zawarte na chrzcie świętym. Módlcie się wytrwale o łaskę nawrócenia dla nich. Zwracajcie się z ufnością do Maryi, ucieczki grzeszników, aby ich broniła od zatwardziałości w grzechu i przed niewolą szatana. Proście z wiarą, aby ludzie poznali i uznali jedynego prawdziwego Boga oraz tego, którego On posłał, Jezusa Chrystusa.

0: Dio ci vuole bene.
1: Bóg nas miłuje, Bóg kocha nas wszystkich, a zło nie zwycięży. Wszyscy jesteśmy w ręku Boga. Dobre słowo papieża Leona XIV prezentuje ksiądz Mariusz Wedziuk.
2: Z katechezy papieża Leona XIV o podróży apostolskiej do Hiszpanii podczas audiencji generalnej. Plac Świętego Piotra, Watykan, 17 czerwca 2026 roku. Drodzy bracia i siostry, w Madrycie i w Barcelonie gromadziliśmy się zarówno w wielkich katedrach, jak i na najnowocześniejszych stadionach. Modliliśmy się na różańcu świętym w opactwie w Montserrat. Celebrowaliśmy liturgię w Sagrada Familia, majestatycznym symbolu symfonii kamienia i światła, która wszystkim mówi o misterium chrześcijańskim. To spotkanie tego, co dawne z tym, co nowoczesne, tradycji katolickiej z kulturą współczesną, pozwoliło mi żywo odczuć właściwy charakter Europy i jej bezcenne bogactwo, jako rzeczywistości nadal żywej, nieprzestarzałej. Jest to dziedzictwo, którego trzeba strzec z troską, aby można je było twórczo wykorzystać w dzisiejszym globalnym świecie, z jego epokowymi wyzwaniami, pokojem, ekologią integralną, sprawiedliwym i zrównoważonym rozwojem oraz poszanowaniem godności ludzkiej. Są to wyzwania, które Sobór Watykański II już jasno rozpoznał i do których powracało późniejsze magisterium aż po moją niedawną encyklikę Magnifica Humanitas, mającą na celu troskę o osobę ludzką w dobie sztucznej inteligencji. Podczas różnych spotkań dostrzegłem potrzebę usłyszenia w głosie papieża Ewangelii nadziei dla naszej dzisiejszej ludzkości, dotkliwie doświadczonej negatywnymi konsekwencjami zwodniczego modelu rozwoju. Potrzebę tę, wyrażoną w licznych świadectwach, których mogłem wysłuchać, czasem wzruszających, czasem budujących, rozpoznałem także, a przede wszystkim w twarzach najmniejszych i ubogich, których spotkałem, w twarzy dziecka, które czekało na mnie w parafii, aby wręczyć mi swój list, w twarzach więźniów, którzy czekali na mnie w więzieniu, w twarzach młodych, którzy oczekiwali na mnie na placach, pełni niepokoju i planów, w twarzach migrantów, którzy czekali na mnie w ośrodkach dla migrantów na Wyspach Kanaryjskich.

0: wprowadzać Królestwo Boże. Uważam, że to jest bardzo bliskie skautom. Dlatego, że po pierwsze skauci cieszą się przyrodą, czyli tym, o czym mówi ta Ewangelia. Popatrzcie na lasy, jakie są piękne, na pola pełne kwiatów, jakie są cudowne. Czyż Bóg, Stwórca, Gospodarz, nie uczynił tego dla nas? Czyż Pan nie dał nam świata w zarząd? Czyż piękna lilia nie jest symbolem piękna Bożego? Czy piękny chłopak, piękna dziewczyna, człowiek wolny, odpowiedzialny, mądry, nie jest piękniejszy niż najpiękniejsze lilie i kwiaty? Bo w nim jest iskra Boża, dusza nieśmiertelna, dar Boży. Skautowski, harcerski jest także wymiar zmiany dzisiaj, której dokonujemy w symbolu, jakim wy macie, czyli mundur, kij podróżny, namiot. To jest symbol gotowości do zmiany, do podróży, do pracy, do służby. Mundur oznacza gotowość do zmiany rzeczywistości.
1: Dobre słowo pasterzy.